Koncert fortepianowy B-dur, op. 83 Johannesa Brahmsa. Allegro non troppo, allegro appassionato, andante i allegretto grazioso, un poco più presto. Grali Simon Trubczewski i Orkiestra Symfoniczna Radia Węgierskiego w Budapeszcie pod dyrekcją Ricarda Fritzy. Po tak potężnej dawce muzyki wirtuozowskiej nie mogło zabraknąć bisu.

jest członkiem, a następnie zabrzmiała słynna wenecka pieśń gondoliera, pieśń bez słów Feliksa Mendelssohna. Tak zakończył się występ Simona Trpczewskiego na koncercie 19 października 2024 roku na Akademii Muzycznej imienia Ferenca Liszta w Budapeszcie. Był to wieczór bramsowski, bo po jego monumentalnym drugim koncercie fortepianowym w drugiej części zabrzmiała ostatnia, czwarta symfonia e-moll. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia Węgierskiego, dyryguje Ricardo Fritza.

Orkiestra Symfoniczna Radia Węgierskiego pod dyrekcją Ricardo Fritzy wykonała czwartą symfonię e-moll op. 98 Johannesa Brahmsa. Przed nami muzyka o pokolenie starszego kompozytora, Ferenca Liszta, w nagraniu Zdusznik Zdroju z 2020 roku i w wykonaniu Piotra Aleksewicza wysłuchamy Doliny Oberwaldu.

Dolina Obermana z szwajcarskiego tomu Lat pielgrzymstwa Ferenca Lista zabrzmiała w interpretacji Piotra Aleksewicza. A przed nami trzy psalmy opus 78 Feliksa Mendelssohna. Warum toben die Heiden? Dlaczego narody się burzą? Richte mich Gott? Wydaj mi sprawiedliwość, Boże. I Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mój Boże, czemuś mnie opuścił? Śpiewa chór kameralny Awe pod dyrekcją Andraża Hauptmana.

Chór kameralny Awe, który poprowadził Andrasz Hauptmann, wykonał trzy psalmy op. 78 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Tak też kończy

W programie drugim Polskiego Radia trwa Muzyczna Noc Euroradia. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski i będę z Państwem jeszcze do godziny 5. Drugą odsłonę naszego spotkania rozpoczynamy od pierwszego kwintetu fortepianowego Grażyny Bacewicz. Jest to dzieło, które zostało skomponowane w 1952 roku. Jedna z ważniejszych kompozycji kameralnych Grażyny Bacewicz. Utwór łączy tradycyjne, pełne pasji i silnej ekspresji brzmienie z elementami polskiego folkloru. Wyraźnie słychać tu tak lubianego przez kompozytorkę oberka. Części moderato molto espressivo, presto, grave i con passione. Nagrania dokonano na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 marca 2023 roku, a grają Paweł Wakarecy na fortepianie i członkowie orkiestry kameralnej Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz.

Był to pierwszy kwintet fortepianowy Grażyny Bacewicz w opracowaniu orkiestrowym. Grali Paweł Wakarec na fortepianie i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. A przed nami jeden z najsłynniejszych koncertów późnego baroku, czyli koncert skrzypcowy D-moll Jana Sebastiana Bacha, oznaczony w katalogu Schmidera numerem 1052. Gra zespół Ars Barok.

Allegro, Largo i Presto to zwyczajowe tytuły koncertu skrzypcowego D-moll Jana Sebastiana Bacha, oznaczonego w katalogu dzieł kompozytora numerem 1052. Grał zespół Ars Barocca i tym utworem żegnam się z Państwem. Grzegorz Dąbrowski, miłego dnia, do usłyszenia.

Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dębski. Zapraszam na nasze poranne spotkanie z muzyką polską. Chociaż jest środek lata, to dziś na początku posłuchamy kantaty Zygmunta Stojowskiego o tytule Le Printemps, czyli Wiosna. Kompozytor oparł ją na słowach Horacego, dokładniej na jego odzie, w której poeta opisuje budzącą się do życia przyrodę. A my obudzimy się razem z nią. Chór oraz Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku prowadzi Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

To była kantata Le Printemps, czyli Wiosna, opus 7 Zygmunta Stojowskiego. Chór oraz orkiestrę opery i filharmonii podlaskiej w Białymstoku prowadził Marcin Nałęcz-Niesiołowski. W dalszej części naszego porannego rozruchu w fantazji polskiej zaproponuję Państwu dwie świetne interpretacje Nelsona Freire. W wykonaniu brazylijskiego pianisty usłyszymy utwór otwierający cykl Aspiration op. 39 Zygmunta Stojowskiego. Po tym preludium usłyszymy nocturn B-dur Ignacego Jana Paderewskiego, numer 4 z op. 16.

To były bardzo mądre i czułe wykonania Nelsona Freire. Przed chwilą Nocturnu B-dur opus 16 numer 4 Ignacego Jana Paderewskiego, a wcześniej preludium z cyklu Aspiration opus 39 Zygmunta Stojowskiego. Muzyka obu tych kompozytorów będzie towarzyszyła nam już do końca fantazji polskiej. Teraz zatrzymamy się przy muzyce Paderewskiego i rzadziej spotykanym utworze z jego dorobku. Będą to wariacje i fuga F-dur na kwartet smyczkowy. Jeden, o ile nie jedyny utwór tego kompozytora na taki skład wykonawczy. Paderewski nie kwapił się do napisania takiej kameralnej kompozycji, ale zrobił to za namową Johannesa Brahmsa. Chociaż nie było łatwo, jak miał wyznać w jednym z listów, fortepianowe figielki powstawały w każdym takcie. Na pomoc przyszedł wtedy Friedrich Kiel, niemiecki kompozytor i pedagog. Paddy uczył się u niego prowadzenia głosów poszczególnych instrumentów i zasad kontrapunktu. Owocem tej nauki był między innymi właśnie ten utwór, wariacje i fuga F-dur. Posłuchajmy ich w wykonaniu Mecore String Quartet.

Tak kończy się fuga, która wieńczy sekwencję wariacji F-dur Ignacego Jana Paderewskiego. Ten utwór, napisany najpewniej w latach 80. XIX wieku, wykonał Mecore String Quartet. My tymczasem, jak Państwu obiecywałem, wrócimy jeszcze do muzyki Zygmunta Stojowskiego. Tym razem usłyszymy jego orkiestrowe dzieło. Pojawi się w nim także partia fortepianu. Mowa o Rapsodii Symfonicznej Stojowskiego, który swoją drogą był uczniem Ignacego Jana Paderewskiego. Poznał go najprawdopodobniej chwilę po tym, gdy Paderewski ukończył wariacje na kwartet, te, których słuchaliśmy. Obaj przyjaźnili się przez całe życie, obaj dobrze znali też życie emigranta. Stojowski napisał swoją Rapsodię w 1900 roku. To było już tuż po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy jej w interpretacji pianisty Jonathana Plowrighta oraz orkiestry Sinfonia Juventus. Dyryguje Łukasz Borowicz.

To była Rapsodia Symfoniczna, opus 23 Zygmunta Stojowskiego. Epicka narracja i wirtuozowska partia fortepianu to ważne cechy dla tej kompozycji, którą Zygmunt Stojowski często prezentował jako solista, gdy koncertował w Europie i za oceanem. Dziś Rapsodię usłyszeliśmy w wykonaniu orkiestry Sinfonia Juventus pod dyrekcją Łukasza Borowicza, a partię solową wykonał Jonathan Plowright, angielski pianista, który bardzo ceni twórczość Stojowskiego. Nagrał poświęcony mu monograficzny album. Posłuchajmy z niego jednego nagrania. Będzie to pierwszy z dwóch Pensées musicales, opus pierwsze Zygmunta Stojowskiego.

Pierwszy utwór z dwóch, Pensée Musicale, opus pierwsze Zygmunta Stojowskiego. My tymczasem dziękujemy już za wspólnie spędzony czas. Dobrego dnia, Michał Dębski i Zuzanna Wawro.

0: Słowo na dzień.
1: Mamy dziś bardzo piękny psalm, 102. Zawsze mnie jakoś bardzo wzrusza w tym swoim opisie. I mamy bardzo pocieszającą Ewangelię. Psalm przede wszystkim pokazuje modlitwę, taką bardzo ludzką, taką naszą. Taką, w której prosimy nie tylko o rzeczy jakieś bardzo duchowe, które oczywiście są najważniejsze, tak to wiemy, ale też o rzeczy, które są bardzo ważne też dla nas, tu, teraz, w tym naszym życiu, takim jakie jest. Tutaj jest psalm ewidentnie tworzony przez kogoś, kto opłakuje upadek ukochanego miasta, ukochanego kraju. I on oczywiście wie, że najważniejsze są sprawy duchowe, ale on też prosi, żeby okazał litość Syjonowi Pan i żeby się zmiłował. Nastała pora, byś się zmiłował. I myślę, że jest to naprawdę wspaniałe, bardzo ciekawe zdanie. Bo twoi słudzy miłują jego kamienie i żalem przejmują ich gruzy. Można powiedzieć, że czasami coś się zrujnowało, może z naszej winy, ale o tym tu nie myślimy, z czyjej to było winy. Po prostu coś się zepsuło, coś się zrujnowało. I tu jest taka, można powiedzieć, podpowiedź, szansa w tym psalmie, że możemy zwrócić się do Boga z prośbą, by ratował sytuację, która po prostu się rozpadła, zawaliła, tak? To są gruzy i kamienie, ale nam na tym zależy. I oczywiście wiemy, że nie powinniśmy być przywiązani do różnych spraw, kwestii, osób, wydarzeń, które minęły, ale mamy tutaj tą taką właśnie szczerą deklarację. Słudzy miłują kamienie i żalem przyjmują gruzy, czyli możemy sobie tu pomyśleć o sytuacji, która się zawaliła i nam żal i możemy jeszcze poprosić, że Pan odbuduje Syjon, przychyli się ku modlitwie opuszczonych, więc zobaczmy, taka, można powiedzieć, w psalmie, modlitwa Kościoła, podpowiedź, której możemy się zwrócić do Boga z prośbami o sprawy, nawet które już nie wyglądają tak, jak wyglądały. Może wyglądają, że już w ogóle nie da się z nimi nic zrobić. A tu jest szansa na modlitwę i jest szansa na ratunek. Mamy też kapitalne zdanie z Ewangelii Świętego Mateusza. Niektórzy mówią, że tutaj Jezus zdradza trochę swoje ziemskie umiejętności. Pamiętamy, że mówiono o nim, że był synem cieśli. Nam to dziś trochę mało mówi, ale taki rzemieślnik wtedy to były bardzo stabilne i dobre zarobki. No bo rybak łowi ryby jak są.

0: Ten, który ma ogród, ma zbiory, kiedy te zbiory są. A ten, który ma pole, no to ma wtedy, kiedy są. A cieśla, rzemieślnik, jeżeli ma dobre ręce, jeżeli jest sprawny, no to ma regularną pensję. I bywało też takie, w niektórych mamy zapisane w słownikach małe takie powiedzenie, czy jest tu syn rabina, albo cieśli, żeby nam odpowiedział na to pytanie. Czyli uważano, że no syn rabina, wiadomo, że no, jeśli tylko nie jest strasznie zbuntowany, no to będzie wykształcony. A syn cieśli w sensie, że ktoś ma na tyle stabilne zarobki, że może inwestować w wykształcenie syna. Nawet jeżeli nie do końca być może tak zawsze było, to zobaczmy, co mówi Jezus o sobie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Czyli mamy dosyć, taka sytuacja na krótko. A ja was pokrzepię. Na czym polega to pokrzepienie Jezusa? Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Bardzo ciekawa kwestia. Jezus nie obiecuje, że zdejmie ze mnie wszystkie moje ciężary. No ja bym tak na przykład coś sobie zdjęła, ale Jezus ma inną propozycję. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Jarzmo, czyli to, co zakładano na woły na przykład, żeby ciągnęły ciężar, ale było tak skonstruowane, że można było mniej odczuwać ten ciężar. Czyli można powiedzieć, nie tyle Jezus z nas wszystko zdejmie, co nam dolega, ale nauczy nas to tak nosić, żebyśmy dawali radę i byli w tym cisi i spokojnego, pokornego serca. No to bardzo dobra propozycja na dziś.
1: Mówiła doktor habilitowana Monika Waluś, wykładowca teologii dogmatycznej i duchowości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś czwartek, 15 dzień lipca, 197 dzień roku. Do końca roku pozostaje 168 dni. Dzień będzie trwał 16 godzin i 15 minut, a słońce zajdzie o 20:49. Mówimy Państwu dzień dobry. Utwory do dzisiejszej audycji wybrała dla Państwa Magdalena Łoś. Program wydaje Monika Kopcik, realizuje Elżbieta Malinowska. Przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Pogoda.
0: Czwartek przyniesie na przeważającym obszarze kraju pogodną i słoneczną aurę. Lokalnie na południu, wschodzie i w centrum możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. W górach podczas burz może spaść od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 25 do 26 stopni na Suwalszczyźnie, do 29 w centrum, na pozostałym obszarze Polski. Powieje słaby północno-wschodni wiatr.

0: Concerto Italiano. Zaczęliśmy od Bacha i trzeciego koncertu brandenburskiego, G-dur. Dziś sporo mówić będziemy o tym, co słychać współcześnie i o tym, co słychać było w przeszłości na Śląsku. Skoro towarzyszył nam Jan Sebastian Bach, to dobry moment, by zapowiedzieć, że w audycji towarzyszyć nam będzie dziś wiele utworów wykonawców, których niebawem będzie można usłyszeć w Świdnicy i okolicach podczas Festiwalu Bachowskiego. Po 8.30 naszym gościem będzie Agnieszka Głębicka, malarka, dziennikarka, debiutująca jako pisarka książką Śląszczyki. Opowiada ona o skomplikowanej historii regionu i o losach tamtejszych rodzin w czasach wojennej zawieruchy. Czekamy na Państwa opowieści o Śląsku, tych rodzinnych opowieściach, o historiach, podróżach i o ukochanych muzeach, miastach i tych malutkich miejscowościach właśnie na Śląsku. Proszę do nas pisać poranek2@polskieradio.pl. W audycji nie zabraknie oczywiście naszego codziennego kalendarium, a dziś 98. rocznica urodzin alpinisty Andrzeja Zawady, kierownika wyprawy, w czasie której dokonano pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest.
1: Wcale mnie wkurza to na przykład, że muszę jedną łyżkę myć, bo zjadłem gulasz, bo się z papryką, po czym muszę ją myć, bo chcę

0: zamieszać po prostu herbatę, po co ją muszę myć, bo kisiel muszę ją myć, bo znów po prostu się taki szlak może trafić, bo mamy jedną łyżkę wspólnie, no w jednym namiocie.
1: Minimalizm jest cudowny, ale doceniamy chyba dziś to, że w naszych kuchniach możemy łyżek mieć znacznie więcej niż w czasie takiego zimowego wejścia na Mount Everest. Zajrzymy także dziś w poranku dwójki do galerii Rondo Sztuki w Katowicach. To może być podpowiedź na ciekawy postój w czasie wakacyjnej trasy albo cel tej podróży.
2: To jest też taki bardzo fajny wymysł Michała, żeby pokazać, co jest ciekawego na Śląsku, ale oczami kosmitów. Ponieważ właśnie ten kurier wakacyjny pokazuje przygody piesków, które przyjechały na Śląsk i one właśnie spotykają się z kosmitami.
1: Do Ronda Sztuki w Katowicach powrócimy niebawem, a opowiemy także o łódzkim szlaku śladami Andrzeja Wajdy.
3: Mam wspaniały kostium z Ziemi Obiecanej. On jest wyjątkowy, bo jest opisany nazwiskiem Przoniaka. Obiekt wskazała Anna Nechrebecka, która z Wojciechem Przoniakiem grała w tym filmie. Niepozorny, ale dla nas wyjątkowy właśnie przez to sygnowanie nazwiskiem Przoniaka.
1: Odebraliśmy już także przesyłkę dźwiękową od Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka. Tą korespondencją podzielimy się z Państwem z radością.
4: Powiat Tarnowski, gmina Ciężkowice. Z Warszawy przepisowa podróż samochodem 4,5 godziny, z Krakowa zaledwie półtorej.
1: 9 minut po 6 na ten poranny czas w poranku dwójki proponujemy Państwu brzmienie trąbki Alison Bolson w towarzystwie Scottish Ensemble pod kierownictwem Jonathana Mortona.

0: Trąbka Alison Bolsom, tak rozpoczynamy czwartkowy poranek, a 93 lata temu rozgłośnia Polskiego Radia we Lwowie 16 lipca rozpoczęła nadawanie audycji Wesoła Lwowska Fala.
1: Kalendarium.
0: Pięćdziesiąt cztery lata temu we Wrocławiu zmarł Artur Młodnicki, aktor, reżyser teatralny związany z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Odtwórca roli Tomasza w filmie Jak być kochaną. I jeszcze jedna ciekawa informacja z przeszłości. 34 lata temu w klinice otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie przeprowadzono pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego. Kartki w kalendarzu wertuje dziś dla Państwa Jakub Jamrozek.
2: Na to, żeby zwykłe coroczne wakacje zaplanować nie nad Bałtykiem, a w kosmosie, chyba jeszcze trochę za wcześnie, choć 57 lat temu dla wielu te informacje były kosmiczne. Wtedy właśnie rozpoczęła się misja amerykańskiego statku kosmicznego Apollo 11, pierwszej załogowej ekspedycji na Księżyc. A kilka dni później w Pałacu Kultury Polskie Radio nadawało tak.
3: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem chwilowo Jan Zakrzewski. Rozpoczynamy naszą transmisję z lądowania na Księżycu księżycowej motorówki, pojazdu LEM, który dziś odczepił się od kabiny Apollo 11 i w tej chwili zbliża do Księżyca. W pojeździe dwaj astronauci, Armstrong i Aldrin. W Apollo, krążącym po wokół księżycowej orbicie, pozostał Collins.
2: Kosmos. Być może wielu melomanów właśnie tak nieco potocznie określiłoby karierę tego człowieka. 37 lat temu zmarł Herbert von Karajan, jeden z najwybitniejszych dyrygentów XX wieku.
4: Ja jestem wielkim fanem właśnie nagrań operowych Karajana. Wydaje mi się, że one, szczególnie te wczesne nagrania, najlepiej przeszły próbę czasu i tak jak się często dyskutuje na temat tego dorobku fonograficznego, szczególnie rejestrowanego dla firmy Deutsche Grammophon z Berlińczykami, to nagrania operowe te dla EMI w latach 50. one się absolutnie nie zestarzały, także późniejsze komplety są wartościowe.
2: Mówił Wojciech Barcikowski. 50 lat temu rozpoczęły się natomiast pierwsze procesy robotników uczestniczących w czerwcowych protestach w Ursusie i Radomiu. Może to jest dobry moment, żeby poznać nowy podcast Polskiego Radia Bunt 76. Prawdziwa historia.
5: Ludzie poczuli się oszukani. Nie samą podwyżką cen, ale tym, że ich ciągle oszukiwano. Mówiono, że oni decydują za siebie, za cały kraj. W rzeczywistości decydował ktoś inny. I takie głosy pod komitetem wojewódzkim PZPR na ulicy 1 Maja odzywały się z tłumu, że mają dość obłudy.
2: Ten podcast znajdą Państwo na YouTubie i na platformach podcastowych Polskiego Radia, ale też Spotify czy Apple Podcasts. 98 lat temu w Olsztynie urodził się natomiast Andrzej Zawada, jeden z najwybitniejszych polskich alpinistów, pionier alpinizmu zimowego, kierownik wyprawy, w czasie której Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego w historii zimowego wejścia na Mount Everest.
6: Najlepiej by było, żeby każdy swoją łyżkę nosił ze sobą. Zyga, czy my jesteśmy przed pierwszą wojną światową? Zyga, to co ty proponujesz? Kazałem kupić 200 łyżek, to ja z tej cholery ma pójść do góry 50 łyżek.
7: Tak, rozumiem. No, doniesiemy łyżki.
6: Wcale mnie wkurza to na przykład, że muszę jedną łyżkę myć, bo zjadłem gulasz właśnie z papryką, po czym muszę ją myć, bo chcę zamieszać właśnie herbatę, po czym ją muszę myć. Bo kisielu muszę myć, bo znów po się na jakiś szlak może trafić, bo mamy jedną łyżkę wspólnie, no w jednym namiocie.
7: Andrzej, ja ci poradzę, nie trzeba myć, wystarczy oblizać.
2: A skoro o szlakach mowa, 123 lata temu w Tatrach rozpoczęła się budowa szlaku turystycznego Orla Perć.
0: Teraz wybiegniemy w przyszłość, ale tę niedaleką, bo do 2 sierpnia w Kościele Pokoju w Świdnicy i pobliskich miejscowościach będzie trwał festiwal bachowski, który startuje lada dzień. Między polami Dolnego Śląska wciąż odnajdziemy zamki, dwory i kościoły, ślady czasów, gdy tej architekturze towarzyszyła kultura najwyższej próby. Do tej tradycji od lat nawiązuje Jan Tomasz Adamus.

twórca Festiwalu Bachowskiego, a w tym roku na festiwalu wystąpią sławy muzyki barokowej, m.in. Lu Poema Harmonique pod dyrekcją Vincent Dumestra i Filip Żaruski.

Fragment motetu Antonio Vivaldiego w wykonaniu Filipa Żaruskiego. Kontratenor zaśpiewa w Kościele Pokoju w Świdnicy 22 lipca. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia 24 minuty po 6.

0: Towarzyszyła nam sonata A-dur op. 69 Ludwika van Beethovena na wiolonczeli Steven Isserlis, cenione zarówno za niezwykłą muzykalność, jak i nadzwyczajne możliwości techniczne. Teraz nieco o tym, co niosą słowa, konkretnie te napisane przez Aleksandra Fredre.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: A więc pora na kolejne w tym tygodniu spotkanie z twórczością liryczną Aleksandra Fredry, autor znakomitych komedii do dziś chętnie grywanych i oglądanych. Jest też Fredro, bajkopisarz, który ma w dorobku utwory tak znane jak Paweł i Gaweł czy Małpa w kąpieli. Twórczość liryczna tego autora także ma wiele wspaniałych wersów. Dzisiaj piękny wiersz, który jest wyrazem miłości autora do rodzinnej ziemi, jej krajobrazów i historii. Czyta Krzysztof Kolberger.
2: Ojczyzna nasza. Na długich górach czarne świerki rosną. Z wiatrem północy szumią pieśń żałosną. A dołem, dołem jak wzrok sięgnąć może, złocistych kłosów kołysze się morze. Na morzu wyspy kwiecistej murawy i rozproszone jak wędrowne nawy, gdzie niegdzie domki bieleją spod dasza. To Polska, Polska, to ojczyzna nasza. Ciemne błękity mleczna droga dzieli. Ziemia spoczęła w wzroszonej pościeli. Czasami tylko koń zarży na stepie lub na jeziorze, ptak skrzydłem zatrzepie. Czasami tylko spływa z gór, jak struga, trąby juchasa nuta smętna, długa, obudza czujność i napaść odstrasza. To Polska, Polska, to ojczyzna nasza. Zima pokryła pola, lasy, skały. Nad strumieniami zawisły kryształy. Po srebrnych wstęgach przez białe doliny suną się sanie jak szare godziny. Liszka na słońcu czerni się z daleka. Gromada ptasząt pod strzechę ucieka, a dym w słup bije, w obłok się rozprasza. To Polska, Polska, to ojczyzna nasza. Dworek przy drodze, na słupach wystawa, wrota otworem, na dziedzińcu trawa, studnia z żurawiem, gołębnik przy stronie, za gumnem w kwiecie bielą się jabłonie, krzyczy na słote paw, w stercie schowany, a na lamusie klekocą bociany. Gospodarz wita, do domu zaprasza, to Polska, Polska, to ojczyzna nasza. Gdzie jeszcze mężne nie wygasło plemię, co za swych ojców wiarę, mowę, ziemię ciągle nadstawia, piersi, serca, głowy, na miecze wrogów, na jeźdźców okowy, co póty działać, walczyć nie przestanie, póty żyć będzie, póki tylko stanie jednego męża, jednego pałasza. To Polska. Polska, to ojczyzna nasza.
0: Wierszy hrabiego Aleksandra Fredry słuchamy w 150. rocznicę śmierci pisarza, poety, która przypadała wczoraj. Jutro na zakończenie tej prezentacji posłuchamy wiersza zatytułowanego Żal mi. A teraz spotkanie z Fryderykiem Chopinem, Noc

0: Na fortepianie grał Maurizio Pollini, zwycięzca 6. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina z 1960 roku. Pianista miał wtedy zaledwie 18 lat. 6:40 już prawie na zegarze. Teraz zapraszamy Państwa do Katowic. Tam w Galerii Rondo Sztuki możemy oglądać wystawę Mariusza Maślanki zatytułowaną Stranger, która dotyka kwestii takich jak tymczasowość, emigracja duchowa i kulturowa, a także granice. To jednak nie wszystko, co w okresie wakacyjnym przygotowali artyści w Rondzie Sztuki. O letnich planach galerii w rozmowie z Natalią Trzmiel opowiada kurator wystaw Adrian Chorembała.
1: Wystawa Mariusza Maślanki, Stranger, opowiada historię pewnego powrotu do miasta rodzinnego, ale tak niekoniecznie na stałe, ale w pewien sposób metaforycznie, ponieważ Mariusz od wielu lat pracuje w Oslo. Od lat interesuje go takie pojęcie, jakim jest bariera. Bariera, pewna przeszkoda, pewien dystans, który dzieli ludzi między sobą, ale także taka bardziej proksemika emocjonalna, czyli takie wyjście poza pewne myślenie, że niekoniecznie dana odległość ma tylko i wyłącznie właściwości fizyczne, ale także każdy inaczej postrzega pewne odległości, każdy inaczej też reaguje na pewnego rodzaju sytuacje i miejsca. Mariusz Maślanka od lat pracuje w takim materiale, który nazwałbym coś pomiędzy instalacją a obiektem, a także w dużej mierze używa tak zwanych ready-made obiektów, czyli na zastanym materiale daje nowe znaczenia. Są takie interwencje, które powodują pewien efekt zdziwienia, pewien efekt wytrącenia rzeczywistości i nadawania nowych znaczeń pewnym rzeczom, które wydaje nam się, że są nam znajome. Okazuje się, że w pewnym momencie są troszeczkę obce, ponieważ artysta stawia je w nowym kontekście. No i o tym właśnie jest ten tytułowy Stranger, czyli taki obcy, który w pewien sposób nigdy nie jest u siebie, bo to jest taka też emigracja duchowa. Mariusz jest z Polski, ma ze sobą to polskie wychowanie, myśli w polskich kodach kulturowych, a z drugiej strony jest już teraz bardziej w Skandynawii, ponieważ działa w Norwegii od lat na rynku artystycznym i tak jakby przyswaja sobie pewne rzeczy, które tam są naturalne, więc jakby to jest taki dysonans poznawczy i dysonans świadomościowy, który mu towarzyszy od lat.
2: Macie też w swoim planie wakacyjnym wystawę prac dyplomowych absolwentek i absolwentów w kierunku projektowania graficznego i wzornictwa ASP w Katowicach.
1: Jeżeli chodzi o Rise of Fiber, bo tak się nazywa ta wystawa podyplomowa, to jest efekt 5-letniej pracy na Akademii Sztuk Pięknych, a de facto 2-letniej, ponieważ dyplomy się mniej więcej realizuje w ciągu 2 lat. Co z tym projektowaniem? Ponieważ de facto na co dzień każda rzecz, którą widzimy, ma swojego autora. Czasami nie mamy tej świadomości, czasami o tym zapominamy. I zarówno są to rzeczy, które bardzo łatwo nazwać, kto jest autorem, czyli na przykład tu mówimy o produkcie 3D, o takim produkcie, który jest materialny. I tutaj mamy sporo dyplomów właśnie, które polegają na tym, że dana osoba projektowa sobie znajduje pewien problem, go rozwiązuje. Jest sporo dyplomów, które pokazuje, w jaki sposób można eksperymentować i na podstawie tych eksperymentów używać w nowy sposób drewna, innych materiałów.
2: Oprócz tego Michał Prażmo wystawi swój kurier wakacyjny. Co to będzie?
1: Zafascynował go Śląsk. Śląsk jako taki teren, który chcę pokazać właśnie trochę z innej strony, takiej strony wakacyjnej, troszeczkę jako taki kurort nieodkryty, ponieważ walczymy z tym dosyć mocno, że Śląsk jest takim szarym miejscem, mało ciekawym, ale to już od lat wiadomo, że Śląsk jest chyba 4. województwem w Polsce, które ma najwięcej zieloni. No i mamy też tak jakby tą naszą chlubę, Park Śląski, który jest naprawdę bardzo atrakcyjnym i bardzo intrygującym miejscem, szczególnie dla osoby z zewnątrz. No i właśnie ta osoba z zewnątrz to jest też taki bardzo fajny wymysł Michała, żeby pokazać, co jest ciekawego na Śląsku, ale oczami kosmitów. Ponieważ właśnie ten kurier wakacyjny pokazuje przygody piesków, które przyjechały na Śląsk i one właśnie spotykają się z kosmitami. No i Michał jest takim portrecistą, który z jednej strony ma bardzo dobrze wyszkolony warsztat. Jego malarstwo ma taką bardzo fotograficzną charakterystykę, ale z drugiej strony jest tam też właśnie ten efekt wyobraźni, dodatkowej czułości.
2: W waszych wakacyjnych planach można znaleźć też taki enigmatyczny tytuł Slay Trash.
1: Slay Trash to jest taka wystawa, która ma swoje dwie warstwy. Pierwszą warstwą jest to

0: warstwa wizualna, ponieważ zebrałem tam bardzo młodych artystów z całej Polski. Ich prace przede wszystkim bardzo się wyróżniają wizualnie, ponieważ są takimi pracami bardzo wyrazistymi, są dosyć widoczne, sami są na pograniczu kiczu i jakby też dosyć charakterystyczne w tym, że często używają takich materiałów, które wydają się niektórym ludziom, że nie są materiałami do robienia sztuki. To jest taki okrzyk z zewnątrz, a w środku one poruszają dosyć ważne tematy na temat współczesności. Prace tej dziesiątki młodych osób artystycznych poruszają właśnie te takie problemy, które wydaje mi się, że każdy z nas może mieć. I tu mówią o samotności, mówią o takim przynależności do pewnej grupy albo o odizolowaniu. Mówią także o takim poszukiwaniu sensu w życiu, poszukiwaniu sensu w sztuce. I co ciekawe, właśnie w tej wystawie na otwarciu 6 sierpnia będzie można w pewien sposób z tymi pracami wejść w bliższy kontakt, ponieważ wtedy organizujemy Silent Disco.
1: Przejdźmy już do ostatniej instalacji. Gdzie kończy się współistnienie, a zaczyna pasożytnictwo? To jest hasło, którym opisujecie instalację Tiny Hrewuszowej, czyli czeskiej artystki. Tym razem jest to świat inspirowany amebą.
0: Tina Hrewuszowa to jest taka młoda artystka z Czech. Kuratorem tej wystawy jest Piotr Sikora. To jest polski kurator, który od lat właśnie mieszka w czeskiej Pradze i sprowadza nam bardzo ciekawe zjawiska współczesnej sztuki czeskiej. Wystawa zatytułowana jest na Egleria Fowleri. To właśnie jest nazwa tej ameby. To jest taki mikroskopijny organizm, który stał się dla Tiny swego rodzaju punktem wyjścia do refleksji na temat właśnie takich relacji między ludzkimi i nieludzkimi formami życia. Głównym jej tworzywem to są takie instalacje ceramiczne, które powiedziałbym są rzeźbami, ale jakby to niekoniecznie do końca pokazuje, czym są te obiekty, ponieważ one są pomiędzy ceramiką, obiektem, instalacją, a czasami właśnie mają bardzo dużą taką wartość malarską. Ona właśnie chce pokazać tą taką relację między tym, czym dzisiaj człowiek jest w świecie, jakie jest jego zadanie dla innych istnień pozaludzkich.
2: Adriana Chorembałę z katowickiego Ronda Sztuki o letnie plany wystaw pytała Natalia Trzmiel, a jesienią w Galerii Rondo Sztuki wystawa z okazji jubileuszu ASP w Katowicach, która 25 lat temu była częścią Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dziś jest samodzielną całością Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Wystawa w Rondzie Sztuki zatytułowana będzie Mamy 80 lat, czujemy się na 25. A każdy rok więcej to przecież więcej doświadczeń i historii, oby tylko tych dobrych.

0: zdecydowanie ponadczasowy utwór Johna Lennona i Paula McCartneya When I'm 64 śpiewali zdobywcy dwóch nagród Grammy The King's Singers. 10 minut z małym haczykiem pozostaje do godziny 7. Z nami jest już Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś pytamy...
1: Coraz bliżej do tych 64.
0: Nie chciałam o to pytać. Dziś pytamy za to państwa o Śląsk. Napisał do nas już pan Filip ze Skierniewic, polecając trasę wrocławskich Krasnali. Miejsc tajemnic i tych miejsc we Wrocławiu, gdzie można zdecydowanie uśmiechnąć się, widząc te miniaturowe rzeźby. Tomaszu, a twoje śląskie trasy, tropy?
1: To Górny Śląsk. Pamiętam takie bardzo wyraziste wspomnienie sprzed lat chyba ponad 20, kiedy na Śląsku przy takim jeziorku pokopalnianym, na takiej gliniance zobaczyłem rodzinę kormoranów. I wtedy ten Śląsk kojarzył się z takim miejscem raczej nieprzyjaznym dla zwierząt, no i dla ludzi pewnie też, ale ten kormoran, taki wielbiciel czystego powietrza i czystego środowiska, to był jak taki feniks z popiołów, kormoran z popiołów, można powiedzieć.
0: Tak jest, Śląsk wiele ma twarzy. No a teraz przegląd prasy.
2: Przegląd prasy.
0: A moje słowa potwierdził nasz dżingiel, więc...
1: A w przeglądzie prasy nie będzie o kormoranach, ale będzie o owcach, ale to na koniec. Zaczynamy od kina. Dwóch dobrych wiadomości i dwóch dobrych propozycji kinowych. Pierwsza pochodzi z Gazety Polskiej Codziennie. Anna Krajkowska zapowiada, że powstaje film biograficzny o Louisie de Finesie, aktorze, którego komedie od ponad pół wieku bawią kolejne pokolenia. W rolę Louisa de Finesa wcieli się Pierre Lotin, jeden z najciekawszych francuskich aktorów młodego pokolenia, laureat tegorocznego Cezara. Zdjęcia mają rozpocząć się w kwietniu przyszłego roku, a scenariusz zaczyna się w roku 64. To moment przełomowy w karierze aktora. W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy na ekrany trafiły wtedy filmy Coco, Żandarm z Saint-Tropez i Fantomas, a też także Gamoń. Wtedy Louis de Funès, scenionego aktora charakterystycznego, stał się największą gwiazdą francuskiej komedii, przypomina Anna Krajkowska. Przedstawia też sylwetkę aktora bardziej od strony prywatnej, choć w filmach najczęściej grał choleryków, skąpców, karierowiczów i małych tyranów, prywatnie uchodził za człowieka cichego, nieśmiałego i niezwykle rodzinnego. Wolny czas najchętniej spędzał z żoną, Jeanne, oraz dziećmi w zamku Clermont.
0: Czyli wcale nie zawieszony na drzewie.
1: Gdzie z prawdziwą pasją zajmował się ogrodnictwem. No, czyli coś z tym drzewem jest na rzeczy. Ukończył nawet specjalistyczny kurs przycinania krzewów w Wersalu. Wyhodował własną odmianę róży, która po jego śmierci otrzymała nazwę właśnie Louis de Funès. Prowadził sad, uprawiał warzywa, a w wolnych chwilach zajmował się nawet pszczelarstwem. Także już wkrótce, myślę, że 2027-2028 film powinien wejść na ekrany kin. A już od jutra można zobaczyć na ekranach polskich kin Odyseję. Jest to Odyseja Homera i Nolana. To tytuł artykułu Barbary Holender w Rzeczpospolitej.
0: Wspaniała recenzja.
1: Zdecydowanie entuzjastyczna. To filmowe mistrzostwo świata, mówi już w pierwszym zdaniu Lidu recenzentka. Kiedy w USA ruszyła przedsprzedaż biletów, strony internetowe się zawiesiły. To będzie zapewne wielki przebój kasowy. 3 godziny bez 8 minut. Nie wiem, kiedy ten czas projekcji zleciał. Nolan zrobił film fascynujący, który widza całkowicie wciąga i porywa. Potrafił połączyć wielkie sceny bitewne z intymnością.

0: intymnymi rozmowami, opowieścią o namiętnościach, uczuciach, tęsknotach i niespełnieniach.
1: Do filmów Nolana powrócimy niebawem w poranku dwójki, bo odwiedzi nasz radiowy ekspert od filmów, czyli Marcin Pesta, i porozmawiamy o tym, co zobaczyć możemy jako przedsmak Odysei w polskich kinach.
0: No to ja jestem ciekaw komentarza Marcina na temat tego, że podczas realizacji filmu Nolan nie wykorzystywał wyłącznie sztucznej inteligencji, bo już się przyzwyczailiśmy, że mnóstwo scen jest po prostu narysowanych. No tu przypomnę chociażby Napoleona ostatniego, który jest straszny pod tym względem. No ale nie trzeba zatrudniać tysiąca osób, można je po prostu narysować. A jeśli chodzi jeszcze o Odyseję, Nolan szukał plenerów jaskiń czy pustyni, budował prawdziwe okręty. Przede wszystkim jednak zrobił dzieło bardzo współczesne, pisze dalej Barbara Holender. Nie odwoływał się do estetyki znanych filmów o starożytności, do neoklasycznego malarstwa czy romantycznej muzyki. Zaproponował estetykę bliską dzisiejszemu widzowi i nowoczesny montaż. Wrażenie współczesności potęgują aktorzy, grający bez maniery, swoje kwestie wypowiadający naturalnie, nieteatralnie, nie przybierający sztucznych akcentów. Powstała przekładająca się na dzisiejszy czas opowieść o krajobrazie po niszczającej wojnie i ocenie zwycięstwa. O rządzy władzy, ale też o tym, co ginie, a od czego można nas uratować. Jak to wygląda na ekranie, można się przekonać już od jutra. A teraz dwa tematy bardziej współczesne, jeśli chodzi o wymowę. Najpierw Gazeta Wyborcza, artykuł Piotra Cieślińskiego o takiej znamiennej właściwie decyzji jednego z laureatów Nagrody Nobla, konkretnie Omara Jagiego, ubiegłorocznego laureata tej nagrody w dziedzinie chemii, który właśnie porzucił, tak to trzeba powiedzieć, USA i objął kierownictwo nowego instytutu na Uniwersytecie w Pekinie. Pod koniec czerwca Jagi opowiadał o materiałach, które mogą wychwytywać dwutlenek węgla, magazynować wodór, oczyszczać wodę i pozyskiwać wodę pitną nawet z suchego, pustynnego powietrza, a tuż potem ogłosił, że opuszcza stanowisko profesora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i przenosi się na pełny etat do Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie, jednej z najbardziej prestiżowych chińskich uczelni. Pokieruje tam nowym Instytutem Badań nad Chemią i Materiałami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ośrodek specjalnie powołany nosi nazwę, to jest skrót AMATRI, tak chyba trzeba to odczytać. W każdym razie tworzą to angielskie słowa oznaczające sztuczną inteligencję, materiały i chemię. Zadanie brzmi ambitnie, zaprząc sztuczną inteligencję do projektowania nowych materiałów i skrócić drogę od pomysłu do substancji, którą można wyprodukować w laboratorium. Tutaj mówi się dużo o tym, że decyzja Jagiego była reakcją na politykę administracji Donalda Trumpa. Sam naukowiec nie komentuje przeprowadzki. Nie da się jednak ukryć tego, że klimat dla naukowców w USA się pogorszył. Administracja obecna prezydencka ogranicza finansowanie badań, zawiesza część grantów, zwalnia doradców naukowych i utrudnia współpracę międzynarodową. Jagi już wcześniej mówił, że sytuacja amerykańskiej nauki jest mało zachęcająca z powodu cięć. I na zakończenie, jeśli jeszcze mamy chwilę, to jeszcze jedna informacja ze świata nauki, ale też ekologii. Informacja, która obiegła serwisy światowe, ale my zaglądamy na portal Euronews. Otóż fabryka Volkswagena we Wrześni pod Poznaniem zatrudniła 100 nowych czworonożnych pracowników. To są owce, które będą kosić trawę na farmie fotowoltaicznej zamiast tradycyjnych kosiarek. Zwierzęta będą zajmować się trawą pod panelami fotowoltaicznymi i to nie byle jakimi. Przemysłowa farma fotowoltaiczna we Wrześni to jedna z największych tego typu instalacji przemysłowych w Europie. Ma powierzchnię prawie 30 hektarów. Zamiast kosiarek spalinowych lub elektrycznych wybrano wypas owiec. Zwierzęta sprawnie koszą trawę i chwasty, nie uszkadzając paneli i redukując potrzebę użycia ciężkiego sprzętu.
1: A jak głosi przysłowie, kto ma owce, ten ma co chce. Kończymy tę część przeglądu prasy, ale jak Odyseusz powrócisz, Tomasz Cudowski.
0: Już wkrótce.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niewielkie położone na 44 wyspach miasto.
2: Słynące z najszerszej plaży w Polsce.
1: I najdłużej świecącej już latarni morskiej na naszym bałtyckim wybrzeżu.
2: Świnoujście, bo o nim mowa, to także miejscowość uzdrowiskowa.
1: To uzdrowisko odwiedzimy w czasie letniej odsłony audycji Dwójka na miejscu.
2: Opowiemy o historii, przyrodzie i kulturze Świnoujścia.
1: To najdalej wysunięte na północny zachód miasto Polski leży w jednej linii z niemieckimi kurortami, takimi jak Albeck i Heringsdorf. Zbadamy, co łączy je z sąsiadami i sąsiadkami.
2: O tym wszystkim już w sobotę o 15. Aldona Łaniewska-Wołk
1: i Jan Kantyzienko.
0: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Mikołajczak.
4: A na zegarach już 7.
0: Poranek Dwójki.
4: Dziś czwartek, 15 dzień lipca i 197 dzień roku. Mówimy Państwu dzień dobry. Monika Kopcik wydaje dzisiejszy program, realizuje Elżbieta Malinowska. Utwory do dzisiejszej audycji wybrała Magdalena Łoś, przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac, a w studiu jest już także Marcin Pesta.
5: Witam Państwa i zapraszam na wiadomości kulturalne. Paryski salon w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Od dziś można tam oglądać pierwszą w Polsce wystawę Nabiści, prorocy nowej sztuki. To niemal 100 prac takich artystów jak Maurice Denis czy Paul Ranson, które pochodzą z polskich i zagranicznych kolekcji, w tym francuskiego Muzeum d'Orsay. Kuratorka wystawy Ewa Bobrowska podkreśla, że nabiści to rewolucyjni buntownicy.
6: Nabiści wywodzą się absolutnie od Paula Gauguina i rozwijają i wzbogacają jego idee artystyczne. Idą w różnych kierunkach. Zresztą byli grupą, ale jak gdyby pozwalali sobie na rozmaite indywidualne kierunki, co widać na wystawie zresztą. I oni absolutnie wpisują się w nurt symbolizmu. To jest jakby nawet, można powiedzieć, jakby pod gałąź, jeśli tak mogę powiedzieć, symbolizmu.
5: Ekspozycja Nabiści, prorocy nowej sztuki w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich w Warszawie prezentowana będzie do 15 listopada. Z kolei w Lublinie można oglądać wystawę Słyszeć kolor, widzieć jazz, grupa lubelska i przyjaciele, impresje akwarelowe. Ekspozycja otworzyła 16 Lublin Jazz Festival. Naszym mottem jest nie malujemy jazzu, tylko malujemy doświadczenie słuchania go, mówi inicjatorka wystawy Agnieszka Sulimierska.
7: Jazz i akwarela mają ze sobą bardzo, bardzo wiele wspólnego. Podstawą jest warsztat, ale bardzo ważnym składnikiem jest też intuicja i taka otwartość na proces twórczy, na to, co zadzieje się czasem przypadkiem. Zobaczycie tu Państwo zarówno akwarele koncertowe, ale także jakby wrażeniowe, kompozycje abstrakcyjne, ale i surrealne.
5: Jazz i malarstwo to moja pasja, więc tworzenie tych obrazów to była sama przyjemność, dodaje jedna z artystek, Anna Fitz-Lazor.
8: W głowie mi chodziło, że mój kolega, konserwator zresztą, przeszedł na saksofon i całkiem nieźle mu to idzie. Kogóż namalować? No tylko jego, to jest Jacek Rodziewicz. W takim ujęciu ekspresyjnym, oczywiście podczas grania, światła. Drugi obraz akwarelowy to kontrabasista w światłach sceny.
5: Wystawę Słyszeć kolor, widzieć jazz, grupa lubelska i przyjaciele, impresje akwarelowe można oglądać do 16 sierpnia w Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Jeden z najcenniejszych gotyckich zabytków Pomorza na kilka lat zniknie z turystycznej mapy. We wrześniu zamek w Kwidzynie zostanie zamknięty, by przejść największą w swojej historii renowację. Inwestycja warta ponad 64 miliony złotych obejmie remont zabytkowych wnętrz, dachu i instalacji, a także przygotowanie zupełnie nowych wystaw. Po zakończeniu prac odwiedzający poznają historię

0: historię zamku i średniowiecznego Kwidzyna w 6 nowoczesnych odsłonach. Ponowne otwarcie całego kompleksu zaplanowano na 2030 rok. Muzeum liczy, że dzięki modernizacji liczba zwiedzających niemal się podwoi z 33 tysięcy do ponad 61 tysięcy osób rocznie. Ponad 200 par maturzystów z 13 szkół polskich na Litwie zatańczyło poloneza w centrum Wilna. Taniec wykonano tradycyjnie na placu katedralnym. O znaczeniu tej inicjatywy opowiadają sami uczestnicy oraz widzowie.
1: Myślę, że to jest przepiękna inicjatywa, ponieważ łączy wiele polskich szkół na Litwie i pokazuje, że Polacy są jedną rodziną.
2: Właśnie Litwini nie wiedzą, co to jest polonez i kiedy właśnie mogą zobaczyć naszą kulturę poprzez to, że szerzymy właśnie, że jesteśmy Polakami.
3: Naprawdę duma, serce rośnie i miejmy nadzieję na kolejne rekordy. Może będzie rekord Guinnessa w Wilnie stęczenia poloneza Polaków poza granicami kraju.
4: Dla mnie ta cała tradycja przekazuje właśnie treść naszego bycia tutaj, nie? Jako Polaków w Wilnie. Jest to odpowiedni poziom dla naszych dzieci i dla nas, żeby się wykazać przed całym państwem i światem.
0: Po raz pierwszy maturzyści z polskich szkół zatańczyli poloneza w Wilnie w 2015 roku. To były wiadomości kulturalne, kolejno o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskiradio.pl.
5: Pogoda.
6: Dzisiejszy dzień przyniesie na przeważającym obszarze kraju pogodną i słoneczną pogodę. Lokalnie na południu, wschodzie i w centrum możliwe są słabe, przelotne opady deszczu w górach. Tego deszczu spadnie więcej, podczas burz może tam spaść nawet do 20 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie do 26 stopni na Suwalszczyźnie, 29 w centrum. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Aktualnie na termometrach 23 stopnie w Warszawie, w Zielonej Górze 21 stopni, najchłodniej w Opolu, tam 16 stopni.
7: Reklama.
8: Paderewski na Ujazdowie to 4. edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września, w każdą sobotę o godzinie 16:00, wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
9: Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
9: Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Reklama.
6: 8 minut po 7:00 to czas na płyty dla Państwa. Historia saksofonu liczy niespełna 200 lat, a dziś obie nasze płyty, ta dodatkowa i płyta tygodnia, związane są właśnie z tym instrumentem. Proponujemy dziś nagrodę dodatkową. Pianista, kompozytor i improwizator Grzegorz Tarwit w spotkaniu z Tomaszem Markaniczem, saksofonistą.

Płyta Diomede to wspólny projekt duetu, a muzyka na płycie czerpie z estetyki współczesnego jazzu i improwizacji. Saksofon to instrument, który wiedzie prym na naszej drugiej płycie, którą mamy dziś dla Państwa. To dwójkowa płyta tygodnia, Saksofobia, czyli szaleństwo saksofonowe lat 20. XX wieku. Wirtuos saksofonu Chad Smith wraz z grupą przyjaciół i orkiestrą Symphony of London gra zapomniane utwory tamtych lat, przede wszystkim kompozycje Rudolfa Corneliusa Wideffta.

0: Czekamy na Państwa wiadomości w sprawie naszych płyt, między innymi płyty tygodnia z saksofonem w roli głównej, poranek dwójki, @polskieradio.pl. Czekamy także na Państwa śląskie opowieści, polecenia, sygnały, także te telefoniczne 22 645 22 22. Zdradzimy teraz, co przygotowaliśmy dla Państwa w tej godzinie naszego spotkania. Ścieżki Andrzeja Wajdy, nie tylko te filmowe, prowadzą nas przez Kraków, przez Suwałki, ale także przez Łódź.
1: Rzeźba Birkuta z filmu Człowiek z marmuru, zrealizowanego w 1900.

0: W 1977 roku, mniej więcej z tego okresu pochodzi rzeźba stworzona specjalnie na potrzeby produkcji Andrzeja Wajdy. Autorem jest profesor Adam Roman.
1: Filmowa ścieżka przez Łódź, szlakiem miejsc i filmów Andrzeja Wajdy, o tym już niebawem. Wiemy, że są wśród Państwa stali słuchacze rekomendacji kulturalnych. W tym tygodniu w gąszczu propozycji pomaga nam głos profesor

0: idei wieloetniczności, wspólnot wielokulturowych, piewca takich cywilizacji i taki piewca, który jednocześnie opłakuje trochę ich brak w dwudziestowiecznej Polsce.
1: O kim opowiada profesor Agnieszka Karpowicz, rozwiązanie tej zagadki także już niebawem. Wakacje w dwójce to czas wysyłania pocztówek dźwiękowych, operowych, a wrzucają je do skrzynki i przyklejają pocztowe znaczki Agata Kwiecińska i Adam Banaszak.
2: Taki budynek, który wyrasta właściwie zupełnie nieoczekiwanie pomiędzy polami i łąkami, robi wrażenie, warto się tam wybrać, by to zobaczyć.
1: Agata Kwiecińska i Adam Banaszak, twórcy podcastu Anatomia Opery. Ten podcast można obejrzeć i posłuchać go na naszej stronie internetowej. Polecamy to na wakacje, kiedy filharmonie, opery robią sobie przerwę. Być może to jest dobry czas na spotkanie z tym podcastem, który muszę przyznać, że podbił i moje serce.

0: wadzania, która towarzyszy obchodom roku Andrzeja Wajdy. Prowadzi przez ponad 6 dekad pracy artystycznej reżysera. Od filmów wpisujących się w nurt polskiej szkoły filmowej, po te dzieła, które podejmują dialog z historią, literaturą i z współczesnością. Ścieżkę współtworzy m.in. fragment wystawy 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii poświęcony Wajdzie. Razem z Agatą Zielińską zabieramy Państwa szlakiem Andrzeja Wajdy, a naszym przewodnikiem jest Anna Michalska z Muzeum Kinematografii, kulturoznawczyni, edukatorka i współautorka książek o filmowej Łodzi.
1: Zaczynamy od jednego z najcenniejszych obiektów w kolekcji Muzeum Kinematografii, czyli od rzeźby Mateusza Birkuta. Ta rzeźba wita wszystkich gości odwiedzających Muzeum Kinematografii, zlokalizowana w muzealnym foyer. I to jest rzeźba Birkuta z filmu Człowiek z marmuru, zrealizowanego w 1977 roku. Mniej więcej z tego okresu pochodzi rzeźba stworzona specjalnie na potrzeby produkcji Andrzeja Wajdy. Autorem jest profesor Adam Roman. Ten obiekt Andrzej Wajda przekazał do nowo stworzonego Muzeum Kinematografii w 1986 roku. Jest to jeden z naszych najcenniejszych skarbów w kolekcji. Też cieszymy się, że mimo upływu lat cały czas jest prezentowany.
2: Kolejnym etapem naszej podróży ścieżką Andrzeja Wajdy jest wystawa.
1: Wystawa jubileuszowa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. To są obiekty z kolekcji muzeum wybrane przez różnych twórców ze środowiska filmowego. Bardzo znany artystów utytułowanych i część z tych twórców wybrała obiekty związane z twórczością Andrzeja Wajdy. Daniel Olbrychski wskazał na werk z planu filmu Pan Tadeusz. Opowiedział przy tym, że z wielką radością przyjął rolę Gerwazego w Panu Tadeuszu. My dysponujemy werkami z planu filmowego i to powiększenie można zobaczyć, właśnie scena Daniel Olbrychski i Andrzej Wajda. Paweł Edelman, który z Andrzejem Wajdą współtworzył ostatnie bardzo ważne filmy, wskazał kamerę. Oczywiście operator filmowy musiał nawiązać do sztuki wizualnej.
2: To jest ta kamera.
1: To jest taka mała Akwa z lat 30., ale dla nas bardzo ważna, bo to jest pamiątka od Andrzeja Wajdy. Nagroda, którą on dostał na jednym z festiwali filmowych, postanowił ją przekazać do nas, do muzeum, a teraz Paweł Edelman wskazuje jako łącznik pomiędzy tym światem reżyserskim, realizatorskim, a światem operatorskim. Filmoznawczyni profesor Kamila Żyto wskazała laskę Buchholca. To jest rekwizyt filmowy z Ziemi Obiecanej, ważny rekwizyt grający. Laska, którą Buchholz, fabrykant, tłucze służącego Augusta, kłada go bez litości. To jest w ogóle bardzo mocny symbol samego filmu, samej Ziemi Obiecanej i bardzo piękny obiekt prezentowany na wystawie 40-lecia. Oczywiście każdy obiekt jest przez kogoś wskazany, a to jest obiekt scenograficzny, grający w bardzo mocnej scenie zrujnowanego kościoła, odwrócony Chrystus. W tej scenie pojawia się oczywiście główny bohater Maciek Chełmicki, a ten Chrystus symbolizuje świat zrujnowany, świat, który stanął na głowie i dopiero się będzie na nowo konstytuował, a ten obiekt wskazał scenograf Andrzej Haliński. Ten, który zaczynał swoją wspaniałą karierę w świecie scenografii filmowej właśnie w Łodzi, w Łódzkiej Wytwórni Filmowej fabularnych u jednego z wielkich scenografów, jakim był Roman Mann, autor scenografii do Popiołu i Diamentu.
2: Czyli to jest oryginalny obiekt z filmu?
1: Tak, tak. To jest oryginalny, prawdziwy obiekt. On jest po rekonstrukcji, więc wygląda dość świeżo. Nie jest wcale tak zniszczony, jak się go spodziewamy. Nie ma tych promieni, które są w tym słynnym fotosie z Popiołu i Diamentu, ale jest prawdziwy, w ogóle jest wielkim i ciężkim obiektem. Jednym z trudniejszych do transportu w naszej kolekcji.
2: To mamy jeszcze jeden eksponat.
1: Mamy wspaniały kostium z Ziemi Obiecanej. To jest frak należące do Wojciecha Przoniaka. On jest wyjątkowy, bo jest opisany nazwiskiem Przoniaka. Rzadko to się zdarzało i szczęśliwie ten frak zachował się przez ponad 50 lat. Obiekt wskazała Anna Nechrebecka, która z Wojciechem Przoniakiem grała w tym filmie, której Przoniak był wielkim przyjacielem i tutaj nie było dużo wątpliwości czy zastanawiań, czy rozważań pani Anny Nechrebeckiej. Udało się ten frak zakupić specjalnie na potrzeby naszej kolekcji i tej wystawy. No i jest już w naszych zbiorach. Niepozorny, wydaje się, że frak, jakich wiele, ale dla nas wyjątkowy.

Luigi Boccherini, kwintet E-dur, opus 11, Europa Galante pod kierownictwem artystycznym Fabio Biondiego. 19 minut po siódmej przenosimy się teraz do Łodzi. Łódzkie Muzeum Kinematografii zaprasza w wakacje na zwiedzanie ekspozycji Szlakiem Andrzeja Wajdy. To specjalna ścieżka

0: Aby właśnie przez to sygnowanie nazwiskiem Przoniaka.
1: Przemieszczamy się teraz po pałacu. Kolejne eksponaty.
0: Na wystawie Łódź Filmowa, która jest położona na dwóch piętrach pałacu Karola Scheiblera, czyli w siedzibie Muzeum Kinematografii, można też zobaczyć momenty wielkich triumfów, wielkich sukcesów Andrzeja Wajdy. Wizytę na festiwalu w Berlinie razem z Krystyną Zachwatowicz odbiera nagrodę z rąk samego Shona Connery'ego. Przypominamy też ten taki wielki epizod w jego historii triumf, kiedy Jane Fonda w 2000 roku przekazuje Oscara za całokształt twórczości dla Andrzeja Wajdy i jego piękną przemowę, że jest Polakiem i będzie mówił po polsku.
1: Teraz przed nami największa scena filmowa Ziemi Obiecanej. To idziemy. Częścią tej wystawy jest samo muzeum, nawet nie tyle muzeum, co wnętrza Pałacu Scheiblera.
0: W 1974 roku filmowcy przyjechali tutaj, kręcili dwie ważne sekwencje. Pierwsza to ta, kiedy Miller, czyli Franciszek Pieczka, oprowadza Karola Borowieckiego, czyli Daniela Olbrychskiego, po pałacu, który wybudował specjalnie dla swojej córki Mady i jej męża, w domyśle właśnie Borowieckiego, żeby potem w końcówce filmu zagrać jeszcze raz. W pałacu kręcona jest scena tej narady fabrykantów, kiedy podejmowana jest decyzja, czy strzelać do robotników strajkujących za oknami, czy nie. Przez okno pałacowe wpada kamień, wszyscy są pełni napięcia, ekscytacji, cały wielki tłum fabrykanckiej łodzi zgromadzony w naszej sali balowej, sali jadalnej.
2: Wnętrza, które zagrały w Ziemi Obiecanej, można zwiedzać przy okazji wakacyjnej wizyty w Łodzi. A tamtejsze Muzeum Kinematografii szlakiem Andrzeja Wajdy razem z kuratorką Anną Michalską zwiedzała Agata Zielińska.

0: Jan Sebastian Duch i fragment, Jan Sebastian Bach i fragment początkowy motetu Duch przychodzi z pomocą naszej słabości w wykonaniu kapeli Krakowiensis. I dyrektora, gospodarza festiwalu w Świdnicy Jana Tomasza Adamusa. Ten koncert, na którym wystąpi kapela Krakowiensis 31 lipca w Kościele Pokoju w Świdnicy, transmitować będziemy dla Państwa w dwójce. Proszę zapamiętać tę datę, 31 lipca. Pytamy dzisiaj Państwa o Śląsk. Napisał do nas pan Grzegorz z Gdańska, ale urodzony na Górnym Śląsku i w Śląsku zakochany. O Śląsku i Ślązakach pisze pan tak. Nie jest łatwo się z nami zaprzyjaźnić, nie każdego wpuścimy do swojego najbliższego kręgu, ale jeśli już się tak stanie, w Ślązaku otwiera się przyjaźń wierna. Jesteśmy otwarci, rodzinni, współczujący i wspierający towarzyszy, którym zawsze pomożemy w potrzebie. Jednocześnie jesteśmy ludźmi z niezmiennymi zasadami. Posłużę się tutaj analogią, pisze nasz słuchacz. Najlepiej o Śląsku opowiadał w wywiadach, jak i w swoich filmach Kazimierz Kuc. Pełna zgoda, a przypomnę, że dziś po 8:30 o Śląsku opowie Agnieszka Głębicka, autorka książki Śląszczyki. A teraz kolejna wycieczka z Agatą Kwiecińską i Adamem Banaszakiem.
1: Pocztówki operowe.
2: Nasza dzisiejsza rekomendacja czy propozycja wycieczki jest podróżą nieodległą, no chyba, że mieszkają Państwo w Szczecinie, to wtedy faktycznie trzeba przeznaczyć na nią więcej czasu, bo wybieramy się do Małopolski.
3: Powiat tarnowski, gmina Ciężkowice. Z Warszawy przepisowa podróż samochodem 4,5 godziny, z Krakowa zaledwie półtorej. Naszym celem dwór, który należał do Ignacego Jana Paderewskiego. Dziś przekształcony w muzeum, w którym znajdują się pamiątki po kompozytorze i pianiście i premierze. Organizowane są tu koncerty, warsztaty, udostępniane także miejsca noclegowe. Można więc spać w dworku, który kiedyś należał do Ignacego Jana Paderewskiego. Największe wrażenie zrobiła tam na mnie jednak przede wszystkim pewna łagodność krajobrazu tego miejsca. Widok na uroczy staw z wysepką, wierzby płaczące. Budynek od frontu zwrócony jest na wschód, więc ten wschód słońca nad tym stawem z tymi wierzbami płaczącymi to chwila wyjątkowo urokliwa.
2: Dworek powstał w 1833 roku. Paderewski kupił go pod koniec XIX wieku, w 1897 roku. Przebywał tu od czasu do czasu i później, ponieważ to wiązało się z licznymi wydatkami, posiadanie takiego domu, można powiedzieć, wakacyjnego, zamieszkał gdzie indziej. Można w Kąśnej Dolnej zobaczyć pamiątki po nim, księgozbiór, kufry podróżne, no i jest także fortepian. Są także ślady działalności społecznej Ignacego Jana Paderewskiego.
3: Paderewski jako naturalny i charyzmatyczny lider namawiał miejscowych chłopów do edukacji, inspirował do wprowadzenia nowoczesnych metod rolnictwa, melioracji, nawadniania, badał przydatność gleb pod poszczególne uprawy i tak przykładowo do dziś w okolicy działają winnice, dokładnie w miejscach, które wskazali eksperci zatrudnieni jeszcze przez samego Paderewskiego.
2: No ale zaraz, Paderewski wielki pianista, Paderewski mąż stanu, Paderewski znakomity interpretator muzyki Fryderyka Chopina. No ale Paderewski kompozytor operowy, to nie jest jednoznaczne skojarzenie z tym nazwiskiem.
3: Paderewski napisał tylko jedną operę, Manruch. Jej treść oparta jest na powieści Chata za wsią Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jest to też jedyna polska opera, która została wystawiona w nowojorskiej Met.

0: Premiera Manru odbyła się jednak w Dreźnie w maju 1901 roku. Ciekawostka śpiewana wtedy po niemiecku. Polska premiera odbyła się we Lwowie 10 dni później, już w wersji polskiej. No ale dzisiejsza propozycja obejmuje jeszcze dodatkowy przystanek.
1: Możliwa jest wycieczka rowerowa. Wtedy w zależności od kondycji to około 1,5 godziny. Jeśli kontynuujemy podróż samochodem, to licząc od wyjazdu z parkingu przed centrum Paderewskiego do naszego kolejnego celu podróży, to ledwie 20 minut. Po tych 20 minutach znajdujemy się już przed bramą rezydencji państwa Pendereckich w Lusławicach.
0: Po drugiej stronie drogi wciąż jeszcze nowe, choć działające już kilkanaście lat, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Imponujące pomysłem, rozmachem i perspektywą to, że taki budynek, który ma w sobie salę koncertową na 650 osób, wyrasta właściwie zupełnie nieoczekiwanie pomiędzy polami i łąkami. Robi wrażenie, warto się tam wybrać, by to zobaczyć. No i tam można też wybrać się na spacer po legendarnym arboretum założonym przez Krzysztofa Pendereckiego, kompozytora operowego. Tutaj chyba nie mamy żadnych wątpliwości.
1: W Europejskim Centrum Muzyki witają nas zresztą plakaty prapremier jego wyjątkowych dzieł. Czarnej Maski, Raju Utraconego, Diabłów z Ludę, Króla Ubu, a nawet najdzielniejszego z rycerzy opery dla dzieci. W odległości kilkudziesięciu kilometrów dwa dwory. W jakiejś mierze w sarmackiej klasyczności do siebie podobne. Dwóch kompozytorów, którzy stworzyli najważniejsze polskie operowe dzieła XX stulecia. To samo powietrze i ta sama okolica, która stała się dla nich oazą, Arkadią i azylem. Dla Ignacego Jana Paderewskiego w sumie na krótko, dla Krzysztofa Pendereckiego na całe życie.

Preludium do trzeciego aktu opery Manru grała orkiestra Opery Nowa w Bydgoszczy, a dyrygował Maciej Figas. A kolejnej pocztówki od duetu prowadzących podcast Anatomia Opery spodziewamy się we wtorek.

0: Wszystkie odcinki podcastu, w tym odcinek poświęcony czarnej masce Krzysztofa Pendereckiego, znajdą Państwo na stronie podcasty.polskieradio, a także w wielu innych miejscach w sieci, między innymi na YouTube i Spotify. A jeśli bliżej Państwu do jazzu niż do opery, albo lubią Państwo jazz tak samo jak operę, mamy dla Państwa bilety na koncert reaktywowanego studia jazzowego Polskiego Radia, legendarnej orkiestry założonej przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Orkiestra pod kierunkiem norweskiego kontrabasisty i kompozytora Ule Morgana Wagana wystąpi w piątek 24 lipca w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o godzinie 18. W składzie orkiestry wystąpi m.in. Maniucha Bikont.
1: Sama muzyka jest, kurczę, no wypływa z serca kompozytora, ale też po prostu my ją wypełniamy tym, co każdy z nas wnosi, a rzeczywiście każdy z muzyków tutaj ma swoją solową też ścieżkę, swój język, więc tutaj na próbach jednocześnie uczymy się takiego no, niełatwego tekstu muzycznego, żeby docelowo wypełnić ten tekst swoją treścią.
0: Koncert, przypomnę, w piątek 24 lipca w studiu Polskiego Radia. Bilety czekają. Proszę do nas dzwonić 22 645 22 22. Na próby studia jazzowego Polskiego Radia zajrzymy także dziś o 11. Zaprasza Monika Kopcik.

0: Aria Orfeusza z opery Orfeusz i Eurydyka śpiewał Michael Spiers. Kwadrans pozostaje do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Cudowski powrócił, a wraz z nim, jak Odyseusz, nowe i interesujące tygodniki, miesięczniki, tak, pełne treści i pięknych zdjęć.
2: Wspaniałe periodyki, dzięki Bogu je mamy, bo prasa codzienna tradycyjnie nie staje na wysokości zadania w czwartki, a osobliwie w wakacje. Ale sięgamy na początku po spotkania z zabytkami, wspaniały kwartalnik kulturalny. Jakiś czas temu cytowaliśmy Państwu fragmenty wywiadu z Marcinem Maseckim, który otwiera to wydanie, a teraz zajrzymy do tekstu Magdy Miśki-Jackowskiej Dźwięków pełne mury, czyli o budowlach, o konstrukcjach, które są ośrodkami muzycznymi wszelkiego autoramentu. Zachwycamy się nowymi gmachami muzycznymi, są niczym współczesne katedry. Tymczasem w ich cieniu wciąż trwają najstarsze polskie sale, w których niegdyś koncertowano, niektóre wielokrotnie przebudowywane, inne ocalałe wbrew historii i modom, pisze autorka. Część z tych sal jest nadal w użyciu, nie mają nowoczesnych rozwiązań akustycznych, zatrzymały za to w swoich murach ducha minionych epok. Być może trzeba jednak zacząć od pytania, czym właściwie jest sala koncertowa i jaką muzykę mamy na myśli, sakralną, świecką czy kameralną. I co oznacza koncertowanie i kiedy w ogóle zaczęła się jego historia, zanim przyjęło współczesną, oczywistą formę. Odpowiedzi wcale nie są proste, bo koncert w kształcie i znaczeniu zbliżonym do dzisiejszego ma zaledwie 200 lat, pisze Magda Miśka-Jackowska. I tutaj przywołuje przykład Franciszka Lista, którego nazywa ojcem recitali solowych. W 1839 roku występował solo we Włoszech, deklarował wówczas koncert to ja. W życiu muzycznym Europy dużo zmienił XIX wiek, nie tylko pod względem etykiety estrady, lecz także zachowania publiczności, którą usadzono, bo wcześniej widownia wchodziła i wychodziła z występów, kiedy chciała, i uciszono, bo Gustav Mahler zabronił rozmów podczas spektakli operowych. Wpływ na ewolucję koncertów miały także sprawy tak pozornie prozaiczne jak elektryczność. Słuchanie muzyki nie było dla wszystkich, oznaczało przywilej i bycie w centrum życia towarzyskiego, ale to temat na zupełnie inną opowieść, pisze autorka. I tutaj wspaniały opis rozmaitych właśnie budowli, konstrukcji, które gościły najsłynniejszych muzyków i najsłynniejsze koncerty. Zapraszamy do lektury spotkania z zabytkami.
0: A tam między innymi też tekst o domu rodzinnym Magdaleny Abakanowicz i zaskakująca informacja o tym, że artystka języka angielskiego nauczyła się w wieku 50 lat, słuchając tego języka z kaset, ze słuchawkami właśnie w domu.
2: A skoro jesteśmy przy języku angielskim, jeszcze przy muzyce, to sięgnijmy po politykę najnowszą. Tutaj ciekawy artykuł Bartka Chacińskiego na temat letnich przebojów muzycznych, czyli letniaków tak zwanych, jak to Bartek określa. Znane dziś letniaki mają trzy historie: amerykańską, europejską i krajową. I ta pierwsza rozpoczęła się w miejscu, które ma ponad 260

0: słonecznych dni w roku, mianowicie w kalifornijskim Hawthorne i w opromienionych słońcem początkach lat 60., gdy wybuchło tutaj surfingowe szaleństwo. Zafascynowany był nim Dennis Wilson z miejscowej grupy o nazwie The Beach Boys, a jego brat Brian zaczął pisać o surfingu piosenki. Ta żelazna formuła, słońce, surfing, samochody i dziewczęta przyniosła zespołowi sławę i pozwoliła konkurować z Beatlesami. Ciekawy jest tutaj też aspekt Polski, która oczywiście nie ma gęsiego języka, tylko ma swój i też potrafi w letniaki. Polska letnia piosenka hartowała się z dala od słońca Kalifornii czy Morza Śródziemnego, pisze dalej autor, promowała tutejsze atrakcje, na przykład podróże parostatkiem, tu oczywiście Krzysztof Krawczyk, pociągiem, Remedium, Marylik Rodowicz, a nawet autostopem, tu oczywiście pojawia się nazwisko Karin Stanek. W tej krajowej wersji przeboju lata pojawiały się Plaża Bałtycka, jak w wakacjach z blondynką Macieja Kosowskiego. Dopuszczalne było też słońce demoludów. Filipinki dźwięczące cykadami świt odkrywały nie na Jamajce czy nad Morzem Śródziemnym, tylko w Gruzji, oczywiście na herbacianych polach Batumi. Jamajka pojawiła się w czasach późnego PRL-u, gdy Zbigniew Wodecki podbił Polskę przebojem o naturystach. I tu fragment Son of Jamaica Blues, Polish Barbados i Galapagos, chałupy Welcome to. Piosenka napisana zresztą na zamówienie Polskiego Radia, przypomina Bartek Haciński. Ukazał się też najnowszy numer lipcowy miesięcznika Kino i też mnóstwo do poczytania, między innymi wywiad z Maćkiem Szczerbowskim, który razem z Chrisem Lewisem od ponad dwóch dekad wyznacza nowe kierunki w animacji poklatkowej. W marcu za swoje najnowsze dzieło, film zatytułowany Dziewczyna, która płakała perłami, odebrali Oscary za najlepszy krótki film animowany. Z Maćkiem Szczerbowskim właśnie rozmawia na łamach kina Jerzy Armata. Od 29 lat, jeszcze od naszych studiów, kiedy założyliśmy film o nazwie Clyde Henry Productions, wszystko robimy wspólnie, opowiada Szczerbowski. Fascynował nas rysunek i malarstwo. Zaczynaliśmy bowiem od ilustracji. Robiliśmy wtedy dużo reklam, klipów czy ilustracji. Trzeba było z czegoś żyć. Ale z czasem przy kolejnych podobnych zamówieniach zaczęło nas to rysowanie nieco nużyć. Zaczęliśmy rzeźbić i fotografować nasze rzeźby. To było ciekawsze. Pojawiły się cienie, trzeci wymiar, a na fotografiach tego jego złudzenie. Czasem rysunek potrafi dać ci iluzję trzeciego wymiaru, ale tutaj w wypadku naszych rzeźbionych obiektów trzeci wymiar pojawił się naprawdę. Stał się faktem. Jak tworzysz w trzech wymiarach, to lepiej rozumiesz obiekt, nad którym pracujesz, mówi Maciek Szczerbowski. A w innym wątku wywiadów przypomina historię z swoją rodzinną, czyli historię emigracji z Poznania, ponieważ z tego miasta pochodzi. Tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego twoi rodzice postanowili wyjechać z Polski. Trafiliście do Wiednia, a po roku do Kanady, gdzie zamieszkaliście na stałe. Czy zabrałeś z sobą kredki? Pyta dziennikarz. Nie, rodzice nie wtajemniczyli nas w swe plany. Nie powiedzieli nam, mnie i bratu, że wyjeżdżamy na stałe. Myśleliśmy, że jedziemy na tydzień do Grecji i że zaraz wrócimy, więc z kolegami się jakoś specjalnie nie żegnałem. Obiecałem, że gumę do rzucia przywiozę, czy jakieś karty z piłkarzami. Nie pakowaliśmy się jakoś specjalnie, wszak jechaliśmy na tydzień, więc tylko jedno pudełko klocków Lego ze sobą wziąłem.
1: Bardzo wzruszające.
0: Wzruszająca historia i bardzo ciekawa rozmowa z twórcą polskim na obczyźnie, można powiedzieć. I na zakończenie coś dla państwa, dla tych z państwa, którzy nie najlepiej dziś spali i to bez wyraźnego powodu. W każdym razie nie z powodu oglądania nocnych rozgrywek piłkarskich. Otóż biolodzy z Uniwersytetu w Manchesterze odkryli, że jeśli w ciągu dnia wystawimy się na światło dzienne, będziemy szybciej zasypiać, rzadziej się budzić i spać głębiej. Badanie wykonano na 90 ochotnikach, którzy nosili czujniki tak zwanego światła melanopicznego, czyli takiego spektrum, które najsilniej wpływa na wewnętrzny zegar organizmu. Uczestnicy korzystali również z monitorów snu i wypełniali dzienniki snu. No i okazało się, że osoby wystawione na stałe jasne światło dzienne doświadczały głębszego, zdrowszego snu.
1: Ale to chyba nie dotyczy dzieci w czasie wakacji, które mimo dużej ilości przyjętych promieni słonecznych nie zasypiają tak szybko.
0: Tak, to raczej jest mowa o dorosłych, a szczególnie o tych dorosłych,

0: którzy większość dnia spędzają w ciemnym biurze, czy generalnie w pomieszczeniach zamkniętych, a wieczory pod jasnym światłem ekranów. To nie tylko zaburza nasz biorytm, ale także zwiększa ryzyko chorób przewlekłych, ustalili naukowcy. Stałe naświetlanie to podstawa biologii. Głównie w pierwszej połowie dnia należy korzystać z jasnego światła i nie zamieniać wieczoru w przedłużenie dnia. No i co istotne, przy wysokich temperaturach nie trzeba siedzieć w pełnym słońcu. Trzeba po prostu wystawić się na działanie światła nie bezpośrednio i będziemy lepiej spać, ale chyba nie prędko jeszcze.
1: Tak, Tomasz Cudowski zapraszał Państwa do tych kąpieli słonecznych, a my zapraszamy Państwa dziś od rana do udziału w Festiwalu Bachowskim w Świdnicy i teraz będzie kolejne muzyczne zaproszenie Lu Poema Harmonique. Koncert 18 lipca to inauguracja festiwalu, a także dzień później oczywiście w Świdnicy. My zaprosimy Państwa teraz w świat baroku hiszpańskiego razem z Wesią Dumestre.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Ira Levin, żony ze Stepford. Jak miło zobaczyć zabałaganioną kuchnię, zawołała Bobby. Nie może się równać z moją. Nie masz nawet odcisków palców po maśle orzechowym na szafkach. Ale jest dobrze. Mogę ci pokazać jedną czy dwie zapuszczone łazienki, jeśli chcesz. Dziękuję. Poproszę tylko kawę.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Polecam gorąco. Katarzyna Herman.
0: Autopromocja.
4: A na zegarach wybiła 8.
1: Poranek dwójki.
4: Dziś czwartek, 15 dzień lipca, to już 197 dzień roku. Jeśli Państwo liczą i zapisują, to do końca roku pozostaje 168 dni. Czas na życzenia imieninowe, bo tych dzisiaj jeszcze zabrakło. Andrzej, Bartłomiej, Benedykt, Dzierżysław, Faust, Maria, Ryta, Stefan, Walenty i Walentyna świętują dziś. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia.
1: Pogoda.
4: A pogoda będzie dziś dobra, pogodnie i słonecznie. Lokalnie na południu, wschodzie i w centrum możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. W górach deszczu spadnie więcej, tam będą także burze. Deszczu może spaść w górach nawet do 20 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie do 26 stopni na Suwalszczyźnie, 29 w centrum i pozostałym obszarze Polski. Wiatr towarzyszyć będzie nam słaby, z kierunków północno-wschodnich.

0: z Alison Bolsom i jej magiczną trąbką, a towarzyszyła jej Szwedzka Narodowa Orkiestra Symfoniczna. Kto z Państwa tworzy listę rekomendowanych w naszym cyklu rekomendacji kulturalnych, listę wystaw, książek i filmów, bo ta codziennie poszerza się.
1: Mamy do czynienia z czymś, co tak sobie określamy hasłem Buczkowski reaktywacja. Jest to pisarz absolutnie współczesny, trafiający w percepcję związaną z takim poszarpanym, pokawałkowanym, fragmentarycznym światem.
0: Więcej profesor Agnieszka Karpowicz w rekomendacjach kulturalnych opowie za kilkanaście minut. Czy Państwo czekają na premierę Odysei Christophera Nolana? Film zbiera doskonałe recenzje, co potwierdziliśmy już w przeglądzie prasy. A teraz w polskich kinach jest szansa na poznanie także wcześniejszej twórczości reżysera, o czym za kilka minut opowie Marcin Pesta. Tymczasem 5 minut po 8:00.

0: i, ale z racji...
1: Witaj Kasiu, dzień dobry Państwu.
0: Gosiu.
1: Gosiu, przepraszam, tak, już mi się dni mylą.
0: Tak, po raz kolejny zostałam Kasią, ale teraz spróbujmy skoncentrować się. Ty jesteś Marcinem, ja jestem Gosią, a rozmawiać będziemy o debiucie reżyserskim Christophera Nolana. Wszyscy czekamy na premierę Odysei, ale w polskich kinach pojawia się prawdziwa perełka, czyli jego debiut reżyserski z 1998 roku. Teraz można go zobaczyć właściwie od Gdańska do Zakopanego w wielu kinach.
1: Tak, w kinach studyjnych. Wszyscy czekamy na Odyseję, ale nie uprzedzajmy faktów. To już jutro, od jutra w większości kin w całej Polsce Odyseję będzie można zobaczyć. My się troszeczkę cofamy. Przepraszam, rok 98. No i myślę, że są reżyserzy, których debiut ogląda się wyłącznie z takiego kronikarskiego obowiązku. A są też tacy, u których ten pierwszy film to już zdradza właśnie to wszystko, co wydarzy się później, i Christopher Nolan zdecydowanie należy do tej drugiej grupy. No dziś przede wszystkim go kojarzymy z ogromnymi produkcjami hollywoodzkimi, trylogia Batmana, Incepcja, Interstellar, nagrodzony Oscarem Oppenheimer, filmami, za którymi stoją ogromne miliony dolarów, które to filmy wymagają wiele miesięcy przygotowań, a tymczasem właśnie ten jego pierwszy pełnometrażowy debiut powstał za 6 tysięcy dolarów. To się aż dzisiaj wydaje niemożliwe, nieprawdopodobne. Kręcony był przez rok, głównie w soboty, bo w tygodniu zarówno Nolan, jak i aktorzy, właściwie to byli przyjaciele, początkujący aktorzy, jego współpracownicy, po prostu chodzili do pracy. Nolan oszczędził sobie te 6 tysięcy dolarów. Miał ograniczone pieniądze na taśmę. To była taśma 16 mm. Film jest czarno-biały nie dlatego, że taka była od razu koncepcja artystyczna, ale dlatego, że łatwiej było ustawić światła. Tu nie było takich różnic w odcieniach ciepło-zimny, więc to wszystko wyglądało na taki film robiony naprawdę takimi partyzanckimi metodami. No i paradoksalnie okazuje się, że oglądając dzisiaj właśnie Following, ani przez chwilę nie ma się poczucia, że się ma do czynienia z amatorską próbą. Wręcz przeciwnie, film młodego twórcy, który jeszcze nie ma pieniędzy, ale doskonale wie, jak chce robić kino.
0: A o czym jest ten film?
1: I wie, po co to robi. No właśnie, o czym. Punktem wyjścia jest historia zaskakująco zwyczajna. Młody pisarz, który cierpi trochę na brak weny. No i żeby znaleźć inspirację, zaczyna obserwować ludzi na ulicach. Nie rozmawia z nimi, po prostu wybiera przypadkową osobę i idzie za nią ulicami Londynu, tłumaczy sobie...
0: Czyli taki badacz, socjolog.
1: Tak, tłumaczy sobie, że to jest badanie ludzkiej natury, że w ten sposób poznaje historię, której sam nigdy by nie przeżył. Brzmi bardzo niewinnie, ale u Nolana oczywiście pomysły prowadzą w takie niepokojące, niebezpieczne miejsca. No i bohater poznaje włamywacza, przypadkowo zresztą śledząc go, poznaje włamywacza o nazwisku Cobb i to jest jedna, myślę, że z najciekawszych postaci w całej wczesnej twórczości tego reżysera, bo Cobb nie przypomina takiego stereotypowego przestępcy, jest inteligentny, jest bardzo elegancki, nigdy nie pomyślelibyśmy, że jest włamywaczem, jest też charyzmatyczny, twierdzi, że podczas włamań właśnie nie chodzi mu o kosztowności, bardziej interesuje go człowiek, to co można o nim wyczytać z mieszkania, z książek stojących na półce,
0: czyli
1: z fotografii.
0: Czyli panie władzo, to było tylko z ciekawości.
1: Tak, przedmiotów pozostawionych na stole, ale to jest właśnie takie też charakterystyczne dla twórczości Nolana, że ta powierzchnia nie jest dla niego ważna. Te kosztowności, które gdzieś tam leżą na wierzchu, jakiś zegarek drogi, jakaś biżuteria, to nie. On włamuje się i na przykład dla niego jest ważne, że mówi, że każdy ma w domu takie pudełko z historią swoją. Jakieś zdjęcia, jakieś pamiątki, jakieś rzeczy cenne. I na przykład to go interesuje. I w jednym z mieszkań wyrzuca zawartość takiego pudełka, bo chodzi mu o to, żeby zburzyć takie poczucie pewności tych bohaterów. Właśnie nie poprzez okradzenie ich z kosztowności, tylko troszeczkę ingerencji

Marcin Pesta jest już w naszym studiu. Będziemy opowiadać o tym, na co wszyscy czekamy w kinach, czyli o premierze Odysei.

tradycje w życie i okradzanie ich z pamięci. To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, no ale myślę, że też ciekawa following jest konstrukcja, bo film, jak to u Nolana, i to właśnie już w tym debiucie widać, nie opowiada wydarzeń od początku do końca. Historia jest poszatkowana, sceny przeskakują w czasie, widz przez długi moment nie wie, co wydarzyło

0: era, gdzieś tam jakieś ślady pobicia na twarzy i z tego wszystkiego, z tych drobiazgów musimy sobie sami ułożyć tę chronologię. Także Nolan, to co też jest charakterystyczne dla niego, wciąga nas w tę opowieść, to my musimy sami ją troszeczkę budować. Oczywiście myli tropy, na końcu się okazuje, że wszystko to, co sobie planowaliśmy, wszystko to, co myśleliśmy, że tak wygląda, to zupełnie prowadzi nas na manowce. Dzisiaj jesteśmy już przyzwyczajeni do czegoś takiego, ale przypomnę, to jest rok 98. To był bardzo odważny zabieg, zwłaszcza w debiucie i zwłaszcza w kinie niezależnym. I myślę, że to też jest ważne w twórczości tego reżysera, traktowanie widza jako partnera. Że publiczność potrafi myśleć, że nie trzeba jej wszystkiego tłumaczyć, że oglądając Following ma się momentami wrażenie, że to na widzu spoczywa to całe zadanie rozwiązania zagadki, że to nie jest thriller, tylko to jest taka łamigłówka.
1: No tak, a nasza epoka daje się i kocha się hipnotyzować obrazami. Wydaje się, że wolimy powoli już kamerę od słów. Jakaś ukochana scena z filmu Following albo jakiś kadr, który zachwycił cię szczególnie.
0: No myślę, że te początek, kiedy właśnie on śledzi tego Koba, tego włamywacza, siada w kawiarni i okazuje się, że tamten doskonale wie, co się dzieje, że jest śledzony. I nasz, już to są pierwsze minuty filmu. Już jesteśmy wytrąceni z takiego, tutaj próbujemy coś ułożyć, ale to nie. To wszystko się okazuje, że to jest nie tak. Wszystko to, co myślimy o tym filmie, na końcu się okaże, że to wszystko była ułuda. No i to też jest temat, który powraca u Nolana, czyli temat tożsamości. Bezimienny bohater, który upodabnia się, któremu ten włamywacz, którego fascynuje, zmienia ubrania, sposób bycia, sposób myślenia, powoli przestaje być sobą. I ten temat tożsamości już od tego pierwszego filmu Nolana jest tutaj wyraźnie pokazany. No i myślę, że dlatego Following jest taką ciekawostką, nie tylko właśnie ciekawostką dla fanów, ale też takim filmem, który pokazuje właściwie to, co Nolana interesuje w kinie najbardziej i to, od czego kino Nolana się zaczęło.
1: Marcin Pesta opowiadał Państwu o debiucie reżyserskim Christophera Nolana Following, który można zobaczyć w polskich kinach, a skoro to film o tożsamości, to jest doskonałym wstępem do tego, co od piątku, czyli Odyseja, czyli Królestwo Itaki, obraz człowieczego losu, poszukiwanie harmonii, no i właśnie rozważania o tym, kim jesteśmy.
0: No zobaczymy, jak to wyjdzie u Nolana. Bardzo dużo się spodziewamy po tym filmie od jutra w kinach.
1: Barbara Holender napisała recenzję, w której ach i och pojawia się często. No i wierzę, pani Barbarze Holender, ten film na pewno podbije serca wielu. Marcinie, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: My
0: bardzo.
1: Państwa zapraszamy oczywiście do kina.

0: To Nicola Matei z wariacją na temat La Folia w wykonaniu Thomasa Danforda na lutni i Teotima Longlois de Suarta na skrzypcach. Koncert tego skrzypka usłyszymy 24 lipca. Będzie to nasza pierwsza transmisja z festiwalu w Świdnicy. 24 minuty prawie już po 8 to czas, kiedy kolejny raz spotkamy się z profesor Agnieszką Karpowicz.
1: Rekomendacje.
0: Literaturoznawczyni związana z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jest w tym tygodniu naszym przewodnikiem w cyklu Rekomendacje Kulturalne. Profesor Agnieszka Karpowicz poza działalnością naukową od lat współtworzy projekty wystawiennicze poświęcone literaturze. Była współkuratorką wystawy Znikające krajobrazy. To wystawa, która pokazywała prawobrzeżną Warszawę widzianą oczami Mirona Białoszewskiego. Współtworzyła także w Muzeum Sztuki w Łodzi katalog Przebłyski historii, przelotne obrazki poświęcony sztuce Leopolda Buczkowskiego. I właśnie ten pisarz jest bohaterem dzisiejszego odcinka Rekomendacji Kulturalnych.
2: Do czytania na lato według mnie tylko Buczkowski, Leopold Buczkowski, którego w ostatnim czasie wychodzi mnóstwo albo rzeczy wznowionych, takich jak wertepy do

0: niektórych lektury zachęcam szczególnie, albo takich, które jeszcze nigdy nie były opublikowane. Mówię o serii w wydawnictwie Austeria. Zachęcam tutaj tak naprawdę do całego Buczkowskiego, każdy w nim znajdzie coś dla siebie, do czytania i jego listów, i też jego powieści, które trochę zostały zapomniane, ale te Wznowienie wertepów, niedługo z kolei edycja Czarnego Potoku, pokazują, że mamy do czynienia z czymś, co tak sobie określamy hasłem Buczkowski reaktywacja. Jest to pisarz absolutnie współczesny, trafiający w percepcję związaną z takim poszarpanym, pokawałkowanym, fragmentarycznym światem, taki, który możemy powiedzieć przewidział, prefigurował w swoich prozach. Proponuje, co jest przede wszystkim dla mnie bardzo ważne i ważne jest dziś, alternatywne podejście do narracji historycznej. To wielki propagator idei wieloetniczności, wspólnot wielokulturowych, piewca takich cywilizacji i taki piewca, który jednocześnie opłakuje trochę ich brak w dwudziestowiecznej Polsce. Jest to pisarz, który jak nikt inny oddał doświadczenie migrantów, uchodźców, przesiedleńców, pokazał, co to znaczy być w wiecznej tułaczce, w wiecznej drodze, co to znaczy być człowiekiem oderwanym od swojego domu, wygnanym ze swojej ziemi. Myślę, że to jest cały taki repertuar doświadczeń i spraw, które powinny nas dzisiaj bardzo interesować. I do Buczkowskiego trzeba wracać. Pokazuje też ta jego postawa właśnie, jak po takich doświadczeniach i w tak zdruzgotanym świecie można przy pomocy sztuki ocalić siebie, wszystko to, co ważne i co nie poddaje się doraźnym, tak naprawdę różnym geopolitycznym fanaberiom.
1: Leopold Buczkowski, jeden z największych eksperymentatorów w polskiej literaturze drugiej połowy XX wieku, a opowiadała o nim profesor Agnieszka Karpowicz.

0: Kompozycja zatytułowana In nomine Johna Bulla w wykonaniu Macieja Skrzeczkowskiego, który zagrał na klawesynie. 30 minut po 8.
1: Gość poranka dwójki.
0: Od rana pytamy naszych słuchaczy o Śląsk, a wszystko za sprawą książki Agnieszki Głębickiej zatytułowanej Śląszczyki. Autorka jest już z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tytuł książki przyprawia o dreszcz, bo tak samo jak niewygodna dla bohaterów pani książki była ta nazwa miejscowości zmieniona nagle na polsko brzmiące Śląszczyki z eś i o, tak samo trudne jest do wymówienia. Na okładce czerwona powiewająca spódnica i państwo tego nie widzą, ale proszę mi zaufać, że pani Agnieszka także w czerwonej spódnicy przybyła do studia i to nie jest przypadek.
2: Nie, jako ta opolska dziołcha powinna mieć przynajmniej jedną czerwoną spódnicę.
0: Książka to fikcja literacka, ale oparta na wielu badaniach archiwaliów w spędzonym czasie w bibliotekach, a także obserwacji takich uczestniczących. No i pani doświadczeniach, bo pani jest także Ślązaczką.
2: Nie jestem Ślązaczką. Urodziłam się oczywiście na Śląsku, jednak moja rodzina przybyła na ten Śląsk w 1945 roku. Jedna babcia z Warszawy, druga babcia z Lwowa, więc byłam potomkinią osadników.
0: I Ślązaczką nie czuje się pani?
2: Nie, nie miałam nigdy świadomości, skąd jestem.
0: Ta książka to taka opowieść, która prowadzi nas przez burzliwe lata 40. i opowiedziana jest przez spojrzenie rozmaitych bohaterek o skomplikowanej tożsamości narodowej i etnicznej. No ale ten Śląsk określa je jakoś wszystkie. I wszystkie pani bohaterki to takie bohaterki mocne, idące pod prąd.
2: Tak, pomyślałam, że takie będą najciekawsze, zwłaszcza Erika, która jest dosyć osobą wywrotową, mimo że jest Ślązaczką, katoliczką, mieszka na wsi, prowadzi dom, a jednocześnie ma smykałkę do stolarstwa. Jej ojciec jest stolarzem i ona często w czasie jego nieobecności przychodzi do warsztatu, żeby sobie popracować. I ojciec jej pozwala, oczywiście nie na wszystko, ale to jest osoba, która mówi, dlaczego kobieta nie może być stolarzem.
0: Pani książka jest kolejną, która może trafić do takiej biblioteczki prozy, reportaży współczesnych, które o Śląsku opowiadają. To jest temat, który jest bardzo nośny, bo widać, jest potrzeba mówienia o Śląsku. Wszyscy parę miesięcy temu przeżywaliśmy i ekscytowaliśmy się tym, co stanie się z językiem śląskim, czy zostanie oficjalnie językiem, czy też dialektem, a tymczasem pani książka opowiada o kobietach, opowiada, tak jak powiedziałam, już o latach 40. A jak wygląda geografia pani powieści? To znaczy, jakie miejsca pani opisuje, bo jest Opole, jest Odra, są te miejsca prawdziwe, ale są też właśnie te Śląszczyki wymyślone przez panią wieś.
2: Tak, to taka wieś opolska, którą się interesowano po 45, szczególnie socjolodzy się interesowali, że dla nich to było ciekawe, że to jest to są mieszkańcy, którzy byli tutaj od dawna, że oni nie wyjechali, byli wcześniej obywatelami niemieckimi, teraz są obywatelami polskimi. I często trafiłam na badania, które właśnie

0: wały socjologów, to tożsamość tych ludzi była takim tematem zainteresowań.
1: Poświęca pani bardzo dużo miejsca w tej książce religijności, takiej ludowej religijności, jak kiedyś mówiło się, i intymnej relacji bohaterów książki z Bogiem. Co sprawiło, że aż tyle miejsca ta religijność w tej książce, że w tej książce jest aż tyle miejsca na te, no właśnie, intymne, takie religijne, mistyczne spotkania bohaterów?
0: Religia to była część taka część tożsamości Ślązaka, że to religia katolicka i język polski pozwoliły im zachować tożsamość. Czy byli to pod cesarstwem habsburskim, czy byli właśnie już potem w cesarstwie niemieckim, no to jednak ten katolicyzm miał dla nich ogromne znaczenie. Dochodziło nawet do tego, że to niemieccy księża uczyli się polskiego, żeby w opolskiej wsi mieć kontakt ze swoimi wiernymi.
1: Kogo pani pytała o przeszłość Śląska, opolskiego, o historię Opola? Czy bohaterowie pani książki mają jakieś zakorzenienie w pani sąsiadach, znajomych, prawdziwych ludziach, którzy dziś żyją na tych ziemiach?
0: Niestety nie. Wszystko, co przeczytałam o autochtonach, pochodzi z pamiętników Opolan, którzy chcieli się dzielić swoim doświadczeniem właśnie życia przed II wojną światową, uczestnictwa w Związku Polaków w Niemczech. To było bardzo, ta mniejszość polska na Opolszczyźnie była bardzo silna. I nie znalazłam żadnego pierwowzoru. Pytano mnie już, czy Erika ma swój pierwowzór. Niestety nie. Ona jest wyobrażona. To jest moja Ślązaczka wyobrażona. Więcej wiedziałam od mojej babci ze Lwowa, czyli osoby, która została przesiedlona. I tam są małe wątki przesiedleńców. I można powiedzieć tak, to się dowiedziałam od osoby żyjącej.
1: Mam nadzieję, że nie będziemy zdradzać za wiele tej historii, ale jest taki moment w tej książce, znany także z właśnie reportaży czy jakichś opowiadań, relacji przytaczanych nieraz przez media, przez prasę, kiedy mieszkańcy domów po wojnie przyjeżdżają zobaczyć miejsca, w których żyli już przesiedleni, i mówią: żyliśmy tu kiedyś, a gospodarze często otwierają drzwi, pokazują dawne mieszkania. Czy pani pamięta takie sceny z dzieciństwa?
0: Nie pamiętam, żeby ktoś wszedł do naszego domu, ale widziałam osoby stojące pod domem, patrzące na ten swój dom sprzed kilkudziesięciu lat. Pamiętam też właśnie tych Niemców z cukierkami. Chodzili po mieście z cukierkami i częstowali dzieci. Tyle pamiętam ich i trochę tego ujęłam w książce.
1: Tak jest, takie sceny też są. To wszystko mogą przeczytać państwo w książce Agnieszki Głębickiej, Śląszczyki, którą debiutuje pani, ale talentów ma pani znacznie więcej, bo jest pani także autorką sztuk teatralnych i słuchowisk, malarką, absolwentką między innymi Łódzkiej Szkoły Filmowej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Teatr, związana jest pani także z Teatrem Polskim we Wrocławiu, z miesięcznikiem Dialog, a jedno z pani słuchowisk zatytułowane Czystki w 2016 roku Polskie Radio emitowało. Czego szuka pani teraz w literaturze? To znaczy, czego nie dostarcza malarstwo, czy właśnie na przykład słuchowisko? Czego dostarczyć może proza?
0: Szukam przeszłości, szukam pamięci. Jak ktoś zobaczy moje obrazy, to zobaczy, to jest jakiś komentarz na temat współczesności. Natomiast w pisaniu wolę się zagłębić w historię, takie trochę nieprzepracowane jeszcze. Myślę, że kolejna książka będzie jeszcze głębiej w historii, jeszcze będzie osadzona jeszcze w dawnych czasach.
1: A łódzka filmówka pewnie wyrobiła w pani takie spojrzenie, by pisać tak, jak podążalibyśmy za wzrokiem kamery, za kolejnymi kadrami, scenami zmontowanymi później gdzieś. I pani książka jest taką materią, która doskonale nadawałaby się na przykład na film albo nawet serial, bo podążamy

0: kolejne lata, kolejne pokolenia spotykamy naprawdę dużo bohaterów, kobiet, ich dzieci, udanych, nieudanych związków. To taka trochę śląska saga.
1: Tak, tak, można tak powiedzieć, że tam się dużo, dużo dzieje. Mam taki styl pisania, że się czasami nie potrafię zatrzymać i jadę dalej. I rzeczywiście, gdyby ktoś chciał to zrealizować, no to jest dobry materiał na obraz.
0: Pani Agnieszko, powiedziałyśmy już, że pani bohaterki to takie mocne kobiety, ale czy pani znalazła takie właśnie kobiety w tych pamiętnikach, które pani czytała?
1: Znalazłam mocne nauczycielki. One chętnie opowiadały o tym, jak próbowały zjednoczyć społeczeństwo, czyli zjednoczyć autochtonów, przesiedleńców, osadników, bo ten język polski był różny. Inny był ten polski zawekowany na lata, właśnie śląski. Inny był ze wschodu. Inny był właśnie powiedzmy z kongresówki. I to były takie doświadczenia kobiet, które próbowały właśnie łagodzić też napięcia we wsi i poprzez edukację chciały ujednolicić tą społeczność.
0: Pani książka to także czas, kiedy istnieje już Ministerstwo Ziem Odzyskanych, którego szefem był zresztą Władysław Gomułka, które to miało zadanie porządkowanie sytuacji na nowo włączonych do Polski terenach, integrowanie, organizowanie przesiedleń, ale także zmienianie miejscowości, nazw, ulic, rzek, gór, obiektów. Śląszczyki to nazwa wymyślona przez panią, ale czy pani także ze swojej okolicy dzieciństwa pamięta te zmienione nazwy miejscowości?
1: To jest tak, że one już były. I dopiero kiedy zaczęłam szukać informacji na temat Śląska, dowiadywałam się, jak to było przed wojną. Ciekawe jest to, że Aleksander Zawadzki był pierwszym wojewodą śląskim i on miał za zadanie połączyć te Śląsk, Śląsk katowicki, Śląsk właśnie opolski, dopiero wracający do macierzy. I kilka lat temu, ja się w ogóle wychowałam na ulicy Zawadzkiego. Kilka lat temu zmieniono nazwę na Jana Pawła II, bo zmieniono, wszystkich komunistów wyrzucano z nazw. I to jest takie właśnie takie dosadne, że tutaj zmieniano kiedyś z niemieckich na polskie, a potem nawet nie pamiętamy o takich ludziach jak Aleksander Zawadzki.
0: Pani książka opowiada także o ludziach, którzy nie zgadzają się na to, by być po jednej albo drugiej stronie tego, czym jest granica i obywatelstwo. Są ludźmi, bohaterkami głównie, które uciekają gdzieś poza utarte ścieżki, nawet miejscowości. Nie modlą się, na przykład jedna z pani bohaterek, w kościele z całą wsią, ale odkrywa swoje msze gdzieś w lesie, przy sanatorium dla dzieci, idąc zupełnie pod prąd. To sanatorium dla dzieci istniało naprawdę?
1: Istniało. Istniało. Znam historię przedwojenną, nie znam wojennej. To jest akurat już moja wyobraźnia tu zadziałała. I znam dzieje powojenne, bo sama też byłam pacjentką.
0: I co to było za miejsce?
1: Co to było za miejsce? To było sanatorium dla dzieci z problemami kończyn, kręgosłupów, takimi ortopedycznymi problemami.
0: Gdzieś w lesie, tak jak
1: opisane
0: w książce?
1: Tak, było w lesie, była kapliczka. Tą topografię wzięłam ze swojej pamięci.
0: Czerwona spódnica powiewająca na okładce książki, już o tym mówiliśmy, że to taki symbol Śląska Opolskiego. A czy pani w tej swojej czerwonej spódnicy już zaplanowała jakieś spotkania autorskie, między innymi właśnie na terenach, które opisuje pani?
1: Dopiero odezwała się do mnie biblioteka publiczna z Dąbrowy Górniczej, czyli to nawet nie są moje tereny, ale Śląsk Zagłębia. Natomiast jeszcze nie ma takich planów.
0: Z pewnością takie niebawem będą, bo oto temat jak najbardziej ciekawy i pożądany przez czytelników Śląska, także bohaterki kobiece, lata 40. Mnóstwo interesujących tematów. Gratuluję pani tego debiutu. Państwa zapraszamy oczywiście do czytania. Egzemplarz książki Agnieszki Głębickiej może trafić do państwa. Proszę do nas pisać na adres

Wolfgang Amadeusz Mozart i koncert fortepianowy numer 21 C-dur, część trzecia, Allegro Vivace, w wykonaniu Piotra Anderszewskiego, który grał na fortepianie, a towarzyszyła mu Sinfonia Warszawia. Wiemy już, do kogo trafią nasze płyty. Płyta tygodnia, Saksofobia, do pani Emilii z Gdańska, a płyta dodatkowa Diomede, czyli spotkanie Grzegorza Tarwida z saksofonistą Tomaszem Markaniczem, do pana Ignacego z Lublina. Już za chwilę kanon dwójki, na który zaprosi państwa Andrzej Sułek, a o 12:00 w źródłach spotkanie z Janem Butrynem z Janowa Lubelskiego. Wcześniej kwadrans bez muzyki, na który zaprosi państwa dziś Monika Kopcik. I to już niemal wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa dzisiaj w poranku dwójki. Dziękujemy za czas spędzony z nami i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czy zieleń jest częścią urbanistyki miasta? Jak wpływa na odbiór jej przestrzeni i kim jest zieleniarz? W najbliższym studiu projektowym porozmawiamy o znaczeniu architektury krajobrazu. Zapraszam dziś, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Autopromocja. Minęła 9.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jakub Józef Orliński.
0: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta. Zapraszam. Kolejną maszynę Enigma można oglądać w Centrum Szyfrów w Poznaniu. Będzie prezentowana do końca roku i pochodzi ze zbiorów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poznańskie Centrum Szyfrów kontynuuje cykl rotacyjnych prezentacji różnych maszyn szyfrujących tego typu. To już 7. maszyna, którą pokazujemy, mówi kierownik centrum Piotr Bojarski.
2: Maszyna Enigma, jej wersja komercyjna, oznaczona literką K, co oznacza, że jest to model produkowany od roku 1927, praktycznie do końca wojny, do 1944 roku. Ten konkretny egzemplarz powstał w roku 1927, więc jest jednym z pierwszych egzemplarzy tego typu. Enigma, która służyła celom publicznym, nie militarnym, komercyjna, a więc służyła dla wsparcia biznesu, służyła dla wsparcia różnych instytucji państwowych, niemieckich, ale była bardzo ważna także, ponieważ na przykład służyła do niemieckim kolejom państwowym, które jak wiadomo były ważnym elementem później struktury wojennej III Rzeszy. Była to Enigma wykorzystywana także na przykład przez armię szwajcarską. Na bazie tej Enigmy powstały też późniejsze wersje, także te militarne.
0: Prezentacja maszyny w Centrum Szyfrów w Poznaniu towarzyszy otwarta właśnie wystawa Lato ze szpiegami, a na niej 44 eksponaty ze zbiorów ABW, to na przykład skrytki, mikrofilmy czy guzik z ukrytym aparatem. Aktorka Magdalena Różczka została tegoroczną laureatką Diamentowego Klapsa Filmowego. Nagrodę wręczono podczas gali na sopockim Molo, będącej częścią festiwalu Kino Letnie Sopot Zakopane. Diamentowy Klaps trafia naprzemiennie do aktorek i aktorów za osobowość, która wnosi do kina pozytywne przesłanie oraz dostarcza widzom emocji i wzruszeń. Statuetkę wręczył ubiegłoroczny laureat Adam Woronowicz. Cieszę się z dobrego momentu kariery zawodowej, w jakim teraz jestem, przyznaje Magdalena Różczka.
3: Jestem w takim momencie, kiedy czuję się bardzo, bardzo spełniona. Od niedawna gram zupełnie inne role, które są dla mnie wyzwaniem. Niejednokrotnie jestem zdziwiona, że ktoś mnie obsadził właśnie tak. Więc wyzwania i takie trudne rzeczy ostatnio przyszło mi grać. I nie ukrywam, że nawet teraz jestem w takim momencie, że tak troszeczkę się tym cieszę i wietrzę głowę. Nie tworzę nowej postaci i myślę sobie o chwilowych wakacjach zasłużonych.
0: Magdalena Różczka znana jest także ze swojej działalności charytatywnej. 19. Festiwal Kino Letnie Sopot Zakopane potrwa do końca sierpnia. Plenerowe projekcje będą odbywać się w Sopocie i Zakopanem, a także w kinie jachtowym w Giżycku oraz w kinie samochodowym na warszawskim torze Służewiec. Twórczość Piotra Marka można oglądać na wystawie Zemsta Hegara w Lublinie. Urodzony w 1950 roku w Krakowie artysta był jedną z najbardziej oryginalnych postaci tamtejszego środowiska. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, grafiką, fotografią, performansem, modą i muzyką. 40 lat po śmierci Piotr Marek dalej nie doczekał się większej retrospektywnej wystawy, co postaramy się zmienić w Lublinie, przybliżając maksymalnie szeroko jego twórczość, mówi Agnieszka Wojciechowska z Warsztatów Kultury.
4: To są prace malarskie, ale też grafiki, teksty piosenek zespołu Dupont, który zakładał. Jest to unikatowa propozycja. Te prace w dużej części nie były jeszcze nigdzie pokazywane. Zostały sprowadzone od prywatnych kolekcjonerów, między innymi przyjechały do nas z Hiszpanii, więc zdecydowanie warto wstąpić do Galerii Gardzienice po to, żeby tą wystawę zobaczyć.
0: Zemsta Hegara Piotra Marka prezentowana będzie w Lublinie do końca lipca. A w Tajpej można już oglądać wystawę Spotlight on Polish Illustration, ukazującą twórczość najciekawszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiej ilustracji. W zabytkowych wnętrzach Biblioteki Tajpej pokazano prace m.in. Aleksandry Artymowskiej, Gosi Herby, Marianny Oklejak i Pawła Mildnera. Ekspozycja skupia się na ilustracji książek dziecięcych, ale prezentuje ją jako samodzielną formę sztuki, pełną różnorodnych technik, pomysłów i sposobów opowiadania historii obrazem. Jak podkreśla kurator Patryk Hardziej, ilustracja jest uniwersalnym językiem,

0: przekraczającym granice kultur i pokoleń. Wystawie towarzyszą warsztaty i spotkania, a samą ekspozycję w Tajpej można oglądać do 20 września. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
1: Pogoda.
0: Dziś na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na północy od 23 do 25 stopni, na wybrzeżu około 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
2: Reklama.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Reklama.
4: Słuchają Państwo dwójki. Polskie Radio, jest 6 minut po 9.
5: Letni kanon dwójki.

Szum fal, ptasząt, śpiew jak zwykle wita Państwa o tej porze. Przy mikrofonie Andrzej Sułek, za konsoletą Elżbieta Malinowska. Dziś dwójka nie tyle nad morzem, ile od morza do morza. Poprowadzę Państwa od Morza Śródziemnego do Bałtyku. Ci, którzy wolą klimaty cieplejsze, proszę od razu w pierwszym odcinku kanonu natężyć uwagę. Ci, którzy wolą skandynawski chłód, niechaj nastawią się na godzinę drugą, tę część drugą naszego dzisiejszego kanonu, po to, by ostatecznie spotkać się po raz czwarty w tym tygodniu ze sztuką dyrygencką Jana Kręca, a to o godzinie 11:15 mniej więcej. Zaczynamy od podróży z Neapolu do Hiszpanii, z Hiszpanii do Neapolu z zespołem Arte Mandoline.

Uj, coś się stało z tarantellą anonimową. Zespół Arte Mandoline za chwilę powróci, ale warto może powiedzieć, że to właśnie mandolina będzie głównym bohaterem tego pierwszego odcinka. Tarantella to oczywiście gatunek południowych Włoch, taniec południowych Włoch, który przenikał do sąsiadujących regionów. XVII wiek, Neapol pod panowaniem hiszpańskim. To jest ten główny temat, który przyświeca twórcom płyty z Neapolu do Madrytu. Płyty, którą firmuje zespół Arte Mandoline i Nuria Rial. Ona odzywa się tu i ówdzie, akurat nie w tej Tarantelli i także nie w muzyce Andrei Falconieri'ego, którego będziemy słuchać za moment, ale jedną próbkę jej głosu oczywiście Państwu także dzisiaj teraz zaprezentuję. Neapol i mandolina to wydaje się niemal tożsamość, niemal tautologia, najbardziej chyba neapolitański spośród instrumentów, ale także bardzo popularny w rozmaitych wcieleniach, odmianach w Hiszpanii Złotego Wieku. No a Neapol z kolei w początkach XVII wieku to miasto, to królestwo pod panowaniem hiszpańskim. No i tak się złożyło, że to hiszpańskie panowanie doprowadziło do takiego zmiksowania, do kulturowo-muzyczno-artystycznego tygla i powstały w związku z tym bardzo owocne, bardzo liczne związki muzyczne pomiędzy regionami Hiszpanii, czyli właśnie Madrytem przede wszystkim, a Neapolem, do wykształcenia bardzo szczególnej muzycznej tożsamości stylu barokowego. No to posłuchajmy teraz kompozytora neapolitańskiego, urodzonego w końcu wieku XVI, który pisał muzykę na instrumenty szarpane, to śpiewak, lutnista, Andrea Falconieri, urodzony w Neapolu, jak powiadam, ale bardzo intensywnie także rozpoznany w XVII-wiecznej Hiszpanii. Zespół Arte Mandoline raz jeszcze i wybrane utwory z Primo Libro de Canzone Falconieriego.

Oto Andrea Falconieri i 5 fragmentów z jego Primo Libre de Canzone, Sinfonie, Capricci, Brandi, Correnti, Gagliarde, Alemane, Volte. Zespół Arte Mandoline już za moment dołączy do nich Nuria Rial z anonimową pieśnią zatytułowaną Marisa Palos. Marisa Palos była młodą dziewczyną, która darzyła Pedro Martina dużym uczuciem. Jako siostrzenica księdza cieszyła się powszechnym szacunkiem, była dumą wsi i kwiatem Madrytu. Marisa Palos pewnego popołudnia poszła do zielonego gajeczka, bo wiedziała, że gdy tam stąpa, nie będzie na świecie ziemi piękniejszej od jej ojczystego kraju. No i tak oto, proszę Państwa, obydwoje urządzili piknik przy stole, bo Marisa Palos nazbierała do swojej spódnicy sporo rozmaitych ziół i zieleni, a ona, jak powiadają słowa tej pieśni, urządziła ze swej spódnicy stół, przy którym obydwoje urządzili ów piknik. Perico, patrząc na całą tę zieleń, pochłaniał wszystko przyprawione słodką miłością o smaku pietruszki. To ciekawe. Gdy swoim małym haczykiem próbował ukraść kawałek z przebiegłą podstępnością, Marisa Palos zawołała Asio, wzdychając z czułym mruczeniem. A potem usłyszeli wśród gałęzi małe kopytka krzepkiego rumaka, to młody Adonis uciekał, bojąc się ciosów dzika. Taka to historia, śpiewa o tym Nuria Rial.

0: I tak oto piosenka Mari Zapalos, pieśń Mari Zapalos zakończyła pierwszą część, pierwszy odcinek dzisiejszego kanonu. Z Neapolu i Hiszpanii za moment przeniesiemy się w regiony bardziej północne, ale tymczasem będziemy słuchać naszej codziennej lektury.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A jest to powieść Iry Levina, Żony ze Stepford. Jej autor odnajdywał się swobodnie niemal w każdym gatunku literackim, od horroru poprzez kryminał, thriller czy satyryczne science fiction. Był ulubionym pisarzem Stephena Kinga. Czyta Katarzyna Herman.
3: Kupili dom od małżeństwa o nazwisku Pilgrim, które mieszkało tam tylko przez 2 miesiące, a potem przeprowadziło się do Kanady. Pilgrimowie nabyli posiadłość od pani McGrath, a ta z kolei od dewelopera 11 lat wcześniej. Dlatego też większość gratów zalegających w piwnicy należała pierwotnie do niej. Właściwie wcale nie były to graty. Joanna znalazła tam 2 całkiem dobre krzesła z oparciami w stylu kolonialnym, które Walter zamierzał kiedyś poddać renowacji. Kompletne 20-tomowe wydanie encyklopedii Book of Knowledge, które stało teraz na półkach w pokoju Pita, a także małe paczki z narzędziami, naczyniami i innymi drobiazgami, które choć nie były może wyjątkowymi znaleziskami, wcześniej czy później mogły im się przydać. Pani McGrath dbała o swoje rzeczy i starannie je przechowywała. Nim hydraulik zamontował zlew, Joanna przeniosła większość tych właściwie niegratów do przeciwległego kąta piwnicy, a teraz dorzuciła tam resztę. Puszki farby i paczki azbestowych dachówek, podczas gdy Walter zbijał szafkę i blat ze sklejki,

a Pitt podawał mu gwoździe. Kim poszła z dziewczynkami Vansantów i Karol do biblioteki. Joanna rozwinęła pożółkłą gazetę, w którą owinięto pędzel o szerokości 2,5 cm. Czyste włosie było trochę sztywne, ale nadawało się do użytku. Zaczęła zawijać pędzel z powrotem w rozerwaną na pół stronę kroniki, kiedy jej uwagę przyciągnęły słowa „Klub kobiet, wieczór autorski”. Obróciła kartkę i przyjrzała się uważniej tekstowi. Na miłość boską, mruknęła pod nosem. Pitt podniósł na nią wzrok, a Walter, nie przerywając pracy, spytał, o co chodzi? Joanna odłożyła pędzel na bok, rozprostowała stronicę, trzymając ją w obu dłoniach i zaczęła czytać. Walter w końcu przestał stukać młotkiem i odwrócił się do niej. O co chodzi? Powtórzył. Czytała jeszcze przez chwilę i spojrzała na niego. Potem przeniosła wzrok na gazetę i znów na niego. Tu był klub kobiet, powiedziała. Odwiedziła je kiedyś Betty Friedan, a prezeską była Kit Sanderson, żona Dale'a Cobby i żona Franka Rodensberry'ego należały do zarządu. Żartujesz sobie? Spytał Walter zdumiony. Joanna spojrzała ponownie na gazetę i przeczytała głośno. Betty Friedan, autorka mistyki kobiecości, wygłosiła we wtorek wieczorem odczyt dla członkiń klubu kobiet w Stepford, zebranych przy Fairview Lane w domu prezeski klubu pani Kit Sanderson. Ponad 50 kobiet oklaskiwało panią Friedan, gdy mówiła o nierównościach, z jakimi borykają się sfrustrowane współczesne gospodynie domowe. Joanna umilkła i podniosła wzrok na Waltera. Mogę trochę ja? Poprosił Pitt. Walter podał mu młotek. Kiedy to było? Spytał. Joanna spojrzała na gazetę. Nie wiem, to tylko dolna połowa strony, odparła. Jest za to zdjęcie członkiń zarządu. Pani Margolies, pani Koba, pisarka Betty Friedan, pani Sanderson, pani Rodenberry i pani Anderson. Pokazała Walterowi kawałek gazety ze zdjęciem, podszedł bliżej i wziął kartkę do ręki. Niech mnie kule biją, mruknął spoglądając na fotografię i na artykuł. Rozmawiałam z Kit Sanderson, powiedziała Joanna. Nie wspomniała o tym ani słowem. Stwierdziła, że nie ma kiedy przyjść na spotkanie, podobnie jak wszystkie pozostałe. To musiało być jakieś 6 albo 7 lat temu, oszacował Walter, pocierając papier opuszkiem palca. Albo i więcej, dodała Joanna. Mistykę wydano, kiedy jeszcze pracowałam. Andreas dał mi swój egzemplarz recenzencki, pamiętasz? Walter skinął głową i odwrócił się do Pita, który zapamiętale uderzał młotkiem w blat. Hej, hej, spokojnie, upomniał go. Zostawisz wgniecenia w drewnie. Spojrzał ponownie na gazetę. Niesamowite, prawda? Widocznie ludzi przestało to już interesować. 50 osób? Parsknęła Joanna. Ponad 50 kobiet, które biły Friedan brawo, a nie syczały na nią? No cóż, teraz tego klubu już nie ma, prawda? Powiedział Walter, oddając jej gazetę. No chyba, że obecna prezeska zupełnie nie wie, jak go rozreklamować. Przy najbliższej okazji spytam Herba, co się z tym stało. Znów odwrócił się do syna. No proszę, całkiem nieźle ci poszło. Joanna spojrzała na gazetę i pokręciła głową. Nie mogę w to uwierzyć, powiedziała. Kim były te kobiety? To chyba niemożliwe, żeby wszystkie się stąd wyprowadziły. Daj spokój. Przecież nie rozmawiałaś z każdą mieszkanką tego miasta. Ja nie, ale Bobby odwiedziła prawie wszystkie. Złożyła kawałek gazety na pół, potem jeszcze raz i położyła ją na kartonie ze swoim sprzętem. Podniosła pędzel, który odłożyła tam wcześniej. Potrzebujesz pędzla? Spytała. Walter odwrócił się i spojrzał na nią wymownie. Chyba nie zakładasz, że pomaluję to wszystko, co? Spytał. Nie, nie, uspokoiła go. Był owinięty w tę gazetę.

0: Aha, mruknął Walter i ponownie zajął się pracą. Joanna odłożyła pędzel, przykucnęła i zgarnęła w jedno miejsce kilka luźnych dachówek. Jak mogła o tym nie wspomnieć? Zastanawiała się głośno. Była prezeską. Gdy tylko Bobby i Dave wsiedli do auta, powiedziała im o tym. Jesteś pewna, że to nie jedna z tych gazetek, które można wydrukować za grosze w centrum? Spytała Bobby. Fred Smith w łóżku z Elizabeth Taylor? Nie, to artykuł z koszmarka, odparła Joanna. Dolna część pierwszej strony, proszę zobaczcie sami. Podała im kawałek gazety i rozwinęli go między sobą. Walter włączył światełko pod dachem. Mogłabyś sporo zarobić, gdybyś najpierw się ze mną założyła, a dopiero potem mi to pokazała. Nie pomyślałam o tym, przyznała Joanna. Ponad 50 kobiet? Bobby pokręciła głową. Kim one były, do diabła? Co się z nimi stało? No, tego właśnie chciałabym się dowiedzieć. I dlaczego Kit Sanderson nic mi o tym nie powiedziała? Porozmawiam z nią jutro. Wjechali do East Bridge i stanęli w kolejce po bilety na angielski film dla dorosłych, który wyświetlano o 9:00. Kolejkę tworzyły wesołe i rozgadane pary, zbite w grupki po 4 lub 6 osób. Śmiały się głośno i machały do innych par. Żadna z nich nie wyglądała znajomo, z wyjątkiem starszego małżeństwa, które Bobby pamiętała z towarzystwa historycznego, oraz 17-letniego syna McCormicków i jego dziewczyny, którzy z powagą trzymali się za ręce i starali się wyglądać na co najmniej o rok starszych. Po seansie wszyscy czworo zgodnie uznali, że film był cholernie dobry i pojechali do domu Bobby i Dave'a, w którym panował kompletny chaos. Chłopcy jeszcze nie spali, a pies wygłupiał się bez umiaru. Kiedy już gospodarze pozbyli się opiekunki, chłopców i psa, cała czwórka napiła się kawy i zjadła po kawałku sernika w salonie, który wyglądał tak, jakby przed chwilą przeszło przez niego tornado. Wiedziałam, że nie jestem wyjątkowo i nieodparcie czarująca, powiedziała Joanna, spoglądając na portret Bobby autorstwa Ike'a Mazarda, oprawiony w ramkę i powieszony nad kominkiem. Każda dziewczyna jest dziewczyną Ike'a Mazarda. Nie wiedziałaś? Odparła Bobby i spróbowała poprawić rysunek w ramce, ale tylko bardziej go przekrzywiła. Boże, chciałabym choć w połowie tak dobrze wyglądać. Jesteś idealna, taka jaka jesteś, powiedział Dave, stając za nimi. Czaruj z niego, co? Rzuciła Bobby do Joanny. Odwróciła się i pocałowała Dave'a w policzek. Ale tak czy inaczej, jutro wypada twoja kolej. I to ty wstajesz wcześniej do dzieci.
1: Katarzyna Herman przeczytała 4 fragment powieści amerykańskiego pisarza Iry Levina zatytułowanej Żony ze Stepford. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros w przekładzie Janusza Ochaba, a fragment ostatni już jutro o 9:30.
2: Letni kanon dwójki.
1: Jest za 15:10 z basenu Morza Śródziemnego, z Neapolu i Hiszpanii. Przenosimy się teraz na północ ku Skandynawii i legendom, no i jej bardziej rzeźkiemu klimatowi, co myślę w upalne lato może być ciekawą alternatywą, także wakacyjną i podróżniczą. Zacznę od muzyki Sibeliusa, który oczywiście jest jednym z najbardziej prominentnych przedstawicieli skandynawskiej muzyki. Oczywiście najsilniej i słusznie kojarzony z fińską tożsamością w dziedzinie muzyki poważnej, muzyki symfonicznej, koncert skrzypcowy, symfonie. To są utwory, które obecne są w repertuarach przede wszystkim filharmonicznych, w repertuarach skrzypków. Ten koncert pozostaje elementem niemalże niezbędnym, no ale trzeba też pamiętać i warto wracać do tej muzyki, która inspirowana jest mitologią, która inspirowana jest choćby poematem, eposem Kalevala. To właśnie ta muzyka przydała Sibeliusowi miana narodowego kompozytora fińskiego, no i także został, był on utożsamiany z oporem, jaki stawiali Finowie rusyfikacji w końcu

XIX wieku, to odwołanie do fińskiej kultury, do fińskiej literatury pozwalało zachować język fiński, pozwalało także myśleć o własnej tożsamości jako czymś wciąż żywym i trwałym. W końcu XIX wieku Sibelius rozważał napisanie opery, czerpiąc oczywiście inspirację z Kalewali. Potem uznał, że temat opera miała nosić tytuł Budowa Łodzi, jest mało operowy, że jest nie dość nośny, by udźwignąć tak wielkie dzieło. Zaczął się zastanawiać, jak ponownie wykorzystać te tematy, no i ostatecznie zdecydował się na czteroczęściową suitę o spójnej konstrukcji narracyjnej, o tematach połączonych postacią Lemminkainena. To krzepki młodzieniec, który wedle tych mitologicznych, legendarnych przekazów miał porzucić hulaszczy tryb życia i podjąć trzy próby, by zdobyć rękę córki pani Lugi. Te trzy próby to zjazd z góry na jeleniu opętanym przez złego demona Hisi. Miał okiełznać wielkiego, brązowego, niepokornego rumaka Hisi, jednym strzałem zabić łabędzia z tłoneli, który sunął po rzece śmierci. No i to właśnie te części, te wyzwania stały się programem suity op. 22, Lemminkainen suite. Całość wieńczy powrót Lemminkainena, a my słuchamy nagrania orkiestry z Göteborga pod dyrekcją Santu Matiasa Ruvaliego.

Jan Sibelius i suita Legenda o Lemminkainenie. W 21 roku kompozytor powiedział, że to sprawa narodowej dumy. Cztery części, Lemminkainen i Dziewczęta z Wyspy, Łabędź z Tuoneli, słynny, Lemminkainen w Tuoneli i Powrót Lemminkainena, grała orkiestra symfoniczna z Göteborga, dyrygował Santu Matias Ruvali. Po muzyce fińskiego kompozytora Duńczyk Carl Nielsen, czas na koncert. Jego koncert klarnetowy z 28 roku, fantastyczny utwór, który stanowi jeden z filarów repertuaru koncertowego klarnecistów. Partię solową wykona Daniel Ottensamer z Towarzyszeniem Filharmoników Wiedeńskich pod dyrekcją Adama Fischera.

0: Allegretto un poco, poco adagio, allegro non troppo i allegro vivace. To koncert klarnetowy op. 57 Karla Nielsena, czteroczęściowy. Partię solową wykonywał Daniel Ottensamer, towarzyszyli mu filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Adama Fischera.
1: Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie.

0: zdanie, oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
2: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 11.
3: Kwadrans bez muzyki.
2: Konstelacja muzyków kilku pokoleń, premierowe kompozycje i gość z Norwegii. No właśnie, w nowej odsłonie powraca studio jazzowe Polskiego Radia. 24 lipca orkiestra wystąpi w Warszawie pod kierownictwem norweskiego kontrabasisty i kompozytora Ule Mortena Vågana. Vågan przywiózł do Polski utwory napisane specjalnie dla reaktywowanego studia jazzowego, którego nowy 15-osobowy skład tworzą m.in. Maciej Obara, Maniucha Bikont, Patrycja Wybrańczyk i Marek Pospieszalski. To okazjonalne spotkanie muzyków nawiązuje do tradycji współpracy zapoczątkowanej przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, dla którego studio jazzowe było nie tylko instytucją, lecz także artystyczną wspólnotą indywidualistów. Dziś w kwadransie bez muzyki razem z Moniką Kopcik zaglądamy na próbę orkiestry.

0: kompozycję prawdziwego wikinga w wydaniu wielobarwnych postaci polskiej sceny.
1: Marek Pospieszalski.
0: Ja się bardzo cieszę, że mogę w takim towarzystwie zagrać. Są to osoby z przeróżnych środowisk muzycznych i bardzo ciekawe osobistości. Poza tym, że kompozycje Ule Mortena Wagana są wielowymiarowe, tak samo wielowymiarowymi są muzycy, którzy występują w tym kolektywie.
2: Ule ma bardzo konkretną wizję, jak co ma zabrzmieć.
1: Patrycja Wybrańczyk.
2: Wręcz to sięgające do takich naprawdę najmniejszych rzeczy gdzieś artykulacyjnie, czy gdzieś w poszczególnych głosach, a jednocześnie też poświęcamy dużo czasu na nagranie i po prostu to jest ten piękny balans, gdzie można doszlifować coś jak najlepiej, a jednocześnie właśnie nie zabija się i nie zabiera się tej przestrzeni, żeby się zgrać ze sobą. To jest poetyka prób, tak.
0: Nawet jeżeli nie zdarza się, że gramy często w zespołach, to znamy się ze środowiska, znamy się od wielu lat, spotykamy się na różnych festiwalach. To również ma odzwierciedlenie później w muzyce, bo jeżeli się pozamuzycznie super dogadujemy, to później na scenie również słychać tego owoce. Ja za bardzo nie lubię rozpamiętywać i żyć sentymentami, ale bardzo dobrze, że akurat tego typu orkiestra jest reaktywowana, bo pokazuje, jakim językiem teraz się porozumiewamy i wspaniale, że mamy taką okazję. Zawsze bardzo lubię wracać do pomieszczeń tutaj studiów Polskiego Radia S3, S4. Tutaj czuję się jak w domu.
1: Mówił Marek Pospieszalski.

0: Jestem bardzo podekscytowana tym, jak to będzie pewnie na koncertach przebiegało, bo są to formy niezwykle inspirujące, stawiające wyzwania, ale przede wszystkim bardzo otwarte, które pozwalają na taką swobodę wypowiedzi artystycznej i w każdej kompozycji kryje się naprawdę wiele rzeczy, na które czekam, żeby mieć jak najwięcej czasu, żeby tam chwilę w tej strukturze osiąść i po prostu wyrazić się jakoś i poimprowizować, także naprawdę wszystko ekscytująco.
1: A spotkanie z Ulemortenem Waganem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o element improwizacji, czy o to, jaką daje przestrzeń?

0: przestrzeń na Państwa pomysły podczas prób?
1: Jest to też ciekawe, no muzycy są tak wspaniali, że myślę, jest to po prostu czysta zabawa i frajda, żeby powybierać niektóre struktury, jak możemy się tym powymieniać, żeby gdzieś fajną, wielowarstwową płaszczyznę stworzyć muzycznie. Także praca jest niezwykle kreatywna i myślę, że bardzo też owocna. No i też jest olbrzymia radość tak naprawdę, bo od każdego z tych muzyków, jak słyszymy, też właśnie tutaj z Tymkiem Papiorem jesteśmy za dwiema perkusjami. No mamy, myślę, dwa bardzo odmienne soundy, dwa bardzo różne podejścia, które w taki magiczny, fajny sposób niezwykle się ciekawie dopełniają i też myślę, że wymieniamy się między sobą inspiracjami na bieżąco. To jest spełnienie marzeń, bo jednocześnie właśnie ta tradycja orkiestry, którą Jan Taszyn-Wróblewski przez wiele lat prowadził, która teraz może działać z nowymi kompozycjami, co jest świetną sytuacją i dla kompozytorów, i dla nas, instrumentalistów, muzyków wykonujących te utwory. Jest to naprawdę wspaniały rodzaj energii w takim dużym formacie i czegoś, co nie jest do końca big bandem, ale jest po prostu tą improwizującą orkiestrą. Jest to, myślę, coś na skalę europejską bardzo cennego, a jeszcze dodatkowo tutaj w tym projekcie akurat Ole Mortenwogan, który przyjechał, też ma przecież olbrzymie doświadczenie z Trondheim Jazz Orkiestrą chociażby, gdzie no ja tutaj personalnie no jestem, to jest też gdzieś spełnienie moich marzeń, jako że też tych nagrań już od czasów liceum w ogóle słuchałam i znam dosyć dobrze tą dyskografię, także to jest po prostu wielka, wielka radość móc znaleźć się w podobnym zespole właśnie przez niego prowadzonym, no i jednocześnie kontynuować naszą polską tutaj tradycję Orkiestry Polskiego Radia.
2: Ja kocham pracować w Polskim Radio.
3: Maniucha Bikont.
2: I ilekroć tutaj pracuję, to jest to taki naprawdę magiczny, magiczny czas takiego wyjątkowego skupienia i jakby wysycenia się właśnie muzyką, taką skupioną pracą. To są takie zawsze kroki milowe. Sama muzyka jest, kurczę, no wypływa z serca kompozytora, ale też po prostu my ją wypełniamy tym, co każdy z nas wnosi, a rzeczywiście każdy z muzyków tutaj ma swoją solową też ścieżkę, swój język, więc tutaj na próbach jednocześnie uczymy się takiego no, niełatwego tekstu muzycznego, żeby docelowo wypełnić ten tekst swoją treścią. Teraz zaczynamy właśnie próbę od utworu Obarek. No i właśnie dostałam taką propozycję, żeby zacząć od tego, że wokalne zrobię solo, więc nie wiem jeszcze co to będzie, ale idę już na swoją pozycję.

0: No ja mam nadzieję, że to będzie poczucie nowej tradycji.
1: Maciej Obara.
0: W nawiązaniu do tego, że to już miało miejsce, ale że będziemy kontynuować i rozwijać ideę wspaniałych współczesnych kompozytorów w nowym ujęciu i będziemy mogli pracować w tym gmachu, występować, nagrywać i jakby utrzymać, stworzyć ten working band, który będzie no, taką powiedzmy narodową orkiestrą w kontekście muzyki improwizowanej, jazzowej. Także mam nadzieję, że to będzie taka obopólna korzyść pod względem historycznym i może współznaczności tego, że powinniśmy dalej no, podążać tą drogą, która już kiedyś została rozpoczęta. No, mam przyjemność z Ulem Martenem grać od wielu lat, u siebie też w kwartecie, ale większość swojego czasu artystycznego Ule zawsze pisał dużo muzyki na duże składy. Jego twórczość została transplantowana w skład, który powstał mu właśnie specjalnie na tą okazję, więc możemy popracować nad muzyką, która jest bardzo oryginalna, ponieważ jest to niezwykły kompozytor i wyjątkowy bandleader. Jest to bardzo nietuzinkowe spojrzenie na pisanie muzyki, zarządzanie zespołem oraz tworzenia może przestrzeni dla każdego, kto jest tutaj solistą, bo wszyscy są indywidualistami i wspaniałymi liderami swoich projektów, więc ta mieszanka tych ludzi to de facto daje możliwość naświetlenia każdej z tej postaci, która może się pokazać w ramach mniejszego konglomeratu wewnątrz tego projektu jako solista oraz być częścią całości kompozycyjnej, która specjalnie na tę okazję powstała. Także wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące doświadczenie. Trochę inny system pracy niż standardowa praca z Big Bandem, no ale też dlatego, że trochę mniejszy skład, bardziej kameralny, ale to też daje możliwość bardzo wnikliwego i takiego drobiazgowego, detalicznego pracowania nad muzyką i wyciągania

0: wielu elementów, które mam nadzieję zostaną dostrzeżone i docenione też przez publiczność, która będzie miała okazję to usłyszeć już niedługo.
1: Czy da się porównać historię orkiestry Studia Jazzowego Polskiego Radia do podobnych przedsięwzięć w Norwegii? Pytam o to przecież wieloletniego dyrektora artystycznego Trondheim Jazz Orchestra. Jak wygląda historia klasycznych orkiestr jazzowych w pana kraju? Jak się pan czuje, będąc teraz częścią tej tradycji?
2: To naprawdę wspaniałe uczucie, bo na szczęście jestem już w takim wieku, że pamiętam Norwegian Radio Big Band, czyli również orkiestrę jazzową, którą mieliśmy, a która niestety już nie istnieje. Myślę, że właśnie dlatego powstały takie zespoły jak Trondheim Jazz Orchestra czy Oslo Jazz Ensemble. Oba w pewnym sensie wyrosły z tej tradycji i z dziwnej pustki, która pozostała po tamtych orkiestrach. To była naprawdę bardzo ważna część historii jazzu w Europie. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę brać udział w reaktywacji Studia Jazzowego Polskiego Radia. Jest mi też bliski sposób, w jaki to funkcjonuje, że skład orkiestry buduje się od początku do każdego projektu. Ogromnie się cieszę, że mogę tu być.
1: Występuje pan w potrójnej roli, jako kontrabasista, niekiedy w partiach solistycznych. Zarazem prowadzi pan orkiestrę, a na dodatek zespół wykonuje pana kompozycje. Jak udaje się panu łączyć wszystkie te role?
2: Szczerze mówiąc, to nie bardzo wiem, jak prowadzić orkiestrę, jednocześnie w niej nie grając. Dla mnie te dwie rzeczy stały się właściwie jednym i tym samym zadaniem. Ja nawet nie dyryguję rękami, tylko po prostu krzyczę. Raz, albo trzy, cztery. Tak naprawdę nie wiem, jak prowadzić orkiestrę bez grania na kontrabasie. I to właściwie jedyny model współpracy, jaki znam.
1: Kiedy rozmawiałam z muzykami, niektórzy powiedzieli, że grają kompozycje napisane przez prawdziwego Wikinga, ale wykonywane przez polską orkiestrę. Jak postrzega pan ten dialog między naszymi kulturami albo tradycjami jazzowymi?
2: Jest i wiele podobieństw, i wiele różnic. Muzyka norweska jest w dużym stopniu ukształtowana przez pierwsze pokolenie, jak to powiedzieć, prawdziwie norweskich artystów. W Polsce mieliście Tomasza Stańko i Krzysztofa Komedę. To było pokolenie, które jako pierwsze zaczęło wyrażać siebie poprzez język jazzu, ale tworząc własną muzykę o wyraźnie polskim charakterze. U nas podobną rolę odegrali Jan Garbarek i Jon Christensen. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy oba środowiska. Artyści jazzowi zawsze ze sobą współpracowali. Nagrywali razem mnóstwo płyt, więc Polska i Norwegia od dawna są w ten sposób połączone. Ja sam gram z Maciejem Obarą i Dominikiem Wanią od wielu lat, podobnie jak z perkusistą Gardem Nilsenem, z którym często współpracuję. Możliwość ponownego spotkania w takim norwesko-polskim składzie jest czymś naprawdę wyjątkowym.
1: A z jakim nastawieniem oczekuje pan na spotkanie z publicznością, na lipcowe koncerty? Jakie mogą być reakcje na ten nowy materiał, który zaproponował pan muzykom studia jazzowego?
2: Myślę, że osoby, które słyszały już wcześniej tę orkiestrę, mogą uznać, że ten materiał brzmi inaczej. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie, bo gdybyśmy cokolwiek powtarzali, to byłoby bardzo nudne. Myślę, że właśnie o to chodzi, żeby kompozytorzy mogli zaproponować słuchaczom we współpracy z tą orkiestrą coś własnego, a jednocześnie, żeby muzycy mogli grać po swojemu. To sprawiłoby mi największą satysfakcję.
1: Czy w szczególny sposób podchodził pan do norweskiego idiomu muzycznego, kiedy pisał pan utwory dla studia jazzowego Polskiego Radia?
2: Chyba nie odwołuje się do źródła.

był norweskich. Korzystałem podczas kompozycji przede wszystkim z rzeczy, nad którymi pracuję już od dawna. Ale specjalnie na potrzeby tego projektu napisałem na przykład utwór zatytułowany The Polish Blues, który opiera się na charakterystycznym, molowym brzmieniu z sekstą zmniejszoną. Starałem się nadać taki nastrój

0: Między innymi dzięki Maniusze Bikont. Zainteresował mnie oberek i próbowałem wykorzystać jego elementy w jednym z utworów. Mam nadzieję, że nie robię w ten sposób czegoś skandalicznego z waszą tradycją.
1: Doing scandalous things to your... But you had perfect partners for the collaboration. Yeah, exactly. Yeah, exactly. Yeah.

0: Koncert Studia Jazzowego Polskiego Radia pod kierunkiem Ule Mortena Vaughana w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się już 24 lipca. Bilety można znaleźć na stronie Polskiego Radia.
1: Letni kanon dwójki.
0: Skandynawska część dzisiejszego kanonu dobiegła końca. Z Finlandii poprzez Danię dotarliśmy jazzowym trybem do Norwegii, a przed nami kolejny odcinek cyklu, który przygotowaliśmy dla Państwa z okazji setnych urodzin Jana Kręca. Te urodziny przypadały 14 lipca, a więc przedwczoraj. Dziś chcę Państwu zaproponować w wykonaniu Jana Kręca i Polskiej Orkiestry Radiowej nagranie trzeciej symfonii Grażyny Bacewicz. O tej symfonii Jan Kręc mówił w najwyższych słowach uznania, w samych superlatywach. Wspominał w rozmowie z Elżbietą Markowską moment, gdy nagrywał tę symfonię z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach w obecności kompozytorki. Jak mówił wtedy, Grażyna potrafiła z ogromnym wdziękiem, a zarazem stanowczością realizować swoje życzenia i wymagania, ale jednocześnie była elastyczna, jeżeli proponowałem jej jakieś zmiany, drobne korekty w instrumentacji, które wynikały z mojej praktyki dyrygenckiej. Chętnie się zgadzała. Miała do mnie zaufanie. Mieliśmy później oboje satysfakcję z dobrego rezultatu. Ta symfonia powstała w 1952 roku. To był czas, w którym Grażyna Bacewicz musiała zmagać się z estetyką, narzuconą estetyką socrealizmu, ale potrafiła odnaleźć w tej estetyce i w tamtym opresyjnym czasie swoje miejsce i zachować swoje muzyczne, artystyczne, kompozytorskie oblicze. Ta symfonia jest tego najlepszym przykładem. Dramatico molto allegro energico to część pierwsza, druga andante, vivace część trzecia i finale moderato allegro con passione. Wszystkie są spojone jedną myślą, mimo iż każda z części zachowuje odrębność i swój kształt formalny, to w gruncie rzeczy cała ta symfonia może być też potraktowana jako dzieło monolityczne i przez tą swoją niejednoznaczność także Grażyna Bacewicz, przez niejednoznaczność formy i sposobów jej odczytania Grażyna Bacewicz zachowała tutaj swoją artystyczną osobowość i naturę. My posłuchamy rejestracji dokonanej w listopadzie 2003 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jan Kręc, bogaty o swoje doświadczenia, bogaty o współpracę z kompozytorką, tym razem prowadzi Polską Orkiestrę Radiową.

Wielkiemu arystokracie polskiej dyrygentury Janowi Kręcowi z okazji setnej rocznicy urodzin dedykujemy przegląd nagrań z radiowego archiwum. To była trzecia symfonia Grażyny Bacewicz.

Polska Orkiestra Radiowa i oczywiście Jan Kręc na dyrygenckim podejście. To prawie wszystko w dzisiejszym kanonie. Dziękując Państwu za to spotkanie i za uwagę, proponuję jeszcze jeden drobiazg z kręcowego archiwum. To będzie jeden ze słynnych sonetów Szekspira, Tadeusz Bert. Andrzej Hiolski śpiewa partię wokalną Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie pod dyrekcją Jana Kręca. Sonet 91. Andrzej Sułek, za konsoletą pozostaje Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Dzień dobry. Tom Claudii Rankin, obywatelka, amerykańska liryka, który ukazał się po polsku w przekładzie Joanny Mąkowskiej nakładem wydawnictwa Charakter, nie jest typowym zbiorem wierszy. Zresztą zdążyli się Państwo zorientować. Przeważają w nim prozy poetyckie, ale pojawiają się też scenariusze. Miałam możliwość zapytać autorkę o wybór takiej formy. To trochę tak, jakby ten scenariusz stawał się wzorcem. Następnym razem, gdy ktoś znajdzie się w takiej sytuacji, rozpozna ją właśnie jako tego rodzaju scenariusz. A wtedy trzeba dokonać wyboru, jak chce się z nim zmierzyć, bo to ostatecznie zawsze sprowadza się do wyboru. Albo obraża się drugą osobę, albo się ją ignoruje, odsuwa na bok, czy oskarża o coś, czego nie zrobiła. Wszystko sprowadza się do wyboru. Dokonujemy ich każdego dnia. It comes down to choice, and you're making these choices every day. Posłuchajmy jednego ze scenariuszy. Czyta Magdalena Warzecha.
2: Jak szedł po trawie jeszcze zielonej po lecie, wychodząc krok poza deszcz na kawałek suchego nieba, cały dzień, ta chwila, jego schronieniem. Jak siedział pod zwisającymi konarami białego drzewa na środku szkolnego wybiegu, sam siebie zaskoczył, myśląc o lekkim wygięciu w poduszkach stołków barowych, o których czytał w podręcznikach. Czy twardość gruntu przechodzi na twardość siedzeń w autobusie? Jak czekałby go zauważono, słuchając unoszenia się i opadania liści? Jak chłopcy szli po trawie, ciemniejąca fala jak zmierzch przeszła w noc. Podążając w stronę świtu, słońce przebijało się przez czerń. Jak zrobili pętlę, przerzucili sznur przez zwisające konary ich drzewa, sami siebie zaskoczyli na środku szkolnego wybiegu, myśląc, że tak oto opanują podstawy. Czy surowość z książek historycznych przeszła w surowość w ich oczach?

0: wszystkie oczy, ze spojrzeniem, które nie zmięknie. Czy tak patrzyli na unoszące się i opadające liście? Na imprezie w szkole średniej chłopiec zwrócił się do chłopców, jak to chłopcy zwykli robić. Napatoczył się na pięść przebijającą czerń. Jak szkło roztrzaskało światło. Leży przewrócony, przytomny, płytki oddech. Tłucze chłopca mówiącego nie pośród ciosów przejmujących pieczę nad jego ciałem. Naprzód przeciw chłopięctwu kształtowanemu przez stawianie oporu ciałem popędzanym w te i we w te. Aż butelka po piwie roztrzaskuje się, siniaczy odmowę, która nie zmięknie. Kiedy chłopcy skręcili za róg, zaognienie już wisiało w powietrzu. Już zaciskały się pięści, gdy okładali ciało kopane i bite, aż padło nieprzytomne. Jego prawe oko zamknięte, krew nie przestawała lecieć, wypływała z uszu. Czy słyszeli swoje oddechy? Swoje uszy, które pozwalały, żeby zadawane przez nich ciosy przejęły pieczę nad tym ciałem, leżącym na twardym betonie, który nie zmięknie? Chłopcy pozostaną chłopcami. Są chłopcami. Czują, na co ich stać. Mocne uderzenia z główki, naprawianie krzywd, z brutalnością nasilającego się dojrzewania. Atakują dalej po swojemu. Doświadczają położenia, które jest położeniem tylko pewnego typu chłopca. Zmierz się z tym. Zrozum. Dla innego chłopca, dla innych chłopców, pięści, stopy, wbrew prawu, już są bronią. Już powodują eksplozję krajobrazu. A następna reakcja to dożywocie.
1: Ostatnie spotkanie z twórczością Klaudii Rankin w interpretacji Magdaleny Warzechy jutro 5 minut przed południem.

Magdalena Teichma, dzień dobry, witam Państwa. Bywają takie audycje, które zmieniają się w miejsce pożegnań i wspomnień. Dziś mieliśmy i będziemy wspominać zmarłego przed 2 dniami Stanisława Wyżykowskiego z Haczowa. Jednak dziś rano przyjęliśmy także ze głębokim smutkiem wiadomość o śmierci Joanny Słowińskiej, wybitnej pieśniarki, skrzypaczki i ambasadorki polskiej muzyki tradycyjnej. Joanna Słowińska przez wiele lat była bardzo blisko związana z Polskim Radiem. Była nie tylko częstym gościem naszych anten, ale także współtworzyła radiowe opowieści o muzyce tradycyjnej. Dzieliła się swoją wiedzą i pasją, współpracowała z Radiowym Centrum Kultury Ludowej oraz z Festiwalem Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja, którego była laureatką, a później także przewodniczącą jury.

0: jej głos, zarówno ten śpiewający, jak i opowiadający o muzyce i dzielący się uwagami o niej, pozostanie zawsze ważną częścią historii Polskiego Radia. Joanna Słowińska wraz z mężem Janem tworzyła także festiwal Etno Kraków. Byli również twórcami niezwykle przyjaznego w Krakowie miejsca dla muzyki tradycyjnej, jakim był klub Strefa Nowa. Wspominać Joannę Słowińską oczywiście będziemy jeszcze w najbliższych dniach, natomiast dziś refleksja wspomnieniami o Joannie Słowińskiej podzieli się także z Państwem Tomasz Janas, który jest już tutaj z nami na antenie, ciałem w Poznaniu, duchem na antenie. Tomku, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Cię w ten bardzo smutny dzień.
0: Tomku, ty znałeś Joannę bardzo, bardzo długo, widziałeś tę jej artystyczną drogę, te przemiany, które się dokonywały. Jak wspominasz właśnie to jej artystyczne przejście, to jej artystyczne życie?
1: Trudno wspominać. A przede wszystkim myślę, że trzeba wspomnieć, zanim się zagłębimy w sprawy artystyczne, że wspominam wspaniałego, dobrego, pełnego uśmiechu, pełnego serca człowieka z niezwykłą energią, niezwykłą życzliwością dla wszystkich. I to jest jakby kluczowa sprawa. Za tym idzie, czy szła wybitna forma artystyczna. Ja pierwszy raz, mimo że zespół Muzykanci, który Jasia z Jankiem Słowińskim oraz Hałasowi Alicja i Jacek założyli w Poznaniu, to ja gdzieś tam w końcu lat 90. to ja po raz pierwszy usłyszałem ten zespół przez radio, słuchając wówczas jeszcze w 99 roku transmisji z Nowej Tradycji. A potem w grudniu tego samego roku miałem szansę czy przyjemność być jurorem folkowego fonogramu roku i wtedy w Lublinie w chatce Żaka na żywo usłyszałem, zobaczyłem ten niebywały żywioł, to niesamowite granie, bo to cztery wspaniałe i fantastycznie dobrane osobowości, ale nikt chyba nie miał wątpliwości, że tym największym brylantem była Joanna. I z jednej strony była w niej no, głęboka, to jest infantylnie powiedziane, nie wiem, przegłęboka chęć i potrzeba i umiejętność zanurzenia się w tradycji ludowej i czerpania z niej, i jakby była jedną z tych pierwszych artystek, które bez, że powiem, bez wstydu czy bez wątpliwości, że tak należy robić, wychodziła do świata, prezentując po prostu śpiewanie in crudo w różnych miejscach i salach, i studiach, i przestrzeniach koncertowych. Z drugiej strony nie bała się też eksperymentów, bo nie wiem czy rozstaniu, ale po jakimś tam zawieszeniu działalności zespołu Muzykanci wróciła z autorskimi projektami w 2004 roku na Nowej Tradycji, zdobyła Grand Prix śpiewając własne piosenki, które się potem przemieniły poniekąd w płytę Możesz Być, i tam pojawiła się perkusja, pojawiło się takie nieco mocniejsze brzmienie i już niekoniecznie tylko ludowe tematy, chociaż takie też, ale to wszystko było właśnie ugruntowane w takiej głębokiej miłości, wiedzy i miłości do muzyki ludowej, a zarazem niezwykłej takiej artystycznej osobowości rozkwitającej, kiedy tylko pojawiały się pierwsze dźwięki. I potem tych podróży było wiele, bo z jednej strony no, trzeba powiedzieć, do ostatnich lat Asia prezentowała ten repertuar, uczyła też tego repertuaru na niezliczonych warsztatach, również w klubie Strefa, ale też prezentowała go koncertowo. Pamiętam chyba 2 lata temu, to też wspaniały przykład tej rodzinnej tradycji, że tak powiem, że 2 lata temu dała na rozstajach wspaniały koncert w duecie z Zosią Słowińską, z córką, a bodaj w 22 roku też w duecie ze Stanisławem Słowińskim, wybitnym skrzypkiem, synem, więc jakby i oba te koncerty i ileś innych to były takie rzeczy głęboko ugruntowane w ludowości, w tradycji, w tym śpiewie na najczystszym z tradycji, a z drugiej strony przez całe lata realizowała

0: inne projekty. Był projekt z Jarkiem Besterem, który gdzieś tam skręcał w stronę piosenki tej, powiedzmy, literacko-artystycznej. Potem po latach w ogóle chyba nie dostrzeżono w czasach pandemicznych płyta z piosenkami Jana Krzysztofa Kelusa. W międzyczasie też głośna przecież współpraca z Zygmuntem Koniecznym, który zachwycił się jej śpiewaniem. Także tych, a wspominał tutaj tylko niektóre. Była też, może jeszcze wspomnę to, że była przecież też nagroda na przeglądzie piosenki aktorskiej. Także Jasia swoją ekstra buchającą energią i osobowością potrafiła odnajdywać się w różnych konwencjach, w różnych kontekstach i wszędzie odnosiła sukcesy i wszędzie zagarniała ze sobą publiczność, że to nawet ludzi, którzy przychodzili nie wiedząc albo nie znając, to po spotkaniu z jej śpiewaniem, z jej ekstatycznym, pełnym energii, śpiewaniem całym sobą, całą nie tylko głosem, ale też, nie wiem, duszą, osobowością, wchodzili się, wkręcali. No, nieprawdopodobna strata. Nie chcę, nie wiem, co dalej powiedzieć.
1: Dziękujemy ci bardzo, Tomku. Wspomnieniem o Joannie Słowińskiej dzielił się z państwem Tomasz Janas, krytyk muzyczny, także wieloletni juror naszego radiowego festiwalu Nowa Tradycja. Będziemy państwa oczywiście informować o dacie pogrzebu Joanny Słowińskiej. Będziemy ją także wspominać jeszcze na naszej antenie. A my posłuchajmy raz jeszcze śpiewu Joanny Słowińskiej właśnie z zespołem Muzykanci. Śpiewają Joanna Słowińska i Jacek Hałas.

Niezwykły głos Joanny Słowińskiej tutaj wybrzmiał w duecie z Jackiem Hałasem. Raz jeszcze składamy głębokie kondolencje rodzinie i przyjaciołom Joanny Słowińskiej, którą będziemy na naszej antenie wspominać. Natomiast dzisiejsza audycja rzeczywiście zmieniła się w audycję wspomnieniową, ponieważ jej pozostała część poświęcona będzie wybitnemu muzykantowi, jednej z najbardziej rozpoznawalnych muzykanckich postaci na Podkarpaciu, Stanisławowi Wyżykowskiemu. Stanisław Wyżykowski zmarł w wieku 99 lat dwa dni temu. Jest uważany za prekursora odrodzenia się liry korbowej w Polsce. Pierwszy instrument zbudował w latach 60. XX wieku. W ciągu kolejnych lat budował kolejne liry, ale nie tylko. Spod jego rąk wyszły także organistrum, skrzypce laskowe, basetle, cymbały, kontrabasy. Oprócz bycia właśnie lutnikiem był także niezwykle ciepłą, pogodną osobą z ogromnym poczuciem humoru, o czym zawsze wspominają i co zawsze podkreślają jego uczniowie i przyjaciele.

0: Mi również dane było poznać mistrza Stanisława Schaczowa, jak bywał zwany. Gościłam w jego domu w roku 2016. Wówczas przywitał nas bardzo pięknie ze swoją córką Krystyną. Dzielił się anegdotami ze swojego życia, pokazywał także instrumenty. Dziś wspominać będziemy mistrza Stanisława Schaczowa głosem jego ucznia Stanisława Nogaja, a także dzięki archiwalnym rozmowom, które miałam okazję z mistrzem zarejestrować. Przed Państwem teraz właśnie wspomnienie Stanisława Wyrzykowskiego, mówi Stanisław Nogaj.
1: Wspominamy dziś wspaniałego i wybitnego człowieka, mistrza i lutnika Stanisława Wyrzykowskiego. Człowieka o niesamowitej dobroci, otwartości, życzliwości dla drugiego człowieka. Jest to niesamowity wymiar człowieczeństwa, to co nam pokazał sobą właśnie mistrz Stanisław. Kiedy obchodziliśmy jego 90. urodziny, chcieliśmy mu sprezentować złotą lirę, żeby jakoś uhonorować go też. I dedykacja, która znalazła się właśnie na tej złotej lirze, brzmiała tak. Dla złotych rąk i złotego serca mistrza Stanisława Wyrzykowskiego. I myślę, że to pięknie definiuje to, jakim był człowiekiem, z jaką dobrocią właśnie podchodził do ludzi, z jaką dobrocią dzielił się z ludźmi tym, co ma. To był ten największy skarb, jaki mógł nam dać. Dzielił się swoim czasem, chętnie zapraszał do swojego domu, do swojej pracowni, opowiadał o swojej pracy, o muzykowaniu, śpiewał piosenki, przyśpiewki przeróżne, sypał dowcipami jak z rękawa. To była zawsze niesamowita przygoda być u niego w pracowni, spotkać się z nim, porozmawiać. Nawet ostatnio rozmawiałem z kolegą, który mówił, że jak miał ciężkie dni, to po prostu pakował plecak, jechał na kilka dni do Haczowa i tam po prostu ładował akumulatory na najbliższy czas. Wystarczyło się po prostu z Wyrzykowskim spotkać i porozmawiać i czerpać z niego garściami to dobro, którym się chętnie dzielił. Myślę, że takim ważnym aspektem jest przede wszystkim to, co dokonał, to, co zrobił przez te wszystkie lata. Oczywiście odbudował lirę korbową i to było takie dzieło życia tak naprawdę. Zbudował również wiele innych instrumentów, jak kontrabasy, surdynki, viola da gamba, czy chociażby skrzypce laskowe, które wymyślił sam, skonstruował. Właściwie później się dowiedział, że taki instrument już w przeszłości gdzieś istniał, ale oczywiście on miał swoją wizję na ten instrument i nawet wymyślił, czego nie było w tych wcześniejszych instrumentach, wymyślił schowek na smyczek właśnie w środku tego instrumentu, więc pomysłowość w każdym momencie wykorzystywał, czyli te pomysły swoje wdrażał do swojej pracy. Był naprawdę niesamowicie twórczy. Cały czas ulepszał swoje instrumenty, unowocześniał, zmieniał. Nawet w instrumentach, które zbudował, to po czasie robił właśnie jakieś korekty, zmiany, aby ten instrument brzmiał jeszcze lepiej. Miał takie powiedzenie, że jest ciągle głodny tej roboty, czy jeszcze chciałby cały czas ulepszać i sprawiać, żeby te instrumenty piękniej brzmiały. A przy tym też i pięknie wyglądały, bo inne jego powiedzenie było takie, że oko musi spoczywać, że ten instrument też musi pięknie wyglądać, żeby oko mogło spoczywać właśnie na tym instrumencie. Był niesamowicie inspirującym człowiekiem. Inspirował wielu muzyków do tego, aby właśnie przyjeżdżali i czerpali od niego repertuar, który on przez lata grał. To są takie świetne obrazki, kiedy właśnie przyjeżdżali muzycy, nagrywali jego pieśni, potem mogli odtwarzać na przykład podczas warsztatów, czy tworzyć nowe aranżacje. No, wielka inspiracja też dla grona uczniów Wyrzykowskiego, dla ludzi, którzy właściwie zaczynali od zera i uczyli się lutnictwa u niego. Ja też jestem takim przykładem tej relacji mistrz-uczeń, gdzie mogłem przez prawie 3 lata zdobywać wiedzę w jego pracowni, ale przede wszystkim z nim obcować, po prostu być z nim, spotykać się z nim, ale nie tylko ja, bo jest to już dość spora grupa, bo myślę około kilkunastu osób w Polsce.

bodźcowcy, którzy przyjeżdżali do niego, aby zaczerpnąć wiedzy właśnie o budowaniu instrumentów i dzisiaj z powodzeniem wszyscy budujemy instrumenty dla muzyków. No i oczywiście instrumenty, które Wyżykowski zbudował, dzisiaj grają w wielu zespołach, u wielu muzyków solowych, a przede wszystkim też są zachowane w muzeach, salach tradycji, chociażby takiej

0: gdzie została zrekonstruowana pracownia mistrza Wyrzykowskiego, w której znajdują się właśnie jego instrumenty. Stanisław był zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty. Miał niesamowite poczucie humoru i nawet kiedy już te ostatnie 2 lata spędzał w Domu Pomocy Społecznej, już praktycznie był leżącym, to nawet kiedy go odwiedzałem, to zawsze sobie żartował, jeszcze przypominał sobie jakieś żarty, które mi opowiadał, albo piosenki, także do końca był bardzo też świadomy i też zawsze starał się, nawet cierpiąc już, dzielić taką życzliwością i optymizmem. Ja się z kolei dzieliłem z nim też wszelkimi informacjami, wiadomościami, które się dzieją właśnie w świecie lirniczym, że powstają nowe zespoły, nowi muzycy interesują się właśnie instrumentami, jakieś kolejne warsztaty, koncerty. Zawsze go to cieszyło, zawsze był niesamowicie zadowolony i oczy mu się rozpromieniały, kiedy słyszał o tym, że to, co on w nas zapoczątkował, to dzisiaj tak pięknie się po prostu rozrosło i możemy zbierać też tego niesamowite owoce. Nie jestem w stanie policzyć instrumentów, ile zbudował, ale są to setki instrumentów. Myślę, że około 200 lir mógł zbudować, więc tą pierwszą, którą zrekonstruował w roku 67, a ostatni instrument zbudował na dzień przed swoimi 95. urodzinami. I tutaj też z tym wiąże się taka ciekawa historia, ponieważ już miał mało siły właśnie, żeby zająć się budową tego ostatniego instrumentu, ale został poproszony przez człowieka, który zamawiał ten instrument, że biskup Jamrozek bardzo prosił o to, żeby Wyrzykowski zbudował ten instrument, ponieważ miał trafić do katolickiego stowarzyszenia, do Krosna. I Wyrzykowski, jak usłyszał, że biskup poprosił, to mówi, no niestety nie mogę odmówić i zrobię. No jakoś powoli dam radę i zrobię. To go chyba bardzo też zmobilizowało. Zrobił naprawdę przepiękny instrument. Myślę, że zapamiętamy go jako wspaniałego człowieka, muzykanta, lutnika, lirnika, bardzo ciepłego człowieka, nieprzeciętnego, bardzo spontanicznego też. Dla mnie był naprawdę kimś wyjątkowym. Był dla mnie jak drugi ojciec, był dla mnie mistrzem, był dla mnie przyjacielem. Myślę, że pokazał mi też, również i nam, jak pięknie i twórczo przeżyć życie. W ostatnim czasie często też powtarzał takie słowa: Stanisław, tyś mi z nieba spadł. Na co ja mu zawsze odpowiadałem: Stanisławie drogi, a ty mi spadłeś z nieba.
1: Wspomnieniem o Stanisławie Wyrzykowskim, swoim mentorze i nauczycielu, podzielił się z Państwem lirnik i lutnik Stanisław Nogaj. Zaś w roku 2022 na 95. wówczas urodziny mistrza Wyrzykowskiego jego uczniowie i przyjaciele stworzyli pieśń w stylu dziadowsko-nowiniarskim opowiadającą o jego losach. Pieśń nowa o żywocie mistrza Stanisława Schaczowa w wykonaniu i w autorstwa między innymi lirnika Piotra Wawrzkiewicza z Jarosławia to pochwalny poemat w 7 aktach opisujący życie i przygody Nestora lutników Stanisława Wyrzykowskiego. Posłuchamy właśnie teraz tej pieśni, którą zarejestrowałam kilka lat temu w Szymbarku. A towarzyszyć jej będzie także rozmowa z mistrzem Wyrzykowskim i jego własne wspomnienia na temat budowy pierwszej liry.
2: Pieśń nowa o żywocie mistrza Stanisława Schaczowa. Pierwszy rozdział, w którym opisano majestat mistrza. Posłuchajcie, ludkowie, co się działo w Haczowie. Tam, gdzie droga w zakręt znika

Mistrz był człowiek postawny, mawiał żarty zabawne, a na zdrowie miał kropelki, bo kropelki to lek wielki, więc je czasem zażywał. Ładnym śpiewał on głosem, raz gardzielem, raz nosem. Jeździł we świat ze stachami, kapeluszem i skrzypcami.

0: gdje u vojca bili na prubje, to mu ili ktoš tam spomljao u liže kurbovim. A u Šajnu bila lira. Bil taki temat, kolezi ojca će rozešli, a ja zmišljam u liže. Tati, to tu je ta lira? Tak se go pitam. Tati, viš, to je vinkše od skrzepiec, dużo większy od skrzepiec, jest korba, jest koło, są klawisze, struny, trzy struny jest i te struny ocierają o koło, tam mi tłumaczą. Kręcisz się, koło się obraca, struny się ociera, a to nad tymi klawiszami się naciska i wychodzi melodia. Wobec tego ja to chyba kiedyś zrobię taką lirę. I taką myślą byłem.
1: Drugi rozdział tej historii, traktujący o życiu mistrza i jego wielkiej misji. Ojciec był oficerem, w wojsku robił karierę. Matka dzieci znów bawiła i pacierzy nauczyła. I śpiewania na co dzień. Chociaż domek ubogi, zawsze czyste tam progi. Niebogato było, skoro

0: sił. Jedna rzecz go męczyła, co z dawna w głowie była, bo raz widział w życiu lirę, ale tylko jedną chwilę. On tę lirę zbuduje, bo raz widział w życiu lirę, ale tylko jedną chwilę. On tę lirę zbuduje.
1: Pierwsza lira w 67 roku została zrobiona. Ta pierwsza lira. I od tamtąd się dopiero zaczęło. Ale jak ja ją pierwsze miał konstruować, to tutaj ważna sprawa jest. Tu mam robić tą lirę i od ojca wiem, jak ona wyglądała, ale ja mam robić lirę i obiecałem, że zrobię. I nacisk był, żeby w kapeli była lira. Wobec tego leżę tak sobie za żoną, chciałem 4 godziny wdany na długich dniach i tak leżę, już nie spałem. Oj, tak patrzę, o tak patrzę. I patrzę, i patrzę, że ona się... Staszu, co ci się dzieje? Czemu tak mówisz? O Matko Boska, to ja myślałem, że ty umierasz, bo ty żeś oczy podstawiał. Czemu tak patrzę? Bo mela, bo ja rysuję na suficie lirę. Jak mam zrobić? Takie moje były pomysły.
0: Trzeci rozdział opisujący akt tworzenia, rozpoczynający się w sytuacji intymnej w sypialni mistrza, kiedy jego żona pyta: Stasiu, co ci? Czy umierasz? Czemu oczy tak otwierasz? Patrzę w sufit i rysuję pierwszy

0: i gałeczka nakręcona, co jest z gruszy wytoczona, i melodię pięknie gra.
1: Danny

0: No i pracuję tam. W krótkim czasie dany Ingrid Stanisław był głównym kierownikiem Domu Kultury Krzyżyckich u Szkła. Staszek, a my się znali dobrze. Staszek, zrób tę lirę korbową. I zrobiłem tą lirę korbową. Także ja prosił kierownika zakładu, czy mi pozwoli po godzinach zostać tam w zakładzie i robić taki instrument. Dobrze, ja po godzinach zrobił tą lirę, ale była jeszcze pieluszka. Ja zrobił lirę, tylko tonika była, pełne tony były i to 12 zrobiłem tych klawiszy. Ale nie było półtonów, ale zrobiłem. I ta pierwsza lira, gdy zrobiłem, i to już była kronika krakowska, już gdzieś tam się ktoś dowiedział, że tam w Krośnie jest lirnik, to zrobił lirę korbową. No już trzeba było grać, a ja jeszcze wiele nic nie wiedział. Ale znałem muzykę, no to mi to trudno nie szło.
1: Czwarty rozdział. Opisujący wulgarnymi słowy, jak to przez ludzką złośliwość mistrz nieomal dopuścił się zbrodni.

90 lat na karku, a flaszeczka stoi w barku, więc idziemy cicho szal. A wtem baba się budzi, a na rzeka marudzi. A wy szelmy, a wy dranie, wasza noga tu nie stanie, po mym trupie ochleje. A wy szelmy, a wy dranie, wasza

0: ale go nachodzi troska, że to też istota boska, więc jej pożyć jeszcze dał.
1: I jaką mezurę dać w tym instrumencie, jakie strony dać, żeby to grało, jak stroić. Ja już muszę wiele myśleć. Dałem mezurę bodajże nie skrzypcową, ale altówkową. I to mi dużo dało. I ta lira pierwsza zrobiona do Kraśnińskich od szkła. Dobrze mi zapłacili w ten czas nawet. I od takiego 67 roku ja nocami nie spał, tylko jak jeszcze ulepszyć. A do mnie już z Warszawy, mam jeszcze ten list gdzieś tu zachowany, pisali: panie Stanisławie, niech pan wykonuje liry, a my będziemy zamawiać i tam wysyłać tu i tam. Ja jeszcze byłem słaby jeszcze w tej. Jak ja mogę podjąć taką sytuację i brać na siebie i dla kogoś, żeby ją mógł

0: produkować, jak ja jeszcze jestem niepewny tego, że takie liry mogły być kiedyś wiele, wiele lepsze, lepszym wydaniu, innym wyglądzie i tak dalej. Ale interesował się tą sprawą, także wiele patrzyłem w filmy i to mi dużo dało. Były filmy objazdowe, bo jeszcze nikt nie miał telewizji, bo nie było jeszcze telewizji. Komedia francuska i ja siedzę, pokaz jest dwóch gości w smokingach czarnych grają na lirach i prowadzą korowod weselny do kościoła na ślub. Ale słyszę ten głos, ten ton. Aha, muzycznie dla mnie to było bardzo ważne, że to wysokie tony. Ładnie grali sobie i grają. Znaczy, jakie tam strojenie jest, ale to przez moment. Za moment wracają, to jak widział z tyłu, widziałem, że te ręce tak chodzą. Ale wracają, widzę i z przodu, widzę te liry. I jak oni grają, aha, to już teraz jestem mądry, będę wiedział, jaką mędzurę dać, jakie strony dać i powoli to zacznę tak robić. I zrobił, i do tej pory, jakie robią, robią różne liry, ale to upływały lata, ale nocami nie spałem.
1: Piąty rozdział tej historii. Wielce przełomowy, opisujący spotkanie mistrza z uczniem. Raz do mistrza zagrody przyszedł Stach Nogaj młody. Pan nauczy mnie te czary, żebym wiedział we wsi starej, jak te liry budować. Mistrz ogląda po pysku, słyszy znane nazwisko, bo te pudła to stolarze, co budują tam ołtarze, cnisny cerzes brzozowa. A nauczę, czemu nie, bierz te deski i ucz się. Od tej chwili tam w Haczowie na obórce, już bez krowy, oba stachy robili.
0: Towarzystwo Muzyki Folkloru tu w Krośnie zwrócili prośbę do Warszawy, do Ministerstwa Kultury o subwencję, o dane pieniądze, że mają człowieka takiego i takiego, żeby nie zanikły dawne instrumenty. Tak to jakoś opisali. Przyznali w ten czas 20 tysięcy na tą naukę. Ministerstwo Kultury zażądało ode mnie harmonogram, cały przebieg całego roku nauki, z jakich materiałów i tak dalej, i tak dalej. I to powtórzę, przecież ja jestem po 5 klasach podstawowych. Kto mi mógłby mi napisać mi harmonogram na ten temat? Tylko ja musiał napisać. Ja zacząłem myśleć dobrze i w krótkim czasie, jak najszybciej, cały program napisałem na cały rok nauki. I to do Radia do Rzeszów. Radio Rzeszów udział głasza, kto chce się nauczyć produkcji takich instrumentów, do Stanisława Wyrzykowskiego. Radio Rzeszów podał. I ta sytuacja ta się zaczęła.
1: Szósty rozdział, w którym urawniają się kunszt, wyczucie i subtelne poczucie humoru mistrza. Raz u mistrza w warsztacie leżą części na blacie. Ma tu koło klepki z beczki, świerkowe listeweczki i na rogi dwa kołki. Oto zrobił z nich lirę, pograł Stach młody chwilę. Po czym mówi Stanisławie, ja pogrążam się w obawie, coś w tej lirze drewno żre. Niech nie boli cię głowa, bo ta lira gotowa. I do Stacha mistrz powiada, nie niszcz lirki, nie trój gada. Ja swój sposób na to mam. Zanim do klienta trafi, to kornika szlaku trafi i do diabła pójdzie sam. Jął Stanisław korbą grać, a instrument zaczął drgać. Kornik

0: i byli z Podlesia, aż z Rybnika, i byli z różnych stron, i Noga, i Stanisław, i on ma u siebie pracowni. I ja, jako niewykształcony, ja miałem uczyć kogoś, ale ja robił inne instrumenty, które mógłbym tu pokazać, psalterium, organistrum. Mam jeszcze płaskorzeźbę, zdjęcie mam oprawioną z bazyliki, płaskorzeźba Santiago de Compostela. Miałem pokazu wyrobu danych instrumentów, ale potem wiele jeszcze pomnażałem danych moich prac. Ale to trzeba być takim wytrwałym, spokojnym człowiekiem i nikogo nie słuchać, to znaczy można posłuchać, tylko biorąc pod uwagę, co się słucha, co jest wartościowe, co niewartościowe.
1: Siódmy rozdział podsumowujący tę niesamowitą historię. Chociaż los nie...

Zapytany o swe życie, mówi, żyje znakomicie. Dużo tańczę, mało śpiewam i kropelki se zażywam. Liry jeszcze buduję. Z życia czerpię w starości, w otoczeniu młodości. Oto lirnik lotnią lata, patrzy z góry na kraj świata. Korbą kręci miast nosem. Oto lirnik lotnią lata, patrzy z góry na

Żywot mistrza Stanisława Schaczowa wyśpiewał Piotr Wawrzkiewicz. W ten sposób także żegnamy się radiowo z Stanisławem Wyżykowskim, wybitnym, legendarnym lirnikiem z Schaczowa, który pozostawił po sobie bardzo, bardzo wielu uczniów, a także instrumentów. I ja już także Państwu na dziś dziękuję. Muzyka, która zabrzmi na koniec, to duet Hazelius i Hedin. Do usłyszenia w niedzielę podczas audycji Za Słońcem. Magdalena Dejchma, dziękuję.

0: Głosy z przeszłości.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wspomnienia Jana Kręca. Mija setna rocznica urodzin tego wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta. W nagraniu archiwalnym artysta opowiada o ważnych dla niego twórcach, m.in. o Grażynie Bacewicz, Romanie Palestrze czy Bronisławie Szabelskim.
2: Nie pamiętam dnia, ani nawet okoliczności, ale wiem, że to były lata okupacji, kiedy właśnie któregoś dnia poznaliśmy się i od tego czasu, mogę bez przesady powiedzieć, do końca życia kompozytorki stanowiliśmy jakąś muzyczną i ludzką przyjaźń. Wtedy, w czasach okupacji, praktycznie dla nas Polaków nie istniała orkiestra symfoniczna, koncerty. Tym bardziej kwitła muzyka kameralna. W różnych punktach Warszawy odbywały się tak zwane prywatne koncerty konspiracyjne. I właśnie na którymś z nich musiałem poznać Grażynę, no i oczywiście jej utwory. Była normalnym człowiekiem, bo często mówi się o znanych ludziach, że skandalizowali, że chodzą o nich takie czy inne anegdoty. A Grażyna była, jak mówię, normalnym człowiekiem. Oczywiście miała swoje ambicje, oczywiście, jakby to powiedzieć, zależało jej tak bardzo na wszystkim, co tyczyło jej namiętności, muzyki, jak nam wszystkim. Ale to było w niej takie miłe. Charakterystyczny miała uśmiech i wzrok. To właściwie do dziś pamiętam, to mi zapadło w sercu, mimo wielu lat, które już od jej śmierci upłynęły. Kiedy jeszcze byłem studentem szkoły muzycznej w Łodzi, zaproponowano mi dyrygowanie małym zespołem w teatrze muzycznym, a mianowicie wystawiano taką bajkę muzyczną o Janku, co psom szył buty Bacewiczówny. No i to, trzeba powiedzieć, było moje pierwsze przeżycie w tak zwanym kanale. Zespół był mały, sprawa była prosta, ale dla mnie to nie było wtedy takie łatwe. I to była śpiewano mówiona sprawa i głównym aktorem był znany, wspaniały aktor Grabowski. Później mieliśmy wspólne nagranie na płyty chyba 6

tego koncertu skrzypcowego z Filharmonią Poznańską. I to było jeszcze na płyty tak zwane szybkoobrotowe. Oczywiście solistką była kompozytorka. Bardzo wiele wykonywałem i to różnych utworów Grażyny z różnymi orkiestrami, w różnych krajach, w różnym czasie. Pamiętam jedno z bardziej istotnych spotkań, to kiedy nagrywałem jej trzecią symfonię z Wosprem w Katowicach. Oczywiście kompozytorka przyjechała. Każdemu z nas wykonanie utworu, nagranie utworu wydaje się sprawą w danej chwili najważniejszą i widziałem, że dla niej to była sprawa również najważniejsza. Ale jakżeż miła i taktowna była ta współpraca. Potrafiła naprawdę z ogromnym wdziękiem przeprowadzić wszystkie swoje tezy, swoje, nazwijmy to, życzenia ze mną uzgodnić, a jednocześnie była elastyczna. Jeżeli jej proponowałem jakąś zmianę dynamiczną, czy jakieś drobne bardzo sprawy ze swojej praktyki dyrygenckiej, to miała do mnie zaufanie, absolutnie się godziła i było później nam obojgu przyjemnie, że to dawało rezultaty. Różni kompozytorzy dedykowali mi dużo utworów i tak trenuję, jak to się mówi, niektórzy dedykowali z myślą o wykonaniu, prawda, że Kręc będzie to dyrygował. Natomiast ta dedykacja, jest to oczywiście muzyka na trąbki, smyczki i perkusje. Jest to dla mnie bardzo cenna dedykacja, bo wiem, że wynika z prawdziwej przyjaźni. A myśląc o Romanie Palestrze, zastanawiam się zawsze nad rozdźwiękiem między jego dziełem, między jego wspaniałym warsztatem kompozytorskim i pomiędzy niedocenianiem w praktyce małą ilością wykonań. Ja pamiętam czas, kiedy go poznałem. Poznałem go w okolicznościach zupełnie specjalnych, bo kręcono w Łodzi film Zakazane piosenki. Roman Palester podjął się opracowania muzycznego, a ja grałem w tym filmie malutki epizodzik jako powstaniec, grałem Serce w plecaku na pianinie, ale nie o to chodzi. Z tej okazji poznałem Romana Palestra, który przyjechał do Łodzi w aureoli następcy Szymanowskiego. Wtedy się mówiło, to jest ten wielki Roman Palester. Każdy kompozytor, każdy twórca ma swój czas. Jeśli tego nie wykorzysta, to później jest trudno nadrobić, dlatego że przychodzą następne pokolenia, przychodzą nowi twórcy i dopiero gdzieś tam jakiś renesans następuje. Jeśli chodzi o Romana Palestra, to nie jest to przeoczenie swego czasu, tylko jest to chyba los jego życia. Ja myślę, że on był jak najbardziej typem twórcy współczesnego. To znaczy, jego psychika była taka. Zawsze intelekt kontrolował inspirację, ale nie dawał się ponieść tak zwanemu natchnieniu, tylko opierał to, co pisał na pięciolinii, na znakomitym, doprowadzonym wręcz do perfekcji warsztacie muzycznym. Znał się na wszystkich instrumentach, na wszystkich głosach ludzkich, znał się na wszystkich stylach. No ale te powody jakiegoś niedocenienia czy zapomnienia, to sądzę, że to jest emigracja, mało. To jest jego wieloletnia praca w wolnej Europie razem z żoną Barbarą, co mu zamknęło właściwie możliwości wykonywania utworów w Polsce. Zniknął z encyklopedii, z książek, został wykreślony jako członek Związku Kompozytorów Polskich. Nawet zagranica przecież też mu nie była przychylna. W ten sposób właściwie Roman Palester zaczął pisać w jakimś sensie do szuflady. Mimo różnicy wieku, muszę powiedzieć, że po tym naszym łódzkim spotkaniu, zupełnie przypadkowym, staliśmy się dobrymi znajomymi, a później przyjaciółmi, których drogi życiowe krzyżowały się tylko od czasu do czasu. Niemniej śmiem twierdzić, że poczuliśmy od razu do siebie wzajemną sympatię, wzajemny szacunek muzyczny. Myśmy mieli takie spotkania od czasu do czasu, ale zawsze w jakimś sensie niezwykłe. Przypomnę, kiedyś byłem w 50. latach w Mediolanie i tam jest taki wielki pasaż, w którym właściwie setki ludzi się mijają. Zawsze jest tłok. Jakieś 20, może i więcej metrów ode mnie widzę człowieka, który idzie ode mnie, czyli widzę go tyłem. I po chodzie, i po sylwestce wydaje mi się,

to musi być Roman. Pobiegłem za nim. Okazało się, że to był Roman, który przyjechał do swego wydawcy załatwiać pewne muzyczne sprawy. Oczywiście, ileśmy się wtedy mogli nagadać, jak to się mówi, i właściwie nadrobić zaległości. Później, jeszcze w tych czasach politycznie ryzykownych, odważyłem się na jego zaproszenie odwiedzić go w Monachium w Wolnej Europie, to znaczy tam on mieszkał. Oczywiście później byłem wzywany wiadomo gdzie i różne pytania pod moim adresem kierowano, a co to za znajomość, a na czym to polega, i radzono, żebym raczej rezygnował z tego, ale wtedy pamiętam, spędziłem kilka dni u niego, będąc jego gościem, i znowuż było to spotkanie dla mnie pamiętne, niezwykłe, i wielu ciekawych rzeczy dowiedziałem się od niego. A propos filmu jeszcze, on miał tak opanowaną orkiestrę i wszystko miał tak w swojej, nazwałbym to dzisiejszym językiem, komputerowej wręcz głowie, że opowiadano mi, jak pisał muzykę do filmu, to nie chciał tracić czasu na partyturę. Rozkładał na podłodze od razu głosy i biegał od jednego do drugiego, wpisując odpowiednim instrumentom odpowiednie nuty, i właściwie później nagranie odbywało się od tak. To był właśnie Roman Palester. Różni kompozytorzy mają w swoim dorobku tak zwane szlagiery. Bacewiczówna napisała Oberka, Spisak Concerto Giocoso, Szałowski słynną uwerturę, a Szabelski tokatę na orkiestrę, pełną wigoru, świetnie brzmiącą, taki numer koncertowy, czy nawet na bis dobry. Kiedyś nagrywaliśmy z Wosprem, działo się to w sali Filharmonii Śląskiej. Oczywiście kompozytor był na próbie i przyszedł na nagranie. Siedział na balkonie, my ćwiczymy, byliśmy już gotowi, wszystko było już przed nagraniem, i pytam kompozytora: Bolesławie, może masz jakieś uwagi? On oczywiście jakby już zmieszany z góry mówi: nie, wszystko dobrze, wszystko jak najlepiej. No a jak tempo? Tempo znakomite. No dobrze, ale powiedz coś, bo za chwilę utrwalimy to i już będzie za późno. Przecież może masz jakieś życzenia? On się zastanowił, zmieszał i powiedział słynne jedno zdanie. W trzynastce, to jest takie miejsce w partyturze, w trzynastce waltornie donośniej. No i to było wszystko, czegośmy się dowiedzieli o naszym wykonaniu tokaty z ust kompozytora. Ale wiem, że był szczęśliwy, wiem, że był zadowolony, i w ogóle współpraca z nim, która, jeśli chodzi o moją osobę, miała miejsce wielokrotnie. Dyrygowałem różnymi jego utworami i na warszawskich jesieniach, i w Katowicach, i za granicą. Była to zawsze współpraca idealna. Człowieka, który wiedziałem, że nie jest mu to wszystko obojętne, ale nigdy o swoje nie walczył. Miał widocznie zaufanie do innych. Był, jak już powiedziałem, niezmiernie skromny. Wiem, że w pewnym okresie swego życia stał się profesorem kompozycji i miał bardzo utalentowanych uczniów. Może tym najwybitniejszym wśród nich jest Henryk Mikołaj Górecki. No więc rzeczywiście nie raz i nie dwa byłem dyrygentem jego muzyki, i to jest dla mnie wartościowe, że nie dlatego robiłem te utwory, że on tam na Śląsku był i wypada, nie dlatego, że tak się na to jakoś zewnętrznie składało, tylko i wyłącznie z własnej potrzeby i z interesowania się jego świetnymi partyturami. A taką moją ulubioną przez długie lata było Concerto Grosso. Mnie kojarzy się Spisak z Paryżem. Kojarzy się również stylistycznie, nazwijmy to, ze szkołą francuską. Spisak jako człowiek jest dla mnie paradoksem w tym sensie, że przecież był kaleką, chodził o kulach, a jednak był optymistą. Jednak jak kojarzę jego twarz, to uśmiech był częstszy na jego twarzy niż jakaś zaduma czy smutek. Okazuje się, że optymizm jest sprawą niezależną od życia. Raczej jest to stan duszy ludzkiej. I w jego muzyce czuje się żywość, czuje się ruch. Nie jest to muzyka zawsze motoryczna, ale właśnie jakaś muzyka typu allegro, bardziej niż części wolne. Bliżej jakaś nić prawdziwej sympatii i, powiem zupełnie szczerze, właściwie prawdziwej przyjaźni nawet, między nami zawiązała się w czasie mego pobytu w Paryżu. Ja byłem stypendystą w końcu roku 57

0: prawie pół roku spędziłem w Paryżu i wtedy właściwie bywałem u spisaków prawie codziennie. Powiedziałem, bywałem u spisaków, bo trzeba powiedzieć, że niezwykłą rolę w życiu Michała Spisaka odegrała André, jego żona francuska, która była jego wielką przyjaciółką, opiekunką. On właśnie wymagał jakiejś pieczy specjalnej i to była pozornie francuska, szorstka, ale miała serce wspaniałe i do śmierci towarzyszyła mu jako człowiek bardzo mu potrzebny. Odwiedzałem go zwykle o 10, 11 rano, kiedy był sam w domu, a właściwie nie dosłownie sam, bo w domu państwa spisaków królował wspaniały kot, który był rozpieszczany, który nawet chodził po stole zastawianym czasami. Natomiast nie było pani spisakowej, która wracała po południu z pracy. Pracowała w jakimś ministerstwie. No i nam się rozmawiało, ale czasami było troszkę sucho w gardle i Michał miał swoją specjalność, a mianowicie kalwadosa. I bywało tak, żeśmy windą, taką typową francuską windą, która wygląda jak klatka, zjeżdżali na dół do najbliższego bistro, a tego tam w Paryżu nie brakuje. I jeden czy więcej kalwadosów wypijaliśmy i wtedy on się jeszcze potrafił bardziej rozgadać na tematy nie tylko muzyczne, ale tematy osobiste. Trzeba powiedzieć, że był człowiekiem wielkodusznym, człowiekiem pozbawionym wszelkiej zazdrości, zawiści. Na pewno czuło się, że ma ogromne ambicje kompozytorskie, że każde jego nowe dzieło to było wielkie dla niego przeżycie. To był tak jak ojciec w stosunku do swego dziecka. Wiem, jak mu zależało na wykonaniach. Zresztą byłem współautorem wielu wykonań jego utworów. A wspomnienie smutne to jest warszawska jesień, chyba nie pomylę się, jeśli powiem 64 rok, kiedy znowuż z Wosprem dyrygowałem koncerto Giocoso i Michał Spisak przyjechał do Warszawy, był na koncercie i po wykonaniu podszedł właśnie o kulach do estrady. Ja się nachyliłem, uściskałem go, widziałem łzy w jego oczach, łzy wzruszenia i jakaś taka myśl przyszła mi do głowy, że ja go widzę ostatni raz w życiu. I tak się stało. I właściwie bardzo niedługo potem dowiedziałem się o jego śmierci.
1: To były wspomnienia kompozytora i dyrygenta Jana Kręca, które przypominamy w setną rocznicę jego urodzin. Ciąg dalszy jutro o 12.45.
2: A właśnie minęła 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Arkadiusz Jakubik.
2: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Lanskorona po raz 19 stanie się letnią stolicą gitary. Dziś rozpoczyna się tam festiwal Terra Artis, wydarzenie łączące koncerty wybitnych artystów, edukację muzyczną i spotkania wokół sztuki. Program otworzy wystawa Mucha w worku, przygotowana przez studentów pracowni Drzeworytu ASP w Krakowie. W kolejnych dniach publiczność usłyszy recitale gitarowe oraz koncerty muzyki dawnej, kameralnej, folkowej i jazzowej. Festiwalowi towarzyszą 19 międzynarodowe warsztaty gitarowe, podczas których młodzi muzycy będą rozwijać swoje umiejętności pod okiem uznanych pedagogów. Muzyka zaczyna się od ciszy, mówi kierownik artystyczny festiwalu Michał Noć.
4: Gitara jest instrumentem bardzo delikatnym i wymaga takiego wyciszenia, skupienia, które w Lanskoronie znajdujemy i my, wykonawcy, i publiczność, która z roku na rok coraz liczniej przybywa na koncerty, które się odbywają w miejscach temu sprzyjających i akustycznie, i pod względem atmosfery. Program jest pomyślany tak, żeby był jak najbardziej dostępny. Koncerty są atrakcyjne dla wszystkich, nie tylko dla zawodowców. Także mogę Państwa serdecznie zaprosić, czy jesteście Państwo miłośnikami gitary, czy jeszcze nie jesteście, ale na pewno się nimi staniecie po wizycie w Lanskoronie.
2: Festiwal Terra Artis potrwa w Lanskoronie do 26 lipca. Większość wydarzeń jest otwarta dla publiczności. W Muzeum Łazienek Królewskich od dziś można oglądać wystawę Nabiści, prorocy nowej sztuki. Do Warszawy przyjechały obrazy francuskich mistrzów, dzieła z Muzeum d'Orsay i innych zagranicznych instytucji publicznych z Francji, Szwajcarii.

0: Szwajcarii, Holandii i Węgier. W podchorążówce prezentowana jest jedna z ikonicznych dla nabistów prac, Plama Słońca na tarasie Maurice'a Denis, mówi dyrektorka muzeum Marianna Utmianowska.
1: Każdy znajdzie tutaj obraz, który go szczególnie fascynuje. Moje myśli krążą pomiędzy fascynującymi pejzażami, niezwykle intymnymi scenami ukazujące chociażby grę w szachy, ale także pełnymi radości, takiej powiedziałabym przemyślanej emocjonalności, obrazami, które ukazują sceny rodzajowe, dzieci na plaży. Przepięknym dopełnieniem wystawy jest audioprzewodnik, gdzie słyszymy głos chyba z najpiękniejszym francuskim akcentem w Polsce, czyli głos samego Andrzeja Seweryna.
0: Wystawę Nabiści, prorocy nowej sztuki w podchorążówce w Łazienkach Królewskich w Warszawie można oglądać do 15 listopada. W serwisie smutna informacja. W wieku 55 lat po długiej chorobie zmarła Joanna Słowińska, jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny folkowej i etnicznej. Była wokalistką, pieśniarką i skrzypaczką, znaną z charakterystycznego, pełnego ekspresji głosu oraz niezwykłych interpretacji polskich i słowiańskich pieśni tradycyjnych. Była współzałożycielką zespołu Muzykanci, z którym zdobyła Grand Prix Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Sama artystka wielokrotnie gościła na scenie tego festiwalu, a także zasiadała w jury konkursu. Od lat współpracowała z Dwójką i Polskim Radiem. Była też cenioną interpretatorką muzyki teatralnej i literackiej. W swojej twórczości łączyła muzykę źródeł ze współczesnym językiem artystycznym. Wykonywała m.in. kompozycje Zygmunta Koniecznego, współpracowała przy wielu projektach muzycznych i dzieliła się wiedzą o śpiewie tradycyjnym. To największy festiwal kultury białoruskiej. W Gródku koło Białegostoku rozpoczyna się dziś Tutaka. W programie dyskusje o białoruskiej literaturze czy o Białorusinach na emigracji, często wymuszonej przez reżim Łukaszenki po protestach 2020 roku. Będą też koncerty. Zagra m.in. zespół Dzieciuki, który odnosi się do współczesnej historii polsko-białoruskiej.
2: Dzieciuki to jest punk z dobrymi korzeniami.
3: Organizator Paweł Stankiewicz.
2: Śpiewają o buncie, o walce o wolność, ale wykorzystują do tego bohaterów historycznych, często kojarzonych z I Rzeczpospolitą. Jest piosenka o Kościuszce, piosenka o powstańcach styczniowych. W tym roku na przykład mamy Czarnobrawu, która śpiewa piosence, jest i polski, i białoruski. Próbuje znaleźć siebie na nowo jako twórczynię odciętą od możliwości tworzenia we własnym kraju, z takimi wszystkimi prywatnymi problemami, jak tutaj w nowym miejscu, jak życie sobie poukładać.
4: Życie nie jest lekkie, ktoś chciałby mnie pobić, ktoś prosi o rękę.
2: Występ również w tym roku Rimy i ukłon w kierunku chłopaków, którzy przez tych wiele lat na Białostoczynie byli ostoją współczesnej muzyki białoruskiej.
5: Życie czekaje, twoja nadzieja, serca trymaje.
0: Rozpoczynający się dziś Festiwal Kultury Białoruskiej Tutaka w Gródku koło Białegostoku potrwa do niedzieli. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskiradio.pl.
6: Reklama.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.

0: studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska-Vogue, dzień dobry. Dziś w naszej audycji poświęconej architekturze porozmawiamy o takiej dziedzinie architektury, która trochę poza obręb konkretnego rozumienia tego słowa wykracza. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o architekturze krajobrazu i o styku tego, co stworzył człowiek i człowiek wykorzystuje, i tego, co stworzyła natura.

0: Kultura. Moim gościem dziś w audycji jest Marek Piwowarski, architekt krajobrazu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chociaż czasami się przedstawiasz, wiem, jako marynarz też.
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: No raptem skończyłem pływać na Żoliborzu swoim statkiem. Mieliśmy cykl koncertów z Justyną Jary i Kubą Sienkiewiczem na statku.
0: Mówiliśmy o tych koncertach na naszej antenie.
1: No to fajnie, ale nie wróciłem stamtąd. Nie wróciłem, bo woda jest za niska i musiałem zostać na Żoliborzu. Czekam, aż wody trochę przybędzie.
0: No właśnie, to też pewnie się pojawi w naszej rozmowie. Sprawa ilości wody w rzekach również polskich. Woda, rzeki, Wisła to jest teraz temat chyba ci najbliższy.
1: Woda, Wisła w szczególności jest tematem dla mnie bliskim od wielu, wielu lat. Ja byłem pełnomocnikiem prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły. Byłem odpowiedzialny za budowę plaż, bulwarów, za budowę portu, za budowę mostów nad Wisłą, także tam mam to doświadczenie duże. No i tak zostałem po prostu w pracy nad wodą, mimo że nie pracuję już dla administracji publicznej, przynajmniej na tym stanowisku, jeśli chodzi o zarządzanie zielenią i zarządzanie Wisłą w Warszawie.
0: Jesteś też twórcą lub współtwórcą takiego określenia, hasła, które zna każdy warszawiak albo mieszkający w Warszawie, dzielnica Wisła. Czy Wisłę można traktować jako kolejny element architektury miasta?
1: To było hasło, które wymyślili wodniacy, którzy pływali po rzece Wiśle i pływają do dzisiaj. A ja wtedy piastowałem i zajmowałem się po prostu sprawami związanymi z zagospodarowaniem i zarządzaniem Wisłą w Warszawie. I prowadziliśmy taki dość spontaniczny i oddolny program, który zdobył dość duży rezonans, który się nazywał Nie rozbijaj się nad Wisłą i on dotyczył tego, żeby być odpowiedzialnym za wspólną przestrzeń, nie bałaganić, nie wrzucać butelek, nie rozbijać. Bo to był taki pierwszy moment, pierwszy czas, kiedy mieliśmy do czynienia z taką dużą rewolucją obecności mieszkańców miasta w Warszawie i miasto nie nadążało trochę za skalą tego zjawiska i nie potrafiliśmy czasami sami jako miasto ogarnąć różnych zjawisk, które się tam działy, więc zachęcaliśmy też do takiej współodpowiedzialności za tą przestrzeń. I po tym, jak to hasło i ten program okazał się taki dość nośny, chwytliwy, tam skutkiem tego na przykład było to, że Sopot pracował nad hasłem Nie rozbijaj się nad Molo, Józefów czy Otwoc, już nie pamiętam, właśnie prosił nas o to, żeby mogli korzystać z Nie rozbijaj się nad Świdrem, ponieważ to zjawisko było dość, jest dość typowe. Było przynajmniej wtedy dość typowe. Nadal myślę, że to jest jakiś problem. I myśmy, szukając kontynuacji tego programu, już tak bardziej systemowo, nie tak hasłowo i oddolnie, tylko bardziej systemowo, szukali jakiegoś pozytywnego przekazu, takiego, żeby nie było tam po prostu nie rób czegoś tam, nie rób tamtego, tylko żeby zbudować jakiś przekaz dotyczący współodpowiedzialności. I wtedy przypomniało nam się o tym, przypomniało mi się o tym haśle związanym z tą 19. dzielnicą, czy też dzielnicą Wisłą, jaką kuli wodniacy. No i później to się stało takim elementem zarówno programu inwestycyjnego, propagandy miejskiej związanej z budową nabrzeży Wisły i rozwoju tego programu, też także programu edukacyjnego, także programu animacji tej przestrzeni, ale oczywiście też bardzo ważnym elementem tego programu była ta odpowiedzialność. Jednak też było też takie spojrzenie na tą stronę miasta, która jest troszkę inna. Myśmy ją identyfikowali poprzez kilometraż rzeki Wisły, który to kilometraż jest od Oświęcimia do Gdańska. On jest taki specyficzny, tak jest oznakowany tradycyjnie w polskim systemie, że tablice wycina się, tak żeby marynarze je widzieli przez pryzmat prześwitujących przez tablice napisów, żeby one się nie niszczyły, nie trzeba było ich odnawiać. W związku z tym, jak podchodzimy do tego i patrzymy na ten kilometraż od strony miasta, to on jest jakby w lustrzanym odbiciu. To trochę powoduje taką jakby wizję trochę odwrotnej strony miasta i na tym nam też trochę zależało, żeby pokazać, że to jest trochę miasto w mieście, to znaczy miasto, które jest zamieszkałe przez zwierzęta, miasto, które jest dzikie, miasto, w którym też zachowujemy się inaczej, nie? Mówimy sobie dzień dobry na promach, jak wchodzimy do autobusów, tego nie robimy, a na promach to już jest troszkę inna sytuacja i no i też budujemy jakieś relacje takie właśnie wewnętrzne współodpowiedzialności za przestrzeń i za siebie nawzajem. Stąd to hasło. Hasło, które zresztą jakoś troszkę też i wyrosło poza miasto Warszawa, bo ta dzielnica jest

0: stała się jakimś elementem trochę właśnie też i kontaktów międzymiejskich, czy też międzyludzkich na rzece, no bo ta dzielnica właśnie stała się taka troszkę eksterytorialna w stosunku do Warszawy i wiąże się to też i z programem, który prowadzi Fundacja Rok Rzeki Wisły, czy też prowadziła Obywatel Rzeki Wisły w jakiś sposób, czyli też, też taka kwestia właśnie jakiejś identyfikacji z tą przestrzenią i odpowiedzialności za nią.
1: Wspomniałeś o tym, że Wisła, dzielnica Wisła rządzi się trochę innymi prawami, to taka specjalna przestrzeń, ale czy tę przestrzeń z punktu widzenia architekta krajobrazu można traktować jako taki element naszej rzeczywistości, który można włożyć w ramy urbanistyczne? Te kategorie urbanistyczne.
0: No tak, no z punktu widzenia Warszawy to w każdym dokumencie będziemy czytać, nie tylko z punktu widzenia Warszawy, ale też z punktu widzenia województwa mazowieckiego, że Wisła jest tym takim elementem podstawowym tej tkanki urbanistycznej. No w przypadku Warszawy Wisła i Skarpa Warszawska. To są te dwie takie podstawowe przestrzenie, które identyfikują położenie, lokalizację, taką dyspozycję tego miasta, jak ono się ma do przyrody, do otoczenia, do krajobrazu. W związku z tym niewątpliwie to jest jakiś element urbanistyczny w wielkiej skali i w wielkim znaczeniu. Nie tylko z punktu widzenia jakby wnętrz urbanistycznych, ale czy takiej kompozycji urbanistycznej, ale też oczywiście, ale też jest z punktu widzenia takiej funkcjonalności związanej z funkcjonowaniem klimatycznym, ale przecież no, jest to podstawowa infrastruktura miasta. Bez niej tego miasta by nie było. Po prostu w kranie odkręcamy Wisłę, która płynie przez kran, także tak. No, oczywiście można tak i trzeba tak mówić. Tak. Jest to podstawowy element tkanki urbanistycznej. Też trzeba sobie zdać sprawę, że bardzo zmienia się ta sytuacja, jeśli chodzi o obecność Wisły w Warszawie. Warto porównać sobie stare zdjęcia ze współczesną jakąś sytuacją wiślaną. Obecność Wisły jest z jednej strony, można powiedzieć, zauważalna w ostatnich latach bardzo mocno przez i budowę mostów, i przez program inwestycyjny, przez obecność ludzi w szczególności, poprzez zieleń, która się rozwija nad Wisłą, poprzez ilość projektów, które jest tam realizowanych, ale też i można powiedzieć, że jest jej mniej, w tym sensie, że jeśli popatrzymy na stare zdjęcia, to Wisła była jakoś mocno obecna w obrazie Warszawy. Dzisiaj zaś jest w takim lekkim dołku. To jest związane z bardzo silną erozją dna i dzisiaj stany rzeki Wisły ciągle są jakieś...
1: Masz na myśli taką wizualność.
0: Tak, taką wizualność. Kiedy mówimy o urbanistyce, no to w szczególności myślę o właśnie jakichś elementach wnętrz urbanistycznych i takiej właśnie pracy z formą krajobrazu, z formą miasta. I tutaj to jest bardzo duża zmiana. To znaczy, że obecność tej Wisły, że Wisła jest zdecydowanie węższa, jest zdecydowanie niżej, nie jest obecna jej tafla. Można powiedzieć, że miasto się już w Wiśle trochę nie odbija. No, oczywiście odbija się, kiedy patrzymy na nią wzdłuż Wisły i odbijają się mosty, odbija nam się gdzieś sylweta Warszawy, która jest przecież piękna, ale z punktu widzenia, jeśli byśmy spojrzeli z prawego brzegu na lewy, czy z lewy na prawy, to Wisła nam się, to nam, miasto się już w tej Wiśle nie chce odbijać, dlatego że Wisła jest bardzo nisko położona i w związku z tym no jej obecność jest zdecydowanie taka z punktu widzenia takiej podłogi urbanistycznej mniejsza. My odczytujemy często te coraz pogarszające się i prognozy i sytuacje hydrologiczne na rzece Wiśle z punktu widzenia kryzysu klimatycznego i to oczywiście jest jakaś jedna strona medalu, ale druga strona medalu to jest taka, że mamy do czynienia z bardzo silną erozją, która jest zjawiskiem też niepokojącym, bo wydaje mi się, że trzeba realnie patrzeć na zagrożenia wynikające właśnie z tego obniżenia się dla infrastruktury, dla mostów, dla ich stabilności, dla funkcjonowania nie tylko poboru wody, ale też i tej wody odprowadzania dla portów. No my w praktyce, ja pływam statkiem i poprzedni sezon spędziłem właściwie cały poza portem. W tym roku także właśnie na wiosnę wyszedłem z portu i już raz wróciłem na kilka dni, można było wrócić, ale poza tym też już nie jestem w stanie wrócić, ponieważ Wisła się obniża. My pływamy, my możemy pływać, ponieważ ta erozja powoduje, że te kanały rzeka sobie wycina, natomiast wejść na boczne odnogi, tam gdzie infrastruktura ma jakieś tam to zero budowlane, już nie można. Nie można wejść na Zegrze. No na Zegrze, jeżeli dzisiaj mamy na wodowskazie 120 cm, to jest tak, że do tamtego roku od lat 50.

Był to 20 centymetrów. Te 20 centymetrów oznacza, że mniej więcej nad progiem bramy do śluzy żerań jest 5 centymetrów. Czyli no w praktyce to jest dzisiaj przejście dla kajaka i też chyba pewnie trzeba z niego wysiąść, żeby ten kajak wprowadzić. I to nie są stany jakieś dramatyczne. To znaczy, że są sytuacje, w których gdybyśmy otwarli śluzę na dolną wodę, czyli na Wisłę, śluzę żerań i z wejściem na kanał,

0: że w latach 50. on został już obniżony o 2 metry. Czyli w praktyce musimy powiedzieć, że od lat 50. to dno rzeki Wisły nam się obniżyło około 3 metry, tak można powiedzieć, a przynajmniej o 2. W praktyce, kiedy w 2015 po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z taką współczesną, powiedzmy sobie, 21-wieczną niżówką, czyli zaczęliśmy wydobywać z Wisły skarby, tak zwane skarby szwedzkie, różnego rodzaju elementy, które się odsłoniły w związku z tak dużą niżówką, to był to rekord 44 cm po wielu, wielu latach, kiedy te rekordy to były w okolicach 62 cm. Wtedy, w tym 2015, Wisła wyglądała jak żwirowisko, po prostu pełne kamieni, bardzo trudno było pływać, w związku z tym ja wtedy też byłem pełnomocnikiem, wyciągaliśmy z dna rzeki Wisły różnego rodzaju przeszkody nawigacyjne. Dzisiaj po 10 latach, czy w tamtym roku, przystanie 4 cm na wodowskazie, myśmy pływali jako marynarze. Oczywiście odsłaniają się różnego rodzaju artefakty, odsłaniają się stare pale mostów i tak dalej, ale pływamy. Wygląda rzeka zdecydowanie przyjaźniej niż wtedy w 2015 do pływania, a to oznacza, że te kolejne 40 cm straciliśmy w ciągu w ciągu jednej dekady. No to jest bardzo duży, bardzo szybki proces. Jest to takie sprzężenie zwrotne, ponieważ im bardziej woda jest skoncentrowana w tym wąskim kanale, tym większe ona przejmuje przepływy, a jak przejmuje większe przepływy, to płynie z większą prędkością, bo musi się ta sama ilość wody zmieścić w
1: mniejszej przestrzeni
0: i ta erozja się pogłębia i to jest takie sprzężenie, które się nawzajem napędza, więc w tym sensie jest to zjawisko bardzo niepokojące i wymagające, wydaje mi się, dość silnego namysłu nad tym, co robić z tą sytuacją. I to takiego namysłu, gdzie trzeba sobie postawić pytania takie podstawowe, pod tytułem: być może trzeba Wisłę dość intensywnie przebudowywać. My bardzo sobie cenimy naturalność tej rzeki, bardzo sobie cenimy dzikie łęgi i praski brzeg i to jest jakieś dla nas duma dla tego miasta, a z drugiej strony można powiedzieć, że jedną z przyczyn, dla którego ta proces erozyjny i ta koncentracja tego przepływu
1: się nasila
0: jest to, że przy wysokich stanach wód, przy przejściach wysokich stanów wód od lat 80., od kiedy zaniedbano cały ten proces utrzymywania koryta rzeki i wzrosły nam te łęgi, to woda wysoka przechodzi i koncentruje się w tym nurcie, gdzie może swobodnie przepływać, bo w łęgach może tylko ta woda się podnieść i delikatnie płynąć, ale to nie ma wpływu na przepływ tej wody, który jest. I my oczywiście dzisiaj nie, od powiedzmy sobie roku, myślę, 19, z tego co pamiętam, nie mamy jakiegoś większego wezbrania na rzece Wiśle, a od kiedy w 2014 wybudowano bulwary, nigdy bulwary nie zostały sprawdzone, czy one przetrwają powódź, bo nigdy tam nie wyszła woda, a wcześniej wchodziła dość regularnie, więc można powiedzieć, nie mamy takich zjawisk ekstremalnych, nie widzimy tego, ale te efekty, że my mamy pogłębiającą się erozję, zaczęły się wtedy, kiedy już te wysokie stany na rzece się pojawiały.
1: Wspomniałeś o bulwarach wiślanych. Od ponad dekady one istnieją w Warszawie. To jest ważne miejsce dla wszystkich mieszkańców, tych, którzy też do Warszawy przyjeżdżają. Od ponad dekady jesteśmy odwróceni twarzą ku Wiśle. Miasto widzi rzekę, ale była długa, długa przerwa tego spojrzenia. Czy jeszcze w czasach przedwojennych, przed II wojną światową, to była taka oczywistość, że ważną częścią miasta jest rzeka, jest Wisła?
0: No właśnie, trzeba sobie powiedzieć na początek tak, że ta obecność bulwarów wiślanych w Warszawie to jest od czasów Starzyńskiego i to jest ten zwrot taki pierwszy. I praca właśnie w latach 2010 do 17, bo taki mniej więcej trzeci etap tej przebudowy, trzecia faza pierwszego etapu, można powiedzieć, bo to tak mniej więcej było podzielone, była kontynuacją tego procesu przebudowy bulwarów. Procesu, który Starzyński nie skończył, bo jest taka słynna tablica na bulwarach tutaj pod Zamkiem Królewskim, w którym nie wykuto ostatniej cyferki na tej tablicy, kiedy te bulwary będą skończone. Już była przygotowana, wmurowana, ponieważ prace szły etapowo w stronę Wybrzeża Kościuszki.

0: Koszkiego w stronę Akademii Sztuk Pięknych, więc, więc ta praca była zaplanowana i szła, ale ten etap już został oddany nieco wcześniej, no i tylko kamieniarz miał wykuć, kiedy zostanie ta bulwar oddany, czy w roku 40, czy 41, czy 42. Ta literka nigdy nie została wykuta i to jest taka symboliczna sytuacja. No i później właśnie była ta kontynuacja, można powiedzieć, że tą literkę można byłoby już wykuć, ale pewnie trzeba byłoby zmienić całą datę i cały opis tej tablicy, więc powstała druga. Mhm. Natomiast miasto Wisła, no tak jak mówiliśmy, jest dla, czy rzeka Wisła jest dla miasta Warszawy, no taka podstawowa, jakby życiodajna, i myśmy może troszkę o niej zapomnieli, że ona taka życiodajna jest, traktując ją trochę jak infrastrukturę, i tą infrastrukturę, no mamy taką tendencję w architekturze, że i ona czasami tylko się odwraca, że infrastruktura nie jest architekturą i rzadko kiedy infrastruktura bywa architekturą, ale jak bywa, no to świadomie to jest też zjawisko często piękne, ale często jest ukrywana. Taką Wisła przyjęła rolę trochę takiej ukrytej sytuacji. Natomiast ona była dla tego miasta jakby kluczowa, życiodajna, no bo i woda oczywiście, i pożywienie, i budownictwo. No nieprzypadkowo patronem naszym marynarzy jest Święta Barbara, czyli patronka górników, ponieważ no tutaj się wydobywało budulec do budowy tego miasta. Tak więc ona jak najbardziej w tym widoku i w funkcjonowaniu tego miasta jest jakby obecna cały czas. Natomiast faktycznie był taki moment, taka przerwa związana też z kryzysem lat 80., ale też i z tym, że stało się powszechne jeżdżenie samochodem, łatwość wyjeżdżania na wakacje, powstanie Zegrza w pewnym momencie też jako atrakcyjnej przestrzeni takiej rekreacyjnej do uprawiania sportu wodnych. To powodowało, że różne przesłanki, ale najbardziej to chyba kryzys gospodarczy i to, że mieliśmy do czynienia jednak z końcem w latach 80. ze smutnym czasem i innymi problemami niż chodzeniem nad Wisłę. Więc tak, faktycznie jak zaczynaliśmy tą pracę na początku lat 2000, no to z czym się borykaliśmy, to po prostu ogromne zaśmiecenie tego miejsca i taka zaniedbana sytuacja. Brudno, śmierdzi, nic się nie dzieje, jest po prostu mnóstwo wysypisk śmieci. To jest miejscem do składowania odpadów. Tak się stało też, że w latach właśnie smutnych, latach biedy, końcówki lat 80., czym wcześniej nawet już od lat 70. zaczęto regulować rzekę Wisłę po prostu też odpadami, to znaczy gruzowymi. To też miało wpływ, no bo jakby za tym, jeśli to robi administracja państwowa, to za tym idzie później normalny człowiek, który też odpady z łazienki wyrzuca. No myśmy, pamiętam, jak odkopywaliśmy jakieś tam wysypiska śmieci nad Wisłą, znaleźliśmy taką tabliczkę z budowy pierwszej linii metra. To wyjeżdżało po prostu nad Wisłę. No i cieszmy się, że już jakby umiemy dzisiaj trochę inaczej gospodarować tymi zarówno odpadami, mamy większą świadomość. Ta świadomość wśród mieszkańców bardzo się zmieniła i także no oczywiście i w prawie, i w administracji, więc już jest ta większa czułość i wrażliwość na to, co Wisła ze sobą niesie.
1: A co dla architekta krajobrazu w myśleniu o konstrukcji, jaką są bulwary nadrzeczne, bulwary wiślane w tym przypadku, jest najważniejsze? Jakie elementy architektury krajobrazu powinny się tutaj pojawić? Co jest ważne? Co ma pierwszeństwo? Czy człowiek, czy jednak to życie związane z Wisłą?
0: Dla mnie jako architekta krajobrazu najważniejszy tutaj zresztą nie tylko nad Wisłą, ale Warszawa, tak mi się mnie kojarzy. Ja pochodzę z Małopolski, z Pogórza, z gór i chodziłem do szkoły, do liceum w Krakowie i później na studia w Krakowie, więc dla mnie fascynująco w Warszawie i nad Wisłą w szczególności jest niebo i jest widok, jest to, co jakby jest tą skalą taką przekraczającą, gdzieś odnoszącą się do horyzontu, dającą jakąś taką większą perspektywę spojrzenia, dalsze spojrzenie, gdzie wiadomo, można wtedy spojrzeć trochę też i do środka samego siebie, kiedy gdzieś jesteśmy. Więc te bulwary takie
1: otwarcie na inny wymiar.
0: Troszkę na inny wymiar, na to, że właśnie gdzieś mamy polot chmur. Ja, moja taka ulubiona książka dla architektów krajobrazu, to jest książka, uważam, że jedna z lepszych, jakie kiedykolwiek dotycząca tej dyscypliny powstała, jest z czasów pana Tadeusza i to jest książka Ksawerego Giżyckiego i on tam pisze o tym, że dla architekta ogrodnika, takiego on to jeszcze nazywał ogrodnikiem krajobrazu.

0: krajobrazowym czy pejzażowym najważniejsze są takie, powiedzmy sobie, elementy, ja nie przytoczę dokładnie tego cytatu, ale są takie elementy, które bezpośrednio on kształtuje, tak jak ukształtowanie ziemi, rzeźba terenu, rośliny, wody i tak dalej, ale są takie, które, na które tylko pośrednio oddziaływuje, czy ma wpływ, albo też może tylko je zauważyć, tak jak właśnie polot chmur, pochód zwierząt, to ładnie nazywał polot chmur, dlatego tak mi się przypomniało o tym Giżyckim, bo faktycznie to spojrzenie dalekie i ta obecność właśnie i nieba, i właśnie ptaków, które gdzieś tu są obecne, czy też zwierząt tego dzikiego życia, które się pojawia, no ale także innych ludzi, to też jest zjawisko, na które bezpośrednio projektant nie ma wpływu.
1: I godzi się z tym, że nie ma tego wpływu?
0: Powiedzmy sobie tak, że to jest dla architekta trudne, no bo on by chciał czasami być takim inżynierem dusz i można sobie tak wyobrazić, że chciałby sobie wyobrazić taką sytuację, że no tak projektuje, że w pewnym momencie ktoś tam o którejś tam godzinie wyznaje komuś drugiemu jakąś miłość, ale no to tak nie działa, więc to otwarcie na to, co się może wydarzyć, jest właśnie chyba najciekawszym elementem też tego naszego zawodu architekta krajobrazu, na to, co jest przekraczające, na co tylko pośrednio możemy w jakiś sposób na to wpływać i mi się wydaje, że też i mamy do czynienia z takim powszechnie zmieniającym się paradygmatem dotyczącym patrzenia na rzeczywistość i na miasto i na przyrodę jako przestrzeń, gdzie pojawiają się procesy, które są od nas niezależne i które nas niezwykle cieszą. To znaczy cieszy nas wtedy, kiedy coś żyje, nie jest przez nas podtrzymywane, objawia swoją własną jakąś moc, objawia swoją jakąś własną wartość. Jeżeli tą wartość umiemy zauważyć, to jest oczywiście ważne, żeby się w jakiś sposób umieć i nastawić na to, mieć tą wrażliwość swoją na to odbieranie. I dotyczy to zarówno użytkownika, jak i architekta. Ale wracając do tego pytania o bulwary. Trzeba sobie powiedzieć jasno, to jest tak, że Warszawa ma też ten swój pomysł na bulwary, który, no szczerze mówiąc, nie wiem, czy on się narodził w czasach Starzyńskiego, nigdy sobie nie zadawałem tego pytania, ale tym takim charakterystycznym elementem tych warszawskich bulwarów, nie na wszystkich odcinkach, ale jest między innymi ten bulwar schodkowy, który powoduje, że my siedzimy jak w amfiteatrze. No i to tak działa, prawda? Wszyscy ludzie przychodzą, siedzą w amfiteatrze i patrzą się na rzekę, patrzą się w tą samą stronę, mają gdzieś daleki ten widok na przyrodę, na zjawiska, na przepływ wód, na statki, którym pływamy. I tak to jest. Jest, że tym takim elementem, które dla mnie jako architekta, jeśli chodzi o bulwary, architekta krajobrazu, to zawsze była ta amfiteatralność tej sytuacji. Takie właśnie otwarcie na to, co się widzi, co można zobaczyć, co się zdarza. Ja tak żartobliwie mówię czasami, że jest takie chińskie przysłowie, które mówi, nie ma nic piękniejszego niż w życiu, niż siedzieć nad rzeką i patrzeć, jak płynie woda, a w niej unoszą się trupy twoich wrogów. To gdzieś tam zdaje się z sztuki wojny, trochę żartobliwie, bo to ten dodatek jest taką puentą, ale faktycznie tak jest, że lubimy siedzieć nad tą wodą i trochę patrzeć na to, co się dzieje, co przepływa. Przykład, no bo to tych przykładów można mnożyć. Wypływaliśmy na cykl tych koncertów i to, co się zdarzyło, to na przykład na barce, od której odpływaliśmy, przyleciał krogulec, który upolował jaskółkę. To zjawisko dla mnie rzadkie, bo to jest ptak dość mały i trudno go zauważyć wśród tych wielości, tych jaskółek, które latają, a tym bardziej wtedy, kiedy on siedzi, bo on raczej poluje w locie i to takie zjawisko, które dla mnie, no pierwszy raz to widziałem, więc to się zdarza, ciągle się zdarza. Ja tutaj jestem na to, że rzeką codziennie, a jednak cały czas jest właśnie to życie, które się objawia w różnych jego przejawach. Także i tych śmiertelnych.
1: W maju w Kazimierzu Dolnym odbyło się Forum Edukacji Architektonicznej organizowane przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie. I tam prowadziłeś warsztaty, które były związane z grodarzem, z taką rzeką okresową, która się wije wzdłuż Kazimierza, jest częścią tego miasta. Chodziłeś z uczestnikami warsztatów właśnie tym grodarzem suchym i raptem nowe perspektywy się tutaj objawiają. Ja przypominam ci o tym zdarzeniu, bo

0: To jest dobry przykład możliwości, jaką niesie ze sobą ta architektura, która wokół rzek, wokół takich okresowych też rzek powstaje. Wspomniałeś o tym, że też Wisła się zmienia w związku z mniejszą ilością wody. Czy to jest jakaś szansa, to może za pozytywne określenie, ale czy tutaj też widzisz rolę architektury krajobrazu w takim działaniu już na istniejącej architekturze związanej z przyrodą, z rzekami w tym przypadku?
1: Oczywiście tak, bo praca jakby architekta nigdy się nie będzie kończyła i tylko ciągle zmieniają się nam jakieś perspektywy i wartości, wokół których jakby budujemy tą swoją pracę, i to niewątpliwie tak. Prawda jest taka, że to dotyczy wszystkich rzek. Ja dzisiaj czy wczoraj widziałem zdjęcia z Loary, rzeki, która jest taką rzeką, można powiedzieć, bliźniaczą do Wisły, i zdjęcia dość dramatyczne też wysychającej bardzo rzeki, gdzie łodzie po prostu jak na Morzu Aralskim, po prostu gdzieś na suchym po prostu piasku gdzieś lądują, jak na opróżnionym jakimś zbiorniku. Także dotyczy to wielu rzek i oczywiście to jest tak, że z jednej strony mamy do czynienia ze zjawiskiem klimatycznym, groźnym zjawiskiem też z punktu widzenia właśnie funkcjonowania miast, więc zasadnicza kwestia związana z retencyjnością, która rozgrywa się na wielu, wielu różnych płaszczyznach, w wielu różnych miejscach, poza w całym dorzeczu tak naprawdę rzeki. To jest jakby, wiadomo, temat, który jest dzisiaj jakby identyfikowany. Oczywiście to, że jest identyfikowany, to nie oznacza, że nam nie jest łatwiej wciąż wprowadzić takiej gospodarki, która jest oparta o tym, żeby tę wodę szybko odprowadzić. To jest świadomość jedno, a rozwiązania, które często są na stole, to są rozwiązania, które po sobie upraszczają. Ja dzisiaj pracuję nad projektami dwoma i w obydwu przypadkach no inwestor mówi, no ja chcę taniej po prostu, czyli ja chcę mieć, jeżeli już muszę mieć, no bo to warunki określają gospodarowania wodami wynikające z planów, to jakieś pozwolenie wodnoprawne na stosunkowo, na spowolnione odprowadzanie tej wody, czy też i jej zagospodarowanie w gruncie, to ja chcę to zrobić jak najtańszym kosztem, na przykład chcę to zrobić w zbiorniku szczelnym, bo łatwiej będzie to eksploatować, zamkniętym, który nie funkcjonuje przyrodniczo. Infiltrują wody, muszę to zrobić, ale nie chcę go zagospodarować tych wód, ponieważ to będzie dla mnie trudne do utrzymania, no to jeżeli chcę mieć oczko wodne, bo chcę mieć, bo woda jest fajna, no to zrób mi go w obiegu zamkniętym. No i to jest taka sytuacja, no to też jest, oczywiście można na ten temat rozmawiać, można, ale tym argumentem, który często się pojawia, no którym trudno dyskutować, to jest po prostu pieniądz tego inwestora. Czy to będzie inwestor publiczny, czy to będzie inwestor prywatny. No, my mamy sytuację w Warszawie na przykład rzeki Służewki, która czyli tak zwanej
0: Smrutki,
1: no właśnie, uleciała mi ta nazwa, tak zwanej Smrutki, dla której południowa obwodnica Warszawy ma przygotowaną wielką rurkę, która ma odprowadzić tą rzekę w razie wypadku, będzie przybierała na katastrofalne skutki, znowu wylewała, ma przygotowaną rurkę, która ma odprowadzić tą rzekę szybciutko do rzeki Wisły poprzez południową obwodnicę Warszawy. I to jest budowane w świadomości już przecież, że my tą wodę powinniśmy zatrzymywać, my powinniśmy ją rozlewać, że jest na to miejsce w Warszawie, jest na to miejsce, a jednak to są takie decyzje właśnie, które gdzieś tam upraszczają, nie? Które pozwalają po prostu przeciwdziałać jakby skutkom ryzyka powodziowego, zamiast z nim jakby próbować żyć i gospodarować tym ryzykiem, no to my go po prostu staramy się uniknąć, wyrzucić go poza swój jakiś obszar. To są normalne sytuacje, ale też i oczywiście to jest jakby jedna rzecz, ale druga strona medalu jest też taka, że no my, jakby Grodarz też to dobrze to pokazuje, że Grodarz jest wnętrzem ulicznym dzisiaj, można powiedzieć, ciekawym wnętrzem urbanistycznym, właśnie jakimś drugim undergroundem, takim poziomem miejskim, gdzieś niewykorzystanym albo tylko okresowo wykorzystywanym, być może będzie wykorzystywany jakoś bardziej regularnie. Dzisiaj byśmy tak w życiu nie zbudowali tej rzeki, bo dzisiaj mielibyśmy z tym wielki problem, żeby ją tak w jakiś sposób skanalizować. Z drugiej strony wybetonować dno i tak dalej. Dzisiaj jest to wartość też jakaś. Wartość wynika

0: wynikająca z historii, wartość, która też jest jakimś rozwiązaniem dla problemów tego okresowo właśnie wylewającego Grodarza bardzo, bo niska, mała zlewnia, a w związku z tym jak mała, no to bardzo dynamiczna, bardzo się zmieniająca. Grunty lesowe, czyli też nie przyjmujące i wybrukowane często ulice też w dużej ilości powodują, że tej retencji jest mało, więc ten Grodarz rozwiązuje też i te lokalne problemy. Myśmy mówili sobie na tych warsztatach, no dzisiaj byśmy tego już tak nie dali, nikt by na to nie wpadł, żeby tak budować. A jednak też i ten zmieniający się trochę paradygmat związany ze świadomością, która się, architekta, który się dostosowuje trochę do zasobów istniejących, tych także związanych z krajobrazem kulturowym, powoduje, że też patrzymy na to jako na pewien zasób, na jakąś wartość, która nam mówi o tym, czym jest Kazimierz, jak on jest zbudowany i być może właśnie na wartość tej dodatkowej, niezwykłej przestrzeni ulicznej, powiedzmy sobie, Grodarza. Natomiast trzeci aspekt jest taki, że musimy się pewnie zastanawiać nad sytuacją, w której coraz więcej będziemy mieli do czynienia z rzekami okresowymi, z rzekami, które będą rzekami, które tak jak Wadi, prawda, czyli te takie słynne rzeki okresowe na Bliskim Wschodzie, gdzie one są jakoś obecne bardzo mocno w kulturze i zagospodarowanie się z nim bardzo silnie wiąże i my dzisiaj być może musimy patrzeć na te rzeki właśnie często jako rzeki okresowe i umieć je tak widzieć, umieć być może zobaczyć przestrzenie miejskie jako przestrzenie do czasowego przepływu wód. Także to są jakieś wyzwania, które niewątpliwie stoją przed urbanistami, przed architektami krajobrazu.
1: Ciebie interesują nie tylko rzeki, ale też interesowały lub wciąż interesują drzewa, kwiaty w Warszawie, bo wydałeś monografię poświęconą historii konkursu Warszawa w kwiatach. Zmierzam do pytania, które być może będzie podsumowaniem naszej rozmowy o zawodzie architekta krajobrazu. Wśród architektów, którzy niekoniecznie zajmują się krajobrazem, mówi się zieleniarz. Nie wiem, czy to jest pogardliwe określenie, czy niepogardliwe, ale chcę cię zapytać o to, czy status zawodu architekta krajobrazu się zmienia, bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że o zieleni w mieście, zieleni poza miastem, o znaczeniu innych mieszkańców, nieludzkich w przestrzeni, w której mieszkamy, mówi się coraz częściej. Czy w związku z tym masz poczucie, czy w ogóle jest taka potrzeba, że ten status zawodu architekta krajobrazu się zmienia?
0: No myślę, że tak, status zawodu się zmienia. Ja kiedy byłem pełnomocnikiem do spraw Wisły i pojawił się, właściwie istniał w przestrzeni już dawno, od roku 2000, z tego co pamiętam, 9, taki pomysł dotyczący właśnie wzmocnienia roli zieleni w mieście, to Biuro Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy i program Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczy programu ochrony środowiska, artykułował taką potrzebę, ale te działania nie umiały zmaterializować i kiedy w roku 2016 dochodziliśmy właśnie w mieście stołecznym Warszawy do końca tego programu, trzeba go było podsumowywać, no był ten punkt pod tytułem właśnie, no wzmocnijmy, czy też zintegrujmy zarządzanie zielenią w mieście stołecznym Warszawie, no ponieważ były tutaj na tym tle wiele różnych kryzysów związanych z tym, że właśnie miasto nie sadzi drzew, miasto wycina drzewa, wydaje bardzo dużo zgód na wycinkę, że mamy do czynienia z uciekaniem gatunków, z wymieraniem gatunków z miasta, w szczególności płazów, niepłazów, ptaków, więc były na tym tle, na tym obszarze jakieś duże też i spory i kiedy właśnie ten zarząd miał i myśmy z tą Wisłą mieli wejść do tego, no to ja, moja pierwsza myśl była taka, ja bardzo bym chciał tym procesem kierować i ta pierwotna myśl była taka właśnie, żeby właśnie w jakiś sposób trochę przywrócić znaczenie tego zawodu. To była taka moja, takie pierwsze skojarzenie, że to jest jakaś szansa dla zawodu, który faktycznie gdzieś jest w tej kolejności działania na samym końcu, w tym procesie, czyli tego zieleniarza, jak to się mówi. Architekci krajobrazu nie lubią tego, bo to faktycznie gdzieś na końcu pokazuje tą końcówkę tego procesu, że trzeba coś już tam posadzić. Tymczasem...
1: Chociaż mamy bardzo wspaniałe realizacje architektury krajobrazowej, prawda? Skupiamy się w podczas tej audycji, za co przepraszam naszych słuchaczy, tylko i wyłącznie praktycznie na Warszawie, ale choćby w samej Warszawie tych realizacji jest bardzo wiele. Na przestrzeni wielu, wielu lat jest ta kontynuacja wybitnych dzieł architektury krajobrazu.
0: Tak, natomiast faktycznie no to było tak, że był to proces, który, i też trzeba sobie to powiedzieć jasno, to jest tak, że myślenie o architekturze krajobrazu,

0: myślenia o krajobrazie, o przyrodzie w mieście. Nie składa się tylko praca architektów krajobrazu. Składa się i praca architektów krajobrazu, i praca architektów, świadomość tych architektów, i praca przyrodników, którzy z wykształcenia nie mają nic wspólnego z architekturą i nie chcą się nią zajmować, ale dbają o to, żeby właśnie czwarta przyroda w mieście się rozwijała, czy też w ogóle przyroda w mieście miała swoje miejsce. Więc jest to dzieło, na pewno i wyzwanie zbiorowe. Też trzeba sobie powiedzieć o tym, że świadomość taka roli urbanistycznej zieleni była obecna w tym mieście co najmniej od czasów powojennych, kiedy powstało Biuro Odbudowy Stolicy i było to świadome i angażowanie architektów krajobrazu też do tego procesu, czy Biuro Odbudowy Stolicy. Skutkiem tego mamy taką sytuację, że najlepszy fragment, jeśli chodzi o dostępność terenów zieleni, jest najbardziej ścisłe centrum Warszawy. No, Śródmieście ma świetny współczynnik, jeśli chodzi o, powiedzmy sobie, takie miasto 5-minutowe czy 15-minutowe, w zależności od tego, jak na to tam spojrzymy, czyli tej dostępności zieleni. Natomiast na przykład taka Białołęka, czy takie dzielnice pod tytułem Zielone, na przykład Wilanów, nie mają swoich własnych parków i Białołęka ma jakieś parki, ale generalnie rzecz biorąc bardzo duży deficyt, bo jest to ogromna dzielnica, deficyt terenów zieleni. Pamiętam, jak pracowaliśmy nad studium tam i właśnie nad założeniami do nowego studium i z ludźmi z Białołęki ukryliśmy takie hasło zielenie z czerwona, bo u nich tam jest po prostu deficytowo. To samo dotyczy właśnie gdzieś Wilanowa, który powiedzmy sobie tam ma ogród w Wilanowie, ale biletowany i poza tym rezerwaty. Ogród Marysin jest dawny ogród w tym kluczu dóbr wilanowskich, jest rezerwatem. Natolin na Talce poświęcony jest rezerwatem. Gucin-Gaj jest właściwie zamknięty i zdegradowany przestrzenią Guciowi poświęcony. Wilanów jest biletowany, więc w praktyce Wilanów też nie ma swoich terenów zieleni i tak jest właśnie, im bardziej niby zielono, tym bardziej jakby jest deficytowo, a sama Śródmieście jest świetnie tutaj wysycone zielenią i to jest świadoma praca właśnie architektów Biura Odbudowy Stolicy. Natomiast faktycznie jest też tak, że znowu w pewnym momencie takie myślenie o charakterze infrastrukturalnego rozwoju miasta, gdzieś my troszkę brak myślenia o przestrzeniach publicznych spowodował, że było co nadrabiać. To znaczy, jeśli chodzi o w szczególności o myślenie o ulicach na przykład, prawda, to bardzo się zmieniło. Jeśli chodzi o zieleń w Warszawie, zarówno jeśli chodzi o właśnie milion drzew, czy właśnie zielone tak zwane ulice, które regularnie jakby powstają, to jest też proces, który jakby z jednej strony jest administracyjny i systemowy, a z drugiej strony też jest jakoś oddolny, bo przecież pierwszą taką realizacją był kryzysowy obszar tak zwanej Zielonej Świętokrzyskiej po budowie metra, gdzie właśnie nagle się okazało, że my jako mieszkańcy, już nie tylko jako architekci krajobrazu, ale mieszkańcy mówią, nie chcemy, żeby zieleń była wynikowa, żeby ona była posadzona między sieciami, ale bo w praktyce na tych ulicach tego między nie ma, tylko my chcemy po prostu zieleń. I tak to ma być zrobione, że to powinno być zieleń na gruncie i tak dalej. Nagle się okazało, że można i że to zieleniarstwo nie może być wynikowe, bo jeśli jest wynikowe, to w praktyce go nie ma. Jeśli zaczniemy na to patrzeć z perspektywy celu, co my chcemy, obrazu, jaki chcielibyśmy mieć tej ulicy, to zaczynamy kreować to w inny sposób, nie jako wynikowe, tylko jako celowe działanie.
1: O architekturze krajobrazu, o tym, jakie znaczenie ma w mieście zieleń, rozmawiałam dzisiaj z Markiem Piwowarskim, właśnie architektem krajobrazu, ale też marynarzem, jak lubi się nazywać. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Panna Izabela zwolna podsunęła się tuż do kantorka, za którym siedział Wokulski. Była bardzo blada. Zdawało się, że widok tego człowieka wywiera na nią wpływ magnetyczny. Czy mówię z panem Wokulskim? Wokulski powstał z krzesła i odparł obojętnie. Jestem do usług. Wszakże to pan kupił nasz serwis i srebra, mówiła zdławionym głosem. Ja, pani. Teraz panna Izabela zawahała się. Po chwili jednak słaby rumieniec wrócił na jej twarz. Ciągnęła dalej. Zapewne pan sprzeda te przedmioty. W takim celu je kupiłem. Rumieniec panny Izabeli wzmocnił się. Przyszły nabywca w Warszawie mieszka? Pytała dalej. Rzeczy tych nie sprzedam tutaj, lecz za granicą. Tam dadzą mi wyższą cenę, dodał spostrzegłszy w jej oczach zapytanie. Pan spodziewa się dużo zyskać? Dlatego, żeby zyskać, kupiłem. Czy i dlatego mój ojciec nie wie, że srebra te są w pańskim ręku? Rzekła ironicznie. Wokulskiemu drgnęły usta. Serwis i srebra nabyłem od jubilera. Sekretu z tego nie robię. Osób trzecich do sprawy nie mieszam, ponieważ to nie jest w zwyczajach handlowych. Pomimo tak szorstkich odpowiedzi, panna Izabela odetchnęła. Nawet oczy jej nieco pociemniały i straciły połysk nienawiści. A gdyby mój ojciec, namyśliwszy się, chciał odkupić te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem, rozumie się, z doliczeniem procentu w stosunku 6:8, odstarocznie. I wyrzekłby się pan spodziewanego zysku? Dlaczegoż to? Przerwała mu z pośpiechem. Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienia, rzekła panna Izabela, widząc, że jej towarzyszka już kończy rachunki. Wokulski ukłonił się i znowu usiadł do swej księgi.

Gdy lokaj zabrał paczki i panie zajęły miejsca w powozie, panna Florentyna odezwała się tonem wyrzutu. Mówiłaś z tym człowiekiem, Belu? Tak, i nie żałuję tego. On wszystko skłamał, ale... Co znaczy to ale? Z niepokojem zapytała panna Florentyna. Nie pytaj mnie. Nic do mnie nie mów, jeżeli nie chcesz, żebym rozpłakała się na ulicy. Po chwili dodała po francusku. Zresztą może zrobiłam źle przyjeżdżając tutaj, ale... wszystko mi jedno. Myślę, Belciu, rzekła z powagą, sznurując usta jej towarzyszka, że należałoby pomówić o tym z ojcem albo z ciotką. Chcesz powiedzieć, przerwała panna Izabela, że muszę pomówić z marszałkiem albo z baronem? Na to zawsze będzie czas. Dziś nie mam jeszcze odwagi. Przerwała się rozmowa. Panie milcząc wróciły do domu. Panna Izabela cały dzień była rozdrażniona. Po wyjściu panny Izabeli ze sklepu Wokulski wziął się znowu do rachunków i bez błędu sumował dwie duże kolumny cyfr. W połowie trzeciej zatrzymał się i dziwił się temu spokojowi, jaki zapanował w jego duszy. Po całorocznej gorączce i tęsknocie przerywanej wybuchami szału, skąd naraz ta obojętność? Gdyby można było jakiegoś człowieka nagle przerzucić z balowej sali do lasu albo z dusznego więzienia na chłodne i obszerne pole, nie doznałby innych wrażeń ani głębszego zdumienia. Widocznie przez rok ulegałem częściowemu obłąkaniu, myślał Wokulski. Nie było niebezpieczeństwa, nie było ofiary, której nie poniósłbym dla tej osoby i ledwie ją zobaczył, już nic mnie nie obchodzi. A jak ona rozmawiała ze mną? Ile tam było pogardy dla marnego kupca? Zapłać temu panu. Ha, paradne są te wielkie damy. Próżniak, szuler, nawet złodziej, byle miał nazwisko, stanowi dla nich dobre towarzystwo. Choćby fizjognomię zamiast ojca przypominał lokaja swej matki. Ale kupiec jest pariasem. A co mnie to wreszcie obchodzi? Gnijcie sobie w spokoju. Panna Izabela siedziała w loży z ojcem i panną Florentyną, ubrana w białą suknię. Nie patrzyła na scenę, która w tej chwili skupiała uwagę wszystkich, ale gdzieś przed siebie, nie wiadomo gdzie i na co. Może myślała o Apollinie? Wokulski przypatrywał się jej cały czas. Zrobiła na nim szczególne wrażenie. Zdawało mu się, że już kiedyś ją widział i że ją dobrze zna. Wpatrzył się lepiej w jej rozmarzone oczy i nie wiadomo skąd przypomniał sobie niezmierny spokój syberyjskich pustyń, gdzie bywa niekiedy tak cicho, że prawie słychać szelest duchów wracających ku zachodowi. Dopiero później przyszło mu na myśl, że on nigdzie i nigdy jej nie widział, ale że jest tak coś, jakby na nią od dawna czekał. Tyżeś to, czy nie ty? Pytał się w duchu, nie mogąc od niej oczu oderwać. Odtąd mało pamiętał o sklepie i o swoich książkach, lecz ciągle szukał okazji do widywania panny Izabeli w teatrze, na koncertach lub na odczytach. Uczuć swoich nie nazwałby miłością i w ogóle nie był pewny, czy dla oznaczenia ich istnieje w ludzkim języku odpowiedni wyraz. Czuł tylko, że stała się ona jakimś mistycznym punktem, w którym zbiegają się wszystkie jego wspomnienia, pragnienia i nadzieje. Ogniskiem, bez którego życie nie miałoby stylu, a nawet sensu. Służba w sklepie kolonialnym, uniwersytet, Syberia, ożenienie się z wdową po Minclu, a w końcu mimowolne pójście do teatru, gdy wcale nie miał chęci. Wszystko to były ścieżki i etapy, którymi los prowadził go do zobaczenia panny Izabeli. Od tej pory czas miał dla niego dwie fazy. Kiedy patrzył na pannę Izabelę, czuł się absolutnie spokojnym, jakby większym. Nie widząc, myślał o niej i tęsknił. Niekiedy zdawało mu się, że w jego uczuciach tkwi jakaś omyłka i że panna Izabela nie jest żadnym środkiem jego duszy, ale zwykła, może nawet bardzo pospolitą panną na wydaniu. A wówczas przychodził mu do głowy dziwaczny projekt. Zapoznam się z nią i wprost zapytam, czy ty jesteś tym, na co przez całe życie czekałem? Jeżeli nie jesteś, odejdę bez pretensji i żalu. W chwilę później spostrzegł, że

0: Projekt ten zdradza umysłowe zboczenie. Kwestię więc, czym jest, a czym nie jest, odłożył na bok i postanowił bądź co bądź zapoznać się z panną Izabelą. Wtedy przekonał się, że między jego znajomymi nie ma człowieka, który mógłby go wprowadzić do domu Łęckich. Co gorsze, pan Łęcki i panna byli klientami jego sklepu, lecz taki stosunek, zamiast ułatwić, utrudniał raczej znajomość. Stopniowo sformułował sobie warunki zapoznania się z panną Izabelą. A żeby mógł, nic więcej, tylko szczerze rozmówić się z nią należało. Nie być kupcem albo być bardzo bogatym kupcem, być co najmniej szlachcicem i posiadać stosunki w sferach arystokratycznych, nade wszystko mieć dużo pieniędzy. Wylegitymowanie się ze szlachectwa nie było rzeczą trudną. W maju roku zeszłego Wokulski wziął się do tej sprawy, którą jego wyjazd do Bułgarii o tyle przyspieszył, że już w grudniu miał dyplom. Z majątkiem było znacznie trudniej. W tym przecie dopomógł mu los. W początkach wojny wschodniej przyjeżdżał przez Warszawę bogaty moskiewski kupiec Suzin, przyjaciel Wokulskiego jeszcze z Syberii. Odwiedził Wokulskiego i gwałtem zachęcał go do przyjęcia udziału w dostawach dla wojska. Zbierz pieniędzy Stanisławie Piotrowiczu, ile się da, mówił, a uczciwe słowo, zarobisz okrągły milionik. Następnie półgłosem wyłożył mu swoje plany. Wokulski wysłuchał jego projektów. Do wykonania jednych nie chciał należeć, inne przyjął, lecz wahał się. Żal mu było opuścić miasto, w którym przynajmniej widywał pannę Izabelę. Ale gdy w czerwcu ona wyjechała do ciotki, a Suzin począł naglić go depeszami, Wokulski zdecydował się i podniósł całą gotówkę po żonie w ilości 30 tysięcy, którą nieboszczka trzymała nietykalną w banku.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13.50.
2: Dwójka jest też na miejscu rządu.
3: Minęła 14. Słuchają nas Państwo w czwartek. To 16 lipca.
4: Koncert w porze lunchu.

Przy konsolecie nadal pozostaje Elżbieta Malinowska. Przy mikrofonie Karol Furtak. Witam bardzo serdecznie. Podkreśliłem, że dziś 16 lipca, bo już jutro w Anglii, w Londynie rozpocznie się kolejny festiwal BBC Proms. Dziś powiedzmy taka zapowiedź, bo wrócimy pamięcią do festiwalowych wydarzeń z Royal Albert Hall z 28 sierpnia ubiegłego roku. To właśnie wtedy odbył się tam koncert BBC Symphony Orchestra z udziałem solistów, o których za chwilę. Ale ten angielski zespół poprowadziła młoda, 30-kilkuletnia zaledwie francuska artystka Marie Jacquot, najsilniej dziś związana chyba z Królewską Duńską Orkiestrą, której jest szefową artystyczną, ale Marie Jacquot pełni dziś także funkcję pierwszej gościnnej dyrygentki wiedeńskich symfoników. Myślę, że warto podkreślić, że w swoim dosie wyraźnie Marie Jacquot zaznacza, że jest pierwszą kobietą dyrygentką, którą poproszono o pełnienie takiej funkcji. Dotychczas sporo czasu spędziła m.in. u boku Kiryła Pietrienko jako jego asystentka. Kojarzy się więc przede wszystkim z produkcjami operowymi, ale jak się Państwo przekonają na podstawie tego dzisiejszego programu, opera nie pochłonęła jeszcze do końca Marie Jacquot. Zresztą jej nazwisko mogli Państwo usłyszeć przy okazji pewnej płyty orkiestry symfonicznej w Bremen. To właśnie z tym zespołem Marie Jacquot zarejestrowała muzykę Schumana i Webera. Dziś pod jej batutą słuchać będziemy muzyki zdecydowanie innej, muzyki francuskiej drugiej połowy XIX stulecia. Będzie twórczość Camilla Saint-Saënsa, będzie muzyka, myślę, bardzo, bardzo mało znanej kompozytorki brytyjskiego pochodzenia, Auguste Holmes. Usłyszą Państwo jej kompozycję Andromeda. No a poza tym, jak to się mówi, przeboje estrad koncertowych, będzie fantazja na temat Carmen Pabla Sarasatego, a zaczniemy od muzyki Georgesa Bizet. Ale to, co myślę warto podkreślić, to fakt, że ten zestaw kompozycji został wybrany tak, że w zasadzie znaleźć tu można bardzo dużo różnych

różnych interesujących wątków, które łączą kolejne dzieła z tymi prezentowanymi jako poprzednie. Georges Bizet, na początek nie muzyka z Carmen, zabrzmi jego pierwsza suite L'Arlésien, czyli z Arlezjanki, ta napisana przez Georgesa Bizet na podstawie jego muzyki incydentalnej do sztuki teatralnej Alfonsa Daudet w 1872 roku. Jak w przypadku wielu teatralnych dzieł, za tą partyturą także stoi miłość, no i to miłość nieszczęśliwa, bo główny bohater tej teatralnej opowiastki to młody chłopak, który zakochuje się w dziewczynie z nieco wyższych sfer społecznych z miasta Arles. Tytułowa Arlezjanka jednak odrzuca jego miłosne zaloty. Całość kończy się więc samobójstwem, ale mam wrażenie, że dla samej muzyki, którą znamy z tej pierwszej suity L'Arlésien, ta treść nie ma tak wielkiego znaczenia, bo w końcu Bizet ułożył wybrane fragmenty swojej partytury w czteroczęściową strukturę, która do złudzenia może przypominać po prostu klasyczno-romantyczną symfonię. I choć Bizet jest kompozytorem, który w swoim dorobku cierpi jakby na deficyt form cyklicznych, symfonicznych, to ta suita może pełnić, powiedzmy, taką funkcję zastępczą w całym jego dorobku, bo przecież poza tą pierwszą symfonią Bizet nigdy więcej nie sięgnął po tę akurat formę. Te cztery części to preludium, menuet, adagietto i carillon, a ja, zanim zabrzmi pierwsza suite Arlésien Georgesa Bizet, dodam tylko, że to taka jakby symfonia, w którą Georges Bizet włączył unikatowe jak na owe czasy brzmienie saksofonu. Gra BBC Symphony Orchestra, dyryguje Marie Jacot.

będzie muzyka z jego słynnej opery Carmen, jednak w autorskim opracowaniu skrzypka i kompozytora i kolejność tych dwóch ról Pabla de Sarasate, którą tu podałem, absolutnie nie jest przypadkowa, bo Sarasate to przede wszystkim skrzypek. Co więcej, artysta nieodpowiadający takiemu, powiedzmy, heroicznemu, ognistemu wizerunkowi wirtuoza drugiej połowy XIX stulecia, a raczej skrzypek znany z lekkości swoich interpretacji, z fantazyjności i muzyki, która bardzo często postrzegana była jako ta na granicy. Mam na myśli styk kultury estradowej ówczesnej Europy i tak zwanej muzyki salonowej. Po wykonaniu L'Arlésienne do artystów BBC Symphony Orchestra dołączył zatem na estradzie Royal Albert Hall młody jeszcze południowo-koreański skrzypek In Mo Young, artysta, którego karierę rozpędziły wygrane w dwóch konkursach. Przede wszystkim mam na myśli konkurs organizowany w Genui imienia Paganiniego i konkurs Sibeliusa odbywający się w Helsinkach. Potem ta kariera potoczyła się, aż chciałoby się powiedzieć, wzorem Sarasatego, bo In Mo Young raczej preferuje taki, no właśnie, lżejszy repertuar, ale repertuar bardzo wymagający pod względem technicznym. Dobrym tego przykładem jest chyba jego solowa płyta, na której artysta zarejestrował komplet kaprysów Nicola Paganiniego. Dziś w jego interpretacji usłyszą Państwo jedno z tych najbardziej znanych dzieł Pabla Sarasatego, czyli fantazję na tematy z Carmen Georges Bizet, to opus 25 Sarasatego. Utwór napisany nie tak długo po nieszczęśliwej premierze Carmen i niedługo po śmierci Georges Bizet, ale już po tym, gdy utwór cieszył się naprawdę dość dużą, jak na owe czasy, popularnością. Kompozycja ta powstała dokładnie w roku 1883 i mimo, że Sarasatego interesowały przede wszystkim skrzypce i skrzypcowa wirtuozaria, to jakoś zupełnie naturalnie muzyka z Carmen kojarzy nam się z czymś głębszym, bo Carmen to w końcu opera, która do szpiku kości starała się odzwierciedlić skomplikowaną naturę człowieka. Skrzypce zatem w wirtuozowski sposób muszą w tej partyturze śpiewać, ale także flirtować. No i muszą tańczyć, ale to taniec, warto podkreślić, na granicy tego, co jeszcze na przełomie XIX i XX wieku powszechnie, choćby we francuskiej kulturze, uznawano za nieodpowiednie do publicznej prezentacji. Muzyka, w której trudno nie doszukiwać się takich jakości jak namiętność, ale z drugiej strony gniew, jak zdrada, ale także element dowcipu i kaprysu. Przede wszystkim jednak Carmen to po prostu różne oblicza miłości. I te oblicza dziś usłyszą Państwo w realizacji In Mo Younga, a przypomnę, że w fantazji na tematy z Carmen, opus 25 Pabla Sarasatego, artyście towarzyszy BBC Symphony Orchestra pod batutą Marii Jacot.

L'Arlésienne, suita numer 1 Georges Bizet jako preludium do programu koncertu BBC Symphony Orchestra pod batutą Marii Jacot, koncertu, który w ubiegłym roku odbył się pod szyldem festiwalu BBC Proms. Był Bizet, tak.

Fantazja na tematy z Carmen, czyli miłość i namiętność w muzyce na skrzypce z Towarzyszeniem Orkiestry. Wspominam o tym, bo w sposób wymowny przecież to akurat Chanson Bohème kończy ten zbiór wyjątków w adaptacji na ten zestaw instrumentów Pabla de Sarasate. Kompozycja zabrzmiała w nagraniu z ubiegłorocznego festiwalu BBC Proms w interpretacji In Mo Yanga, któremu partnerowała BBC Symphony Orchestra pod batutą Marii Jaco. Druga część tego programu to przynajmniej w części muzyka dość nieznana, ale jak się Państwo przekonają, nie operowa, choć taka no właśnie na styku muzyki autonomicznej i operowej. Ale zanim o twórczości niejakiej Augusty Holmes, albo jak powiedzieliby Francuzi Holmes, to jeszcze bis, którym In Mo Yang pożegnał się w ubiegłym roku z publicznością zebraną w Royal Albert Hall.

Był Sarasate w interpretacjach Imo Yanga. Na bis pojawiła się zatem muzyka innego, bardzo znanego skrzypka wirtuoza, Fritza Kreislera. To był jego kaprys, opus 6, interpretacja, którą Imo Yang pożegnał się z publicznością zebraną w Royal Albert Hall. Po przerwie w programie tego koncertu pojawiła się goszcząca w programach BBC Proms, zresztą coraz częściej, mało znana twórczość będąca owocem artystycznej pracy kobiet. Augusta Holmes pourodziła się jako osoba pochodzenia irlandzkiego, ale dla Francuzów, bo to w Paryżu spędziła większość swojego artystycznego życia, to raczej Augusta Holmes. Można nazwać ją jedną z ofiar XIX-wiecznego francuskiego systemu edukacji, bo mimo że zapowiadała się naprawdę dość dobrze, to fakt, że była kobietą, przekreślił jej karierę w paryskim konserwatorium. Mimo wszystko Holmes udało się uczyć pod opieką Cezara Franka, a skoro w jej dosie pojawia się to nazwisko, to chyba nic dziwnego, że jednym z podstawowych punktów odniesienia dla jej własnej twórczości była spuścizna Ryszarda Wagnera. Przede wszystkim Holmes interesowała się muzyką orkiestrową i to poematami symfonicznymi. Jakoś szczególnie silnie w kulturze zapisały się te inspirowane kulturą antyczną i do tego grona kompozycji w jej dorobku należy także Andromeda. Utwór napisany dokładnie wtedy, kiedy fantazja na tematy z Carmen de Sarasate, czyli w 1883 roku. Choć zdarzało się Holmes, że recepcja jej kompozycji pozwalała na wielokrotne wykonania w Paryżu, ten utwór na swoją premierę musiał czekać aż 7 lat, najpewniej ze względu właśnie na te bogate odwołania do dorobku symfonicznego Ryszarda Wagnera. Choć pokrewieństwo jest bardzo bliskie, to Augusta Holmes nie zdecydowała się na napisanie utworu z tekstem, choć zdarzało jej się pisać pieśni, do których za koncepcją estetyczną Ryszarda Wagnera sama pisała teksty, to ten akurat utwór opatrzyła w inspiracji legendą o Andromedzie własnym poetyckim komentarzem. Brzmi on tak. Wyrocznie przemówiła: królewska ofiara, białoskóra Andromeda, przykuta do słonej skały przez okrutne ręce nimf morskich, zostaje złożona w ofierze potworowi z otchłani. Wiersz ów kończy się natomiast tak. Bohater chwyta dziewicę, a na skrzydłach Pegaza unosi ją ku odległym polom nieba, gdzie promienie słońca i płomienie miodu koronują kochanków wiecznym blaskiem. Raz jeszcze więc w tym programie pojawia się temat miłości, ale tym razem zdecydowanie bardziej optymistycznym zakończeniem niż w przypadku tej teatralnej historii, która stoi za L'Arlésien Georges Bizet. Program zarysowany w ten, a nie inny sposób przez samą kompozytorkę bardzo wyraźnie odzwierciedlony został w muzyce. Na początku dosłownie usłyszą Państwo, jak fale rozbijają się o krawędź urwiska. Będzie potężne brzmienie puzonów, pobrzmiewające na tle bardzo mrocznych tematów w partiach wiolonczel. Holmes pisze tę muzykę tak, że napięcie stale tu rośnie i wygasa. W końcu pojawia się ów bohater, czyli Perseusz. Wtedy usłyszą Państwo charakterystyczne tremolo w partii skrzypiec oraz rosnącą w siłę potężną orkiestrację w twórczości, w muzyce Augusty Holmes. W końcu pojawi się także motyw miłości, który wyznaczać będzie w tej narracji początek uczucia pomiędzy Perseuszem a tytułową Andromedą. No a utwór, choć skończy się delikatnie, to będzie eksplorował te możliwe najwyższe brzmienia instrumentów dętych drewnianych i smyczków. Wszystko po to, by zilustrować, no właśnie, bardzo czytelnie to, jak oboje bohaterowie unoszą się w kierunku nieba. Andromeda, muzyka Augusty Holmes, Holmes. Raz jeszcze dziś usłyszą Państwo interpretację BBC Symphony Orchestra pod matutą Marie Jacot.

Tak, Andromeda i Perseusz odlatują po tym, jak bohater uratował tytułową z perspektywy tego utworu mitologiczną Andromedę. To była muzyka Auguste Holmes, albo jak wolą niektórzy po prostu Holmes, francuskiej kompozytorki, urodzonej jednak jako obywatelka Irlandii. Andromeda, właśnie Auguste Holmes, zabrzmiała w nagraniu koncertowym BBC Symphony Orchestra pod batutą Marii Jacquot. Muzyka drugiej połowy XIX wieku z Francji. Taki był temat przewodni tego akurat koncertu ubiegłorocznego już festiwalu BBC Proms. Po wykonaniu Andromedy do artystów BBC Symphony dołączyła kanadyjska organistka Rachel Mahon. I łatwo, myślę, domyślić się, że ostatnia pozycja w tym programie to słynna trzecia symfonia C-moll op. 78 Camilla Saint-Saënsa. Symfonia zwana organową. Tak, zwana, bo to nie Camille Saint-Saëns nadał jej ten tytuł, choć jego związki z muzyką organową

pionową generalnie są tematem naprawdę fascynującym. Myślę, że warto przypomnieć, że 20 lat swojego życia Camille Saint-Saëns spędził jako tytularny organista Kościoła Świętej Magdaleny w Paryżu. Prestiż związany z pełnieniem tej funkcji nie był jednak dla Saint-Saënsa najważniejszy. Jego najbardziej interesowały organy. Instrument z 1845 roku autorstwa Aristida Cavaillé-Colla. Kompozytor podsumował to takimi oto słowy. Okres spędzony przy stole organowym tego instrumentu był najszczęśliwszym w moim życiu. Mimo wszystko Saint-Saëns nie pozostawił po sobie zbyt wielu utworów na organy. Być może wszystko dlatego, że zajmował się przede wszystkim improwizacją. Powiadał przy tym: namiętnie kocham wolność, a tę jego wolność ceniło bardzo wielu przedstawicieli XIX-wiecznej kultury muzycznej. Mam na myśli choćby Pabla Sarasatego, którego muzyka pobrzmiewała przecież już dziś na falach programu Drugiego Polskiego Radia po 14. No i osobę szczególnie silnie związaną z, powiedzmy, tchnięciem nowego ducha we francuską muzykę, paradoksalnie, Ferenca Lista. To on z kolei miał powiedzieć: Saint-Saëns jest największym organistą na świecie. To właśnie Listowi Saint-Saëns dedykował tę swoją partyturę i nie ma się co dziwić, bo w zasadzie trzecia symfonia C-moll w pewnym sensie kopiuje formę, którą znamy z sonaty fortepianowej H-moll Ferenca Lista. Saint-Saëns był z tego utworu dumny, choć w zasadzie organy nie odgrywają tu roli koncertującej. Bardzo często wykonują po prostu długie akordy, dobarwiają więc brzmienie orkiestry, ale co naprawdę interesujące, to dość istotną rolę w całej tej partyturze odgrywa także fortepian, o którym nie ma mowy w tym zwyczajowym tytule, który nadany został później trzeciej symfonii Camilla Saint-Saënsa. Najważniejszą myślą motywiczną dla kompozytora jest tu motyw nawiązujący dość wprost do słynnego Dies Irae. No a całą narrację trzeciej symfonii Saint-Saëns w zasadzie wyłonił z tego jednego motywu, jak uważają niektórzy, wyprzedzając w tym zakresie inspirującego się także muzyką Lista Cezara Franka i jego symfonię D-moll. Tu rodzi się to podstawowe pytanie: czy Saint-Saëns, konserwatysta, był naprawdę aż tak konserwatywnym kompozytorem, jak najczęściej przedstawia się go z perspektywy historii, skomplikowanej historii rozwoju muzyki francuskiej drugiej połowy XIX stulecia? To pytanie trzeba chyba pozostawić otwarte. My możemy natomiast dziś próbować jakoś na nie odpowiedzieć, każdy w zgodzie z własnym sumieniem, słuchając tej specyficznej, dwuczęściowej i unikatowej jak na owe czasy trzeciej symfonii C-moll op. 78 Camilla Saint-Saënsa, symfonii zwanej organową. Partię organów wykonuje Rachel Mahon, a towarzyszy jej BBC Symphony Orchestra pod batutą Marie Jacot.

Nie tylko unikatowa, jak Państwo słyszą, ale także przemawiająca do publiczności również w XXI wieku. Trzecia symfonia C-moll Camilla Saint-Saënsa, opus 78, utwór znany dziś przede wszystkim jako symfonia organowa. To właśnie ta kompozycja zakończyła ten koncert BBC Symphony Orchestra pod batutą Marii Jacquot na festiwalu BBC Proms w ubiegłym roku, dokładnie 28 sierpnia. Przypomnę, że partię organów wykonała kanadyjska artystka Rachel Mahon. Nie przez przypadek dziś taki od program zeszłoroczny znalazł się jako agenda naszych spotkań w porze lunchu. Już jutro bowiem tegoroczna First Night of the Proms, muzyka m.in. Ravela, muzyka Copelanda, George'a Gershwina, zabrzmi w interpretacji orkiestry BBC Symphony pod batutą Dalii Stasewskiej. Solistami natomiast będą Yun-Chan Lim, Thomas Atkins, a także, choć tu hasło solista raczej trzeba wziąć w cudzysłów, BBC Singers. Całość komentarzem opatrzy dla Państwa Andrzej Sułek. Początek tej transmisji jutro na naszej antenie o 20. Tymczasem jest 15:43. Przy konsolecie jest już Agnieszka Łukasiewicz.

0: Pitch w jej imieniu dzień dobry. To z kolei oznacza, że studio programu Drugiego Polskiego Radia opuściła Elżbieta Malinowska. W jej imieniu życzę Państwu miłego popołudnia, no a my spędzimy ze sobą jeszcze mniej więcej kwadrans.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Płyta na lato.

Dziś ta nasza wakacyjna zabawa skierowana jest chyba przede wszystkim do miłośników muzyki wokalno-instrumentalnej. W programie bowiem płyta Lida Fatmy Said, ale zanim dwa zdania o niej, to pozwolą Państwo, że przytoczę Państwu te odpowiedzi, te refleksje, które jeszcze z wczoraj przykuły moją największą uwagę. Przypomnę, że przy okazji płyty Bertranda Chamayu Ravel Fragmenty pytałem o to, dlaczego muzyka Ravela do dziś pozostaje intrygującą. Oto te dwie odpowiedzi. Bo jest fantazmatyczna, jakby z innej planety. Uruchamia wyobraźnię, której muzyczne kameleonowe barwy pozwalają słuchaczowi być uczestnikiem baśni. Przyznają Państwo, że to trochę romantyzująca wykładnia intrygujących właściwości muzyki Maurice'a Ravela, ale interesująca, przynajmniej tak samo jak ta druga odpowiedź, która brzmi: bo oswaja nieznane znanym, wpuszcza do udomowionego świata trochę dziwności, wybija z rytmu, absorbuje do dziś. To autorzy tych wiadomości otrzymają płytę Bertranda Chamayu. Dziś pytanie dotyczyć będzie głównej bohaterki płyty Lider, o której już Państwu wspomniałem, czyli Fatmy Said. Brzmi ono po prostu. Czy wolą Państwo słuchać jej głosu w repertuarze operowym, czy w pieśniach? No i dlaczego? Odpowiedzi na tak postawione pytanie, przypomnę, należy wysyłać pod numer 71211 drogą SMS, rozpoczynając tę swoją odpowiedź od hasła lato. Kropka. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Dwie wybrane odpowiedzi, o czym dowiedzą się Państwo już jutro, to odpowiedzi tych osób, które otrzymają od nas płytę Fatmy Said Lida. Płytę, na której znalazła się nie do końca klasyka liryki wokalno-instrumentalnej XIX-wiecznej niemieckiej kultury. Jest tu Mendelssohn, jest Fanny Mendelssohn, jest Schubert, Schumann, Brahms. Pieśni wybrane i nagrane w przeróżnych okolicznościach czasu i miejsca. Ja na początek będę miał dla Państwa muzykę Johannesa Brahmsa. Cztery jego pieśni ułożone w taki, powiedzmy w cudzysłowie, minicykl przez Fatmę Said. Dodam tylko, że na tej płycie znajdą Państwo zarówno pieśni wykonywane z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej, jak i kwartetu smyczkowego, jak i fortepianu, jak i harfy. Jednak, raz jeszcze, czy głos Fatmy Said, Państwa zdaniem, lepiej odnajduje się w muzyce operowej, czy w pieśniach? Odpowiedzi na tak postawione pytanie trzeba przesyłać, jeśli mają Państwo rzecz jasna ochotę, na numer telefonu 71211, rozpoczynając od hasła lato. Kropka. Przypomnę także, że te Państwa refleksje powinny być dość zwięzłe, bo powinny zawierać się w maksymalnie 160 znakach. No a koszt jednej takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Posłuchamy tego zestawu pieśni Brahmsa, które Fatma Said wybrała z jednej strony z jego opus 105, z drugiej mamy tu utwór z opusu 70, no i jedną z licznych Deutsche Volkslieder, które napisał Johannes Brahms. Wszystko osnute wokół tematu muzyki, przyrody, no i bardzo szeroko rozumianej, romantycznej wręcz podmiotowości. Cztery utwory, które zabrzmią, to śpiew Skowronka, czyli Lerschen Gesang, potem pieśń Wie Melodien zieht es mir, czyli pieśń rozpoczynająca się od słów: myśli niczym melodie delikatnie przemykają mi przez umysł. Następnie ta ludowa pieśń Tam w dolinie, Da unten im Tale oraz na koniec Sen mój staje się coraz cichszy, czyli Immer leiser wird mein Schlummer. Nie ukrywam, że te pieśni wybrałem na dziś dlatego, że Fatma Said zarejestrowała je z Towarzyszeniem Harfistki, a jest nią belgijska artystka, na co dzień harfistka Wiener Symphoniken Annelien Lienartz.

0: To tyle Brahmsa. Na dziś od Fatmy Said i Annalyn Lynard. No właśnie, pieśni czy opera? Które z tych gatunków wolą Państwo w interpretacji Fatmy Said? No i dlaczego? Odpowiedzi na tak postawione pytania proszę przysyłać SMS-em pod numer telefonu 71211. Czekamy na nie do północy. Tu musimy dziś postawić kropkę. Dziękuję zatem. No i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Mimo wyraźnego spadku notowań według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej, wciąż ponad połowa Polaków uważa, że w interesie kraju jest dalsze wspieranie militarne Ukrainy. Wiersz w przekładzie Janusza Radwańskiego czyta Łukasz Lewandowski.
3: Jurij Zawadzki, Kraków. Głosy jak chleb. Moja nauczycielka ukraińskiej literatury ćwierć wieku temu powtarzała, że nie można porównywać pojedynczej z mnogą. Nie warto zestawiać jednego z wieloma, chmur z twarzą, miasta z policjantami, śmierci ze śmiercią. Teraz patrzę na to, co napisałem. Nie myślę, że napisałem głupotę. I pytam siebie, czy można o tym napisać inaczej. Mój nieogolony przyjaciel z Krakowa przywiózł mi krakowski chleb codzienny. Prosty, przypieczony od spodu, z mąką na wierzchu, który zachował w sobie pęcherzyki z krakowskim powietrzem. Przełamuję kromkę, wdycham przedwczorajsze krakowskie powietrze. Moja przyjaciółka przysłała mi z Krakowa głosowe powiadomienie z prośbą o pomoc. Z lekami w Odessie mój znajomy z zakłopotaniem pyta, co u mnie i czy nie brakuje mi makaronów i chleba. Mój przyjaciel poeta od czasu do czasu dzwoni. Nie chce rozmawiać o poezji. Ich głosy zachowuje w pamięci, karmię się nimi, oszukuje swój

swoje rozedrganie. Podmieniam swój strach, wyobrażam sobie siebie w innych dekoracjach. Innego porównania nie wymyśliłem. Głosy jak chleb, wbrew dawnej zasadzie, wbrew radom, wbrew historii.

0: Minęła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Joel Frederiksen.
0: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Twórczość fotograficzną rodziny Witkiewiczów prezentuje wystawa Światło i Cień – Dziedzictwo rodziny Witkiewiczów w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Na ekspozycji znalazły się fotografie Stanisława Witkiewicza, malarza, pisarza i twórcy stylu zakopiańskiego, jego syna Stanisława Ignacego oraz ich najbliższego otoczenia. Zdjęcia ukazują nie tylko artystyczne eksperymenty obu twórców, ale także życie intelektualne i kulturalne przełomu XIX i XX wieku. Jak podkreśla kurator wystawy Jerzy Zegarliński, to opowieść nie tylko o historii fotografii, lecz także o ludziach, sztuce i sposobach patrzenia na świat.
2: Są to fotografie, które w zasadzie wykonywane były przez nich nie w celach artystycznych. Nie były to skończone dzieła z zamiarem ich publikacji. Nie, to były fotografie wykonywane swojej rodzinie, sobie wzajemnie, swoim znajomym, swoim gościom, swojemu otoczeniu, czyli ludziom z Podhala, czyli w niewielkim stopniu krajobrazom tatrzańskim. Rzeczy, które byśmy powiedzieli dzisiaj do tak zwanej szuflady. Ale oczywiście wiele z nich nosi istotne cechy dla artyzmu i malarstwa Stanisława, również malarstwa Ignacego, czyli Witkacego.
0: Wystawę zatytułowaną Światło i Cień – Dziedzictwo rodziny Witkiewiczów można oglądać w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie do 6 września. W ramach letniego festiwalu Opery Krakowskiej dziś i w sobotę na scenie będzie można zobaczyć Srokę Złodziejkę Gioachina Rossiniego. To jedna z najsłynniejszych oper komicznych włoskiego kompozytora, łącząca lekkość komedii z elementami dramatu. Spektakl powstał we współpracy Opery Krakowskiej z Royal Opera Festival i Filharmonią Krakowską. Reżyseruje Jochen Schönleiber, a kierownictwo muzyczne objął hiszpański dyrygent José Miguel Pérez Sierra. W przedstawieniu występuje międzynarodowa obsada solistów, którym towarzyszą orkiestra, chór i balet Opery Krakowskiej. Najbliższe przedstawienia dziś oraz 18 lipca w Operze Krakowskiej. Rozpoczyna się Jarocin Festiwal, wydarzenie, które od lat 80. zajmuje szczególne miejsce w historii polskiej muzyki. Tegoroczny program nawiązuje zarówno do dziedzictwa legendarnego festiwalu, jak i współczesnej sceny rockowej i alternatywnej. Jednym z centralnych punktów programu będzie koncert inspirowany filmem BBC Moja krew, twoja krew, dokumentującym fenomen Jarocina u schyłku PRL-u. Na scenie pojawią się m.in. muzycy dawnej Republiki, w tym Leszek Biolik.
3: Uwaga! Republika w Jarocinie!
4: Jarocin zawsze był wymagający dla każdego wykonawcy i każdy wykonawca na swój sposób musi się z tym zmierzyć. Jarocin to nie jest festiwal ludzi, którzy potakują. To jest festiwal ludzi, którzy wymagają i którzy muszą być przekonani.
0: W programie znalazły się również koncerty Kobiety Jarocina czy pożegnalny występ Leszka Janerki. Tegoroczny festiwal w Jarocinie potrwa do niedzieli. Rekordowo niski poziom Dunaju odsłania kolejne

0: Ślady II wojny światowej na odcinku rzeki między Rumunią a Serbią ponownie stały się widoczne wraki niemieckich jednostek wojennych zatopionych przez wycofujące się wojska III Rzeszy w 1944 roku.
1: Najbardziej spektakularny widok można obserwować na wysokości serbskiej miejscowości Prachowo, gdzie z wody wynurzyły się kadłuby okrętów należących niegdyś do niemieckiej flotylli dunajskiej. Wiele z nich nadal zawiera niewybuchy i amunicję, dlatego miejsce pozostaje pod nadzorem służb. Odsłonięte wraki utrudniają również żeglugę na jednej z najważniejszych europejskich dróg wodnych. Eksperci podkreślają, że obecna susza należy do najpoważniejszych od lat. Niski stan Dunaju powoduje problemy nie tylko dla transportu rzecznego, ale także dla energetyki i rolnictwa w krajach regionu. Podobna sytuacja miała miejsce już podczas wielkiej suszy w 2022 roku. Obecne upały i utrzymujący się niski poziom wody sprawiają jednak, że wraki ponownie stały się dobrze widoczne, przypominając o dramatycznych wydarzeniach końca II wojny światowej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama.
3: Otwórz się na folklor, otwórz się na TKB. Już od 25 lipca do 2 sierpnia w Bielsku Białej, Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowie i Istebnej spotkajmy się podczas roztańczonego, tętniącego życiem, muzyką i śpiewem 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zapraszamy. Patronat Polskiego Radia i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. Festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Reklama.
6: Tu dwójka, już 7 minut po 16. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Michał Dębski i przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry, meldujemy się na miejscu i zapraszamy na popołudniowe spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Jest czwartek, 16 lipca, to 197 dzień roku. Imieniny obchodzą Andrzej, Bartłomiej, Magdalena, Maria, Ruta i Walenty. Życzymy spełnienia marzeń, a oto co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Rozmach, monumentalne brzmienie i potężne obsady, a także język muzyczny balansujący na styku tradycji i nowoczesności. Taka jest twórczość Gustawa Mahlera, przez mów współczesnych oceniana różnie, a dziś należąca do żelaznego repertuaru orkiestr symfonicznych na całym świecie. Oskar Łapeta w swojej nowej książce z cyklu Małe monografie kreśli portret wybitnego kompozytora i dyrygenta, ale też człowieka o osobowości pełnej sprzeczności. Artysty, który był przekonany, że jego czasy dopiero nadejdą. Między innymi o tym, jak prorocze były to słowa, z muzykologiem i krytykiem muzycznym porozmawiam po 16.30. W dzisiejszej audycji będziemy też pochylać się nad pojęciem męskości.
5: kim jest prawdziwy mężczyzna. I to nie jest ten, który właśnie na przykład nie płacze, nie okazuje uczuć, ale wręcz

0: przeciwnie, więc tutaj to połączenie kobiecość, męskość, no jakby ma zatarte granice. Wystawa właściwie też nie ma jakiejś aspiracji, żeby odpowiedzieć, czym jest nowa męskość, natomiast ona daje różne perspektywy artystyczne, twórcze na spojrzenie na ową męskość poprzez różne prace.
1: Wystawę zatytułowaną Nowe Męskości, prezentowaną na terenie Stoczni Gdańskiej, odwiedzimy w drugiej godzinie naszego spotkania. Punktualnie o 17:00 Monika Pilch zaprezentuje przegląd prasy zagranicznej, dziś z krajów Europy Zachodniej, a chwilę później będzie mowa o historii Dolnośląskiego Zamku Książ, opowiedzianej głosami służących. Na spotkanie z Agnieszką Dobkiewicz zaprosi Państwa Jakub Kukla. Przeniesiemy się też do Poznania, by opowiedzieć o przedsięwzięciu teatralnym dla najmłodszych, naprawdę najmłodszych widzów.
2: Jeżeli te dzieci teraz były w teatrze jako roczne, no to już się inaczej zachowają, gdy będą w teatrze dwulatki, trzylatki i tak dalej.
3: Myślę, że teatr powinien być sztuką dostępną niezależnie od wieku.
1: O Wyprawce, czyli nowej propozycji Polskiego Teatru Tańca, mowa będzie tuż przed 17:00, a już za chwilę zapowiemy rozpoczynający się jutro festiwal BBC Proms, którego koncerty w Dwójce od lat dla Państwa transmitujemy i tak będzie również w tym roku. A First Night of the Proms wypełni muzyka m.in. Arona Koplanda.

Tak po amerykańsku rozpoczęła się czwartkowa audycja Wybieram Dwójkę. To było Rodeo Arona Koplanda w interpretacji Orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Mariusza Smolija, a inna kompozycja Arona

0: Anna Koplanda, czyli Fanfare for the Common Man, rozpocznie już jutro tegoroczny festiwal BBC Proms, jeden z najważniejszych festiwali muzyki klasycznej, który jest co roku organizowany w londyńskim Royal Albert Hall. Tegoroczna odsłona potrwa do 12 września i tradycyjnie połączy występy czołowych brytyjskich orkiestr z koncertami znakomitych zespołów z całego świata. Więcej o pierwszych koncertach w ramach londyńskich Promsów opowie Państwu teraz Monika Kopcik.
1: Tegoroczny sezon BBC Proms otworzy koncert orkiestry BBC pod batutą fińskiej dyrygentki Dalii Stasewskiej. Zabrzmią utwory Erona Copelanda i George'a Gershwina, a także inspirowany rytmami muzyki amerykańskiej koncert G-dur Maurice'a Ravela. Wykona go Yun Chan Lim. Akcenty amerykańskie dominują w programie koncertu inauguracyjnego, bo w drugiej części wieczoru odbędzie się prawykonanie kompozycji zamówionej przez BBC u francusko-brytyjskiej kompozytorki Josephine Stevenson, która specjalnie na tę okazję napisała utwór na chór i orkiestrę do tekstów Emily Dickinson i May Sarton, dwóch wybitnych amerykańskich autorek.
2: It's intimidating. It's by far the biggest piece I've ever written in terms of forces. But my music is usually on the softer side, so I think
3: Byłam trochę onieśmielona, bo pod względem obsady wykonawczej to zdecydowanie największy utwór, jaki kiedykolwiek napisałam. Zwykle moja muzyka jest subtelna, dlatego tym razem ucieszyła mnie możliwość uzyskania potężnego brzmienia i zapisania detali przy tak dużej liczbie instrumentów.
2: Tekst really is for me the first layer.
3: Partia chóru, czyli słowo, stanowi dla mnie pierwszą warstwę utworu. Wokół niej budowałam całość, dopasowując do tekstu różne instrumenty i ich barwy, ale zachowałam przy tym mój charakterystyczny język muzyczny. Będę towarzyszyć muzykom od drugiej próby.
1: Program BBC Proms wypełniają nowości, bo drugim z prezentowanych w tym tygodniu na antenie dwójki koncertów będzie debiut. Debiut Hiszpańskiej Orkiestry Narodowej pod dyrekcją Davida Afkama, dyrygenta, który w tym sezonie ustępuje ze stanowiska dyrektora artystycznego tej orkiestry. W programie hiszpańskie arcydzieła, między innymi Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo z udziałem gitarzysty Rafaela Aguirre oraz dwie suity z baletu Trójgraniasty Kapelusz Manuela de Falla. O programie i tożsamości hiszpańskiej orkiestry mówi dyrygent David Afkam.
4: Jesteśmy hiszpańską orkiestrą narodową, więc wykonujemy oczywiście muzykę hiszpańską. Jako orkiestra narodowa czujemy odpowiedzialność za wykonanie i promowanie tego rodzaju repertuaru. Kiedy występujemy w Madrycie, który jest naszą siedzibą, prezentujemy bardzo szeroki repertuar. Od muzyki barokowej, przez klasykę i romantyzm, aż po muzykę współczesną. Natomiast gdy koncertujemy za granicą, organizatorzy zazwyczaj oczekują, że przywieziemy ze sobą muzykę hiszpańską, ponieważ jesteśmy w pewnym sensie ambasadorami hiszpańskiej kultury muzycznej. Tak jest również przy okazji tegorocznego występu na BBC Proms. Program to zawsze jest efekt dialogu między organizatorami a orkiestrą. Wymieniamy pomysły i wspólnie dochodzimy do ostatecznego programu. Na BBC Proms nie prezentujemy wyłącznie muzyki hiszpańskiej. Wykonamy również utwory Ravela, francuskiego kompozytora, który jednak ma pewne związki z Hiszpanią. To wydarzenie ma dla mnie także osobiste znaczenie, ponieważ będzie to mój debiut jako dyrygenta na festiwalu BBC Proms. Można więc powiedzieć, że jest to podwójnie ważny koncert. Bywałem już wcześniej na BBC Proms, ponieważ przez kilka lat byłem asystentem London Symphony Orchestra, po tym jak w 2008 roku wygrałem konkurs dyrygencki Donatelli Flick w Londynie. Dzięki temu miałem okazję uczestniczyć w promsach wraz z orkiestrą. Ponadto moim wielkim mentorem był Bernard Haitink, który wielokrotnie dyrygował na tym festiwalu. Miałem zaszczyt być jego asystentem i uczestniczyć w niektórych jego koncertach organizowanych przez BBC. To było jednak wiele lat temu. Dlatego muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy i ogromnie podekscytowana.

0: obfitowany możliwością poznania BBC Proms z zupełnie innej perspektywy, tym razem zza pulpitu. Naprawdę bardzo na to czekam.
1: To zapowiedź koncertu niedzielnego, a początek festiwalu BBC Proms już jutro. My będziemy ten inauguracyjny koncert dla Państwa oczywiście

BBC Symphony Orchestra i Dalia Stasewska w kompozycji Nautilus Anny Meredith. Audycję Wybieram Dwójkę dziś rozpoczęliśmy od zaproszenia na festiwal BBC Proms, a już teraz zapraszamy Państwa na Summer Jazz Festival w Krakowie. To wydarzenie świętuje w tym roku 30-lecie i na początku było związane z krakowską piwnicą pod Baranami, choć z czasem zaczęło też eksplorować się inne krakowskie przestrzenie. A w tym roku na tym festiwalu wystąpią prawdziwe gwiazdy, m.in. Pat Metheny, Jan Garbarek, Adam Makowicz, Henryk Miśkiewicz czy Laura Szafran. My już teraz zapraszamy Państwa na koncert jutrzejszy w Piwnicy pod Baranami, czyli tam, gdzie to wszystko się zaczęło. Wystąpi Dimitris Miaris International Quartet, czyli cenione przedsięwzięcie cypryjskiego pianisty, które łączy muzyków z różnych krajów i różnych tradycji. Ci artyści wystąpią, jak wspomniałam, w Piwnicy pod Baranami w Krakowie jutro. Ten koncert rozpocznie się o 21:00. Mamy kilka zaproszeń. Jeśli chcą Państwo wybrać się na to wydarzenie, proszę dzwonić 22 645 22 22. To zaproszenie jazzowe, a już za moment będziemy Państwa zapraszać do muzycznego świata Gustawa Malera.

0: von der Jugend z cyklu Das Lied von der Erde Gustava Malera śpiewał Andrew Staples, a towarzyszył mu zespół Le Siècle pod dyrekcją François Xavier Rota. Ta muzyka, myślę, idealnie wprowadziła nas w temat dzisiejszej rozmowy.
1: Gość dwójki.
0: W naszym studiu jest już muzykolog, krytyk muzyczny i publicysta Oskar Łapeta. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o twojej nowej publikacji wydanej w cyklu Małe Monografie. Publikacji poświęconej właśnie Gustawowi Malerowi. I to nie jest twój debiut w tym cyklu. Dwa lata temu ukazała się książka poświęcona Eugeniuszowi Morawskiemu, twórcy zdecydowanie mniej rozpoznawalnemu, mniej znanemu. No teraz porwałeś się na opowieść o chyba z jednej takiej najbardziej wyrazistych postaci muzyki przełomu XIX i XX wieku. Czy w związku z tym trudno ci te dwa przedsięwzięcia, procesy pracy nad tymi dwiema książkami jakkolwiek porównać?
2: Oj, to trudne zadanie, ponieważ no, Morawski wymagał jednak bardzo długich badań, które trwały mniej więcej 6 lat. No potem trzeba było jeszcze ten cały ogromny materiał jakoś poskładać i nadać mu jakiejś spójności, jakiejś płynności. Natomiast z Malerem było o wiele łatwiej, ponieważ tutaj tych źródeł opracowań jest bardzo dużo. Zresztą sama muzyka też jest bardzo znana, więc też inaczej się jednak pisze o czymś, co jest tak popularne i tak obecne jakby w życiu muzycznym, niż o kompozytorze, którego dopiero się samemu też odkrywa i który jest jednak zupełnie nieznany.
0: Ty tę książkę poświęconą Malerowi rozpoczynasz przewrotnie, cytując negatywne recenzje jego dzieł, także te z polskiej prasy. Aż trudno wybrać najbardziej łakome kąski z tego wstępu, ale powiedzmy, że trafiliśmy na recenzję Zdzisława Birnbauma z 1919 roku. On pisał o drugiej symfonii tak. Czego w tej muzyce nie ma? Jest Berlioz obok Schuberta, Wagner obok Folkmana, jest Beethoven, Czajkowski, Goldmark, Richard Strauss itd. itd. Jest cała galeria reminiscencji sprytnie przekształconych i efektownie użytych, jest demoniczność i sielankowość, koturnowy patos i filisterska Gemütlichkeit, jest wyszukana i często olśniewająca instrumentacja, nie ma tylko oryginalnego twórczego ducha i w ogóle jakiegokolwiek stylu. To są słowa bardzo zgryźliwe, a proszę wierzyć, takich recenzji było więcej. Dlaczego ten Maler tak strasznie denerwował krytyków i słuchaczy?
2: Ja myślę, że odpowiedź jest dość paradoksalna, ponieważ wydaje mi się, że ich irytowało to, co nas w tej chwili w tej muzyce tak bardzo pociąga, czyli jej zmienność. Te wszystkie ogromne kontrasty stylistyczne, które się tam pojawiają. Właśnie wcześniej krytykom wydawało się, że ta muzyka jest niespójna, że jest chaotyczna. Ale my mamy już inną wrażliwość. My jesteśmy osłuchani z innymi dziełami muzycznymi. Więc ten Maler jakoś wydaje mi się, że też dojrzał do tego, żeby być tak popularny. Zresztą tutaj raz, że publiczność do Malera dojrzała, ale też tutaj były też dwie rzeczy, które są z muzyką Malera niezwiązane bezpośrednio, natomiast one wydaje mi się też miały ogromny wpływ na to, jak ta muzyka jest postrzegana. I pierwsza taka rzecz to jest wzrost poziomów orkiestr. Generalnie w tym momencie praktycznie każda orkiestra jest w stanie symfonię Malera choćby poprawnie zagrać, a jeszcze w czasach samego Malera to wcale nie było takie oczywiste i też okazji do usłyszenia na żywo muzyki Malera wcale nie było tak dużo jak obecnie. A druga kwestia to rozwój techniki nagraniowej i też co za tym idzie, no coraz lepsza jakość dźwięku tych kolejnych realizacji fonograficznych. Jeszcze te nagrania, które pochodzą sprzed II wojny światowej, no umówmy się, nie brzmią wcale dobrze, a w tym momencie mamy po prostu możliwość, żeby tej muzyki dużo słuchać i żeby jej słuchać też w dźwięku dobrej jakości i no, chodzi o to, że gra orkiestry także jest dużo, dużo lepsza.
0: Ale przychodzi mi do głowy też to, że może my dziś w XXI wieku już tak się nie boimy hałasu, bo hałas

0: wątpliwość. To też było coś, co się pojawia w tych negatywnych recenzjach. Takie poczucie przytłoczenia dźwiękiem, rozmiarem orkiestry. No to nie są już sprawy, które nas jako ludzi, już nawet nie mówię jako słuchaczy, pewnie dziś przytłaczają. Wspomniałeś o tym, jak od czasów Mahlera do dziś zmienił się poziom gry orkiestr. No to było coś, nad czym on też aktywnie pracował jako dyrygent i za co był bardzo przez orkiestry nielubiany. Zastanawiam się, czy ciebie ciekawiła taka kwestia. Co by było, gdyby Mahler nie został dyrygentem? To znaczy, gdyby z powodzeniem od samego początku mógł utrzymywać się tylko i wyłącznie z komponowania, czy byłby wtedy innym kompozytorem?
1: Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że tak, chociaż trzeba na to spojrzeć z dwóch stron. Z jednej strony miałby dużo więcej czasu na pisanie muzyki, gdyby mu się udało, być może tych symfonii byłoby więcej, ale z drugiej strony nie znałby orkiestry tak dobrze od strony praktycznej. A to jego doświadczenie dyrygenckie też miało ogromny wpływ na to, jak on pisał.
0: No i trzeba też zwrócić uwagę na to, jak on był wierny jednak temu symfonicznemu brzmieniu, no bo utwory kameralne, no to może jakieś tam wczesne kompozycje, chyba jedna się do naszych czasów zachowała. Tak naprawdę cały ten jego dorobek kompozytorski to są, tak jak wspomnieliśmy, monumentalne, wielkie brzmienia. Ty masz swoją ulubioną symfonię Mahlera?
1: Nie, w zasadzie nie. Mam taką, którą lubię mniej, to jest 8, natomiast pozostałe myślę, że uwielbiam po równi.
0: Zadałam to pytanie, bo ta twoja opowieść o Mahlerze to jest siłą rzeczy taka opowieść, której rytm wyznacza praca nad kolejnymi symfoniami. Tak też się w jego życiu składało, że czasem dana symfonia w jakiś sposób nawet nie tyle odnosiła się do tego, jak w danym momencie jego życie wyglądało, ale w pewnym sensie nawet zapowiadała przyszłe wydarzenia.
1: No tak, mówi się, że szósta symfonia jest zapowiedzią tych trzech uderzeń losu, które na Mahlera spadły, ale ja na to patrzę bardzo sceptycznie i wcale nie uważam, żeby Mahler przyszłość przepowiedział, to raz, a dwa, no po prostu nie było trzech uderzeń losu, tylko to trzecie uderzenie losu, czyli ta jego choroba serca, o której była mowa w literaturze, no ona po prostu wcale nie była tak poważna, jak to było wcześniej przedstawiane, a to było tak przedstawiane, ponieważ Alma, jego żona w ten sposób to tą historię po prostu sprzedała.
0: No, Alma to jest oczywiście postać bardzo istotna, także dla dzisiejszego myślenia o Mahlerze, być może też dla jego wizerunku, no bo mam wrażenie, że być może aż tak wiele o jego życiu byśmy nie wiedzieli, gdyby nie to, że było w nim tyle zawirowań, chociażby właśnie związanych z tym małżeństwem. No, ale trzeba zacząć od tego, że mało sympatii jako człowiek Mahler budzi i to też wynika z twojej książki. Bardzo trudno jest nie myśleć o tej relacji Mahlera i Almy bez świadomości o tym, że on jej po prostu zabronił komponować. On od samego początku wyznaczył takie ramy tego związku, w których ona miała przede wszystkim zajmować się tym, żeby on był szczęśliwy.
1: Tak, natomiast musimy pamiętać o tym, że on wyznaczył te ramy przed małżeństwem, więc to nie było tak, że ona wyszła za niego i on jej dopiero te ramy wyznaczył, tylko ona świadomie wiedziała, na co się decyduje. I pomimo tego się na to zdecydowała.
0: No i też żyli w określonych czasach. To, co dziś nam się wydaje no takie dosyć trudne do zaakceptowania wówczas, niestety było normą. Muszę zadać to pytanie. Mam nadzieję, że nie zdradzę tutaj jakiejś tajemnicy. Ty z wykształcenia jesteś także psychologiem. Więc czy to spotkanie Mahlera z Freudem jakoś od tej strony też cię interesuje?
1: Trudno powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że sam Freud także mało mógł o samym Mahlerze powiedzieć po takiej godzinnej czy półtora godzinnej rozmowie. Znaczy z tego, co wiemy z zapisków Freuda, rzeczywiście no Mahler jakby rozumiał też

0: siebie w dość dużym stopniu. Freud pisał, że był tym poziomem wyglądu Malera w siebie zadziwiony, ale to, no, to było jedno spotkanie, to nie była żadna terapia.
1: Powiedzmy trochę więcej o tym, dlaczego Mahler był nielubiany przez muzyków orkiestrowych. Przede wszystkim wymagał żelaznej dyscypliny i zależało mu na tym, żeby ten poziom gry muzyków ciągle podnosić. No dziś nam się wydaje, że to jest norma, a wtedy wcale tak nie było?
0: Było, natomiast musimy pamiętać, że praca z orkiestrą to jest przede wszystkim praca z ludźmi, a praca z ludźmi jednak wymaga, no, wymaga, dobrze by było mieć jakieś zdolności dyplomatyczne, a Mahler po prostu ich kompletnie nie miał i relacje są zgodne, że był to człowiek raczej oschły i bardzo szorstki w obejściu.
1: No ale bardzo pewny siebie i pewny tego, że jego twórczość musi poczekać na lepsze czasy. No, dziś chyba możemy powiedzieć, że doczekała się tych lepszych dla siebie czasów.
0: Zdecydowanie tak. Natomiast no, wcale nie dziwię się jego współczesnym, którzy uważali, że takie stwierdzenia są megalomańskie i na wyrost. Zwłaszcza no, biorąc też pod uwagę, jak jego muzyka była odbierana.
1: Mahler współpracował z wieloma operami, teatrami operowymi, między innymi stał przecież na czele opery wiedeńskiej. Sam opery nie skomponował, ale czy takie operowe doświadczenia twoim zdaniem jakoś wpłynęły na jego twórczość?
0: Zdecydowanie tak. I to przede wszystkim, to jest w ogóle dość zaskakujący aspekt twórczości Mahlera, ponieważ bardzo dużo z opery włoskiej można odnaleźć w jego muzyce. W pierwszej symfonii na przykład pojawia się nawiązanie do opery Dom Sebastian Gaetana Donizettiego. Z kolei w Kindertotenlieder, czyli w Terenach Dziecięcych, mamy dosłowny cytat z Aidy.
1: A jeśli chodzi o takie tradycje muzyczne, w których Mahler wzrastał, ty też barwnie opisujesz to jego dzieciństwo i taką muzykę karczmianą, też tradycyjną, ale także wojskową, której on mógł wtedy słuchać. To także musiało wpłynąć na jego muzyczną wyobraźnię i zdaje się, że on bardzo wcześnie zdecydował o tym, że to jest jego ścieżka. Miał to szczęście, że ojciec, no przecież właśnie posiadacz takiego zajazdu, restauracji, przedsiębiorca, nie miał nic przeciwko, a jednak znamy z historii różne tego typu przypadki.
0: Tak, to jest ciekawy paradoks, jeśli chodzi o ojca Mahlera. Natomiast te wszystkie doświadczenia, o których też przed chwilą opowiedziałaś, też się przełożyły na to podejście Mahlera, które on wyraził właśnie w tej sławnej rozmowie z Sibeliusem, gdzie padły te słowa, że symfonia musi być jak świat, że ona musi obejmować wszystko. No więc właśnie wszystko tam mamy. Mamy tańce ludowe, mamy właśnie jakąś stylizację jakiejś knajpianej bandy, mamy marsze wojskowe, mamy operę włoską, mamy imitację śpiewu ptaków, no i do tego jeszcze pytanie o sens życia.
1: No tak, no dla mu współczesnych to musiało być zbyt wiele. Powiedz, czy masz takie poczucie, że podczas tej pracy nad tą monografią poszukiwałeś takich stereotypów do rozbrojenia albo takich zupełnie nowych aspektów czy sposobów spojrzenia na tę postać?
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim to zależało mi na tym, żeby dobrze opisać jego życie, ponieważ no, sama muzyka jest znana, była już omawiana wielokrotnie przez bardzo wielu różnych autorów, u nas na przykład przez Pocieja. Natomiast brakowało takiego systematycznego podejścia do tego, jak życie Mahlera się przedstawiało, co się tam w tym jego życiu działo, co on myślał na temat chociażby właśnie pracy z orkiestrami, jak wyglądała z jego strony właśnie psychologia pracy z orkiestrą i tak dalej. Więc myślę, że przede wszystkim interesowały mnie fakt.
1: A udało ci się polubić Mahlera jako człowieka?
0: Oj, trudno by mi było go polubić.
1: No i tak, to jest...

0: taki obraz rzeczywiście się z tej niewielkiej publikacji, ale bardzo interesującej wyłania, a po więcej tego typu interesujących informacji Państwa do małej monografii odsyłam. Opowiadał dziś o niej autor, muzykolog, krytyk muzyczny i publicysta Oskar Łapeta. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do widzenia.

0: jest London Haydn Quartet i presto z kwartetu smyczkowego F-moll Józefa Haydna. Skoro mowa o anegdotach związanych z kompozytorami, to ten kwartet nosi tytuł Brzytwa, bowiem Haydn podobno podarował to dzieło swojemu wydawcy, który przywiózł mu w zamian dobre angielskie brzytwy, a takich nie było w Pałacu Esterházych, czyli tam, gdzie wówczas Haydn rezydował. No ale teraz już przechodzimy do nowej propozycji Polskiego Teatru Tańca. Wyprawka to jest przedstawienie dla najmniejszej widowni i to dosłownie, bo dla niemowlaków. Kameralna scena, tancerze, którzy wykonują delikatne ruchy, no ale przede wszystkim to kilkumiesięczne maluchy, które raczkują między aktorami. Ale ważny jest też wątek społeczny, czyli udział aktorów amatorów w podeszłym wieku. Z twórcami rozmawiał Jacek Butlewski.
1: Hanna Bylka-Kanecka, choreografka spektaklu Wyprawka.
2: Spektakl jest powiązany także z pani doświadczeniem jako matki.
1: Tak, całe moje doświadczenie choreograficzne wyniknęło z tego, że byłam mamą, która szukała oferty ciekawej, choreograficznej dla moich dzieci. To, czego na pewno mi brakowało, to takiego poczucia bycia objętą przez kulturę, która mnie otacza. Z jednej strony właśnie czułam, że ta praca, praktyka, opieki, cała miłość, która się tam wydarza, jest jakoś głęboko kulturotwórcza. Tytuł spektaklu to Wyprawka. Jest to spektakl dla rodzin z dziećmi od 3 do 12 miesiąca. W tym spektaklu przyglądamy się wraz z wspaniałym tutaj zespołem artystycznym gestom i ruchom, które wykonujemy przy właśnie opiece nad małymi dziećmi.
3: Anna Jurewicz-Jastrząb, jestem najstarszą uczestniczką tego projektu.
2: Dlaczego jest dla pani udział tak ważny w tym spektaklu?
3: Pamiętam te moje pierwsze miesiące z dzieckiem, to było takim zaskoczeniem, tym wszystkim obowiązkami. Ja byłam człowiekiem wolnym, a tu raptem spadło na mnie. I nie mieliśmy takich możliwości 50 lat temu, żeby gdzieś wyjść praktycznie na spacer, do parku i do domu. No czasami z przyjaciółmi jakieś spotkania, ale to wszystko było pod kątem dziecka. A tu mama przychodzi z tym maleństwem, ma je w ramionach, siedzi i ona oddycha i jest szczęśliwa. Ja myślę, że te wszystkie mamy są szczęśliwe.
4: Wchodził w interakcję z aktorami, bardzo mu się to podobało. Na końcu bił brawo, także śmieję się, że ewidentnie to poczuł.
2: Potrzebny jest teatr dla takich młodych ludzi?
4: Tak, jak najbardziej. Myślę, że teatr powinien być sztuką dostępną niezależnie od wieku.
2: Spektakl łączy pokolenia, bo jesteście wy seniorzy, ale są na widowni małe dzieci. O czym jest to przedstawienie?
3: To jest właściwie przedstawienie o tym, jak się opiekujemy tymi dziećmi, jak to różne czynności, które się wykonuje przy dziecku, ta odpowiednia muzyka to podkreśla. I po prostu to jest takie uświadomienie tym mamom, co one przechodzą, tylko w taki artystyczny sposób. I naprawdę ja jestem pełna podziwu dla tancerzy, którzy tu mają szaloną pracę. Seniorzy mają mniej tego, chociaż też bardzo to jest fizycznie obciążające. Mówię, nasz kolega powiedział, że już nie chce być tancerzem, a początkowo bardzo chciał. To jest trudna praca.
2: I jeszcze ta trudność wynika z tego, że dziecko w każdej chwili na widowni może zapłakać. To jest bardzo małe dziecko. Były próby otwarte. Jak wy, aktorzy, na to reagowaliście?
3: Śmialiśmy się. Te dzieci potrafiły wejść między nas, tutaj tam podawać coś, ręki do ręki wyjąć. Naprawdę to było cudowne dla mnie osobiście. To, że te dzieci są tak odważne, że tam raczkują, nie zwracają specjalnie uwagi, gdzie się zatrzymają, tylko jedno mama patrzy i obserwuje, gdzie to dziecko tam się zaplącze, ale naprawdę cudowne i uważam, że to powinno mieć przyszłość. Jeżeli te dzieci teraz były w teatrze jako roczne, no to już się inaczej zachowają, gdy będą w teatrze dwulatki, trzylatki i tak dalej. Moje dzieci chodziły dopiero na Poznańską Wiosnę Muzyczną, to miały po 3-4 lata, ale wcześniej nic dla nich nie było.
1: Pomysł na ten spektakl już był ze mną od wielu lat. Po prostu

0: taka chwila, w której stwierdziłam, że zaproponuję ten temat tutaj właśnie dyrekcji i spotkało się właśnie to tutaj w Polskim Teatrze Tańca z dużą taką otwartością i zainteresowaniem. Tutaj chciałam właśnie też podziękować za taką otwartość na ten temat, bo myślę, że nie każdy teatr by się zdecydował na taki projekt, który jest miksem takiej działalności artystycznej z działalnością społeczną. Myślę, że to też taka kartka z pamiętnika dla Polskiego Teatru Tańca, który też jest w takim wrażliwym miejscu i też się wyprawia trochę na nowe wody, więc mam nadzieję, że ten spektakl też będzie takim czułym talizmanem po prostu dla tej zmiany, która tutaj jest. Podczas pracy nad spektaklem, które trwało kilka tygodni, zagłębialiśmy się z jednej strony właśnie w obserwowanie, podglądanie ruchów dorosłych, które towarzyszą właśnie małym dzieciom, ale też próbowaliśmy skontaktować się właśnie poprzez ruch z tą naszą dziecięcą, bardzo wczesno dziecięcą, też z prenatalną częścią i na rozgrywkach po prostu wchodziliśmy w ruchy, w wzorce ruchowe, które się pojawiają jeszcze właśnie w tym okresie prenatalnym i to nam dawało takie wejście do tego dziecięcego świata. Więc z jednej strony mamy tutaj sporo takiej dziecięcej zabawy podczas pracy nad tym spektaklem, ale mamy też sporo scen takich naprawdę wyliczonych. Naprawdę scena pieluszek to są konkretne ósemki liczone i po prostu powtarzane przez wiele razy, ale może takie też jest trochę macierzyństwo, że jest w tym dużo zabawy i luzu, ale też jest sporo jakiejś takiej troski, obaw, wyliczenia w takim sensie, że po prostu trzeba jakoś trzymać też te ramy dla tych dzieci, ramy codzienności.
1: Premiera Wyprawki w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu już jutro. 4 minuty pozostały do 17:00. My tę pierwszą godzinę czwartkowego Wybieram Dwójkę domykamy nagraniem z naszej dwójkowej płyty tygodnia.

0: powrocie do domu, kiedy już rozpoznała go żona, kiedy przywrócił swoją władzę, Mabel jest targany, i to przez wyższą konieczność z woli bogów, chęcią dalszej podróży. To nie jest ostateczny powrót Odysa.
1: Na opowieść profesora Marka Węcowskiego o Odyseuszu zapraszam w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i Świat Śródziemnomorza w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
2: Autopromocja.
3: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 17:00.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Zaprasza Monika Pilch.
4: Dziś w przeglądzie o wartych odwiedzenia targach sztuki oraz pokazywanym w przestrzeni galerii spektaklu Teatru Tańca. Tate Modern w Londynie przypomina Trio A, przełomowy spektakl wybitnej choreografki Yvonne Rainer. O wyjątkowym pokazie i znaczeniu tego dzieła pisze The Guardian. 60 lat po premierze choreografia, która odmieniła oblicze współczesnego tańca, ponownie ożywa w przestrzeni muzeum. Trio A, stworzone w 1966 roku, uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł nowojorskiej awangardy. Rainer zrewolucjonizowała taniec, wprowadzając do choreografii codzienne ruchy i rezygnując z teatralnej ekspresji oraz psychologicznego dramatu. Tancerze wykonują precyzyjnie zapisaną sekwencję, każdy we własnym tempie, dzięki czemu z czasem tracą synchronizację, a ich indywidualny sposób poruszania się staje się równie istotny jak sama choreografia. Jednym z najbardziej nowatorskich założeń Rainer było to, że wykonawcy nie nawiązują kontaktu ani ze sobą, ani z widownią. Skupieni wyłącznie na ruchu sprawiają wrażenie, jakby wykonywali choreografię przede wszystkim dla siebie. Efekt jest hipnotyzujący, pozbawiony kulminacji i teatralnych akcentów, oparty na nieprzerwanym przepływie ruchu. W Tate Modern spektakl prezentowany jest w wielogodzinnej pętli, co pozwala oglądać go z dowolnego momentu i odkrywać kolejne warstwy tej przełomowej choreografii. Yvonne Rainer, która do dziś szkoli tancerzy wykonujących Trio A, pozostaje jedną z najważniejszych postaci współczesnego tańca. Zaproszenie Olivia Wilde to błyskotliwa i niezwykle zabawna komedia o współczesnych związkach, która potwierdza entuzjastyczne opinie towarzyszące jej premierze. O filmie, który podbija serca także festiwalowej publiczności, czytamy w The Film Stage. Choć opowieść jest kameralna, napisana zaledwie na 4 główne role i jedną lokalizację, imponuje precyzją inscenizacji. Wilde z wyczuciem buduje napięcie między bohaterami, stopniowo prowadząc ich od pozornej uprzejmości do emocjonalnej eksplozji. To kolejny dowód jej rozwoju jako reżyserki, pisze recenzent. Film otwiera cytat z Oscara Wilda. Człowiek powinien być zawsze zakochany, właśnie dlatego nigdy nie powinien się żenić. Zapowiadający temat małżeńskich kryzysów. Wilde gra kobietę zafascynowaną kulturą samorozwoju i podcastami, której mąż, cyniczny i wypalony nauczyciel muzyki, coraz bardziej oddala się od żony. Ich rutynę budzi spontaniczna kolacja z sąsiadami. Otwartą psychoterapeutką Piną w tej roli Penelope Cruz i jej partnerem Hawkiem w tej roli Edward Norton. Spotkanie szybko przeradza się w serię zabawnych, ale też bolesnych konfrontacji, podczas których na jaw wychodzą skrywane frustracje i prawdziwe oblicza wszystkich bohaterów. Pokaz na festiwalu filmowym Sundance udowodnił, że komedia Wilde znakomicie działa na publiczność, a film ten można oglądać również w polskich kinach. Podczas gdy na najważniejszych targach sztuki zawierane są największe transakcje, mniejsze imprezy towarzyszące przyciągają energią, charakterem i nowymi nazwiskami. Które z równoległych targów w Bazylei warto odwiedzić, a które można sobie odpuścić – O tym pisze dziennik Die Welt. Tydzień targowy w Bazylei zdominowany jest przez Art Basel, ale czym byłaby ta globalna wizytówka handlu sztuką nowoczesną i współczesną bez swoich imprez satelitarnych? W tym roku jest ich o jedną mniej. Zaledwie kilka dni temu targi June ogłosiły, że w 2026 roku zawieszają działalność. June od początku przedstawiały się jako alternatywna platforma wystawiennicza. Jak podaje The Art Newspaper,

0: Z projektu wycofał się jeden z partnerów zewnętrznych. Organizatorzy zapowiadają jednak powrót w przyszłym roku. Nie brakuje jednak alternatyw dla największych targów sztuki. Najnowszą z nich jest Africa Basel, skupiająca 19 galerii prezentujących sztukę afrykańską. Najstarszymi i wciąż najważniejszymi targami satelitarnymi pozostają listy Basel. Choć po przeprowadzce do dzielnicy targowej straciły część swojego alternatywnego charakteru, poziom prezentowanych galerii i artystów pozostaje bardzo wysoki. Basel Social Club wyraźnie odróżnia się od typowych targów. Jest otwarty od godziny 16 do 3 nad ranem i oprócz wystaw oferuje koncerty, performanse oraz bogatą ofertę gastronomiczną. Ponad 500 artystów prezentuje swoje prace za pośrednictwem 160 galerii. Tegoroczna aranżacja nawiązująca do przestrzeni biurowej zamienia codzienność w artystyczne doświadczenie. Obok mniej znanych twórców pojawiają się również wielkie nazwiska. Maurizio Cattelan prezentuje nowe prace ścienne, a Marina Abramowicz zaprasza zwiedzających do swojej mobilnej kapsuły. Na zakończenie jeszcze jedna historia ze stron Le Figaro. W księstwie Monako Opera Gallery uchodzi za jeden z najważniejszych adresów sztuki nowoczesnej i współczesnej. Na skalę od około 15 lat przyciąga kolekcjonerów ekspozycjami kultowych dzieł nawiązujących do popartu. Jej założyciel Gilles Dayan, który sam określa się raczej przedsiębiorcą niż galerzystą, stworzył sieć 17 przestrzeni wystawowych na całym świecie. Wszystkie prezentowane dzieła są oferowane na sprzedaż podczas wystawy zorganizowanej na rzecz organizacji Mission en Face. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Ten przegląd przygotowała Monika Pilch. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Michał Dębski i Monika Zając. Jesteśmy z Państwem w audycji Wybieram Dwójkę do godziny 18. Będziemy sporo podróżować przez te godziny, między innymi do Gdańska i na Dolny Śląsk.

0: Koncerto Kopenhagen i Lars Ulrik Mortensen w kompozycji Johanna Ernsta Hartmana. Ten zespół powróci dziś w letnim festiwalu muzycznym. Magdalena Łoś przypomni koncert zarejestrowany w sierpniu ubiegłego roku w Kopenhadze. To po godzinie 19, a tak się złożyło, że także w jazzowym klubie dwójki dziś podróż do Kopenhagi. A to jest audycja Wybieram dwójkę, już 12 minut po 17. Na kolejne spotkanie właśnie w tym programie zaprasza Jakub Kukla.
1: Gość dwójki. Agnieszka Dobkiewicz, autorka książek, dziennikarka, dolnoślązaczka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiaj sięgamy do pani najnowszej książki Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących. Zanim jednak porozmawiamy o tym, jak służba postrzegała swoje życie na Zamku Książ, chciałbym zapytać o pani wspomnienia. Pani związana jest z Dolnym Śląskiem od urodzenia właściwie. Kiedy pani po raz pierwszy trafiła na Zamek Książ?
2: Może opowiem o pierwszym wspomnieniu. Miałam może 4-5 lat, może 6. Na zamku przewodnikiem był mój wujek, Janusz. Tak. I mieszkali razem z ciocią, która jest plastyczką, w takich tych przyzamkowych domach. Ale ja tam trafiłam, wtedy mnie to nudziło. Pamiętam, jak nas tam oprowadzał po tych takich praktycznie pustych salach, bardzo zaniedbanych wtedy jeszcze. I no ja byłam po prostu znudzona i pamiętam, jak mnie strażnik przegonił, bo taka zmęczona byłam, usiadłam sobie na jakimś krześle zabytkowym. To są moje takie dziecinne pierwsze wspomnienia z Książa. Ale ja mieszkam kilkadziesiąt kilometrów właściwie od Książa, właściwie wyjeżdża się z mojego miasta, jeszcze w moim powiecie już zamek widać, więc ja mam już dziennikarski kontakt z tym miejscem, właściwie taki stały od kilkudziesięciu już właściwie lat.
1: I napisała pani książkę, która przybliża historię tego miejsca i ludzi z tym miejscem związanych. Z punktu widzenia tych, którzy przez długi, długi czas byli właściwie pomijani, niewidziani, niesłyszani. Co panią popchnęło w tym kierunku?
2: Ja generalnie jestem taką osobą, która trochę może w nieoczywisty sposób patrzy na rzeczywistość i zawsze staram się po swojemu ją opisać. Mam po prostu taką potrzebę i mam też potrzebę zapełniania miejsc ludźmi. Gdy wydawnictwo Agora poprosiło mnie o napisanie książki po prostu o Zamku Książ, taką propozycję dostałam, to szczerze mówiąc ja nie byłam początkowo zainteresowana, bo jakoś Zamek Książ akurat nie był aż w takim kręgu moich zainteresowań. Nigdy nie myślałam o tym, że ja napiszę książkę o Zamku Książ.

0: wciąż artykuły, tak, owszem. Ale pomyślałam sobie wtedy, że faktycznie jest taka przestrzeń, która bardzo mnie interesuje, czyli właśnie ci ludzie z drugiego planu, ci, którzy obsługują, którzy tam funkcjonowali, ci, którzy budzili, przygotowali jedzenie, dostarczali potrzebne rzeczy i organizowali de facto całe to życie. I wtedy powiedziałam, że owszem, napiszę, ale jeżeli się zgodzi wydawnictwo, że to będzie właśnie o służbie. Zostało to przyjęte z wielkim zainteresowaniem, z czego oczywiście dzisiaj bardzo się cieszę.
1: Stąd też spotkanie z Mastalerzem, są też kamerdynerzy. Jest też architekt, który nadzorował wieloletnią przebudowę czy rozbudowę Zamku Książ. Czy łatwo było pozyskać jakiekolwiek dokumenty dotyczące tych ludzi i ich funkcjonowania na zamku?
0: To zależy, bo w różnym stopniu do danej postaci, bo mówimy tutaj o 24 bohaterach, bo tylu jest w książce, w różnym stopniu zachowała się dokumentacja archiwalna dotycząca tych osób. Nie wszystkie z tych osób były też zatrudnione w taki sposób, że w archiwach zachowały się ich akta personalne. Bo takie w tym księstwie Hochbergów, tak to nazywam, w przenośni wytwarzano, tam ta administracja bardzo sprawnie pracowała i jeżeli się ma szczęście i trafiło się na dobrą teczkę archiwalną, to tam naprawdę można o danej postaci bardzo dużo ciekawych rzeczy wyczytać, bo to jest taki przekrój od lat wczesnej młodości, kiedy taka osoba zostaje zatrudniana na zamku, poprzez kolejne stopnie awansu, pod wyżki pensji, problemy na przykład zdrowotne, zwolnienia lekarskie, śluby, na które książę musiał wyrazić zgodę, urodzenia poszczególnych dzieci, aż do przejścia na emeryturę, często też do śmierci. Jest to bardzo na pewno ciekawe, ale były też takie postaci, tacy bohaterowie książki, do których te archiwa się nie zachowały, na przykład Tirza Schmidt, która była nianią hochbergowskich chłopców przez wiele lat, Angielka najprawdopodobniej, bo tak w pamiętnikach pisze o niej księżna Daisy, mimo że mamy zdjęcia Tirzy, które też były bazą budowania opowieści o niej, to niestety nie za wiele więcej wiemy, więc ja tutaj posiłkowałam się akurat w przypadku tej niani opowieściami księżnej Daisy o niej, bo trochę ich się zachowało.
1: Czy to aby nie jest symptomatyczne, że trudniej było jednak często dotrzeć do dokumentów dotyczących kobiet niż mężczyzn?
0: Zdecydowanie. I to też było dla mnie takie wyzwanie, bo właściwie mogłabym tą książkę śmiało napisać bez żadnej kobiety. Taka jest prawda. Dlatego, że najwyższe funkcje na dworze, bo dwór był bardzo taki zhierarchizowany, ale też bardzo patriarchalny. I te wszystkie ważne funkcje pełnili po prostu mężczyźni. Kobiety to właśnie były nianie, pokojówki, pomywaczki, służące niższego szczebla. I często było tak, że po prostu dla nich tych archiwów nie było. I naprawdę no, trochę wysiłku musiałam w to włożyć, żeby te kobiety w książce się pojawiły, ale bardzo się cieszę i wiem już od pań te pierwsze takie recenzje, że bardzo żałują, już mi tu wyleciają, że tylko 8 kobiet jest w książce. Bardzo żałuję. No, może powinnam zachować parytet, ale było to naprawdę ciężkie. Naprawdę te 8 na 24 to i tak uważam, że jest dobrze.
1: Na zamku w Książu funkcjonował też archiwista rodzinny, archiwista Hochbergów. Hans Heinrich XV miał świadomość, że jest człowiekiem absolutnie nietuzinkowym, jednym z najważniejszych w cesarstwie?
0: My dzisiaj nie jesteśmy w ogóle w stanie tego zrozumieć. Tak do końca możemy sobie wyobrazić, ale dzisiaj te czasy się już skończyły. Dzisiaj urodzenie aż w tak znacznym stopniu nie decyduje o tym, kim jesteśmy i co możemy w życiu robić. Wtedy ten człowiek po prostu się taki rodził. I podam taką anegdotę, która chyba pokaże bardzo dobrze jego charakter. Ona mi się bardzo podoba. Ja ją wyczytałam w jednej z gazet w aktach jednego z pracowników. I to bardzo dobrze pokazuje, jaki był. Polowanie w Lasach Pszczyńskich, duża śnieżyca, książę gdzieś się zagubił podczas tego polowania i wszedł do jakiejś pobliskiej gospody. Tam byli polscy robotnicy, no bo to Pszczyna, dzisiaj polski teren. Ci robotnicy księcia albo nie poznali, albo nie chcieli go poznać, tego nie wiemy, on był z koniem. I książę się tak strasznie obruszył tą sytuacją, że podszedł do baru czy wyszynku i zamówił pół tuzina ciepłych kiełbasek dla swojego konia, chcąc okazać pogardę tym biednym ludziom. I takich opowieści z życia pary książęcej jest bardzo dużo. Może jeszcze taką jedną anegdotę opowiem o Daisy. Księżnej Daisy, która no, nam dzisiaj często jest przedstawiana jako uosobienie wszystkich cnót. Natomiast księżna bywała też charakterna. I na przykład to jest bardzo charakterystyczne w jej pamiętnikach, że ona o wszystkich swoich czy damach do towarzystwa, czy pokojówkach mówi Maria. Maria, że Marię była właśnie przy niej. No jak już się wgłębiłam w dokumenty, okazuje się, że one nie wszystkie nazywały się Marię. Po prostu ona używała takiego klucza wytrychu. Marię to znaczyła jej służąca lub pani do towarzystwa.
1: Do głównych postaci wrócimy, ale skupmy się jeszcze na służbie. To było towarzystwo bardzo

0: międzynarodowe. Kucharz z Francji, masztalerz ze Szkocji. Czy służba w tym miejscu, na Zamku Książ, urodziny von Hochbergów, to była nobilitacja?
1: Tak, zdecydowanie. Hochbergowie w ogóle bardzo dbali o to, żeby ta służba była też na poziomie. Więc nie bez powodu tego kucharza, o którym pan mówi, Arduena,

0: zanim trafił do Hochbergów, w domu żydowskiego bankiera niemieckiego, bardzo znanego. To jest ta jedna strona, gdzie oni sobie tych ludzi do pracy wynajmują za spore pieniądze. Natomiast jest też ta niższego rzędu służba, która pochodzi z okolic Zamku Książ. Ci ludzie w ewidentny sposób o tą służbę zabiegali, bardzo dbali. To byli ludzie, którzy, jeżeli już byli na tej służbie, to oni się całkowicie poświęcali tej parze książęcej, właściwie w dużym stopniu rezygnując ze swojego życia, albo tak organizując swoje życie, że ono się toczyło w ramach Zamku Książ, czyli bardzo częste były małżeństwa wewnątrz, zamkowe, tak? Ja to nazywałam w książce mikrokosmosem, bo faktycznie to tak funkcjonowało. Ci ludzie byli z jednej strony bardzo od siebie zależni, ale z drugiej strony oni siebie wszyscy potrzebowali, żeby funkcjonować. Ja tak sobie to wyobraziłam, że tam musiały w ogóle panować takie bardzo duszne stosunki. Tak jak właśnie w takim mikrokosmosie te emocje różne, najróżniejsze ludzkie krążyły. Na przykład jest taka sytuacja, którą opisuję też w książce, że książę już po rozwodzie z księżną Daisy, jeszcze przed drugim małżeństwem, swojego kamerdynera odsyła, wieloletniego kamerdynera odsyła, daje go księżnej Daisy, która w tym czasie wyjeżdża na południe Francji, a on zabiera jej kamerdynera i on ma być u niego. To pokazuje ewidentnie, że on chciał dyskrecji więcej, no bo taki kamerdyner de facto no, bardzo dużo o swoim panu wiedział.
1: Tak, do rozwodu jeszcze przejdziemy i do turbulencji politycznych, bo one się bardzo mocno odcisnęły na dziejach tego miejsca i całej rodziny, ale wróćmy jeszcze do służby. W niektórych wypowiedziach jest wyczuwalny ogromny entuzjazm, ogromne zaangażowanie. To, co dzieje się w rodzinie, to, co dzieje się na zamku, bardzo tych wszystkich ludzi obchodzi. Tak rzeczywiście było, czy to jest jednak pani fantazja?
0: Nie, absolutnie to nie jest moja fantazja. Podkreślę, książka jest reportażem. Są momenty, gdzie beletryzuję, tak, bo muszę wypełnić pewną pustkę, która w dokumentach nastąpiła, ale to beletryzowanie jest obarczone bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, choćby opartego o jakieś inne równoległe historie podobne. Te emocje, które są w książce opisane, wynikają jakby wprost z tych właśnie dokumentów. Może taki konkretny przykład. Jeden z kamerdynerów, który zostaje wskutek różnych tych właśnie, o których mówiłam wcześniej, takich emocji niekoniecznie pozytywnych między księciem a nim właśnie, wyrzucony z pracy, czy odchodzi, bo wersje są dwie. Ten kamerdyner po latach, on ewidentnie żałuje tego, że tak się stało. Widać to, że on mówi, przecież ja tyle lat księciu służyłem, ja byłem dobrym kamerdynerem. On pisze to później do administracji książęcej, starając się o różne tam sprawy, bo potem się okazuje, że wynikają z tego problemy związane z jego emeryturą, ale on do końca, nawet są straszne problemy właśnie z wypłaceniem mu tych pieniędzy pod koniec życia, które przynajmniej gdy był zatrudniany, mówiono mu, że mu się należą, więc on powinien być rozżalony, a nie jest. On mimo to cały czas się powołuje do tej administracji, co mu książę obiecał, co mu książę powiedział. I ja mam takie wrażenie, to nie jest tylko wrażenie, myślę, że tak było, że te relacje między rodziną książęcą a tą służbą były bardzo takie ojcowskie. One wynikały, myślę, że z tego takiego klasowego systemu, że ten dobry książę, pan to był taki dobry ojciec, któremu trzeba było do końca życia czapkować, ale też to widać na przykład, że bardzo często jest tak, że ojciec pracuje ileś lat u księcia i on poleca na służbę syna, więc to jeszcze odpowiadając na wcześniejsze pytanie, więc ta praca była na tyle dobra, a za nią szły nie tylko dobre wypłaty, pewne wypłaty, ale szły też przywileje typu mieszkanie darmowe, darmowa opieka, właśnie emerytura, czy coś, co jest taką ciekawostką, myślę, renta wdowia, bo ten system emerytalny Hochbergów zapewniał kobietom, co prawda w różnych momentach jest różnie, bo jest raz 50, raz 60% emerytury męża, no ale zawsze było to jakieś zabezpieczenie dla tej kobiety.
1: Czy ten system emerytalny to było w tamtym czasie nowum? To było rzeczywiście coś, co Hochbergów wyróżniało?
0: Współautor książki Mateusz Mekedyszyn, który pracuje na zamku, twierdzi, że tak, że to było wyjątkowe, ale myślę, że to już się zaczęło w ogóle od Hansa Henryka XI, czyli tak zwanego starego księcia, ojca i teścia Daisy. I książę już rozpoczął jakby właśnie tą całą praktykę dbania o najbiedniejszych, o swoją służbę, o może tak, o poddanych. Opisuje w książce bardzo ciekawą postać, dyrektora Rittera, który za ten cały program socjalny odpowiadał. Ten program powstały za jego czasów, stał się też podstawą do późniejszych zmian socjalnych w państwie niemieckim. Bazowano na tych osiągnięciach Hochbergów, więc to jest chyba najlepsza odpowiedź na pana pytanie. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że to dotyczyło bardzo wąskiej grupy ludzi.

0: Ci ludzie, którzy u Hochbergów nie służyli albo nie byli wciągnięci w ten system, no byli już na zupełnie innych prawach, a można wyczytać z tych dokumentów, tam są takie porównania, że na przykład górnik zarabia nie tylko kilkukrotnie, czy kilkudziesięciokrotnie, ale nawet kilkusetkrotnie mniej niż taki na przykład służący.
1: To są też ciągłe podróże, bo to są ludzie w nieustającym ruchu. Ale wspomniała pani o wojnie, II wojnie światowej, chociaż ta pierwsza to już był... Tak to możemy chyba z perspektywy określić, początek końca, bo to był ten moment, kiedy ten mikrokosmos zaczął się rozsypywać powoli, ale z czasem jednak dość wyraźnie. Mówiliśmy, że pracowało tam towarzystwo dość międzynarodowe. Kiedy rozpoczyna się pierwsza wojna światowa, już wtedy ujawniają się napięcia między na przykład Niemcami a Anglikami?
0: Tak, jest to zauważalne. Pięknie pan to powiedział. Zresztą mówi to też księżna Daisy o tej pierwszej wojnie światowej. Ona mówi o tych ostatnich momentach przed wybuchem pierwszej wojny światowej, że byli trochę jak ludzie tańczący na tonącym statku, że po prostu nie widzieli tego, że świat wokół się tak bardzo zmienia. I faktycznie, ja myślę, że ta właśnie pierwsza wojna jest taką granicą, kiedy ten piękny świat się skończył, bo później były jeszcze próby powrotu do tego świata. Książę Heinrich XV chciał jeszcze jakby od nowa, jeszcze gdzieś pozory były zachowywane, ale już nie było ani pieniędzy, więc wykruszali się ludzie. Daisy była już też bardzo schorowana, więc jakby to jej życie się zupełnie też zmieniło. Problemy rodzinne bardzo poważne się ujawniły. I ta druga wojna światowa już nawet nie jest chyba takim wstrząsem dla tego zamku, bo tego świata już wtedy po prostu nie ma. Wracając jeszcze do pana pytania o to, jak funkcjonowało to Towarzystwo Międzynarodowe, to jest faktycznie bardzo ciekawe, bo chociażby sama księżna Daisy przecież, no przez to, że jest Angielką, znajduje się w tarapatach, jest oskarżona o szpiegostwo, co dzisiaj się wydaje racjonalne, no ale tak wtedy było. Wystarczyło, że miała inną narodowość i już jej zarzucano jakieś złe działania, a pretekstem było przecież tylko to, że chciała pomóc żołnierzom internowanym. Natomiast los tych obcokrajowców w Zamku Książ widać chociażby po przykładzie wspomnianego już tutaj Arduena, kucharza, czy Mastalerza, stewarda, którzy zostają, ze względu na swoje pochodzenie, zostają podczas wojny internowani. Zwłaszcza właśnie steward spędza dłuższy czas poza zamkiem. Wtedy zresztą to jest dla niego taki tragiczny okres, bo umiera jego pierwsza żona, jego syn zostaje na zamku sam. No, co prawda bardzo szybko znajduje nową żonę, ale jednak jest to dla niego bardzo tragiczny czas. I ja mam w ogóle też takie wrażenie, że ci ludzie po tej pierwszej wojnie światowej oni się troszeczkę zmieniają. Rozkrusza się na pewno ta taka sprawność administracji i to powoduje też wiele takich między tymi ludźmi niesnasek, że a to jest niezałatwione, a tu nagle, bo oszczędzać już muszą, więc zabierają na przykład pieniądze na ubranie. Tam służący się skarżą, że oni już muszą chodzić w swoich prywatnych ubraniach i one są tak zniszczone, że wstyd jest księcia reprezentować w takim fraku i błagają po prostu, żeby im dać pieniądze, żeby sobie mogli kupić jakieś nowe ubranie, żeby wyglądali. Albo problemem zaczynają być takie drobne rzeczy. Ktoś tam gdzieś zgubił buty, zostawił gdzieś i musi się tłumaczyć przed administracją książęcą, co się z tymi butami stało, więc pokazuje to, że takie rzeczy, które kiedyś nawet nie zwracano na nie uwagi, nagle nabierają wartości.
1: To już nie są czasy, kiedy można beztrosko spędzać czas nad lazurowym wybrzeżem. Konsekwencją pierwszej wojny światowej jest też podział Śląska, a mówimy przecież o rodzie zrośniętym z Dolnym i częściowo też Górnym Śląskiem. Hans Heinrich po wojnie przyjmuje także polskie obywatelstwo. Z czego to wynikało?
0: Myślę, że tylko i wyłącznie z kalkulacji. Nie, no nie można się oszukiwać, jeżeli się zna historię tych ostatnich lat rodziny, że tutaj jakieś sentymenty odgrywały rolę. Nie, po prostu to obywatelstwo polskie było zwyczajnie potrzebne, żeby prowadzić partakrację z rządem polskim, bo Hochbergowie zostają obciążeni, zresztą tak jak inni ludzie w tego typu sytuacji, zostają obciążeni wysokimi podatkami. Ludzie mieszkający w Niemczech, a prowadzący biznes w Polsce, zostają obciążeni dużymi podatkami i po prostu oni nie są w stanie wywiązać się z tych opłat. Próbują najpierw walczyć, średnio to im wychodzi, próby siłowe się nie wiodą, więc wkracza stary książę i po prostu próbuje z pozostałymi synami, z władzami polskimi negocjować.
1: Pani też opisuje sytuację, w której dochodzi do występku przeciw naturze. Cóż się działo?
0: Tak, no jest historia oparta o dokumenty związana z może tak nazwę ją, ze skandalem obyczajowym. Chodzi o słynny, albo nawet bym powiedziała niesławny, paragraf 75 o homoseksualizm jednego z synów Daisy i Heinza Henryka XV, Lexela. To nie

0: Niemczech takich popruskich, tak to nazwijmy, niekoniecznie musi się podobać, budzi oburzenie i ma bardzo poważne konsekwencje. Rozdział poświęcony tej historii opieram o historię pedagoga pana Szelenza. To jest bardzo ciekawa postać i to też pokazuje, jak zareagowali rodzice, bo my mamy trochę takie wrażenie, że nic takiego się nie wydarzyło, ale Szelenz nie był zwykłym nauczycielem. On uczył w szkole na terenie Legnickich Pól. To była szkoła cesarskich kadetów i on był tam człowiekiem od dyscypliny, więc to nie jest tak, że rodzice nie reagują. Heinz Henryk wynajmuje go i on ma po prostu młodego księcia nauczyć dyscypliny i myślę, że mogło chodzić o to, żeby wpłynąć na młodego księcia. Jak to brzmi, no to państwo słyszycie, ale takie były fakty. Nauczyciel, który wtedy miał się, gdy doszło do tego skandalu homoseksualnego, miał się opiekować hrabią, pan Wonsele, też został zdegradowany i trafił do pracy. Miał się zajmować kortami tenisowymi rodziny.
1: Tknęło mnie właśnie teraz, że w zasadzie pani książka to jest opowieść o pewnym odchodzącym świecie, o rozsypywaniu się, powolnym, ale nieuchronnym pewnego świata i to rozsypywanie się oglądane jest w tej książce z bardzo specyficznej perspektywy. Odsyłamy państwa do książki Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących, nowa książka Agnieszki Dobkiewicz. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: I jeszcze dodam, przy współpracy z Mateuszem Mekedyszynem serdecznie dziękuję.
1: I pana Mateusza serdecznie pozdrawiamy. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Słuchają państwo Dwójki, jest 17:31. Za chwilę z Dolnego Śląska przeniesiemy się do Gdańska, a już teraz chwila z muzyką.

0: Za nami kompozycja Gregorio Strozziego. To była muzyka taneczna dla mieszkańców Pałacu Królewskiego w Neapolu. A przed nami, wybieram dwójkę, teraz opowieść o współczesnej męskości. Jaki jest współczesny mężczyzna? Gdzie jest jego miejsce? Takie pytania stawiają sobie kuratorki wystawy Nowe męskości w sztuce polskiej XXI wieku. Ekspozycja prac około 20 artystów pokazywana jest w galerii WL4 na terenach postoczniowych w Gdańsku. Marzena Bakowska spotkała się tam z jedną z kuratorek, Mariolą Balińską.
1: Świat się zmienił i podejście do przysłowiowych ról kobiecych i ról męskich, że teraz wszystko stało się płynne. I ta wystawa była takim pomysłem, żeby spojrzeć na prace wykonane nie tylko przez mężczyzn, bo również tutaj są prace chociażby Agnieszki Rajs z kolektywu Sputnik Fotos, jak ta męskość w XXI wieku się definiuje, jakie wątki są poruszane. Ten patriarchat zostaje lekko naruszony i jakby tutaj oczywiście chodzi o cały wkład feminizmu w te działania. Natomiast nie jest tak i nie ustawiałabym tej wystawy właśnie na takim polu polaryzacji, dlatego że mężczyźni współuczestniczą na przykład w podziale ról czy obowiązków domowych. Jest inne już podejście do opiekuńczości, do ojcostwa. Stąd ta wystawa też takie demaskuje mity macho, osoby, która właśnie jest władcza, autorytatywna, też przemocowa. To bardzo interesujące, żeby móc się temu przyjrzeć, kim i w jaki sposób teraz współcześnie, kim jest prawdziwy mężczyzna. I to nie jest ten, który właśnie na przykład nie płacze, nie okazuje uczuć, ale wręcz przeciwnie. Więc tutaj to połączenie kobiecość, męskość, no jakby ma zatarte granice. Wystawa właściwie też nie ma jakiejś aspiracji, żeby odpowiedzieć, czym jest nowa męskość, natomiast ona daje różne perspektywy artystyczne, twórcze, na spojrzenie na ową męskość poprzez różne prace, które tak tutaj mamy i obiekty, i prace.
2: Witam serdecznie. Nazywam się Maciek Szupica. Prezentuję 5 prac. 2 z nich to są wideo, w sumie w estetyce fan footage. Pierwsza to jest The Time Is Now, czyli taka praca, która przedstawia schyłek kulturystycznej kariery Arnolda Schwarzeneggera. Trochę w krzywym zwierciadle, trochę z jakąś tam nutą ironii. Zmontowana do utworu zespołu Gypsy Peel The Time Is Now. Druga praca wideo to jest taka panorama, która jest też pewnego rodzaju takim żartem, joke'iem drobnym, też w estetyce fan footage, czyli z materiałów już istniejących przemontowana i zbudowana na nowo. Jest to praca Rambo versus Commando. No i tak jak sama nazwa wskazuje...
3: Troszkę wyśmiewamy się z siły takiej w latach 80. mocno popularyzowanej.
2: Mocno wyśmiewa się z siły, tak naprawdę dwóch rywali, jeśli chodzi o stronę działań hollywoodzkich, którzy tutaj się spotykają w wirtualnym pojedynku. W męskości właściwie nie inspiruje mnie nic. Głównie inspirują mnie kobiety, prawdę mówiąc. Ale tutaj akurat tematem danych prac były ikony popkultury, kina, więc stąd też pojawienie się muskularnego Arnolda Schwarzeneggera, czy też Michaela Jacksona, którego byłem jako dziecko wielkim fanem. Więc tutaj ta męskość jest właściwie, tak udało się nazbierać jakby z tych prac, które zrobiłem, jakiś zestaw, mam nadzieję, że w miarę interesujący, ale jeśli chodzi o główne fascynacje, to raczej kobiety.
4: Grzegorz Bibro. Jedną z takich najważniejszych instalacji, którą możemy tutaj zobaczyć, przy której stoimy teraz, czyli instalacja Ciało w obrazie cienia, to jest projekt właściwie wieloletni, ukończony w 2015 roku. Punktem wyjścia dla mnie były wizerunki ciała Chrystusa, głównie to były piety, które uprościłem do konturu, czyli to jest taka minimalistyczna praca. Kontur, który jest rysowany linią neonową, światłem,

0: jednocześnie światło, które dematerializuje tą linię, więc tutaj jest taka ciekawa gra. Natomiast to wszystko wychodzi od ciała, które bardzo dobrze znamy z wizerunków z kultury chrześcijańskiej. Ciało Chrystusa, które właśnie zostało w ten sposób uproszczone. A jednocześnie też ta praca odnosi się do legendy dotyczącej początków malarstwa. Była taka historia, gdzie ukochana odrysowała ciało kochanka, żegnając go, żeby móc zachować właśnie w pamięci i mieć ten obrys ciała na piasku i zachować ciało w obrazie tego cienia. O męskości są również ten cykl prac Figury pękate. To są obiekty ze szkła dmuchanego, realizacja hutnicza. Niedawna praca, bo ja dopiero w tym roku skończyłem doktorat i to są prace z cyklu doktorskiego. Prace, które eksplorują temat męskości właśnie poprzez szkło, które jest takim materiałem łączącym sprzeczności, bo jest jednocześnie i kruche, i twarde i moim zdaniem też bardzo dobrze te właściwości materiału oddają takie współczesne zagadnienia dotyczące męskości, męskiego ciała.
1: Też tutaj bardzo ważne są prace, które podejmują właśnie wątek pracy górników. Są to prace Łukasza Surowca, który również pracował z osobami bezdomnymi. Tutaj przepiękny obiekt głowy osoby bezdomnej. Udało się nam zaprosić do współpracy 16 artystów. Nie było też to jedynym jakby kryterium, że akurat ktoś reprezentuje taką płeć. A oczywiście też są realizacje kobiece.
2: Kobieta przygotowała pracę wideo o wojnie.
1: Zawsze myślimy o tym, że w kategoriach konfliktów zbrojnych, wojen, że kobiety chronią dzieci, pozostają z nimi, a mężczyźni idą na wojnę. A wiemy też z wiadomości, jak podczas konfliktu zbrojnego w Ukrainie, ile młodych kobiet idzie w mundurze na wojnę. Praca Agnieszki Rajs, taka formatowa, ale ona też daje takie tło.
2: No nie da się jej nie zauważyć.
1: Nie zauważyć, ale ona też jest takim tłem, takim horyzontem. Gdzie ci mężczyźni, jak oni funkcjonują w systemie, ale też pomiędzy systemem, tak? W tych szczelinach, które są niezauważalne, albo gdzie te role męskie, czy mężczyźni są marginalizowani.
3: Wystawę Nowe Męskości w Sztuce Polskiej XXI wieku można zwiedzać w przestrzeni sztuki WL4 w Gdańsku do połowy września. A skoro mowa była o męskości, to proponuję teraz, żebyśmy posłuchali jednego z najsłynniejszych męskich głosów w historii opery. Przed Państwem Luciano Pavarotti.

Luciano Pavarotti, Joan Sutherland i National Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Richarda Boning. To była aria z trzeciego aktu opery Traviata Giuseppe Verdiego. Artyści śpiewali o Paryżu, a o Paryżu będzie mówił już za kilka chwil w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa Antoni Słonimski w archiwalnym nagraniu. Zresztą o tym twórcy będzie mowa dziś także w rozmowach na lato w związku z 50. rocznicą jego śmierci.

0: London Philharmonic Orchestra w kompozycji Leosza Janaczka. 10 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: W 1965 roku Antoni Słonimski podczas odwiedzin w Paryżu trafił do studia Radia France Internationale. Zapraszał poeta Jan Winczakiewicz, współpracujący z tą rozgłośnią powołaną do życia podczas wojny. W latach 50. i 60. nadawała głównie do polskiej społeczności w północnej Francji. Co piąty obywatel miał tam polskie korzenie lub był związany z kimś z lokalnej Polonii. A zatem Antoni Słonimski w paryskim studiu RFI.
5: Byłem wiele razy w Paryżu. Pierwszy raz jako zupełnie młody chłopiec. Zajmowałem się wtedy malarstwem. Przyjechałem na lato do Concarneau i zastała mnie pierwsza wojna w Paryżu. No, to są wspomnienia dalekie, ale mam jeszcze przed oczami ten Paryż Prusta, Paryż kirasierów, Paryż ekwipaży, czerwonych spodni żołnierskich, Paryż ze starego drzeworytu. Wspomnienia tego okresu zacierają mi się. Bliższy mi jest oczywiście Paryż dwudziestolecia, te czasy, kiedy przyjeżdżałem, kiedy na Montmartre można było spotkać się z wszystkimi późniejszymi wielkimi, sławnymi malarzami, pisarzami. Poznałem wtedy Picassa, Tristan Tzara pomieścił jeden fragment mojej poezji, mojego wiersza w takiej antologii contemporaine. Sprzyjaźniłem się z Kisslingiem, z całą tą Markusisem, z całą tą grupą malarzy, bo jeszcze wtedy bardzo mnie ciągnęło malarstwo, ponieważ ja zacząłem właściwie jako malarz, skończyłem Szkołę Sztuk Pięknych, dopiero później zacząłem pisać. No, prawdziwy dłuższy pobyt mój, spotkanie z Paryżem, to było spotkanie smutne, spotkanie tragiczne, rok 39. Wyjechaliśmy z Tuwimem i z żoną razem z Polski, taksówką, do Kazimierza. Potem, prawda, tak na zasadzie kalodontu wyciskało nas Rumunię, prawda, Włochy, do Paryża, aż dostaliśmy się za tą linię Maginota, raczej niestety, jak się okazało, i Maginota, która była złudnym bardzo poczuciem bezpieczeństwa. W Paryżu 1939 roku, pamiętam, jechałem z Tuwimem taksówką. No, szoferzy, jak to dziś dnia jeszcze, byli przeważnie, bardzo dużo z nich było, to byli biali Rosjanie. I ten kierowca taksówki, słysząc, że rozmawiamy po polsku, odwrócił się do nas i powiedział po rosyjsku: a ja by sowietował teraz kupić taksi, potem będzie ciężko. No, zrobiło nam się troszkę jakoś tak smutnawo, no ale jakoś nie kupiliśmy tej taksówki, jakoś dojechaliśmy bez niej do kraju.
4: Radziłbym panom teraz kupić pojazd, potem będzie trudniej. Porada brała się z doświadczenia rosyjskiej emigracji lat 20. Kilka tysięcy byłych oficerów Białej Armii, arystokratów, pisarzy, kozaków w okresie międzywojennym kręciło nad Sekwaną kółkiem, na długie lata monopolizując w Paryżu taksówkarską profesję.
0: Ciąg dalszy opowieści o Antonim Słonimskim w dwójce po 22, a nasze popołudniowe spotkanie dobiega już końca. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szynkowska, Michał Dębski i Monika Zając. Mówimy już do usłyszenia. Pięknego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Jeden utwór, jedna piosenka, tylko tyle i aż tyle może przynieść kompozytorowi nieśmiertelność. Ale może też przesłonić ogrom dorobku. Dziesiątki płyt, setki koncertów, muzykę pisaną dla teatru, filmu i dla poetów przez ponad 60 lat. Gościem audycji Cafe Muza będzie artysta o naprawdę wielu muzycznych twarzach, choć dla dużej grupy słuchaczy na zawsze związany z tą jedną, szczególną melodią. Włodzimierz Nahorny odwiedzi Studio Dwójki w niedzielę o 10:00. Zapraszam, Roch Siciński.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Dzień dobry, Urszula Nowak, Wojciech Zawada. Rozpoczynamy Jazzowy Klub Dwójki. W dzisiejszej audycji zabiorę Państwa do Danii, a to dlatego, że raptem kilka dni temu zakończyła się tam jedna z najważniejszych celebracji muzyki improwizowanej, Copenhagen Jazz Festival. To jeden z największych i najważniejszych festiwali jazzowych w Europie, odbywający się co roku w lipcu i gromadzący setki koncertów na scenach, w klubach i przestrzeniach miejskich całej Kopenhagi. Przez 10 dni miasto staje się miejscem spotkania artystów z Danii, ale także z całego świata. Festiwal prezentuje zarówno uznane nazwiska, jak i najciekawsze zjawiska współczesnego jazzu i muzyki improwizowanej. Na początek Lotte Anker, Floating Islands. Lotte to duńska jazzowa saksofonistka i kompozytorka. Artystka gra na trzech rodzajach saksofonu: sopranowym, altowym oraz tenorowym. Tworzy i wykonuje muzykę z pogranicza eksperymentalnego jazzu, improwizacji i muzyki współczesnej. Jest niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci kopenhaskiej sceny improwizowanej. Posłuchamy nagrania zarejestrowanego w trio. Na perkusji zagrał Gerald Cleaver, a na fortepianie Craig Taborn. Lotte Anker, Floating Islands.

0: Słuchają Państwo Radiowej Dwójki, przed momentem Lotte Anker, Floating Islands, a już teraz rozmowa, którą zarejestrowałam w czasie Copenhagen Jazz Festival. O duńskiej scenie jazzowej, o współpracy polsko-duńskich jazzmenów, a także o projektach wspierających kobiety w jazzie i polityce równości festiwalu Copenhagen Jazz opowiadała Kamila Juhl, kierowniczka projektu w Jazz Denmark, organizacji finansowanej przez duńską Radę Sztuki.
1: In the recent years we have actually a lot of different examples. Before we had
0: Relacje między polskimi i duńskimi muzykami są bardzo silne i mają długą historię. Ta współpraca wykracza daleko poza sam festiwal. Przez cały rok odbywa się intensywna wymiana między muzykami z Polski i Danii. Duńska scena jazzowa jest niezwykle różnorodna. Szczególnie Kopenhaga i Odense mają bogatą historię sięgającą lat 50., kiedy wielu legendarnych muzyków jazzowych z USA zamieszkało właśnie tutaj. Dexter Gordon mieszkał w Kopenhadze przez wiele lat. Gościli tu także Miles Davis i John Coltrane. Dla wielu amerykańskich muzyków Kopenhaga była bezpiecznym schronieniem i miejscem sprzyjającym twórczości. Mamy długą tradycję jazzu, ale również bardzo silną scenę eksperymentalną. To środowisko jest niezwykle różnorodne, a muzycy pochodzą z wielu krajów. W duńskich konserwatoriach nauczanie opiera się w dużej mierze na improwizacji. Nie chodzi wyłącznie o opanowanie standardów, lecz o rozwijanie własnego języka muzycznego. Oczywiście trzeba świetnie opanować instrument, ale właśnie to sprawia, że muzycy grają w bardzo różnorodny sposób. Najlepszą rzeczą w obecności kobiet na festiwalach jazzowych i w jazzie w ogóle jest to, że dzięki nim jazz staje się po prostu lepszy. Im więcej osób tworzy tę muzykę, tym wyższa jest jej jakość. Nie chodzi o to, że są kobietami. Każdy człowiek wnosi do muzyki własną perspektywę. Kiedy tworzy ją większa liczba osób, muzyka staje się bogatsza. Na duńskiej scenie muzycznej nastąpiła ogromna zmiana, jeśli chodzi o reprezentację kobiet. 10 lat temu uruchomiliśmy projekt Jazz Camp for Girls, którego celem było zachęcenie dziewcząt do nauki gry na instrumentach. Wiedzieliśmy, że największym problemem jest brak instrumentalistek. Wokalistek było wiele, ale kobiet grających na instrumentach znacznie mniej. Dziś organizatorzy i kuratorzy są znacznie bardziej świadomi tego, że istnieje mnóstwo znakomitych muzyczek. Zaczęli też zastanawiać się, czy rzeczywiście tworzą dla nich przestrzeń i możliwość występowania. W Jazz Denmark stosujemy zasadę 70-30. Oznacza ona, że żadna grupa nie powinna stanowić więcej niż 70% uczestników projektu. Dotyczy to płci, wieku i pochodzenia geograficznego. To sposób na zapewnienie większej różnorodności. Po ruchu Me Too znacznie łatwiej rozmawiać o reprezentacji. Jeśli na plakacie festiwalu nie ma ani jednej kobiety, można dziś po prostu zapytać, dlaczego? Zamiast się oskarżać, rozmawiamy o tym, jak zmienić sposób programowania wydarzeń. To nie kobiety,

Te same powinny zabiegać o swoją widoczność. To zadanie organizatorów i całego środowiska muzycznego. Projekt Jazz Camp for Girls działa już w 11, a może 12 krajach. Teraz próbujemy zmierzyć jego efekty i sprawdzić, ile uczestniczek rzeczywiście kontynuowało naukę gry na instrumentach. Rekomendowała Kamila Juhl, kierowniczka projektów Jazz Denmark, organizacji finansowanej przez Duńską Radę Sztuki. Tymczasem w jazzowym klubie Dwójki kolejna artystka, goszcząca w programie tegorocznego festiwalu, Maria Faust. W kopenhaskim klubie saksofonistka Maria Faust zagrała w duecie z gitarzystą Larsem Pilgaardem. Tymczasem my posłuchamy dwóch nagrań, będzie to Maria Faust, Sacrum Facere, kompozycje organ oraz nin.

Pochodząca z Estonii, mieszkająca w Kopenhadze, saksofonistka, altistka Maria Faust, nagranie z projektu Sacrum Facere. Artur Tuźnik, drodzy Państwo, wielokrotnie nagradzany polski pianista i kompozytor, od 2008 roku mieszkający w Kopenhadze. Od lat współtworzy duńską scenę jazzową, poruszając się między jazzem, muzyką improwizowaną i klasyczną. W swoich autorskich projektach łączy wpływy muzyki współczesnej, słowiańskiego folkloru i skandynawskiego jazzu. Współpracował m.in. z Tomaszem Stańką, Chrisem Cheekiem, Weroniką Swift i Danish Radio Big Band. A jego charakterystyczny język muzyczny czerpie inspiracje z Ravela, Szymanowskiego, muzyki ludowej i twórczości Charlesa Mingusa. Posłuchamy teraz nagrania w wykonaniu tria Artura Tuźnika, kompozycja Woods.

0: Artur Tuźnik, trio, kompozycja Woods. Tak się składa, że również z tym polskim pianistą udało mi się porozmawiać, co prawda już po festiwalu, ale myślami powracam do Christiania Jazz Clubu w Kopenhadze, gdzie Artur Tuźnik zagrał w kwartecie Richarda Andersona oraz Surdiego Mahala. Międzynarodowy skład muzyków obejmujący oprócz polskiego pianisty, liderów Richarda Andersona na kontrabasie, Rudiego Mahala na klarnecie basowym oraz Kaspra Toma na perkusji. A oto co Artur Tuźnik miał do powiedzenia radiosłuchaczom. Na tegorocznym Copenhagen Jazz Festival pojawiłeś się w dwóch rolach, z własnym triem i jako członek kwartetu Richarda Andersona. Czy dla ciebie jako muzyka to dwa zupełnie różne sposoby uczestniczenia w festiwalu i jak zmienia się odpowiedzialność i sposób myślenia o muzyce, kiedy jesteś liderem, a kiedy współtworzysz czyjąś wizję?
1: Jest to na pewno inna rola, jeśli gra się jako sideman, jeśli gra się jako lider. Natomiast ten zespół akurat z Richardem, on nie jest do końca tak sidemanowy, jakbyśmy go mogli zdefiniować, bo ten zespół powstał jako tak naprawdę zbiór czterech muzyków i my po prostu graliśmy standardy razem i staraliśmy się to tak zrobić, żeby każdy z nas mógł być sobą, że tak powiem, w tym kwartecie. I Richard po prostu wyprodukował to, wziął na siebie, że tak powiem, wydanie tego albumu i teraz też na jego barkach to wszystko jakoś spoczywa. Natomiast nie powiedziałbym, że jest to typowa sidemanowa sytuacja. I też bardzo, ja osobiście bardzo dobrze się czuję w takich zespołach, do których jestem zapraszany dzięki temu, kim jestem muzycznie, jeśli ma to sens.
0: Rzecz jasna.
1: Jeśli chodzi o moje trio z moją muzyką, rzeczywiście jest to może trochę bardziej moja muzyka, bo w zespole z Rudim gramy po prostu standardy, tylko na swój sposób gramy głównie Monka. Wydaliśmy płytę w lutym tego roku, która się nazywa Monk and More. A jeśli chodzi o trio, to rzeczywiście są to moje kompozycje. Natomiast też ja dobieram muzyków bardziej w taki sposób, żeby te kompozycje umożliwiły

0: im bycie sobą i pokazanie swoich najmocniejszych stron. I że tak powiem, ja osobiście nie wymagam od, nazwijmy to, od moich muzyków tego, żeby posłusznie szli za zapisem nutowym, tylko te kompozycje moje często są taką tak naprawdę wymówką, żeby wydobyć z nich ten sound, który tak bardzo z nich lubię.
1: Nawiązując do tego, o czym wspomniałeś, duńska scena jazzowa tak w ogóle słynie z bardzo płynnego przepływu muzyków pomiędzy zespołami i projektami. Ty w ciągu jednego tygodnia grasz autorski koncert, a kilka dni później repertuar Monka czy Giuffrego, standardy jazzowe z międzynarodowym kwartetem. Czy właśnie ta elastyczność i zaufanie między muzykami są największą siłą kopenhaskiej sceny?
0: Wydaje mi się, że bardzo dobrze to ujęłaś, ponieważ festiwal w Kopenhadze jest to coś absolutnie unikatowego. Wydaje mi się, w skali światowej, w mieście, które liczy zaledwie 1 000 000 mieszkańców, odbywa się dziennie ponad 100 koncertów. I to samo w sobie już jest ewenementem, moim zdaniem. Generalnie ten jazz kopenhaski określiłbym jako dość demokratyczny, który polega w moim rozumieniu na tym, że tak naprawdę każdy z każdym powinien mieć się prawo spotkać i zagrać improwizowany koncert w duecie lub w trio. I rzeczywiście po muzykach w Kopenhadze można to odczuć, że przede wszystkim ta współpraca jest głównym motorem napędowym tworzenia muzyki i zdecydowanej większości muzyków, których znam w Kopenhadze, nie jest obca free improwizacja, która tak naprawdę jest komunikacją pomiędzy muzykami w celu demokratycznego grania muzyki. Więc ten festiwal rzeczywiście to odzwierciedla. Mamy muzyków, którzy grają 3-5 koncertów, a mamy muzyków, którzy grają 30. Być może już w tym momencie nie ma aż tak wielu tych rekordzistów, ale pamiętam, niektórzy, że tak powiem, szli na rekord 40-50 koncertów i dalej na przykład Kresten Oskul, który jest, wydaje mi się, polskiej publiczności jazzowej dobrze znany. Też jego, że tak powiem, jego schedule obejmuje 3-4 koncerty dziennie w najróżniejszych sytuacjach i to jest ta atmosfera, którą tak bardzo wszyscy tutaj lubimy.
1: I chyba i publiczność, i muzycy, prawda? To jest taka dwustronna sympatia wobec wydarzenia.
0: Zdecydowanie. Bardzo, bardzo przyjemne jest to, że można tak naprawdę tego samego muzyka usłyszeć w 3-4 różnych odsłonach, skrajnie różnych, na przykład od improwizowanego koncertu free po granie zupełnie mainstreamu, jak to można nazwać. I to też bardzo dużo uczy. Ja pamiętam, że kiedy przeprowadziłem się do Danii, było już 18 lat temu, to była jedna z tych rzeczy, która mnie najbardziej tutaj uderzyła, że cechą rozpoznawczą muzyka jest jego lub jej sound i to, w jaki sposób współpracuje z resztą bandu, w jaki sposób słucha, reaguje. I to, wydaje mi się, jest dość charakterystyczne dla Kopenhagi i jest niezmiernie inspirujące. I wydaje mi się, że tak jak mówisz, publiczność też to odczuwa.
1: Chciałam właśnie do tego nawiązać, bo obserwowałam cię w czasie tego koncertu z kwartetem i też miałam takie wrażenie, że na pewno jest coś, co zmieniło się w twoim postrzeganiu muzyki czy rozumieniu jazzu, kiedy przyjechałeś do Danii jako młody zupełnie pianista, a coś, co może niekoniecznie jest taką charakterystyczną cechą też w rozumieniu tego polskiego środowiska, jakby nie krytykując go, rzecz jasna, ale jednak czułam przez ten czas, że rzeczywiście te więzi i ta relacja, czy ta demokratyczność, jak wspomniałeś, jest tutaj absolutnie na planie pierwszym.
0: Wydaje mi się, że to, co tutaj jest unikalne i to jest to, To jest również to, czego nauczyłem się między innymi dzięki graniu z kwartetem

0: Pritcharda, który rzeczywiście zaczął się jako kwartet Rudy'ego Mahala, jest to, że jakby to powiedzieć, siła dźwięku i doświadczenia Rudy'ego Mahala jest tak mocna, że w żaden sposób nie da się uniknąć inspiracji tym graniem. Więc ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że na przykład jeżeli gram z Rudym, zaczynam jakoś mimowolnie grać w tej stylistyce, którą on narzuca. I wydaje mi się, że jest to dla mnie łatwiejsze, ponieważ przez te wszystkie lata umiałem tak jakby dostosować swoją grę do demokratycznej sytuacji, która panuje w tym momencie w zespole. I wydaje mi się, że to jest być może coś innego niż to, o czym mówisz w Polsce. Aczkolwiek oczywiście w Polsce jest całe mnóstwo fantastycznych muzyków, więc jest też... generalnie próbuję unikać takich generalizacji, ale rzeczywiście w Danii nauczyłem się, że nie muszę się tak kurczowo trzymać swojego soundu i tego, kim jestem, tylko rzeczywiście to i tak wyjdzie w muzyce, nawet jeżeli znaczy pozwolę się sobie zainspirować kimś innym. Tak było też na przykład, kiedy graliśmy z Richardem w Tomasz Tańko Experience 10 lat temu. Rok temu wyszedł podwójny album właśnie z tym zespołem i pamiętam to doskonale, kiedy z Richardem o tym gadaliśmy, że rzeczywiście dźwięk i prezencja Tomasza Stańko zmieniła nasz sposób postrzegania kompozycji, grania i nie mieliśmy żadnego problemu, żeby grać zupełnie inaczej niż do tej pory, więc to jest coś, co na pewno było bardzo inspirujące dla mnie.
1: Też wracając jeszcze do tego koncertu, o którym rozmawiamy, tam gdzie się spotkaliśmy w Christianii, to był skład, który już wcześniej nie dość, że był w Polsce, ale też jest i duńskiej, i polskiej publiczności znany, a to właśnie ze względu na postać Rudy'ego Mahala, klarnecisty, który był taki skład, nazywał się Rudy Mahal's Almost Danish Quartet. To Almost Danish rozumiem, że wynikało rzecz jasna z tego, że pojawiliście się tutaj w tym składzie jakby z różnych krajów, ale także z różnych środowisk muzycznych. No i rzeczywiście stworzyliście taką narrację, taki sposób grania, który zapada w pamięć publiczności.
0: A to cieszę się bardzo, że tak to odbierasz. Rzeczywiście ten kwartet jest dość charakterystyczny, bo tak jak mówiłem, charyzmy Rudy'ego nie da się w żaden sposób zatuszować ani ominąć. Po prostu ona jest i ona jest inspirująca. Jego poczucie humoru też jest inspirujące i wydaje mi się, że bawiliśmy się równie dobrze w tym zespole, co publiczność na koncertach. Tak, wydaliśmy właśnie album w lutym i zagraliśmy 4 koncerty, między innymi w NOS, w Plakatonie i w Ciągo tej tęsknotach w Łodzi. Pamiętam, to była bardzo piękna, bardzo, bardzo przyjemna trasa. I to miejsce, o którym mówisz, czyli Christiane Jazz Club, jest też zupełnie unikalnym miejscem na jazzowej mapie Kopenhagi, bo istnieje już od kilkudziesięciu lat. I jest znane z tego, że naprawdę muzycy mogą tam poczuć się sobą i jest, jakby to określić, bardzo otwarte miejsce i niezwykle inspirujące miejsce z rewelacyjną akustyką. I wszyscy bardzo lubimy tam grać.
1: Publiczność lubi także słuchać muzyki w tym miejscu. Bardzo ci dziękuję. Rozmawialiśmy w kontekście Copenhagen Jazz Festival, który zakończył się kilka dni temu, ale mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie uda nam się wrócić do rozmowy przy okazji twoich kolejnych albumów. Artur Tuźnik, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.

Przypominam, że słuchają Państwo audycji Jazzowy Klub Dwójki, a w nim reminiscencje z Copenhagen Jazz Festival. Zbliżając się pomału do końca programu, posłuchamy jednego z bardziej popularnych zespołów na nordyckiej scenie jazzowej, Horse Orchestra. Klasyczny nowoorlański styl lat 20. XX wieku spotyka się tu z free jazzem lat 60., hip-hopem, a także współczesną muzyką poważną, tworząc oryginalne postmodernistyczne brzmienie. Horse Orchestra również gościła w programie Kopenhaskiego Festiwalu. Ja nazywam się Urszula Nowak, program zrealizował Wojciech Zawada. Do usłyszenia i spokojnego wieczoru.

0: Reklama.
1: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam.
2: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consor, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
0: Reklama.
4: Słuchają Państwo programu drugiego. Minęła 19.

0: Książka do słuchania.
1: Wracamy do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz. Cezar, walcząc o swoją pozycję w Rzymie, rozpoczyna podbój świata. Czyta Andrzej Mastalerz.
2: Ukochana poety lesbia jest mężatką. Sędziwi moraliści już plotkują na mieście, lecz nie trzeba przejmować się ich grymasami, bo nie są warte złamanego grosza. Słońca zachodzą i wschodzą, a gdy nam zgaśnie światło, które trwa krótko, uśniemy na wieczną noc. Całujmy się. Tysiąc pocałunków i sto, i znowu tysiąc, i jeszcze sto, i jeszcze tysiąc, tyle, ile ziarnek piasku w Libii, ile gwiazd w niebie, tyle, ile ciekawi nie zliczą, a zazdrośni nie będą mogli wziąć na języki. Ma to być miłość nieprzerwana, święta, miłość przyjaźni i miłość przymierzy. Eternum hoc sancte fedus amicitiae. Nikt jeszcze nigdy nikogo tak nie kochał. Nikt nigdy nikomu nie był tak wierny. Co? Jakaś kwincja uchodzi za piękną kobietę? No, zgoda, zgoda. Ma białą cerę, jest wysoka, dobrze zbudowana. Ale nie piękna, bo zbyt duża. Bez czaru, bez tej iskierki. Więc jakże ją zostawiać z lesbią? A to co znowu? Ktoś porównuje lesbię z przyjaciółką Mamurry? Tego hulaki? Cóż za brednie! Owa pani ma za wielki nos, brzydkie nogi, za krótkie palce, chodzi zaśliniona i nie grzeszy bynajmniej wytwornością mowy. Jedna lesbia jest wolna od wszelkiej skazy. Jedna lesbia posiada wszystkie uroki Wenery. Drogi Maniuszu, któremu tyle zawdzięczam, zwierza się dalej Catullus. Chcę ci jeszcze powiedzieć, że decyduje się na pewne wyrzeczenia. Gdyby nawet lesbia nie zadowalała się wyłącznie mną, zniosę od czasu do czasu jej zdrady. Szanuję ją. Nie będę dla niej przykry i nie posunę się za daleko w niemądrych żądaniach. To są cudowne i dziwne noce. To jest miłość ukradziona. Wiem, że otrzymuje coś, co zabrano wprost mężowi, co dopiero odłączyło się od jego ciała, ale musi mi to wystarczyć. Niech lesbia chociaż tę jedną chwilę, gdy jest ze mną, oznaczy w kalendarzu jako chwilę szczęśliwą. Doprawdy chcę się ustrzec głupiej zachłanności i natarczywości. Poeta z lekkim sercem podejmuje się ofiar, których w rzeczywistości nie będzie musiał ponosić. Ponadto jest naiwny. Oto lesbia źle mówiła o Catullusie w obecności męża, a ten cieszył się. Głupi, nic nie rozumiał. Przecież to świadczy tylko o jej miłości do Catullusa. Gdyby milczała, byłaby zdrowa. Nie jest zdrowa. Mówi, a więc pamięta. I nie tylko mówi. Mówi źle, denerwuje się, gniewa, a zatem kocha. Czy rzeczywiście Catullus jest naiwny? A ta fraszka, w której zdobywa się na sceptycyzm wobec słów lesbii wypowiadanych w afekcie? Lesbia zapewnia, że nie chce być niczyją żoną, tylko Catullusa, choćby ubiegał się o nią sam Jowisz. Ale to, o czym kobiety zapewniają kochanków, trzeba pisać na wietrze i na porywistej wodzie. Więc nie jest naiwny? Wątpi? Ach nie... Raczej udaje, że wątpi. Traktuje to wszystko z ostentacyjnym humorem i niefrasobliwością. Chce się zaasekurować. O proszę, przemyślałem wszelkie ewentualności, wiem, jak bywa w życiu, rozumiem i potrafię nad sobą zapanować. Może jej się tylko zdaje, że pragnęłaby zostać moją żoną, ale to nic. Godzę się na jej męża. Zresztą, mąż niebawem umiera. Tu dopiero zaczyna się prawdziwy dramat. Nie szło bowiem o małżeństwo lesbii. Na widowni pojawia się niejaki Celius Rufus, którego Catullus uważa początkowo za swego przyjaciela. Ten człowiek zostaje na dłuższy czas kochankiem lesbii. Jaki był przebieg romansu, nie dowiemy się od Catullusa. Z osób trzecich najlepiej

znał sprawę Cycero, polityk, filozof i adwokat, który ujawnił kiedyś w sądzie wiele drastycznych szczegółów. Do najniewinniejszych należało stwierdzenie, że Klodia i Celiusz Rufus bawili się razem w bajach, modnym podówczas kąpielisku morskim. Cycero był jak zwykle bardzo obcesowy i z właściwą sobie emfazą powiedział: wolna miłość, romanse, poróbstwo, baje, zabawy na plażach, uczty, pohulanki, śpiewy, koncerty, przejażdżki po morzu. Nie szukała od ludzi, nie kryła się i nie chciała wcale osłaniać swych zdrożnych postępków. W najmniej budujących okolicznościach odczuwała radość, że się to dzieje wobec licznie zgromadzonych świadków oraz w pełnym blasku dnia. Nie tylko sposobem chodzenia, ale strojem i doborem towarzystwa. Nie tylko strzelającymi spojrzeniami i swobodą języka, lecz także ściskaniem się, całowaniem, kąpielami, przejażdżkami wodnymi, wspólnymi kolacjami. Wszystkim tym sprawiała wrażenie kokoty. I to kokoty prostytuującej się, wyuzdanej i pozbawionej skrupułów. Był okres, gdy Catullus wolał nie okazywać, że dostrzega tę dość jawną i poniekąd oficjalną zdradę lesbii. Długo wyczekiwał. W tym czasie lesbia kilkakrotnie do niego wracała i jej powrotom towarzyszyły miłosne uniesienia. Catullus jednak szybko poważniał. Napisał wiersz, w którym prosił o jedno. Aby bogowie pozwolili lesbii mówić prawdę i dotrzymywać obietnic. Coraz częściej zjawiały się w poezji tony refleksyjne i podniosłe, a moralistyka zastępowała opisy pieszczot. Niebawem znów poeta zupełnie się zatraca. Powstają żenujące fraszki przeciwko Rufusowi. Nieudolnie i śmiesznie próbuje wielki artysta skompromitować rywala w oczach lesbii. Cierpię, bo usta, które całowałem, zaświniłeś swoją brudną śliną. O, nie ujdzie ci to bezkarnie. Będą cię znać wieki, wszystkie wieki. Zapewnię ci sławę. Cała potomność dowie się, jaki byłeś. A ciebie, lesbio, czy urodziła lwica? Czy masz serce z kamienia? O nie, lesbia ciągle o mnie mówi i ciągle mi zło rzeczy. Kocha. Ja też ją bez przerwy przeklinam, bo kocham. Zaraz, zaraz. To nieprawda, że źle mówię o lesbii. Nie umiałbym mówić źle. Nie mógłbym kochać tak fatalnie. To wy tam znowu przesadzacie na Jowisza. Lesbia wraca sama, wraca z własnej woli. A nie spodziewałem się, a tak pragnąłem. Czy bywa większe szczęście? Miser Catulle desinas ineptire. Nieszczęśliwy Catullu, wyzwól się z obłędu. Przyszły czasy najgorsze. Lesbia często zmieniała kochanków i miewała ich po kilku naraz. Zdaniem Catullusa 300. Upodobał sobie tę liczbę. Willa lesbii na Palatynie stała się miejscem nieustannych zabaw i pijatyk. Zrobiliście sobie karczmę w jej domu, krzyczał Catullus do gości pierwszej gwiazdy salonowej tych czasów. A przecież mieszka tam dziewczyna tak ukochana, jak żadna nigdy nie będzie. Obsmaruje front waszej karczmy obelżywymi rysunkami. Co myślicie? Że tylko wy macie kutasy? Jesteście żałosną bandą rozpustnych łazików. Szczególnie Egnacjusz, ten cham hiszpański, który myje zęby moczem i śmieje się jak idiota. Nie można jednak długo zajmować się Egnacjuszem, bo zagraża inny rywal. Ravidus. Nieboraczku, a gdzież to się pchasz? Pod ogień moich jambów? A to kto? Geliusz? Ten łajdak uwiódł swego czasu żonę własnemu stryjowi. Parzył się z matką i siostrą. Opętany Catullus zgromił więc niezmordowanie rywali, obwiniając ich o najstraszniejsze zboczenia, a tymczasem na sąd poety czekała jeszcze sama lesbia. Lesbia, niezależnie od charakterystyki podanej przez Cycerona, była to raczej kobieta niepospolitego pokroju. Kurtyzana obdarzona.

Zdolna intelektem, polotem i wyobraźnią, znała kulturę grecką i miała upodobania literackie. Catullus mówił do niej zbrodniarko, lecz jej nie szkalował, co nie przedstawiało większych trudności, skoro Cicero w zawoalowanej formie posądził Klodio o zgładzenie męża i utrzymywanie podejrzanych stosunków z bratem. Dla Catullusa istniała tylko jedna zbrodnia lesbii. Męczarnie miłosne zadane jemu. On wiedział, co robiła lesbia. Wiedział nawet, że robiła to na skrzyżowaniach dróg i po zaułkach. Sens był oczywiście niedosłowny, lecz symboliczny i zastępował pewną ocenę wartościującą. Nie o te jednak czyny same w sobie oskarżał Catullus lesbie. Nie w nich widział istotę zbrodni, ale w odżegnaniu się od miłości czystej, świętej, od jego miłości, która nie dawała się z niczym porównać, która nie mogła już, niestety, być dobrocią czy przyjaźnią miłosną. Si optima fias, choćbyś się stała idealna i która nigdy nie mogła się skończyć. Omnia si facias, choćbyś zrobiła wszystko. Zbrodnia polegała na wynagrodzeniu miłości torturami. Ot et amo. Nienawidzę i kocham. Cierpię ból człowieka rozpiętego na krzyżu. Wreszcie nastąpiła ostatnia refleksja. Przecież ja byłem uczciwy. Może istnieje litość bogów? Jeśli taka litość istnieje, niech bogowie zwrócą uwagę na mnie, który niewinnie przeszedłem przez życie. Już nie proszę o to, żeby ona mnie kochała. I nie o to, co jest niemożliwe, żeby stała się czysta. Sam chcę ozdrowieć, zrzucić tę złą chorobę. Bogowie, oddajcie mi zdrowie za moją moralność. Wy zaś, najbliżsi przyjaciele, przekażcie mojej dziewczynie kilka niedobrych słów. Niech żyje i ma się dobrze ze swymi gachami, których trzyma w uścisku 300 jednocześnie, z których żadnego prawdziwie nie kocha, ale raz za razem targa trzewiami wszystkich. I niech nie czeka mojej miłości jak dawniej, ponieważ z jej winy miłość ta wywróciła się niby kwiat w polu, gdy dotknął go przejeżdżający pług. Politykiem Catullus nie był. Nie miał programu politycznego, nie znał się na polityce, widział tylko zewnętrzne przejawy, nieistotny margines procesów historycznych, a nie rozumiał ich sensu. Co więcej, nie chciał rozumieć i nie zamierzał się interesować. Cezarowi powiedział otwarcie: bynajmniej nie zabiegam o to, by ci się podobać i nie staram się wiedzieć, czy jesteś biały czy czarny. Cezara może to nawet nie obrażało. Cezar myślał z politowaniem o tak obskuranckim stosunku do polityki. Ale to ględzenie zwariowanego poety wydawało mu się oczywiście szkodliwe. Spotkali się partnerzy całkowicie nierówni. Z jednej strony najtrzeźwiejszy i najbardziej dalekowzroczny polityk. Z drugiej liryk obsesjonat, zajęty przeważnie miłością, poezją aleksandryjską i życiem towarzyskim dość wąskiego, elitarno-literackiego środowiska. Z jednej strony dojrzały już człowiek panujący nad emocjami i pozbawiony niepokojów sumienia, z drugiej młody zapaleniec i moralista. Oskarżono go zresztą o niemoralną twórczość. Odpowiedział: autor powinien być czysty, poezja nie musi. Z jednej strony sprytny taktyk, z drugiej bezradny nonkonformista. Z jednej działacz, z drugiej tylko obserwator. Przedmiotem ataków Catullusa nie stały się idee polityczne Cezara. Nie była to krytyka systemu władzy. Nawet w pretensjach dotyczących gospodarki, które Catullus wysuwał, szło o szczegóły, nie o zasady. Zasady Catullus nie dostrzegał. A zatem człowiek o takiej strukturze psychicznej zaczyna ścierać się z Cezarem. Pompejusz obchodzi go mniej, wyłącznie jako zięć Cezara. Teść i zięć.

0: Obaj triumvirowie występują w związku rodzinnym, który ogromnie podnieca Catullusa, jak gdyby już sam fakt spokrewnienia się triumvirów był nie lada skandalem. Jedyna możliwa u Catullusa ocena zjawisk społecznych to ocena moralna. A więc wszystkie argumenty, wzburzenia i ataki będą typu moralizatorskiego. Albowiem ów apolityczny poeta nie interesuje się motywami przedsięwzięć politycznych, ani ich skutecznością, ani w ogóle niczym prócz objawów dobra i zła, które sam dostrzega w swym najbliższym otoczeniu.
1: Do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza wrócimy w poniedziałek o 19:00.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
1: Kilka razy już ogłaszaliśmy początek lata, ale niewątpliwie ten jutrzejszy wieczór i inauguracja promsów to znak, że muzyczne lato w pełni. Czekamy z wypiekami na twarzy. Dziś słuchając baroku zapraszamy Agnieszka Łukasiewicz, która program realizuje, i przy mikrofonie Magdalena Łoś. To będzie piękny wieczór muzyki dawnej i zespół, który gości na naszej antenie ostatnio w większym wyborze, słusznie. Concerto Copenhagen Lars Ulrik Mortensen. To z różnych okazji słuchamy ich razem w ostatnim czasie, a to w porze lunchu, a to właśnie porą wieczorową jak dziś. Koncert, który teraz przed nami odbył się 15 sierpnia ubiegłego roku w Kopenhadze, gwiazdą wieczoru była Ann Hallenberg, mezzosopranistka szwedzka, też autorka myśli programowej, której realizację za chwilę Państwo poznają. To ciekawy temat, jaki tu wprowadzają, tytułując całe wydarzenie Zamrożeni lub Mroźni Włosi. Ten tytuł upamiętnia włoskich twórców, którzy w XVIII wieku wprowadzali operę na mroźne, niewątpliwie nordyckie dwory w Szwecji i w Danii. Muzyka, która niegdyś zapierała dech w piersiach królom i królowym tych dworów skandynawskich, przedstawiana była w dużej części nieznana, wydobyta z zapomnienia po ponad 300 latach. To arie Kelleriego, Scalabriniego, Tiniego, Sartiego, opera seria, najbardziej dramatyczna część gatunku operowego, którą poznawali Skandynawowie właśnie w XVIII wieku. Ann Hallenberg przedstawiała ten program w komentarzu. Ja będę Państwu w małych fragmentach ten komentarz solistki streszczać. Dodam jeszcze, że wydarzenie odbyło się w ramach festiwalu operowego w Kopenhadze, ale całość oczywiście, choć program komentarzem patrzyła śpiewaczka Ann Hallenberg, prowadził szef tej orkiestry i klawesynista Lars Ulrik Mortensen. A zatem muzyka ta nie należy do powszechnie znanego repertuaru, jest odkrywaniem zapomnianych perełek muzycznych i właściwie refleksją nad życiem i karierą zmarłych kolegów śpiewaków, jak pisze Ann Hallenberg. To zawsze ją fascynowało, przyznaję, a rzecz jest możliwa, czy była też możliwa w przeszłości, mam się do czego odwoływać, dzięki postaciom dwóch silnych kobiet, dwóch królowych, wychowanych na dworach Europy. Włoska opera tam była już doskonale znana, ale jeszcze nie w północy. Te kobiety to Ludwika Duńska, urodzona w 1724 roku, czy panująca jako żona Fryderyka V, córka Jerzego II, która dorastała na dworze angielskim, a więc w otoczeniu idealnym, kulturalnie wprowadzającym te włoskie pomysły operowe. Muzyka Händla i Porpory była jej znana. I druga królowa, Lovisa Ulrika, szwedzka królowa, rocznik 1720, siostra Fryderyka Wielkiego, króla Prus, która słyszała w swoim rodzinnym domu w Berlinie wiele świetnej muzyki, poznawała wielu znakomitych kompozytorów tamtych czasów, takich jak Hasse czy Graun.

Było więc absolutnie naturalne, że obie władczynie, tak muzycznie wykształcone, będą później pragnąć, by na ich dworach muzyka wykonywana reprezentowała nie gorszy i nie mniej interesujący poziom. Tak się stało. Zaraz Państwu przedstawię tych bohaterów. Najpierw posłuchajmy trochę

otwierające ów program włoski, operowy, przypominający o świetności włoskiej opery na dworach w Skandynawii, to uwertura do opery Didona opuszczona, Didone abbandonata Giuseppe Sartiego, później jego aria z opery Anna Gilda, to już usłyszymy solistkę, i Gluck, który również przyczynił się do rozprzestrzeniania sztuki operowej na północy, aria z opery La Contessa de Numi.

Ann Hallenberg, szwedzka mezzosopranistka i też pięknie opowiadająca o muzyce, której w jej wykonaniu z towarzyszeniem Concerto Copenhagen pod kierunkiem Larsa Ulrika Mortensena dziś w letnim festiwalu muzycznym w Dwójce słuchamy. Gościmy tym samym w Kopenhadze. Ten koncert odbył się w ramach Kopenhaskiego Festiwalu Operowego 15 sierpnia ubiegłego roku, a przypominam, że ci mroźni czy zmrożeni Włosi, tak możemy też chyba ten tytuł tłumaczyć, to program, który pod tym tytułem pokazuje arie oper włoskich, tych oper seria, uprawianych, wystawianych, przedstawianych też po prostu, nawet bez scenografii, jako takie muzyczne hity na dworach szwedzkich i duńskich w okresie baroku. Włoscy twórcy, którzy tam byli zatrudniani, są tu upamiętniani, to właściwie muzyczny hołd im składany. No i często

odkrycia po długim czasie zapomnianego repertuaru. W tej odsłonie na początku kolejno słuchaliśmy uwertury z opery Didona Opuszczona, Didone Abandonata Giuseppe Sartiego, potem arii Mi sento il cor z jego opery Anna Gilda, a potem, czyli przed chwilą, trzeci punkt tego programu, Christoph Willibald Gluck i Sévora Fidarsi a Londe, to opera La Contessa de Numi, która także tu ma prawo zaistnieć. Już tłumaczę, dlaczego Gluck też budował pojęcie Skandynawów o tym, czym w ogóle jest sztuka operowa. A włoski repertuar próbowano tu wprowadzić jeszcze, gdy Fryderyk Heski był królem Szwecji w 1720 roku. Zatrudnił włoskiego kompozytora Fortunata Kaleriego, będziemy słuchać jego arii również, na stanowisku kapelmistrza w Szwecji, dworu królewskiego oczywiście. Kaleri przywiózł ze sobą dzieła z czasów, gdy pracował, jego opery były wystawiane w teatrach operowych w Wenecji, to mniej więcej czas Vivaldiego. No i wydaje się, że one zadomowiły się w tym królewskim repertuarze muzycznym. Jakiś czas na dworze ich słuchano. A dowodem może być choćby fakt, że jedna z jego operowych arii, arii Kaleriego z nowym religijnym tekstem w języku szwedzkim, znajdowała się w szwedzkim kancjonale dla wiernych jeszcze, uwaga, w 1885 roku, dawno po śmierci autora muzyki wykonywanej przez niczego nieświadomych wiernych zboru protestanckiego, modlących się przy dźwiękach operowej arii Kaleriego. No i tu teraz pora, by powiedzieć o ważnej roli, jaką odegrała trupa operowa braci Pietra i Angela Mingottich. To trupa podróżująca po Europie w latach 1732-1767, a więc mamy tu trzy dekady. No, uprawiania sztuki operowej w Pradze, we Włoszech, gdzie ona występowała, w Niemczech, w Austrii. Muzycy mieli bogaty repertuar złożony z fragmentów znanych oper, też pastisze. No i przedstawiali również zupełnie nowe dzieła komponowane dla śpiewaków tego zespołu. Wielu z nich odnosiło sukcesy zarówno w Wenecji, jak i w Londynie. I w ten sposób, podróżując po Europie, rozprzestrzeniali i propagowali sztukę włoskiej opery na dworach i w miastach, tam gdzie tylko mogli się pojawić. No i tak w 1747 roku trafili do Kopenhagi. To wspominana już przez Anne Hallenberg królowa Luiza zaprosiła ich tam właśnie, a dzięki wsparciu finansowemu króla mogli w Kopenhadze występować regularnie, ratując się z trudnych sytuacji finansowych trupy. Także pojawili się w Oslo w 1749 roku, naprawdę daleko na północ. No i tam występowali w Kopenhadze regularnie aż do 1759 roku. Towarzyszyli im wówczas jeszcze stosunkowo mało znany kompozytor, autor muzyki wysłuchanej przez nas przed chwilą właśnie, Christoph Willibald Gluck, a także Paolo Scalabrini, jego muzyki będziemy zaraz słuchać, który pozostał w Danii dłużej. Gluck opuścił ten zespół w 1753, a Giuseppe Sarti i Francesco Uttini zostali zatrudnieni jako dyrygenci i kompozytorzy tu właśnie, w Danii. Szwedzka królowa Lovisa Ulrika nie chciała być gorsza niż jej duńska koleżanka królowa, no i zaprosiła część tej trupy do Szwecji. Latem 1755 i potem jeszcze w 1757 roku artyści tego zespołu występowali w Sztokholmie i w pałacu Drottningholm. Kilku muzyków i śpiewaków zostało tu dłużej, w tym właśnie Uttini, mianowany dyrygentem dworskim, odegrał zresztą ważną rolę w szwedzkim życiu muzycznym. I tak Lovisa Ulrika, pisząc w liście o tym, co dzieje się na dworze, zauważyła na przykład, że występujący tu włoski kastrat Domenico Scoli, dla którego powstało wiele arii przedstawianego dziś u nas w dwójce programu, jest, uwaga, cytuję, młodym chłopcem mającym bardzo szeroką skalę głosu, ponad 3 oktawy, piękne ozdobniki i wirtuozerię, ale nie jest zbyt muzykalny i zdaje się powtarzać wszystko jak papuga.
Nie

Niewątpliwie królowa Lovisa Ulrika musiała być muzykalna, skoro to dostrzegła. Rok 1759, umiera Polo Mingotti, prowadzący trupę. Ta operowa trupa ostatecznie bankrutuje. Sarti, mianowany kapelmistrzem na dworze duńskim w Kopenhadze, pozostał do 1775 roku. I takie są dzieje włoskich twórców i wykonawców obecnych na dworach skandynawskich, o których opowiada ten program. Ten komentarz napisała do niego Ann Hallenberg, mezzosopranistka szwedzka, którą za chwilę również usłyszymy w kolejnych ariach. To Francesco Antonio Baltazare Utini właśnie będzie autorem pierwszej z nich i potem znów Giuseppe Sarti, arie z ich oper, a wcześniej jeszcze uwertura, której autorem jest autor całej opery, z której uwertura pochodzi, Paolo Scalabrini. Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen i Ann Hallenberg.

Gościmy w Kopenhadze, słuchając zmarzniętych Włochów. Niewątpliwie ciepło im nie było. Nawet latem podejrzewam, że wieczory były chłodne, ale twardo się trzymali, wykonując sztukę operową na dworach Danii i Szwecji. XVIII wiek to ten czas, o którym opowiada program przedstawiany w Kopenhadze w ubiegłym roku na festiwalu operowym. I to są kolejne punkty tej opowieści o zapomnianej muzyce i krzewieniu kultury operowej na dworach Szwecji i Danii. Ann Hallenberg, mezzo-sopran, szwedzka śpiewaczka, a z nią Kopenhaska Orkiestra Instrumentów Historycznych. Concerto Copenhagen całość prowadzi od klawesynu albo pozytywu, jak państwo słyszeli, Lars Ulrik Mortensen. No i za nami kolejne kompozycje tego programu. Paolo Scalabrini, uwertura do opery Arta Serse, potem Francesco Antonio Baltazare Uttini, Potea Quel Pianto z La Passione i Giuseppe Sarti Powraca, Membramos di Strage Funeste, Siro Riconosciuto. To kolejna odsłona tych zapomnianych arii, też częściowo kompozytorów, o których przypominają, czy w ogóle których pokazują nam chętnie artyści grzebiący w archiwach, czy to tych skandynawskich, czy na przykład weneckich, bo tak poznawaliśmy Fortunata Kelleriego jakiś czas temu. Giuseppe Sarti to autor kolejnej arii, którą usłyszymy w Solcando un mar crudele nel Artaxerse. To jest opera, z której ta aria pochodzi. Gościmy dalej w Kopenhadze.

Giuseppe Sarti, aria z opery Nel Artaserse, Vo sol canto un mar crudele i niesamowite rzeczywiście też emocjonalnie. Na tym polu powinniśmy ją również doceniać możliwości Ann Hallenberg, szwedzkiej mezzo-sopranistki, kreującej kolejnych bohaterów w ariach oper włoskich twórców działających na skandynawskich dworach. O tym opowiada program przedstawiany w Kopenhadze 15 sierpnia ubiegłego roku i dziś u nas w Dwójce w Letnim Festiwalu Muzycznym. Concerto Copenhagen Lars Ulrik Mortensen to zespół, którego teraz będziemy słuchać w kompozycji instrumentalnej Fortunata Kelleriego.

Muzykę orkiestrową także tworzył Fortunato Kelleri, a my dziś słuchamy przede wszystkim oczywiście arii z jego oper, ale wyjątek to właśnie ta wysłuchana w całości Symfonia III, B-dur, Concerto Copenhagen i powróci do nich już za chwilę Anne Hellenberg, szwedzka mezzosopranistka, wykonująca arie z różnych oper włoskich twórców działających na dworach skandynawskich. Fortunato Kelleri, autor słuchanej przed chwilą muzyki i autor arii, której za chwilę posłuchamy, to jest ta aria, która funkcjonowała jako repertuar religijny ze szwedzkim, religijnym tekstem w kancjonałach, czyli w tych śpiewnikach wiernych zboru protestanckiego jeszcze w XIX wieku, długo po śmierci autora. To kompozytor, którego nazwisko początkowo pisane było przez K i nie brzmiało Kelleri, tylko pisane przez CH, lecz po prostu Keller. Jego ojciec pochodził z Niemiec, matka z włoskiej rodziny muzycznej i on w 1690 roku urodził się w Parmie. Potem zmienił wersję nazwiska z Kellera na Kelleriego i tak już się podpisywał i tak też jest znany. Działał w Wenecji, Florencji, w Barcelonie, w wielu miejscach, przede wszystkim oczywiście w północnych Włoszech, ale później także w Katalonii, w Würzburgu, gdzie był szefem dworskiej kapeli, no i potem również właśnie w Skandynawii, o czym dziś wspominamy, tę część jego działalności i lata 1732-34, gdy przebywał na dworze króla Szwecji Fryderyka I w Sztokholmie. Ostatnie lata życia spędził w Kassel, tu zmarł w 1757, no ale my dziś pamiętamy przede wszystkim o uprawianej sztuce operowej włoskiej Kelleriego na dworze w Szwecji, a także o arii, która rozbrzmiewała jako muzyka religijna w kościołach w Szwecji właśnie jeszcze w XIX wieku. I ta aria przed nami.

Bardzo spokojna, nadająca się do nowej religijnej wersji. Aria z opery Fortunata Kelleriego, Quella Tortorella.

I kolejny przykład włoskiej twórczości operowej obecnej na dworach skandynawskich. O tym przypomina słuchany dziś przez nas w dwójce program wykonywany w Kopenhadze w sierpniu ubiegłego roku. Anne Hallenberg, szwedzka mezzosopranistka, z nią orkiestra Concerto Copenhagen, duński zespół instrumentów historycznych prowadzony przez swojego szefa Larsa Ulrika Mortensena. Ostatni punkt tego programu, który pozostał nam teraz do zaprezentowania, będzie bisto, jeszcze Państwa uspokoję, przynosi rzeczywiście niesamowitą amplitudę emocjonalną. To jest długi recytatyw, który wprowadza dalej arię Giuseppe Sartiego Amor Crudele, i to okrucieństwo miłości jest tu dźwiękami doskonale oddane. Sarti urodził się w 1729 roku. Przypomnę, to jest ten autor muzyki słuchanej na początku programu przedstawianego dziś u nas w dwójce, i był tym wybitnym Włochem działającym w drugiej połowie XVIII wieku, także daleko od swojej ojczyzny, w latach 1755-65, więc przez dekadę był szefem kapeli czy całego zespołu muzycznego dworu królewskiego w Kopenhadze, a potem dyrektorem włoskiej opery i pracował też w Wenecji. To rzecz bardzo istotna. Na zaproszenie carycy Katarzyny II wyjechał do Petersburga. Daleko podróżował od swojej ojczyzny, niosąc wszędzie niewątpliwie sławę tego, co we Włoszech było towarem eksportowym, czyli włoskiej opery.

Niesamowity temperament też pokazała tu w tym buncie, bo to trudno inaczej śpiewać o okrucieństwach miłości, miłości, która zadaje cierpienie. Ta aria z opery Giuseppe Sartiego jako ostatni punkt przewidziana, poprzedzona też bardzo ciekawym recytatywem. Ann Hallenberg i orkiestra Concerto Copenhagen. Koncert w Kopenhadze właśnie się odbywał 15 sierpnia ubiegłego roku na festiwalu operowym. Całość prowadził Lars Ulrik Mortensen. Obiecałam bis i bis będzie. Jeszcze raz Fortunato Caleri.

Astria Versi raz jeszcze Amala Sunta, opera Fortunata Kelleriego, tego włosko-niemieckiego twórcy, który podziałał właśnie na północy, o czym przypomnieli ci wykonawcy, sięgając po jego dokonania. No i to jest piękna pamiątka rozprzestrzeniania się sztuki włoskiej operowej, także na dworze króla Szwecji Fryderyka I w Sztokholmie, gdzie Kelleri działał. Ann Hallenberg i Lars Ulrik Mortensen odpowiedzialni za kształt tego programu. Mortensen poprowadził Concerto Copenhagen od klawesynu, od pozytywu też słyszeliśmy, a Ann Hallenberg, szwedzka mezzosopranistka, opowiedziała o zapomnianych ariach i włoskiej operze obecnej na dworach w Skandynawii. Koncert, przypomnę, odbył się 15 sierpnia ubiegłego roku w ramach festiwalu operowego w Kopenhadze i żywe koncertowe nagrania to ta najważniejsza część spotkania. Ona właśnie dobiegła końca. Zbliża się 21, więc mamy nieco ponad godzinę, by posłuchać teraz płytowych nagrań Concerto Copenhagen, a jest w czym wybierać. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na swoiste plagiaty, może przypadek, ale motywy dzieł Händla pobrzmiewały w niektórych ariach. Ewidentnie kompozytorzy wzorowali się na melodiach, a Händel ich tworzył rzeczywiście bez liku. Najlepszy, jaki tylko można dla dramaturgii operowej, czy w ogóle opowieści o ludzkich emocjach, był psychologiem. Myślę, że muzyka instrumentalna Händla teraz w nagraniu Concerto Copenhagen będzie dobrym kontrapunktem do tego koncertowego programu. To nasz pierwszy przystanek w tej godzinie, która nam jeszcze została. Proponuję Concerto Grosso Demol Opus 3, ten pierwszy zbiór Concerti Grossi Händla w katalogu kompozytora numer 316. Zespół prowadzi oczywiście Lars Ulrik Mortensen. Sięgam po nagranie wydane w 2012 roku.

To koncertowe za nami, a płytowe właśnie przed chwilą zabrzmiały. I możliwość porównania klasy tego zespołu, który w koncertach wypada świetnie. No ale teraz wycyzelowana, nagrana w 2012 roku interpretacja. Händel jako punkt obowiązkowy spotkania, gdzie tyle razy tropami Händla podążaliśmy, słuchając muzyki włoskiej, ale jakby naśladującej mistrza. Tak, to prawda. I to się musiało podobać, o zwłaszcza na dworach, gdzie królowe miały wcześniej możliwość słuchania oryginału. Koncerto Copenhagen i zespół Larsa Ulrika Mortensena z płyty z 2012 roku. Koncerto Grosso Opus 3 numer 5 w katalogu dzieł Jerzego Fryderyka Händla numer 316. To pora na Bacha. I myślę, że też pora, by dać teraz miejsce tej formie najwyższej, łączącej religię protestancką i katolicką, w syntezie, jaką niewątpliwie jest msza Hamol, kończona pod koniec życia jako dzieło ponad podziałami i niewątpliwie ponad czasem rozmyślone. Synteza dokonań na polu Ordinarium Missae stuleci. Kompozytorzy, którzy Bacha wcześniej poprzedzali na tym polu, niewątpliwie, przynajmniej już od czasów Palestryny, tu pewien styl muzyczny odcisnęli piętna na kolejnych pokoleniach, ale bachowska synteza to coś znacznie większego. Nie czas i miejsce, by o tym teraz mówić, bo po prostu dajmy głos muzyce i wykonaniu kolejnemu, które poprowadził Lars Ulrik Mortensen. Fragment tylko tego wielkiego dzieła i sumy bachowskiej.

Nagranie, które ukazało się w 2015 roku. We fragmencie przed nami te solowe partie to między innymi Alex Potter właśnie, ale też Maria Kiohane, szwedzka śpiewaczka od lat współpracująca z Concerto Copenhagen. Też mieliśmy okazję tego doświadczać w Filharmonii Narodowej w Warszawie przed laty. Także tutaj Peter Harvey, Jan Kobow i no, muzycy, którzy tworzą grupę Concerto Copenhagen. Hagen w tej wokalnej również części mszy Hamol Agnus Dei, fragment mszy Hamol w katalogu Bacha, pozycja 232 właśnie za nami. A całość prowadził Lars Ulrik Mortensen, klawesynista, organista i wieloletni szef Concerto Copenhagen. Kolejny punkt tego płytowego słuchania interpretacji zespołu z Kopenhagi to koncert Jana Sebastiana Bacha w katalogu jego dzieł oznaczone numerem 1065. Chyba wszystkie instrumentalne koncerty nagrywali w różnych odsłonach, w różnym okresie działalności. Przypomnijmy sobie jeden z nich.

To nagranie, które łączy to, co włoskie z tym, co z północy, bo Bach ten świat reprezentuje. A fascynacja muzyką Vivaldiego to oczywiście Lestro Armonico i opracowanie koncertu na czworoskrzypiec w wersji na cztery klawesyny. I możemy powiedzieć, to historyczne nagranie, bo ci klawesyniści to Lars Ulrik Mortensen, Trevor Pinnock, Marijke Espans i Markus Mochlin. Reprezentują tu rzeczywiście różne pokolenia i tradycje wykonawcze. Z nimi oczywiście także cały czas przez nas słuchany Concerto Copenhagen. Szef zespołu Lars Ulrik Mortensen poprowadził to nagranie. A koncert, który za nami w tonacji Amol, w katalogu Bacha nosi numer 1065. To teraz kwintesencja włoskiego stylu i emocjonalności muzyki baroku. Tu naszym Sèvres, jak i dla wielu kolejnych pokoleń, był właśnie Arcangelo Corelli, jego Concerto Grosso G-moll opus 6, numer 8. Teraz także dla ochłody, bo z inną porą roku się Państwu skojarzy.

Concerto Grosso Gemol op. 6, numer 8. Tak, to jest ten, który przywołuje atmosferę świąt i to nagranie Concerto Copenhagen zespołu Larsa Ulrika Mortensena niewątpliwie towarzyszyło nam podczas, no, już myślę, niejednych świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze przez chwilę ten klimat włoski świąteczny utrzymamy, sięgając po koncert skrzypcowy E-dur Il Riposo per il Santissimo Natale. I tu solistą będzie koncertmistrz tego zespołu, Fredrik Fromm.

Fredrik Fromm, koncertmistrz Concerto Copenhagen, zespołu, z którym spędziliśmy dzisiejszy koncertowy wieczór i płytowy też, był solistą w tym włoskim, jakże włoskim, bardzo emocjonalnym, pięknym koncercie Vivaldiego. 270 pozycja i tytuł Il Riposo per il Santissimo Natale. Tak, tak, temat Bożego Narodzenia pojawił się i w dzisiejszym letnim wieczorze. Dziękuję już Państwu za wspólne słuchanie nagrań koncertu wcześniej. Concerto Copenhagen, zespołu Larsa Ulrika Mortensena. Bachem się żegnamy. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim Tomasz Mościcki i w imieniu naszego gościa, pana Janusza Majcherka, dyrektora Teatru Polskiego, ale także w swoim poprzednim wcieleniu zawodowym krytyka teatralnego. Witam cię serdecznie.
1: Kłaniam się Państwu, dobry wieczór, witam cię, szanowny kolego po byłym fachu.
0: To nas zbliża i będziemy dzisiaj rozmawiali o...
1: No jeszcze innym koledze.
0: No w zasadzie... Wiesz co, ja ci powiem, ja się w ogóle troszkę waham, kiedy mówi się o kimś takim wielkim, to ja jednak mam pewnego rodzaju, no taki trzepot serca. Czy ja jednak śmiałbym nazwać postać tego formatu swoim kolegą?
1: No, próbowałem zażartować na dobry wieczór.
0: Proszę Państwa, 50 lat i 12 dni temu zakończył się bardzo ważny etap polskiej kultury, polskiego życia umysłowego, polskiego życia teatralnego i także polskiego życia politycznego. W wypadku samochodowym, no strasznym, głupim po prostu, zupełnie niepotrzebnym, zginął jeden z najwybitniejszych ludzi dwudziestolecia międzywojennego i także Polski już tej powojennej, czyli Antoni Słonimski. Pochowany został w Laskach, przypomnijmy jeszcze, no tytułem takiej dość ponurej anegdoty, że w czasie ceremonii pogrzebowej, kiedy usiłowano trumnę złożyć do grobu, no to okazało się, że ta trumna się po prostu nie mieści. I to wszyscy powiedzieli, że właściwie ten finał tej jego ziemskiej egzystencji jest czymś niesłychanie symbolicznym, dlatego że okazało się, że to jest człowiek, który

0: rzeczywiście nie pasował do niczego i do niczego się nie mieścił.
1: Tak, a jeszcze u schyłku życia, kiedy już no może mniej wierszy pisał niż za młodu, ale jeszcze jakieś pisał. I napisał taki wiersz ze słynnym końcowym fragmentem: nie chcę, by trumnę moją nieśli ci, których właśnie nie znosiłem.
0: Ale to chyba w jego wypadku tak się nie odbyło, dlatego że to była wzruszająca uroczystość.
1: To pogrzeb opisany i ważny w takim symbolicznym wymiarze, no już pomijając kwestię śmierci samego Słonimskiego, to było pożegnanie się przyzwoitych ludzi z przyzwoitym człowiekiem.
0: To był sam początek lipca. Przypomnijmy, że właściwie takim ostatnim doświadczeniem Antoniego Słonimskiego to było doświadczenie niesłychanie traumatyczne i taki jednak no, moment prawdy, bo chyba te 50 lat temu, można powiedzieć, że te 50 lat temu zaczęła się kończyć Polska Ludowa, dlatego że ostatnim wydarzeniem, którego świadkiem i obserwatorem był Antoni Słonimski, to były wydarzenia radomskie. No tak. To jest symptomatyczne.
1: Tak, i chwilę potem powstał KORK, tak, czego już Słonimski nie dożył, a byłoby ciekawie tak wyobrazić sobie, jaki byłby jego na przykład stosunek do KOR-u, wokół którego no, paru jednak pisarzy się zgromadziło.
0: No prawda? I także ludzi, którzy tego Słonimskiego znali. No,
1: już nie mówiąc o tym, że czołowym działaczem Komitetu Obrony Robotników był osobisty sekretarz pana Antoniego Słonimskiego, czyli Adam Michnik.
0: Rozmawiamy dzisiaj o Antonim Słonimskim jako o postaci, właściwie o nim można mówić jako o takiej postaci no, o niesłychanie wielu obliczach, ale o jednej twarzy, powiedziałbym w ten sposób. Twarz miał jedną. To był ta jego słynna maksyma, od której pewnie należy w ogóle zacząć, że jeżeli nie wiesz, jak się zachować w jakiejś sytuacji, to się na wszelki wypadek zachowaj przyzwoicie.
1: To prawda. I on właściwie był arcywzorem tej postawy, choć miał pewną wpadkę, jak wiesz, jak
0: tak, no tej biografii kładzie się jeden cień.
1: Jeden cień, no jak to mawiał przyjaciel Słonimskiego Jarosław Iwaszkiewicz, wszystko wybaczam, niczego nie zapominam.
0: No, sam zresztą święty nie był, przepraszam.
1: Iwaszkiewicz, tak. No. Więc nie cukrujmy aż tak, bo rzeczywiście po powrocie Antoniego Słonimskiego z Londynu, gdzie przebywał po wojnie, zresztą jako urzędnik
0: Nowej Polski.
1: Nowej Polski, prawda, ludowej, tak zwanej wtedy, wrócił do kraju, jak paru innych zresztą wybitnych ludzi, no, zanęcony, skuszony rozmaitymi obietnicami ówczesnych władz i to się zbiegło z kolei z wyjazdami innych wybitnych ludzi, prawda?
0: No tak, ale on wrócił do tej Polski w 1951 roku, czyli właściwie w zenicie stalinizmu.
1: W zenicie stalinizmu i wrócił do... No, właściwie minął się, można powiedzieć, z Czesławem Miłoszem, który w tym samym 1951 roku opuścił nasz kraj, będąc wcześniej zresztą też urzędnikiem Polski Ludowej, bo był przecież dyplomacji pracował, prawda, w Stanach i w Paryżu. Więc panowie się minęli i niestety ten cień, o którym mówimy, i to powiedzmy i zamknijmy, bo przecież nie będziemy się rozwodzić nad tym, polegał na tym, że no, tak zwana ucieczka, jak się wtedy mówiło, prawda, czy zdrada, ty jesteś zdrajca, pisał Gałczyński, Czesława Miłosza, no oczywiście została odpowiednio skomentowana przez ówczesną propagandę, prasę i między innymi właśnie Antoni Słonimski, no ten ktoś wybitny, ważny, prawda, ten ta bardzo istotna postać polskiego życia umysłowego, Antoni Słonimski w Trybunie Ludu, czyli w gazecie partyjnej.
0: No najgorszy adres.

0: z możliwych.
1: Najgorszej z możliwych. Napisał taki artykuł potępiający Miłosza. On się potem wstydził tego do końca życia. Ten wiersz, który go dwa wersy przytoczyłem wcześniej, to jest taki lekko zakamuflowany wiersz właśnie na ten temat, że on no, ma wyrzuty sumienia, że chciałby jakoś sam w sobie się z tym rozliczyć, że to był że to było nieładne po prostu bardzo.
2: Tak, ale można powiedzieć, że już mówiąc bardzo kolokwialnie, że to się do niego jednak nie przykleiło.
1: To prawda, ponieważ jednak autorytet, którym się stał po odwilży na dobrą sprawę, gdy był przez też krótko zresztą bardzo prezesem Związku Literatów Polskich i potem, kiedy funkcjonował na zasadzie takiego tolerowanego opozycjonisty de facto, prawda? Raz miał zakaz pisania, raz coś mu tam wydawano. Różnie to było, a miał ten słynny stolik, prawda? W kawiarni, na Foksal, w księgarence piwu. No, był taką jednoosobową właściwie instancją moralno-artystyczno-polityczną.
2: To już dziś jest strasznie wytarte, ale to był rzeczywiście autorytet moralny z całą pewnością.
1: No bez wątpienia, więc te wszystkie lata potem, to 30 lat, no nie 20 lat, aż do śmierci, no pełnił funkcję no, takiego kogoś, kto...
2: No to się mówi latarnia morska.
1: Jeżeli coś powie, no to powie i to ma wagę, prawda?
2: Tak, ale ja proponuję, żebyśmy wobec tego wykonali taki bardzo głęboki skok w czasy rodzenia się Polski. 1918 rok, Antoni Słonimski jest młodym poetą. On przecież, to jest strasznie ważne, że kiedy pytano Słonimskiego, kim on jest, on mówił, że on jest przede wszystkim poetą. Dla niego to było niesłychanie ważne. Ale przecież tak, publicysta, bardzo ważny, bardzo istotny, dramatopisarz, no i krytyk teatralny, pewnie no, temu będzie poświęcona duża część naszej rozmowy.
1: Felietonista.
2: Grafik.
1: Grafik, tak. No niedoszły malarz na dobrą sprawę, prawda? Człowiek bez formalnego wykształcenia.
2: Ale to też przypomnijmy, że brak formalnego wykształcenia, ale człowiek, który z racji swojej rodowej przynależności był naznaczony takim stygmatem geniuszu. Przypomnijmy, że jego pradziad Abraham Stern, mieszkający w Zabłudowie na Podlasiu, to był przecież... pionier dzisiejszej techniki obliczeniowej, prawda? On konstruował maszyny, które można by nazwać takimi analogowymi komputerami. To był 1810 rok.
1: No tak, no zaproszony bodaj przez Niemcewicza do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. No ojciec też piękna postać warszawska, lekarz, społecznik, prawda?
2: No taki pierwowzór doktora Szumana.
1: No tak się uważa. No i sam Słonimski, godny dziedzic tej pięknej tradycji, no takiej właśnie najlepszej polskiej z korzeniami żydowskimi inteligencji.
2: Natomiast on mówił zresztą o sobie, to jest też bardzo ładne, właśnie ten Słonimski, który do niczego nie pasuje, on mówił o sobie, ja jestem anty i semita.
1: Tak jest.
2: To bardzo
1: tak
2: ładne.
1: Jest. No to bardzo w jego... stylu. Natomiast muszę ci, Tomku, powiedzieć, że tak zbierając resztki myśli przed naszym spotkaniem, zastanawiałem się, kim dla mnie jest Słonimski przede wszystkim, bo powiada, że on dla samego siebie, że był przede wszystkim poetą. Otóż mnie się wydaje, być może to jest horrendalne, co teraz powiem, no ale tak po prostu uważam. I bez bicia się przyznaję, że no, na tle swoich kolegów z Kamandrytów, tej Wielkiej Piątki, ja myślę, że Słonimski no, nie był najpierwszym talentem poetyckim, prawda? W porównaniu z Tuwimem.
2: No, który był geniuszem.
1: Który był no, genialny. W porównaniu z Iwaszkiewiczem, który był bardzo głębokim poetą, zwłaszcza im dalej w las, że tak powiem, czyli im był starszy, tym był lepszy. W porównaniu z Wierzyńskim, no co do Lechonia, to też jakoś ja nie mam przekonania, ale to już jest takie jakaś moja idiosynkrazja własna.
2: No tak, ale te jego przedwojenne

0: inne poezje. Ja bym powiedział tak, że to był poeta niesłychanie przyzwoity, znający reguły tworzenia wiersza.
1: Bezbłędny
0: warsztat literacki.
1: Poetą był na pewno, tylko tyle mówię, że no nie z tych najpierwszych, prawda, tamtego czasu. No jeszcze pamiętaj, że był Leśmian gdzieś, prawda, że był, nie wiem, Czechowicz i paru innych jeszcze. Natomiast powiem ci taką rzecz, żeśmy nie tak dawno, rok może temu albo półtora, w Teatrze Polskim przygotowali taki salon poezji niedzielny, który czasami robimy, właśnie oparty na wierszach Antoniego Słonimskiego. Ja robiłem ten wybór, więc przeczytałem sobie po latach i na świeżo wszystko, co napisał. On nie napisał dużo wierszy.
0: Mimo, że tych tomików poetyckich było...
1: Tak, ale to były szczuplutkie tomiki, więc one się właściwie zebrane razem mieszczą w jednym, no takim też nie za bardzo opasłym tomie. Przeczytałem to wszystko i muszę ci powiedzieć, że bardzo wiele wierszy Słonimskiego mnie zachwyciło. Swoją mądrością. Prawda? To znaczy, on nie był nowatorem poetyckim, on nie miał tego daru kreacji językowej, jak Tuwim, prawda?
0: No tak, który się przegryzł w polszczyźnie
1: tak,
0: na drugą stronę.
1: On nie silił się na jakieś szukanie formy, prawda, czy coś takiego. Był dosyć tradycyjnym poetą. Natomiast on pisał ważne i mądre rzeczy często, a czasami bardzo wzruszające, nostalgiczne. Ja uwielbiam taki jego poemat Popiół i wiatr, prawda, o Warszawie, pisany już z Londynu, prawda. Więc poeta na pewno tak, chociaż mnie się zdaje, że jak jak mówimy Słonimski, a ja na pewno, to w pierwszym odruchu nie myślę o nim jako o poecie, tylko jako o absolutnie fenomenalnym i to w skali takiej, powiedziałbym, długiego czasu, felietoniście. To był arcymistrz felietonu.
0: Tak, to jest coś niesamowitego, dlatego że felieton to jest jeden z najbardziej nietrwałych, przepraszam za to określenie, wyrobów literackich. Jego żywot jest bardzo krótki. Natomiast i te jego przedwojenne felietony z wiadomości literackich, również i recenzje teatralne, o których sam niego, tak, to się do dzisiaj czyta przede wszystkim jako świetną literaturę.
1: Kroniki tygodniowe, też w końcu były jako felietony pisane, prawda? I te tak zwane recenzje, które oczywiście były specyficznymi bardzo recenzjami. Także te felietony, które pisał już w latach na przykład 50., 60. i 70. Bo przecież on w końcu trafił, to też paradoks niezwykły, do Tygodnika Powszechnego jako felietonista. On, no, laik, prawda?
0: To człowiek niewierzący.
1: Liberał i tak dalej, i tak dalej. Ale felietonistą był po prostu fenomenalnym. Miał ten niezwykły dar i talent. I masz absolutnie rację, no. Jak to mawiał pewien austriacki autor, pisanie felietonów jest to kręcenie loków na łysinie, prawda?
0: Nie, ale on jednak miał łysinę, ale nie kręcił, bo on jednak w tych swoich kronikach tygodniowych na ogół zajmował się rzeczami niesłychanie ważnymi. No nie, to nie były teksty napisane tylko dlatego, że trzeba wypełnić kawałek kolumny. Tylko jeżeli on się brał do czegoś, no to brał się rzeczywiście z niesłychaną pasją.
1: To znaczy, on potrafił pisać oczywiście takie felietony, że się tak wyrażę, for fun. To znaczy na zasadzie, że dla dowcipu cygan dał się powiesić, prawda? I nawet nie dbał czasami o, tak powiem, skutki pewne, prawda? Bo był w stanie właściwie śmiać się ze wszystkiego, nawet z nazwisk, co nie jest specjalnie eleganckie, prawda? I one są okrutnie często śmieszne. Natomiast te kroniki tygodniowe, które nie tak dawno, paręnaście lat temu chyba, wyszły wreszcie w kompletnej wersji niecenzurowanej. To są trzy spore tomy. I pamiętam, jak to wtedy czytałem te ileś lat temu, to po prostu sobie myślałem, że właściwie bez znajomości tych kronik, które są oczywiście dowcipne, żartobliwe, czasem bardzo serio też, ale bez znajomości tych trzech tomów

0: temu w Kronik Tygodnia Piekło-Nimskiego. Właściwie dosyć trudno jest w pełni zrozumieć to, co się działo w Polsce w latach 30. W sensie politycznym, historycznym, prawda?
1: No tak, a zejdźmy wobec tego w grunt nam dość dobrze znany, czyli grunt teatralny. Słonimski w przedmowie do Gwałtu na Melpomenie, on dwa razy drukowany, bo przypomnijmy, pierwsze wydanie z zebranych gwałtów, tych jego recenzji teatralnych, które pisał od 1924 roku i zakończył w 1939 roku recenzją z Genewy, show w Teatrze Polskim. On w przedmowie napisał, że jemu przede wszystkim zależało w teatrze na obronie literatury, w domyśle szacunku dla myśli autora, dla integralności dzieła. I już kiedy z kolei ja wykonywałem taką pracę myślową przed naszym spotkaniem, to pomyślałem sobie, że gdyby dzisiaj Słonimski pisał recenzje teatralne, to on, liberał, zwolennik emancypacji obyczajowej, on, człowiek pacyfista, jednak bardzo wierzący w cywilizacyjny postęp, że ten człowiek, tak zaciekle broniący praw literatury w teatrze, przez dzisiejsze tak zwane progresywne kręgi zostałby uznany, no przepraszam bardzo, za osobę prawicową. To jest też paradoks ten Słonimski, który do niczego nie pasuje. Gdziekolwiek się go usiłuje wepchnąć, zawsze wystaje jakaś część.
0: No prawda, on troszkę realizował taką postawę, taki światopogląd, który najcelniej chyba uchwycił w trzech słowach Leszek Kołakowski, prawda? Konserwatywno-liberalny socjalista. Bo z każdej z tych postaw światopoglądowych coś miał. Masz rację, no może nie tyle byłby uznany za prawicowca, ile za konserwatystę zapiekłego. To być może dzisiaj...
1: To się wszystko już pomieszało.
0: Pomieszało, ja wiem, i tak. Oznacza to samo, choć nie jest to samo. Ale masz rację, on był tak, no, anglofil szalony, prawda, miłośnik Wellsa.
1: Wellsa, oczywiście.
0: No, dzisiaj już nikt nie czyta Wellsa, ale w czasach Słonimskiego.
1: No, no to była lektura obowiązkowa.
0: Ten wzorzec tak, takiego światłego, prawda, otwartego i optymistycznego myślenia. I on to oczywiście miał, natomiast faktycznie był niesłychanie przywiązany do literatury, ale w szerszym sensie do tak zwanej tradycji, prawda, rozumu, racjonalizmu, prawda,
1: zdrowego rozsądku,
0: zdrowego rozsądku takiego też w sensie brytyjskim, tak. Prawda. Nie znosił skrajności jakichś, nie wiem, ideologii.
1: Ja bym powiedział, że on tępił skrajności w skrajny sposób. No to jest to też jest paradoks.
0: Tak, to jest dobrze powiedziane, tak. Przy czym też jeszcze bym może dorzucił taką uwagę, że te tak zwane recenzje Słonimskiego, a w istocie felietony teatralne.
1: To są felietony o kulturze przede wszystkim.
0: Niekiedy bardzo, bardzo takie, prawda? No, już nie będziemy cytować, ale legendarne, składające się, nie wiem, z jednego zdania na przykład. One do dzisiaj czyta się je z rozkoszą. Dla stylu oczywiście, dla myśli i tak dalej, i tak dalej.
1: To jest coś niesamowitego, dlatego że one przeżyły dzieła, które opisywały.
0: Ale no, tak. 90% tych dzieł, które nawet nam jako, no bądź co, bądź kształconym w tej dziedzinie osobnikom, one już nam nic nie mówią, ani ci autorzy, ani te tytuły, no to były takie, prawda, łądki, jednodniówki w repertuarze warszawskich teatrów międzywojennych. Ale mnie się wydaje, że dzisiaj Słonimski też nie bardzo by funkcjonował jako, gdyby ktoś taki jak on miał pisać w taki sam sposób jak on o teatrze dzisiaj, to nie bardzo by mógł funkcjonować nie tylko ze względu na poglądy, tylko ze względu na to, że Słonimski mógł pisać tak, jak pisał o teatrze w

0: w latach 20. i 30., ponieważ istniało towarzystwo. Mówię o tym, że on miał grupę swoich czytelników, która się mniej więcej pokrywała z czytelnikami wiadomości literackich, prawda? Która się mniej więcej pokrywała z taką grupą liberalnej inteligencji warszawskiej czy polskiej szerzej, no bo wiadomości nie tylko w Warszawie.
1: To się nazywa w skrócie kompetencja kulturowa i społeczna.

0: Ryszardy Durkę, prawda? Czyli nowocześni młodziakowie.
1: No tak, ale przepraszam bardzo, ale Gombrowiczowi było troszkę żal, że go do tego nie wpuszczono. To przypomnijmy.
0: No, być może nawet trochę Słonimskiemu zazdrościł sławy i pieniędzy, jak to Gombrowicz. Ale to była stosunkowo niewielka grupa ludzi. Ja teraz nie pamiętam, jaki nakład miała Wiadomości Literackie.
1: Bardzo niewielki, to było, w dużej części był prenumerowany.
0: To było coś koło 30 chyba tysięcy w najlepszym okresie tego periodyku.
1: No dobrze, przepraszam, ale weźmy pod uwagę pewną rzecz. Ogromny odsetek analfabetyzmu w Polsce.
0: Nie, no,
1: no więc jakby te Wiadomości Kulturalne jednak docierały do sporej grupy społeczeństwa umiejącej czytać.
0: No, to bez wątpienia, to pismo było, jak wiadomo, poczytne, ale generalnie no, było to społeczne zaplecze, które nazwałem towarzystwem, które czytało, zaczynało często od Słonimskiego, prawda, czy potem od kronik, czy od tych recenzji. Tak jakbyśmy, no ja przynajmniej pamiętam różne tygodniki wychodzące jeszcze w czasach PRL-u, które no czytałem jednak. Zwykle też zaczynałem od felietonów, prawda, czy tam, nie wiem, Teplica, czy Hamiltona, czy kogoś. To tak często się robi. Ale on miał tę grupę i miał odzew, prawda? One były czytane, one były komentowane. On wiedział, w co uderzyć, żeby ośmieszyć, rozśmieszyć, prawda? Wyśmiać. Ja bym powiedział w pewnym sensie oczywiście, no troszkę metaforycznie, ale jednak Słonimski miał czytelników, którzy się znali. To była grupa jakby znajomych albo znajomych znajomych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj to jest kompletnie nie do osiągnięcia taka sytuacja, prawda, bo to się mówi o tych bańkach, prawda, tam w internecie.
1: Nie, to
0: tam
1: można powiedzieć, że on też jednak pisał dla pewnej bańki liberalnej.
0: Tak.
1: Bo to ona istniała wtedy.
0: No
1: przecież
0: niewątpliwie tak. Ale no, istniały też inne bańki, prawda? No, była
1: no, tak
0: przecież prasa endecka, tam po prostu różne takie. Prosto z mostu, przepraszam, nie po prostu to później w innej sprawie. Prosto z mostu. Może tak, ale tak czy inaczej, nawet gdyby tak miało być, to dzisiaj ta bańka liberalno-lewicowa, czy jak tam ją nazywać, nie zapewniłaby Słonimskiemu takiego odbioru, ponieważ ona też, mimo że jest bańką, wydaje się taka już porozdrobniana na jakieś poszczególne indywidua, które wzajemnie się sobą nie interesują, a już na pewno nie interesują się kimś takim, kto cieszy się pozycją autorytetu, ponieważ dzisiaj coś takiego jak autorytet zostało kompletnie wyklęte i usunięte ze sfery życia publicznego.
1: To ja mam wobec tego ostatnie pytanie, bo czas naszego spotkania nieuchronnie i nieubłaganie zbliża się do końca. Co dzisiaj robiłby Antoni Słonimski, gdyby żył, albo człowiek tej formacji?
0: No, zważywszy, że jednak nie ma cenzury i mamy różnorodne typy prasy, to na pewno znalazłby miejsce, w którym by pisał. Może to byłby nawet i Tygodnik Powszechny, tak, jego ostatnie miejsce, prawda? Czy, nie wiem, Polityka, czy...
1: No pewnie Gazeta Wyborcza.
0: A nie jestem taki całkiem pewien.
1: Jednak.
0: Ponieważ Gazeta Wyborcza bywa dosyć, przy całym szacunku oczywiście, bywa dosyć apodyktyczna i czasami nazbyt natrętnie pewne...
1: A nie, to by nie pasowało. Ideę. Jakaś część Słonimskiego by z tego
0: nie,
1: wystawała.
0: Nie, on by tak chyba z tym się źle czuł. Bo on musiał być absolutnie wolny, prawda? Ale on by pisał niewątpliwie i wyśmiewałby w gruncie rzeczy, co jest jakimś tragicznym paradoksem też, że prawdopodobnie atakowałby i wyśmiewał mniej więcej to samo, co atakował i wyśmiewał w latach 20. i 30. zwłaszcza. Czyli mówiąc, nawiązując do nieco późniejszej historii Polski, no powiedzmy tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, prawda? Ono oczywiście dzisiaj co innego znaczy niż wtedy, kiedy to określenie powstało, ale sądzę, że byłby niezłomny

0: Tym takim bojownikiem znowu o rozsądek, o oświecenie, o racjonalizm, prawda? Walczyłby z kretyńskimi jakimiś zabobonami, ideami. No byłby takim liberałem, co się zowie, prawda? Prawdziwym angielskim, klasycznym angielskim liberałem, a nie kimś takim, kto się dzisiaj podaje za liberała i nie wiadomo, kim właściwie jest tak naprawdę.
1: I jeszcze ostatnie pytanie wobec tego. Czy na takich ludzi dzisiaj jest jeszcze miejsce?
0: Ja bym sobie winszował, żeby ktoś taki był, bo brakuje nam, ale tak coś czuję, że jestem w dużej mniejszości.
1: 50 lat od śmierci Antoniego Słonimskiego pozostawił po sobie ogromny dorobek, wzbudzający rzeczywiście szacunek i podziw, jak jeden człowiek był w stanie w ciągu swojego, no jednak w sumie długiego życia, wyprodukować tak ogromną ilość papieru, ale zaczernionego w bardzo mądry i rozsądny sposób. Ja myślę, że do tego Słonimskiego warto jest wracać. Dziękuję serdecznie. W Rozmowach o Zmroku z Januszem Majcherkiem rozmawialiśmy o Antonim Słonimskim. Audycję pomagała przygotować mi Monika Pilch, a w imieniu gościa żegna się z Państwem Tomasz Mościcki.
2: Autopromocja.
3: Kin, Gongo, Lokiniata zasłynęli z grania na instrumentach zrobionych z odpadków.
4: Nidia Gongora to legenda muzyki pacyficznej Kolumbii.
3: A malijska gwiazda Rokia Traore powraca na scenę po 7 latach milczenia.
4: Między innymi ci artyści wystąpią już w ten weekend na festiwalu Globaltica w Gdyni.
3: Do tego muzyka z Mauretanii, Japonii, Malawii czy Finlandii.
4: O tym w specjalnym wydaniu audycji Za Słońcem, prosto z Parku Kolibki w Gdyni. Zapraszamy w niedzielę o 17:00. Magdalena Teichma
3: i Aleksandra Tykarska.
2: Autopromocja.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Kinga Price.

Dziś w pewnej części wydanie plażowe tej audycji, dlatego zaczniemy od najbardziej plażowego instrumentu, jaki istnieje, czyli od ukulele. Najsłynniejszy wirtuoz tego instrumentu, Jake Shimabukuro, właśnie wydał nową płytę, składającą się wyłącznie z jego instrumentalnych opracowań piosenek gwiazd muzyki pop. Przyznaję, że nie znałem żadnej z tych piosenek, ale może wśród Państwa są wielbiciele, dla których taka identyfikacja to będzie bułka z masłem.

Jake Shimabukuro. Jeśli nie była to dla Państwa bułka z masłem, to może powinienem powiedzieć, że autorką i wykonawczynią oryginału piosenkowego jest Billie Eilish, która kiedyś zresztą osobiście, czy z płyty, ale własnym głosem, że tak powiem, występowała w tej audycji. Teraz kącik skandynawski i muzyka polecana przez pana Łukasza, dzięki któremu mam taką pokaźną instrukcję obsługi muzyki skandynawskiej, tej najnowszej. Pan Łukasz napisał między innymi tak. Z zasłyszanych ostatnio ciekawych rzeczy chciałbym podzielić się muzyką z Danii i Szwecji. Członkowie Bitoi są z Malmö i Kopenhagi, więc jest to muzyka z pomiędzy, a może nawet znikąd. Potwierdzam, właśnie tak jest. Trudno byłoby połączyć tę muzykę z miejscem zamieszkania jej wykonawców. I w ogóle jest bardzo intrygująca dzięki temu.

Tak, właściwie muzyka zespołu Bitoi kojarzy się, może się kojarzyć z każdym miejscem na świecie, ale najmniej chyba z Malmö i Kopenhagą. W grupie Piąta Struna na Facebooku pani Joanna dopytuje, co jest Astrud Gilberto i co to za plaża bez Astrud. No więc jest to plaża niekonwencjonalna. Co więcej, wcale nie powiedziałem, że to będzie plaża morska. Plaże są różne. Z kolei pani Aneta pisze, że spotkała kiedyś na plaży w Sopocie w teatrze Atelier Atom String Quartet i że ten zespół całkiem plażowo jej się kojarzy. No właśnie, Atom String Quartet ze swojej nowej płyty będzie po północy dzisiaj. Troszkę nowości płytowych właśnie, tak a propos Atom String Quartet, zaplanowałem, ale postanowiłem również oddać się wspomnieniom i poszperać w muzyce, której słuchałem przed laty. To zawsze ciekawe doświadczenie. I sprawdzić, co z niej nadaje się jeszcze do emitowania na antenie dwójki. Z satysfakcją stwierdzam, że prawie wszystko. Na przykład taka płyta niby z klasycznymi pieśniami fado, choćby Amalii Rodriguez, to w tym przypadku, ale w bardzo nietradycyjnym ujęciu. Luisa Cruz i Jeff Cohen.

A no właśnie, dzisiaj wreszcie audycja bez meczu piłkarskiego w tle. Jak przypomina pan Wiesław. Podobno jakieś finały jeszcze się szykują, tak słyszałem. W weekend czy coś takiego, ale wtedy nie ma piątej struny. Także spokojnie telewizory można dzisiaj odstawić, skupić się na radiu. A w ten weekend to nie wiem, jak sobie państwo poradzą. No zawsze można wizję tu, fonię tam, z korzyścią dla wszystkich. Teraz coś jeszcze starszego niż ta przepiękna wersja pieśni Amalii Rodriguez w wykonaniu Luizy Cruz i Jeffa Cohena. Płyta, do której, jak się okazało, mam wielki sentyment i której posłuchanie po latach sprawiło mi naprawdę sporo przyjemności. A wakacje to w końcu czas, w którym można, a nawet powinno się sprawiać przyjemności sobie samemu.

A jeśli można też przy okazji innym, to tym bardziej. W kwestii wakacyjnych przyjemności, jeśli tylko mają Państwo ochotę, no to właśnie coś takiego. Zespół Kroke, Nigel Kennedy i Natasha Atlas.

No właśnie. A to może już nie będę komentował. Sama przyjemność. Być może z równym sentymentem będę wspominał kiedyś muzykę, której słucham teraz. A ostatnio, o czym państwo świetnie wiedzą, bo tej muzyki słuchaliśmy wspólnie w Piątej Strunie, zaprzyjaźniłem się, że tak powiem, z twórczością.

twórczością braci Gutierrez. Bardzo plażowa moim zdaniem zresztą jest. Poświęciliśmy im sporo czasu, ale bracia właśnie opublikowali nowe nagranie, więc powróćmy do nich. Zwłaszcza, że tytuł tego utworu to Los Ojos del Cóndor.

Nie wiem jak państwo, ale ja spokojnie wyobrażam sobie dwóch takich poważnych, zadumanych dżentelmenów z gitarami na plażach, na plaży. Wieczorową porą na przykład. Nie wiem właściwie, czy ta przyjaźń z braćmi Gutierrez, moja przyjaźń, potrwa długo, bo mam wrażenie, że ich płyty, a nagrywają już dobrych kilka lat, to wariacje na ten sam temat. Dotąd mi się nie znudziły, ale nie wiadomo, co będzie w przyszłości, bliższej i dalszej. W każdym razie co jakiś czas, zawsze to miło, do nich powrócić i oddać się we władanie tym czarodziejskim gitarom. To jest dobry moment, myślę, teraz, za 3 minuty 23, na wakacyjny śpiewnik Leonarda Cohena. Dziś w nim piosenka o pomocy, o bezinteresownym współczuciu, pocieszeniu i wsparciu duchowym. Nie tylko duchowym zresztą, które zdarza tak się, i owszem, niosą ludzie, czasami nawet

obcy. Sam Cohen opowiadał, że napisał tę piosenkę podczas śnieżycy w Edmonton w Kanadzie, gdy pomógł dwóm autostopowiczkom, które nie miały gdzie spędzić nocy. Piękną wersję piosenki Sisters of Mercy w 1991, w 1999 roku nagrały Linda Ronstadt i Emmylou Harris.

Siostry miłosierdzia Leonarda Cohena w wersji Lindy Ronstadt i Emilu Harris. Oglądanie meczu i słuchanie piątej struny jest pewnym wyczynem, ale zaręczam Państwu, że dużo większą sztuką jest wyjeżdżanie na urlop, a tuż przed tym prowadzenie piątej struny. O szczegółach już nie będę opowiadał. To jest może dobra okazja natomiast, żeby powiedzieć, że za tydzień się nie spotkamy. Spotkamy się dopiero za 2 tygodnie. Ale tak to sprytnie wymyśliłem, że tylko raz się nie spotkamy, a urlop prawie 2 tygodnie. No i teraz proponuję...

Kontynuuję od razu naszą drugą wakacyjną serię, czyli roboczy jej tytuł to flamenko orkiestrowe, ale to chodzi o takie rozbudowane zespoły, czy po prostu aranżacje raczej nietypowe dla tradycyjnego folkloru Andaluzji. Będzie to jednocześnie kącik harfisty Edmara Castaniedy, ponieważ jego harfa w tym nagraniu jest bardzo ważna. Swoje siły połączyli tu muzyce nie lada. Hiszpański flecista Jorge Pardo, nasz kolumbijski harfista oraz Juanito Pascual, gitarzysta co prawda urodzony w Stanach Zjednoczonych, ale imię i nazwisko wszystko wyjaśniają.

Oj, dobra to jest cała płyta. Płyta Jorge Pardo, który do współpracy w tym utworze akurat zaprosił Juanita Pasquala i Edmara Castaneda. Teraz będzie wstęp do kącika celtyckiego, ponieważ takowy zaplanowałem na dziś za namową pana Jarosława, który ostatnio domagał się tegoż kącika. A ja również bardzo lubię ten kącik celtycki, więc będzie poprzedzony wstępem. I ten wstęp będzie jednocześnie wspomnieniem muzyki sprzed lat, której jakoś tak się dziwnie składa. Też mi się dobrze słucha dzisiaj. Ucieszyłem się nawet, że przypomniałem sobie o istnieniu takiego zespołu z północnej Anglii, który nazywa się The Unthanks. Bardzo lubię harmonię głosów sióstr Rachel i Becky Unthank. Bardzo lubię ich nieortodoksyjne podejście do muzyki tradycyjnej i wycieczki w rozmaite inne muzyczne strony. Akurat to będzie pieśń tradycyjna pieśń z północnej Anglii.

kolei z panią Anną rozmawiam sobie o tym, co należy robić na urlopie, aby porządnie odpocząć. Moim zdaniem należy robić wyłącznie to, czego nie robi się na co dzień. Pani Anna uważa, że wyłącznie to, co sprawia przyjemność. Właściwie teraz pomyślałem, że jedno nie przeszkadza drugiemu. Można robić wyłącznie to, czego nie robi się na co dzień, a co sprawia przyjemność. O, to byłby dopiero urlop. A to był wstęp do kącika celtyckiego, The Unthanks. A teraz kącik właściwy. Będzie jak należy w języku gaelickim, a wykonawczyni nazywa się tak, że nie wiadomo, co z tym zrobić. To jest zawsze kłopotliwa sytuacja dla dziennikarza radiowego. Ale wymowę imienia i nazwiska tej artystki już kiedyś ćwiczyłem, więc może i tym razem się uda. Sama wymowa może nie jest jakaś specjalnie skomplikowana, bo to mniej więcej Miren Nick Aulif. Ale proszę mi wierzyć, nie ma nic wspólnego z tym, co jest napisane. No w każdym razie to jedna z najsłynniejszych irlandzkich śpiewaczek, flecistek i prezenterka telewizyjna przy okazji, pochodząca z hrabstwa Kerry. Tutaj w tej piosence, wydaje mi się, towarzyszy jej Julie Fowlis.

Niedawno w Piątej Strunie pojawiły się wątki sardyńskie. One się regularnie zresztą pojawiają, bo nigdy nie starcza mi taki pojedynczy strzał. Musi być kontynuacja. I właśnie teraz będzie. Zagra Gavino Murgia, jeden z czołowych sardyńskich jazzmenów, także saksofonista i klarnecista. Nie także, no po prostu saksofonista i klarnecista jazzowy, który powołał do życia zespół Megalitico Quartet. Nazwa nawiązuje do megalitycznej kultury Sardynii i jej prehistorycznych zabytków, jak łatwo się domyślić. Muzyka tak chyba nie za bardzo, ale zespół wyróżnia się bardzo nietypowym instrumentarium. I za przykład tego instrumentarium posłuży nagranie, fragment albumu zatytułowanego Endless. I to jest tak: Gavino Murgia, saksofony, instrumenty perkusyjne, Luciano Biondini, akordeon, Michel Godard, tuba i gitara basowa i Patrice Herral, perkusja i rozmaite instrumenty perkusyjne.

Gavino Murgia i jego Megalitico Quartet. To co, może teraz druga odsłona potyczek Jake'a Shimabukuro z piosenkami gwiazd muzyki pop? Czemu nie? A właśnie, to trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie tylko są piosenki z ich repertuaru, ale przez nie stworzone. No nie zawsze tak jest, powiedziałbym nawet, że dość rzadko. Na początku audycji Jake Shimabukuro grał piosenkę Billie Eilish i wspominałem, że kiedyś ona śpiewała w piątej strunie, bo też jest niezła, moim zdaniem. Natomiast Taylor Swift jakoś nigdy mi nie przypadła do gustu, ale w wersji Jake'a Shimabukuro brzmi naprawdę wyśmienicie.

W wersji J.K. Shimabukuro to ładna piosenka. A skoro już jesteśmy przy gwiazdach popu, to warto przypomnieć, że w piątej strunie występowała kiedyś nie tylko Billie Eilish, lecz także Lana Del Rey. I pomyślałem, że warto dorzucić do tego zestawu jeszcze jedną gwiazdę, może już trochę przebrzmiałą, ale zawsze to Christina Aguilera. Towarzyszyć jej będzie niejaki Herbie Hancock z zespołem. A na warsztat państwo wzięli przed ponad 20 laty słynną piosenkę Leona Russella A Song For You.

kawał głosu, to prawda. A jeszcze jak się ma dobrego, że tak powiem, akompaniatora, to ta solistka po prostu dostaje skrzydeł, wiadomo. Z panią Anetą i panią Agnieszką dyskutujemy kwestię piosenki STT, czyli jednego z dwóch naszych letnich, ubiegłorocznych hymnów. Czy warto do tej piosenki powracać i dlaczego w wersji Shirley Horn? Warto, warto. Nawet mogę tutaj nie stosować swojej zasady, która mówi, że nie należy powtarzać piosenek w piątej strunie. W każdym razie w tym samym wykonaniu. Shirley Horn można. Będę on ten pamiętał w te wakacje. Z kolei pan Wiesław poleca urlopy jesienią, kiedy najbardziej nie chce się pracować. Pytanie, co zrobić, kiedy nie chce się pracować o każdej porze roku. W ubiegłym roku z kolei Silk Road Ensemble, już pod wodzą Rhiannon Giddens, wydał płytę American Railroad. To może być taka wakacyjna płyta, wakacyjny temat o amerykańskiej kolei transkontynentalnej, właściwie o jej budowie. Punktem wyjścia nie jest tu jednak historia techniki, lecz losy ludzi, którzy tę kolej budowali. Afroamerykanów, Chińczyków, rdzennych Amerykanów, Japończyków, Irlandczyków, innych społeczności. Czyli temat w sam raz dla międzynarodowego zespołu łączącego artystów z kilku kontynentów, jakim jest Silk Road Ensemble. Poszczególne utwory odnoszą się do doświadczeń konkretnych grup robotników i nawiązują do jakiejś konkretnej tradycji, ale nie wszystkie. Na przykład ten jest takim bardzo szerokim muzycznym krajobrazem z koleją w tle. Więc

0: Silk Road Ensemble i Rhiannon Giddens z płyty American Railroads. Na zakończenie pierwszej części tej audycji w programie drugim Polskiego Radia jest prawie minuta po północy.
1: Piąta struna.

Co oznacza, że mamy już piątek, 17 dzień lipca, co z kolei oznacza, że jestem na urlopie już. To nie wiem, czy pracuję legalnie, czy nie, jak to jest. Jeszcze do pierwszej w każdym razie. Chyba legalnie. Dziś zamiast kącika muzyki z seriali proponuję mały kącik muzyki filmowej. Najpierw muzyka Ruichiego Sakamoto z filmu Zjawa Alejandra Gonzalesa Iñárritu z główną rolą Leonarda DiCaprio. Co tu powiedzieć? Widziałem ten film ładnych kilka lat temu i doskonale go pamiętam. Ci, którzy też go widzieli, myślę, że też doskonale go pamiętają i wiedzą dlaczego. Rzecz dla ludzi o mocnych nerwach. Ale pamiętałem też o muzyce, która jest w nim dość ważna, a główny temat brzmi tak –

To może jeszcze jedno wspomnienie filmowe, filmowo-muzyczne sprzed lat kilkunastu tym razem, prawie 20. Reżyser ten sam, Ryuichi Sakamoto ten sam, tyle że gra tutaj na fortepianie, a muzykę skomponował Gustavo Santaolalla. Babel, film z 2006 roku, tego samego reżysera. 2006, czyli w Polsce był troszkę później chyba wtedy, czyli prawie 20 lat. W zasadzie również dla ludzi o mocnych nerwach, ale może nie aż tak jak Zjawa. Opowiada cztery pozornie niezwiązane ze sobą historie, które rozgrywają się w czterech rozmaitych, zupełnie różnych miejscach świata. Punktem wyjścia jest przypadkowy strzał oddany przez dwóch marokańskich chłopców testujących karabin. No, to wydarzenie uruchamia lawinę skutków rozmaitych na kilku kontynentach. Tutaj Ryuichi Sakamoto, ale też Jacques Morellenbaum i Gustavo Santaolalla.

Kącik Joni Mitchell teraz i pewna ciekawostka. Nagranie demo z 1970 roku, na którym Joni Mitchell śpiewa z Grahamem Nashem, albo właściwie odwrotnie, bo śpiewa głównie on. Joni mu akompaniuje drugim głosem i przeuroczo się śmieje. Our House, tak jest ta piosenka zatytułowana. Znamy ją z płyty Crosby, Stills, Nash & Young z

z albumu Deja Vu z 70 roku, a ta wersja demo powstała rok wcześniej, kiedy Graham Nash i Joni Mitchell byli parą, mieszkali razem w domu w Los Angeles i Nash wielokrotnie opowiadał, że inspiracją do powstania tej piosenki była taka zwyczajna sytuacja, jakiś nowy wazon ze sklepu z antykami, układanie w nim kwiatów, rozpalanie ognia w kominku. Swoją drogą, kto i kiedy rozpala w Los Angeles ogień w kominku? Bardzo to zastanawiające. No, w każdym razie rzecz urocza. Nie tak dawno ukazała się na takim specjalnym wydaniu płyty Deja Vu, na którym jest bardzo dużo próbnych wersji większości piosenek.

No, w wakacje to tylko takich piosenek należy słuchać. A już szczególnie, kiedy, nie wiem, dopadnie państwa deszcz na plaży, albo przypomni się państwu praca, albo nieopatrznie otworzą państwo służbową skrzynkę mailową w telefonie. No, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Na taką sytuację dobra jest też Marta Gomez, kolumbijska wokalistka o najpogodniejszym głosie świata. Z pianistą Antonio Maceim wydali w kwietniu swoją pierwszą wspólną płytę, którą co prawda zapowiadałem, ale chyba nigdy nie wróciłem już po jej publikacji. A jest do czego? No właśnie, jeśli na wakacjach akurat jakiś smuteczek państwa dopadnie, to ta muzyka może być wspaniałym ratunkiem.

Marta Gomez i Antonio Mazzei. Kiedy robi się kilka rzeczy na raz, a ja właśnie to robię, żeby zdążyć przed urlopem, to czas jakoś tak szybko biegnie. 23 minuty po północy już. To teraz będzie ten zespół, który można spotkać na plaży czasami, Atom String Quartet. Niedawno zespół wydał płytę Atom Goes Funky. Pomysł na nią jest niby prosty, ale przełożenie akurat tej muzyki na kwartet smyczkowy wydaje mi się zadaniem karkołomnym, któremu członkowie, nawet nie wydaje mi się, po prostu jest zadaniem karkołomnym, a członkowie akurat tego kwartetu sprostali temu zadaniu, niewątpliwie. Sami wyjaśniają koncepcję albumu tak. Tym razem chcemy zabrać was w podróż do wyjątkowej

nowej epoki polskiej muzyki lat 70. i 80. To czas, w którym jazz spotykał się z funkiem, brzmieniem nowych, często elektrycznych instrumentów i niepowtarzalną atmosferą kraju zza żelaznej kurtyny, stojącego u progu wielkich przemian społecznych i politycznych.

0: To słynna kompozycja Zbigniewa Namysłowskiego, Kujaw jak Goes Funky, przełożona na 4 instrumenty smyczkowe przez Atom String Quartet. To jest rok 1975, ten oryginalny Kujaw jak Goes Funky. Skoro więc poniekąd w wyobraźni znaleźliśmy się w tamtych czasach i w przestrzeni dźwiękowej, chociaż Atom String Quartet to nowe, no ale wiedzą Państwo, o co chodzi. To wspomnijmy jeszcze jedną wyjątkową płytę zatytułowaną nadzwyczaj mało atrakcyjnie Muzyka teatralna i telewizyjna. A zawiera przecież prawdziwe skarby. Wybrałem akurat nie piosenkę w wykonaniu Wandy Warskiej, ale Czesława Niemena, ten z tekstem Norwida i oczywiście z muzyką Andrzeja Kurylewicza i solo trąbkowym Andrzeja Przybielskiego.
1: Zapytaj

No, na tej płycie wiele cudów jest przecież. Niektóre bardziej znane, niektóre mniej. Czesław Niemen, Wanda Warska, Andrzej Kurylawicz. To co, może teraz jeszcze jedna, już ostatnia w tej audycji. Piosenka w wersji bez słów z nowej, plażowej płyty Jake'a Shimabukuro. Tym razem z repertuaru Ariany Grande i jej autorstwa.

Do ukulele uznałem, że warto dołożyć mandolinę. Wielokrotnie w piątej strunie występował Chris Thiele. Śpiewał i grał na tymże instrumencie. Podobnym do ukulele, choć mam wrażenie bardziej skomplikowanym, już choćby dlatego, że ma więcej strun. Mam wrażenie, że były to nagrania, w których Thiele był tylko jednym z artystów. Komuś towarzyszył albo ktoś jemu akompaniował. No w każdym razie wydaje mi się, że nigdy nie występował solo. A właśnie teraz to nastąpi. Gra i śpiewa Chris Thiele.

Tak, w głębi duszy Chris Thiele to mężczyzna melancholijny, co właśnie najlepiej słychać w jego solowych przedsięwzięciach muzycznych. A skoro już jesteśmy przy muzyce z amerykańskiego południa, to pomyślałem, że przydałoby się coś bluegrassowego, bo dawno tego wspaniałego gatunku muzycznego w piątej strunie nie było. Mile 12 to co prawda grupa z Bostonu, więc tworzą ją mieszczuchy i jest bardziej newgrassowa niż bluegrassowa, ale brzmi bardzo ładnie.

zespół Mile 12. No to co? To ja życzę Państwu udanych wakacji, jeśli też udają się Państwo na takowe. A niezależnie od tego, bezdeszczowych plaż, to na pewno. Niezbyt częstego myślenia o pracy. Jeśli to będą wakacje, to robienia wyłącznie rzeczy przyjemnych. I dobrze by też było, żeby to były rzeczy, których nie robi się na co dzień. Myślenie o pracy też poza pracą nie jest czymś, co powinniśmy robić, czy to na wakacjach, czy poza wakacjami. Za tydzień Hanna Szczęśniak, także nie będzie tym razem po japońsku, będzie bardzo ciekawie. Proszę koniecznie być przy radiu w czwartek o 22:30 i w ogóle, kiedy tylko Państwo mogą. Agnieszka Łukasiewicz nie reżyserowała, tylko realizowała dzisiejszą audycję i wiele wcześniejszych. Piotr Matwiejczuk, bardzo dziękuję. A na koniec gitarzysta Paolo Anieli, który niedawno grał w piątej strunie ze śpiewakami z Orgozolo, a dziś ze swojej poprzedniej płyty, takiej bardziej solowej, chociaż głosy sardyńskie chyba też się tu pojawią.

Minęła pierwsza. Andrzej Zieliński, witamy Państwa serdecznie. Otwieramy spotkanie z polską nową muzyką w dwójce. Po raz piąty w fantazji polskiej w roli głównej perkusja, w roli głównej perkusiści. I dziś podbijemy stawkę, bo w jednym momencie grać będzie aż czterech perkusistów naraz. Ale to na koniec naszej godziny. Rozpoczniemy ją wyjątkowo od południowoafrykańskiego kompozytora Granta McLachana. Mogą Państwo, i słusznie, zadać pytanie, co robi kompozytor z RPA w audycji poświęconej polskiej muzyce? A otóż w jednej z jego najważniejszych kompozycji odnaleźć możemy wątek polski. Ale o tym za chwilę. Na razie kilka słów o kompozytorze, bo wybrał on dość ciekawą niszę dla siebie. Tak jak raz na jakiś czas bywa, że muzyka filmowa staje się muzyką absolutną i odnajduje swoje miejsce poza salą kinową, tak czy ktoś z Państwa może słyszał o koncertowym wykonaniu muzyki do filmów przyrodniczych? Czy ktoś kiedyś zastanawiał się, kto komponuje muzykę do dokumentów o żabach, krabach czy lwach? Ja na pewno się nad tym nie zastanawiałem, aż nie natrafiłem na właśnie Granta McLachana. Ten kompozytor stworzył muzykę do 150 takich filmów przyrodniczych i bez dwóch zdań wpłynęło to doświadczenie na resztę jego dzieł koncertowych, na resztę jego dzieł absolutnych. Z pewnością wpłynęło na utwór Umbiozo Wase Afrika, przepełnionego afrykańskimi motywami, rytmiką, tanecznością, pozytywną energią właśnie z jakiegoś filmu przyrodniczego. I tu dochodzimy do wątku polskiego, choć nic na to nie wskazuje, ani Afryka, ani taneczność, ani filmy przyrodnicze. Otóż właśnie Umbiozo Wase Afrika zamówione zostało u McLachana przez Elżbietę Chojnacką w latach 90. i w 99 roku wykonane zostało przez tą genialną klawesynistkę podczas jednego z festiwali w Lizbonie. Towarzyszył jej wówczas Xavier Mertin. A dziś ta kompozycja przed nami w nowym, wyłącznie polskim nagraniu za klawesynem Alina Radkowska, a za zestawem perkusyjnym Leszek Lorent. Warto też powiedzieć, cóż to za zestaw perkusyjny, bo w kompozycji Granta McLachana znajduje się i harfa Kundi z Zambii, i Zanza z Zimbabwe, akordeon z Lesotho, zululski łuk Uhadi, w którym wysokość dźwięku struny zmienia się na przykład monetą lub uderzając nią kijem, oraz grzechotki szekere, które Leszek Lorent będzie miał na nogach. Oto Umbiozo Wase Afrika Granta McLachana.

Leszek Lorent i Alina Radkowska w kompozycji zamówionej przez Elżbietę Chojnacką u południowoafrykańskiego kompozytora Granta McLachana. W fantazji polskiej dziś dominować będzie rytm, ale tak jak w poprzednich dniach udawaliśmy się często w stronę awangardy, tak tym razem przy piątku udajemy się w stronę brzmień łagodniejszych, ale nie banalnych. Drugim bohaterem, jak codziennie w tym tygodniu, będzie teraz Miłosz Pękala. Sięgam po jego album przepełniony znów, jak u Lorenta przed chwilą, pozytywną energią. Energią, uwaga, dawnych gier komputerowych. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Miłosz Pękala ruszył w nieznane i zaczął przeczesywać proste melodie, melodyjki pisane do gier komputerowych lat 80., no, gdzie możliwości ścieżki dźwiękowej były, przyznają Państwo, dość ograniczone. Ale z tych czasami krotochwilnych melodii Miłoszowi Pękali udało się stworzyć zupełnie nową, bardzo ciekawą jakość. Przed nami fragment jego albumu zatytułowanego 8 utworów w różnych tempach. Zaczynamy od International Karate.

Plato, a wcześniej Slow pierwsze, Game pierwsze, Juju, a zaczęliśmy od International Karate. Muzyka do gier komputerowych w absolutnie nowych przestrzeniach dźwiękowych, które stworzył Miłosz Pękala. Na koniec perkusyjnej fantazji polskiej podbijamy perkusyjną stawkę. Przed nami kompozycja przeznaczona na czterech perkusistów. Nekija, kompozycja Dariusza Przybylskiego z 2007 roku na czterech perkusistów i czterech półzonistów. Nekija to starożytny grecki rytuał nekromancji polegający na przywoływaniu i wypytywaniu duchów zmarłych o przyszłość. Cóż udało się ustalić Dariuszowi Przybylskiemu? Proszę posłuchać.

Nekija Dariusza Przybylskiego grali perkusiści Leszek Lorent, Krzysztof Niezgoda, Szymon Linet i Michał Niedziałek oraz puzoniści Lubomir Jarosz, Henryk Kowalewicz.

0: Zsoltán Kiss i Jakub Mastalesz. Dyrygowała Monika Wolińska. Tak też kończymy Fantazję Polską. Andrzej Zieliński. Do usłyszenia. Dobrej nocy.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Kejhan Kalhor.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski zapraszam na ostatnią w tym tygodniu muzyczną noc Euroradia. Dziś przypada Dzień Jedności Litwinów na świecie. To coroczne święto obchodzone 17 lipca, które ma łączyć Litwinów mieszkających w kraju i na emigracji oraz podkreślać więzi z diasporą. Dlatego dziś w naszej audycji my również uhonorujemy święto naszych sąsiadów. 17 kwietnia ubiegłego roku w Filharmonii w Wilnie wystąpiła Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, którą poprowadził Davidas Geringas. W programie koncertu znalazła się muzyka Elgara i Mendelssohna, ale było też miejsce na współczesną muzykę litewską. Koncert rozpoczęła symfonia Modlitw zmarłego w 2019 roku twórcy Witautasa Laurušasa.